0: jednego z naszych słuchaczy. W Zachodniopomorskim na trasie S3 ciężarówka wypadła z trasy do rowu przed węzłem Pyrzyce. Pojazd częściowo zalega na 33 km trasy w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, przez co ta trasa może być zablokowana. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie dokończona, tak zapewnił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki w Pentagonie spotkał się z podsekretarzem obrony USA Elbridgem Colbym. Jak podkreślił, kwestia przyjazdu kolejnej jednostki nie jest kwestionowana, choć termin i jej skład pozostają w trakcie planowania. Colby tymczasem określił Polskę jako wzorowego sojusznika i potwierdził, że rozmowy dotyczyły także wzmocnienia obecności wojsk USA. Według Grodeckiego Waszyngton jest również otwarty na dyskusję o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce oraz ewentualnym włączeniu naszego kraju do programu Nuclear Sharing. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych będzie wysłany w najbliższych dniach, tak zapowiada prokuratura. Drogę do tego otworzyła środowa decyzja sądu, który podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Śledczy rozważają jednak skrócenie listy zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry. Ze szczegółami teraz dziennikarz RMF FM Tomasz Skora.
1: 8 stawianych Ziobrze zarzutów sąd uznał za niewystarczająco uprawdopodobnione. Prokuratura musi więc rozważyć, czy i one mają być częścią wniosku o ekstradycję. Możliwe, że obawy o jego osłabienie. Lista zarzutów przekazana ostatecznie Stanom Zjednoczonym zostanie ograniczona. Wysłanie wniosku ma jednak nastąpić niezwłocznie, nawet bez czekania 7 dni na pisemne uzasadnienie postanowienia.
2: Uzasadnienie ustne jest wystarczające do tego, żeby ten wniosek ekstradycyjny niezwłocznie skierować.
1: Mówił po orzeczeniu prokurator Piotr Woźniak. Po ustaleniu, co ostatecznie znajdzie się we wniosku o ekstradycję, dokument trafi na biurko ministra sprawiedliwości i drogą dyplomatyczną po przetłumaczeniu przez MSZ trafi do Stanów Zjednoczonych.
0: No skoro jesteśmy za oceanem, to przypomnijmy, że w Toronto trwa właśnie kolejne spotkanie 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Na razie w meczu Portugalia-Chorwacja po przerwie mamy bezbramkowy remis.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Szczawnica rozpoczyna wakacje mocnym akcentem kulinarnym. W Uzdrowisku dziś zacznie się drugi Lamp Festival. W ubiegłym roku ugotowali największą porcję gulaszu jagnięcego, a tym razem będzie inny rekord związany z owczymi serami.
4: Ta edycja naszego festiwalu jest dwudniowa pod nazwą główną Szczawnica Lamp Festival i dokładamy dodatkowy dzień smagosypka. Będziemy ustanawiać rekord porcji bryndzówki. Przepysznej zupy prosto z hala. Będzie wszystko wokół mleka, sera, brędzy, tej z indycy, a sobota jest zarezerwowana wyłącznie dla jagnięciny. I przez te 2 dni będzie można zasmakować Szczawnicy podczas naszego festiwalu.
0: Mówi burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczek. I jeszcze w tych faktach nietypowy finał wspinaczki na Empire State Building. Para Rosjan wspięła się na antenę nowojorskiego wieżowca, gdzie rozwiesiła transparent z hasłem o miłości i pokoju, a następnie zaręczyła się. Akcja zakończyła się jednak zatrzymaniem przez policję. Prokuratura postawiła im zarzuty m.in. włamania i narażenia innych na niebezpieczeństwo. Oboje zostali zwolnieni pod nadzorem, a przed sądem ponownie staną w sierpniu.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Kraków zasługuje na metro i powinno ono powstać. To kosztowna i największa inwestycja, jaką miasto będzie realizować. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa.
5: 75-minutowy bilet w Warszawie kosztuje 4,40, a 15-minutowy bilet w Krakowie kosztuje 4 zł. Dlatego to trzeba zmienić, bo to jakby nie trzyma
6: się. Ale rozumiem,
5: się.
6: Że też nam pani nie powie, jak to zamierza zrobić, żeby te pieniądze... No bo to są pieniądze, które wpływają do budżetu.
5: A to
6: wpływają...
5: akurat powiem, panie redaktorze, dlatego, że zatrzymanie czy zmniejszenie cen biletów wywoła konkretny skutek w budżecie miasta, czyli zmniejszenie przychodów. W związku z powyższym muszę pokazać, z czego uzupełnię ten budżet miasta i to akurat, panie redaktorze, pokażę. Właśnie to usiłuję powiedzieć.
6: To proszę powiedzieć, skąd pani...
5: No jeżeli ja to dzisiaj panu redaktorowi powiem, to w momencie, kiedy będę miała moment przedstawiania programu, nie wzbudzę już takiego zainteresowania pana redaktora.
6: Ale mówi pani, zrobię to, a potem mówi, ale pokażę to dopiero w przyszłości, nie teraz.
5: Radio
6: RMF FM to jest krakowskie radio. Słuchacze z Krakowa czekają na konkrety.
5: pokaże to w momencie, kiedy będzie ogłoszona, no to już odpowiadam, kiedy zostanie ogłoszona kampania wyborcza. Nie pokażę tego w momencie post factum, kiedy mieszkańcy powierzą mi fotel prezydenta, tylko pokażę to wszystko w kampanii wyborczej po to, żeby mieszkańcy Krakowa mogli decydować w sposób odpowiedzialny. Powiem więcej, panie redaktorze, mam nadzieję, że wszyscy kontrkandydaci, prezentując swoje programy, pokażą również źródła finansowania. Chciałabym, żeby dyskusja o naszym mieście, o sposobie zarządzania była dyskusją odpowiedzialną, merytoryczną, toczyła się w ramach rozmów o Krakowie, a nie niepoważnych filmików i obrzucania się inwektywami.
6: Panie senator, no dobrze, ale jeżeli pani składa zapowiedzi, no te zapowiedzi zostały już sformułowane, to nawet jeśli kampania jeszcze nie ruszyła, to bardzo wielu odbiorców czeka na konkret. To znaczy, jeżeli pani mówi, obniżę to, zrobię tamto, a potem pani mówi, ale jak to zrobię, to dowiecie się, no kiedyś, bo przecież my nawet nie wiemy kiedy, bo nie ma wyborów.
5: No właśnie, ale ja też na to nie mam wpływu, panie redaktorze. Jak jakie będą decyzje i sądów, i osób, które, czy osoby, która składa proces, bo bodajże została tylko jedna właśnie ten proces pana Edwarda Nowaka, jak pan redaktor powiedział. Ja nie mam kontaktu z panem Edwardem Nowakiem, nie wiem, jakie ma plany i nie zamierzam w to ingerować w żaden sposób i chcę to powiedzieć głośno i wyraźnie, bo szanuję demokratyczne państwo prawa i szanuję prawa każdego obywatela. Czekam cierpliwie na decyzję składającego proces, czekam cierpliwie na decyzję sądu. Nigdzie mi się nie śpieszy. Wiem, że niektórzy kandydaci, zwłaszcza ci obywatelscy, którzy w ramach wsparcia miasta byli bardzo oburzeni sposobem prowadzenia miasta przez Aleksandra Miszalskiego. Zaraz po odwołaniu pierwsze co to ogłosili się kandydatami na prezydenta. Już nie mogą się doczekać, kiedy ta kampania będzie.
6: No, tak wygląda polityka, tak bym powiedział. No, nie ma w tym nic zaskakującego. No przecież nie robili tego referendum tylko po to, żeby ono było, tylko po to, żeby je wygrać ze swojej perspektywy i wystartować w wyborach. Znaczy, tu nie widzę żadnego zarzutu.
5: A ja myślałam, że robili to dlatego, że uważali, że pewne decyzje podejmowane przez prezydenta miasta są niewłaściwe z punktu widzenia miasta, a nie dlatego, że sami chcieli wystartować. No, proszę
6: uważali, że one były szkodliwe i dlatego oni podejmą lepsze. Ale teraz kolejna decyzja, pytanie o metro. Będzie w końcu to metro w Krakowie, bo ja słyszę za każdym razem, jak z kimś z Krakowa rozmawiam, to on mówi, czekamy na metro, albo mówi, że nie czekają, bo to zależy, z kim rozmawiam.
5: Tak.
6: Będzie czy nie będzie, bo ta data się tak odsuwa taką przyszłość. Ja wiem, że nie od razu Kraków zbudowano, no ale metro w Krakowie można by wybudować trochę szybciej niż Kraków.
5: I znowu. Po pierwsze uważam, że Kraków na metro zasługuje i że metro w Krakowie być powinno. Po drugie, jeżeli chodzi, bo pan redaktor zmierza do tego, że jeden harmonogram został podany przez prezydenta Miszalskiego, a teraz pan pełniący obowiązki Stanisław Kracik ten harmonogram przesunął o 10 lat dalej.
6: Który, dodajmy, był wiceprezydentem u pana Miszalskiego.
5: No więc właśnie. Panie redaktorze, to jest naprawdę największa inwestycja, jaką miasto będzie realizowało. Ogromnie kosztowna i zaprojektowana na lata. Na dzisiaj nie mamy pełnego finansowania na to metro. Nie mamy decyzji środowiskowej. Nie wiemy, ile pozyskanie decyzji środowiskowej będzie trwało. Przypomnę, że jeżeli chodzi o trasę Pychowicką i Zwierzyniecką, to jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Będziemy ją mieć niebawem, ale trwało tu 7 lat. Natomiast określanie harmonogramu tak z palca, czyli z dnia na dzień przesuwanie o 10 lat, nie uważam za odpowiedzialne działanie.
6: Panie senator, to raczej 2030 czy raczej 2045? 2090?
5: No, byłabym niepoważna, panie redaktorze, gdybym w ten sposób rozmawiała. Uważam, że jeżeli chodzi o 2030, to jest to chyba zbyt optymistyczny scenariusz, choćby nawet pokazuje ten proces uzyskiwania decyzji środowiskowej. My jeszcze na metro nie mamy, a jak powiedziałam, na te dwie trasy trwało to 7 lat, więc 2030 wydaje się zbyt optymistycznym harmonogramem. Natomiast ja nie mam takiej odwagi, żeby tak po prostu z palca przesunąć harmonogram o 10 lat. Nie, to
6: czyli
5: trzeba...
6: rozumiem, że nie 2030, ale też nie 2045, tylko gdzieś pomiędzy.
5: Nie będę określała z palca harmonogramu. Uważam, że trzeba usiąść z zespołem ekspertów, przeanalizować ten harmonogram raz jeszcze, zwrócić uwagę na rzecz najważniejszą, czyli na źródła finansowania, i w momencie, kiedy będziemy mieli zagwarantowane źródła finansowania rozłożone w czasie, to jest ten czas, kiedy można w sposób odpowiedzialny podać harmonogram.
6: Dobrze. Pani senator, a może, bo pojawiają się też takie głosy od części mieszkańców Krakowa, także ekspertów, którzy mówią, tak, może my nie potrzebujemy metra, tylko szybki tramwaj miejski, który jest tańszy, prostszy do realizacji, bo nie trzeba kopać i przeprowadzać na przykład odkrywek archeologicznych, no i prawdopodobnie też szybszy do zrobienia.
5: Tak, to będzie bardzo skomplikowany proces, natomiast Kraków jest miastem historycznym i wiemy, jakie zasoby i skarby znajdują się pod nami, natomiast no, jeżeli w Rzymie można było przeprowadzić taki proces, to można go przeprowadzić również w Krakowie. Natomiast jedno drugiego nie wyklucza. Pojawiają się też głosy, że jeżeli będziemy chcieli budować metro, to może nie jest potrzebna trasa Bychowicka i Zwierzyniecka. Ja uważam, że jedna i druga trasa jest potrzebna. Są miejsca w Krakowie, gdzie potrzebujemy jeszcze dociągnąć linie tramwajowe, na pewno tak. Niekoniecznie też je skracać z palca, co ostatnio też miało miejsce. Natomiast jedno drugiego nie wyklucza. Metro w Krakowie w mojej ocenie powinno być, natomiast harmonogram powinien być podany w sposób odpowiedzialny wtedy, kiedy będziemy mieli zagwarantowane finansowanie. Ja rozróżniam, panie redaktorze, stan mamy mieć od stanu mam. Dzisiaj, jeżeli chodzi o finansowanie metra, jesteśmy cały czas na etapie mamy mieć. Rozmawiamy z rządem, rozmawiamy z ministerstwami. Mówię rozmawiamy jako miasto Kraków, bo oczywiście dzisiaj nie mam uprawnień ani kompetencji do tego, żeby takie rozmowy w imieniu miasta prowadzić. To prowadzą przedstawiciele miasta. Ja oczywiście te rozmowy wspieram, więc jestem zorientowana. Natomiast to jest cały czas etap mam mieć. Ja nie mam najmniejszego zamiaru okłamywać mieszkańców, czy nie chcę, może to jest złe słowo, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ktoś wcześniej okłamał. Natomiast cały czas jesteśmy w procesie.
0: Mówiła senator i kandydatka koalicji PSL na prezydenta Krakowa. A cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego do odsłuchania jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: 24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina trzecia w RMF FM. O tej porze czas na kolejne wydanie faktu, które przekaże Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Zniszczone budynki mieszkalne, pożary i co najmniej 27 ofiar śmiertelnych. Wczoraj na Kijów spadły setki rosyjskich rakiet i dronów. Poznań organizuje ogromny festyn z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. A wczoraj ruszyła kolejna edycja Szturariów. Na dziś zaplanowano wyjątkowy pokaz filmowy w kopalni sali w Bieliczce. To był największy w tym roku atak na Kijów. Wczoraj w nocy na ukraińską stolicę spadły setki rosyjskich dronów i dziesiątki rakiet. Zginęło co najmniej 27 osób, a 91 zostało rannych. Uszkodzonych zostało około 130 budynków, w tym bloki mieszkalne, hotel i magazyn ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Władze Kijowa ogłosiły piątek dniem żałoby. Prezydent Wołodymyr Zełenski zarzucił sojusznikom opóźnienia w dostawach systemów obrony powietrznej i zapowiedział, że będzie to jeden z głównych tematów zbliżającego się szczytu NATO. Rosja twierdzi, że celem ataku były obiekty wojskowe, energetyczne i lotniska. Występy polskich i amerykańskich gwiazd, piknik w stylu barbecue oraz wielki pokaz fajerwerków. Z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych na lotnisku Poznań-Ławica odbędzie się wielki festyn. W faktach teraz reporter RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłat. Powiedz, co planują organizatorzy.
2: To ma być wielkie święto przyjaźni polsko-amerykańskiej. Festyn w Poznaniu będzie jedynym takim na świecie organizowanym dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Na scenie nie zabraknie gwiazd muzyki, mówi pułkownik Jeremy McHugh, dowódca garnizonu Armii Amerykańskiej w Polsce. Wystąpi amerykański zespół rockowy ze szczytu list przebojów American Authors, gwiazda muzyki country Cassidy Pope, znana w Polsce piosenkarka Sarah James i oczywiście reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Wszystko ma uświetnić pokaz fajerwerków w iście amerykańskim stylu. Niektóre z rakiet polecą

0: Są na wysokość 250 metrów. Impreza odbędzie się 3 lipca na lotnisku w Poznaniu.
1: Fakty istotne dla rodziców.
2: Będzie 1000 dodatkowych miejsc w miejskich przedszkolach na dyżury wakacyjne w Łodzi. Tak zadeklarował tamtejszy magistrat, reagując na oburzenia rodziców. Dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka już w ubiegłym tygodniu pokazywała skalę problemu, z jakim muszą zmierzyć się łodzianie, którzy nie znaleźli opieki na lato dla przedszkolaków. Okazuje się jednak, że sytuacja nadal nie wygląda obiecująco.
3: W systemie nie ma 1000, dlatego że ja sobie sprawdziłam przed przyjazdem tutaj, około 200 jest.
4: One na bieżąco wpadły do puli, zostały częściowo wykorzystane, ale będziemy stale pracować i jeśli pojawi się możliwość otworzenia dodatkowych, będziemy otwierać. Dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na stronę i patrzeć, jak na bieżąco te miejsca będą się zmieniać.
3: W przedszkolach na Bałutach jest wolnych ponad 100 miejsc. Natomiast na Polesiu, gdzie widać, że jest największe zapotrzebowanie, bo to jest osiedle Rytkinia, zostało w tej chwili 9 miejsc.
5: Została przekazana również informacja do naszych szkół. Jeżeli ktoś z nauczycieli jest zainteresowany, żeby przyjść do przedszkola, wesprzeć kadrę. Również my udźwigniemy ten temat i jesteśmy tu jak najbardziej otwarci.
2: Tłumaczą dyrektor Wydziału Edukacji Łódzkiego Magistratu Jarosław Pawlicki i wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Rodzice, żeby skorzystać z tych dostępnych miejsc w wakacyjnych przedszkolach, muszą dodzwonić się do wybranej placówki i w ten sposób zarezerwować miejsce dla dziecka. 13 osób deklaruje walkę o urząd prezydenta Krakowa. Po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, daty wyborów wciąż nie ogłoszono. A to oznacza, że kampania, przynajmniej oficjalnie, jeszcze nie ruszyła. A czy krakowianie potrafią wymienić choćby jedno nazwisko kandydata?
6: Nie wiem. Żadne nazwisko nie przychodzi.
7: Nie. Libała?
8: Ciężko powiedzieć. Wiem, jest bardzo dużo kandydatów, to na pewno. Wiem, że jest pan Hoffman, pani Piątkowska, tak? I niestety resztę nazwisk... Aha, Owca. Resztę nazwisk niestety już nie pamiętam.
9: Nie mam zielonego pojęcia. W sumie nie orientowałem się w tym temacie. Czekałem na jakieś, że tak powiem, większe, rzetelniejsze informacje, kto tak naprawdę będzie.
10: Ten Hoffman, pewnie Miszalski raz jeszcze, tak? No i pewnie pan Gibała. Kto jeszcze, to w sumie nie wiem.
2: Mieszkańców Krakowa przepytał reporter RMF FM Paweł Konieczny. Od wyjątkowego obiadu czwartkowego, w którym dania serwowali krakowscy artyści, rozpoczęła się wczoraj druga edycja Szturaliów. Przez kilka najbliższych dni prezentowana będzie twórczość zarówno wielkiego aktora, jak i jego uczniów i przyjaciół. A dziś w kopalni soli w Wiliczce wyświetlony zostanie kultowy King Size. Jak przypomina Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowa kopalni, to miejsce było idealną scenografią dla wielu twórców teatralnych i filmowych.
11: I Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet, też z udziałem pana Jerzego Treli właśnie i Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, no to już jakby jest taka oczywistość. W zeszłym roku była projekcja Seksmisji.
2: Szturalia potrwają do niedzieli, a szczegółowo o programie festiwalu piszemy na rmf24.pl.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego bardziej doceniają morze i rzadziej myślą o zmianie miejsca zamieszkania. Takie wyniki przynosi raport, który podsumowuje 15 lat zmian społecznych w regionie. O szczegółach rozmawialiśmy z marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem oraz Włodzimierzem Durką, koordynatorem badania ze Szczecińskiego Towarzystwa Socjologicznego.
12: To, że zmienia się Polska, to, że zmienia się Pomorze Zachodnie, jest faktem i to widzimy na co dzień. Natomiast na co dzień zwykle skupiamy się na wskaźnikach, na PKB per capita, na ilości wybudowanych nowych ścieżek rowerowych, wyremontowanych dróg, zmodernizowanej infrastrukturze. To jest łatwe i policzalne. Natomiast dla nas, jako dla władz regionu, nie mniej ważne, a powiedziałbym nawet ważniejsze jest to, żeby zbadać, spróbować złapać to ujęcie, jak zmieniamy się my. To jest zdecydowanie bardziej trudne, mniej policzalne. Natomiast na pewno z punktu widzenia tego, jak chcemy dalej rozwijać nasz region, jest to niewątpliwie kluczowe. Badania takiej tożsamości regionalnej rozpoczęliśmy w roku 2011, więc mamy pewnego rodzaju wskaźniki porównawcze, które pozwalają nam odpowiadać na pytania, jak się czujemy w naszym regionie, jak identyfikujemy się z naszym regionem, czego oczekujemy w przyszłości od władz, od tego miejsca, więc tego typu badanie dla nas było bardzo, bardzo istotne. Ja mogę powiedzieć, że w zasadzie od początku objęcia przeze mnie funkcji marszałka postawiliśmy de facto na takie dwa czynniki. Z jednej strony chcieliśmy wypromować region, zrobiliśmy rebranding, wprowadziliśmy go na tej takiej bardzo długiej, trudno promowalnej nazwy. nazwy Województwo Zachodniopomorskie, prowadziliśmy brand Pomorze Zachodnie i konsekwentnie go staraliśmy się zakotwić w świadomości nie tylko przybywających tutaj turystów, promując Pomorze Zachodnie jako dobrą destynację turystyczną, ale też jako dobre miejsce do rozwijania biznesów wśród inwestorów. Bardzo zależało nam na tej promocji wewnętrznej, do tego, żeby ludzie z tym miejscem, a więc z Pomorzem Zachodnim, jak najbardziej się identyfikowali. Powiedziałbym, żeby czuli dumę z tego miejsca i to jest cała paleta działań, które realizowaliśmy, między innymi w social mediach. Mogę tutaj też powiedzieć z pewną dumą, że od w zasadzie 5 lat nasze social media są oceniane przez obiektywnych ekspertów, którzy analizują zasięgi, aktywność, interakcje za najlepsze w Polsce. Myślę, to wywiera pewnego rodzaju skutki zarówno na tym, że wciąż przybywa nam turystów, więc ten aspekt promocyjny niewątpliwie na zewnątrz wykorzystujemy, ale też widzimy, że ludzie coraz bardziej, tak przynajmniej widzimy intuicyjnie, ale czujemy, że ludzie rzeczywiście coraz bardziej Pomorze Zachodnie traktują jako swoje miejsce na ziemi. To jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Z drugiej zaś strony też cały wachlarz działań, który w naszej intencji ma wzmacniać kapitał społeczny, a więc zdolność do współpracy, do ufania sobie nawzajem. Wiemy doskonale, że i Polska, i Pomorze Zachodnie tutaj stały przed i wciąż stoją przed ogromnymi wyzwaniami. Stąd uruchomiliśmy cały wachlarz różnego rodzaju projektów, poczynając od tego flagowego naszego projektu, jakim jest społecznik, poprzez granty sołeckie, osiedlowe, strażackie, różnego rodzaju, często nieduże pieniądze, ale które robią fantastyczną rzecz na samym dole, pozwalając ludziom ze sobą się spotykać i wspólnie realizować swoje przedsięwzięcia, i te małe, i czasami te bardzo duże. Więc z naszego punktu widzenia to badanie jest bardzo, bardzo istotne, bo te wyniki będą dla nas drogowskazem tego, gdzie dalej podążać, ale też będą pewną krytyczną oceną tego, co nam się udało, a co nam się nie udało. To, co dla mnie jest najważniejsze, to jest kwestia tego wyboru Pomorza Zachodniego jako miejsca do życia. My mieliśmy, powiedzmy wprost, 20-15 lat temu bardzo duży problem z opuszczaniem naszego regionu. I naszą misją tak naprawdę stało się to, żeby uczynić to miejscem z perspektywą i dla naszych mieszkańców, i dla ich dzieci. I to, co dla mnie jest najważniejsze, to to, że ilość osób, które mówią, że chcą tutaj zostać, nie rozważają nawet kwestii wyjazdu, wzrosła do prawie 90%. To jest wielka miara tego, co możemy dzisiaj uznać za pewnego rodzaju sukces. Liczba osób, które rozważają wyjazd z naszego regionu, to jest około 5%, więc to jest wciąż ważna grupa, ale widzimy, że to się staje coraz bardziej marginesem, więc będziemy mogli powiedzieć, że w tym zakresie na pewno musimy kontynuować. Być może będziemy kontynuować się też promować do tego, żeby w innych regionach, do tego, żeby ludzie do nas przyjeżdżali i na studia, i przyjeżdżali do pracy, ponieważ zmienia nam się trochę podejście w ogóle do życia, zresztą to też wynika z tego raportu i my nie myślimy już tylko i wyłącznie o pracy jako kluczowym czynniku, najważniejszym czynniku w naszym życiu, ale myślimy o tym, co możemy robić po godzinach. I ja zawsze to podkreślałem, że jeżeli my zbudujemy tutaj pewną dobrą perspektywę zawodową, a jednocześnie tworzymy ten region dla naszych mieszkańców do wykorzystania, to się okaże, że może on się okazać ciekawym miejscem do życia dla mieszkańców innych części Polski, którzy dzisiaj właśnie przez to, że mamy coraz więcej nawet chociażby pracy zdalnej, coraz więcej u nas jest ofert ciekawych pracy, mogą wybrać to miejsce ze względu na bogatą przyrodę i naturę. Stąd też ten projekt najambitniejszy w Polsce, chociażby budowy ścieżek rowerowych, to nie jest projekt tylko turystyczny. To jest projekt skierowany na aktywizację naszych mieszkańców, ale też na pobudzenie w nich ciekawości, bo wiele osób jednak odkryło może, że to jest nie tylko kwestia tego, że tutaj będą przypływały statki, ale to jest duży atut mieszkania w tym regionie, że nie trzeba wyjeżdżać na wczasy, bo w zasadzie wczasy rozpoczęliśmy i możemy łatwo dostać się nad to morze, chociażby pociągami regionalnymi, do czego wciąż zachęcam nieustająco.
7: Na pewno największe zmiany, to tak, zmiana identyfikacji osobistej. Coraz rzadziej mówimy o sobie, że jesteśmy Polakami. Ta opcja patriotyczna jest na drugim miejscu. O wiele ważniejsza jest opcja związana z osobistymi rolami rodzinnymi i płciowymi. Jeżeli w badaniu z 2011 najczęściej nasi respondenci z tamtego okresu mówili, że są Polakami, to obecnie najczęściej mówią, że są matką, kobietą, mężczyzną. Mniej istotne są role zawodowe niż były 15 lat temu. W ogóle mniejszą wagę przywiązujemy do kwestii związanych z takim sukcesem. Po części może to wynikać ze stosunku do pandemii i do wojny w Ukrainie, które to spowodowały pewne obawy o te bezpieczeństwo, stąd mniej też wartości nastawionych na samorealizację, a więcej tych podstawowych, na bezpieczeństwo, na materialne kwestie. No, najważniejszą kwestią na pewno będzie dla nas to, że województwo ma coraz więcej swoich patriotów lokalnych, to znaczy ta opcja wyboru jestem zachodniopomorzaninem wzrosła i to o połowę w stosunku do roku 2011. Zmienił się też stosunek do morza. To jest nowość w tym naszym badaniu. W porównaniu do 2011, gdzie te kwestie były podejmowane, ale marginalnie, tutaj zajęliśmy się nieco mocniej i dostrzegamy pewne odejście od postrzegania morza jako kwestii gospodarczych, portu, stoczni, przemysłu na rzecz relaksu, wypoczynku. Myślę, że tutaj adresowane do turystów hasło zachodniopomorskie Morze Przygód znalazło też swoich odbiorców wśród mieszkańców. I oni też w ten sposób postrzegają nasz region.
2: W badaniu wzięło udział ponad 1000 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Na zegarze 12, już prawie 13 minut po trzeciej, a my przenosimy się jeszcze na koniec do Toronto, bo tam niesamowita sytuacja, jeżeli chodzi o mistrzostwa, puchar piłkarski Mistrzostwa Świata. Tam Portugalia, Chorwacja, ten pojedynek miał się zakończyć 2-1. Już w trakcie faktów padła druga bramka Chorwatów, którą jednak poważę sędzia wycofał, więc wygląda na to, że mamy mecz zakończony 2-1. Portugalia wygrywa z Chorwacją. Przypomnijmy, to 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tu Radio RMF 24.

0: FM. O tej porze oczywiście kolejna porcja aktualnych faktów, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem, zapraszam. Iran został całkowicie militarnie zniszczony, tak przekonuje Donald Trump. Negocjacje pokojowe trwają, ale amerykański prezydent przekonuje, że Iran zgodził się na praktycznie wszystko. Dziś rano poznamy wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty, a po raz kolejny po tych mistrzostwach doliczonym czasie Portugalia melduje się w 1/8 finału. Iran zgodził się na praktycznie wszystko, czego domagały się Stany Zjednoczone, tak powiedział prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla CNBC. Zastrzegł jednak, że negocjacje nadal trwają. Trump ocenił również, że Iran został całkowicie militarnie zniszczony i podkreślił, że celem amerykańskich działań było pozbawienie Teheranu możliwości rozwoju programu nuklearnego, a nie prowadzenie wojny. Słowa prezydenta padły po kolejnej eskalacji napięcia w rejonie ciśniny Ormuz. Choć walki ustały, Iran ponownie zagroził atakami na statki, które nie będą poruszać się wyznaczoną przez niego trasą. Dziś rano absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. W maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Jak przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna, wyniki mają być dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika.
2: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIU, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8:30.
3: Serwery są przygotowane na pewnie duże obciążenie, które będzie.
2: To jest 8. edycja egzaminu ósmoklasisty, więc jesteśmy przygotowani na to, że jutro od samego rana będą sprawdzane wyniki przez samych zdających, rodziców, dyrektorów szkół.
3: Czyli nie powinno być przestojów, opóźnień?
2: Nie przewiduję.
1: Tak zapewniał wczoraj dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrowowicz.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: Portugalia pokonała Chorwację 2-1 w Toronto i awansowała do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. I już niektórzy mówią, że to było jedno z najlepszych spotkań tych mistrzostw. O miejsce w ćwierćfinale zmierzy się z Hiszpanią, która wcześniej pokonała Austrię 3-0. Jednego z goli dla Portugalczyków z rzutu karnego zdobył Cristiano Ronaldo. Było to jego 11 trafienie w historii występów na mundialach. A liderem klasyfikacji najlepszych strzelców mistrzostw świata pozostaje Lionel Messi z 19 bramkami. Ronaldo jednak prowadzi w zestawieniu najskuteczniejszych piłkarzy w historii reprezentacji narodowej.

0: ma na koncie 146 goli. Messi zdobył dla Argentyny 123 bramki. Pierścień króla Zygmunta Starego powrócił do krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich. To kolejne dobro kultury, które powróciło z Niemiec do miejsca, w którym było przechowywane przed wybuchem II wojny światowej.
1: Niepozorny, z piękną, sentymentalną legendą, a jednak ogromnie ważny, bo uzupełniający dzieje naszego muzeum o taki przedmiot, który uważany jest za cenny, ponieważ buduje pamięć o królach, o kolekcjonerach, a przecież służy jednocześnie do budowania naszej pamięci współczesnej w tej chwili.
2: Jaka jest jego historia?
1: Mało o niej wiemy, poza tym, że pojawił się jako wymieniony przez Bonę Sforzę w liście do jej córki, królowej Węgier Izabeli, gdzie opisuje, że na palec zmarłego męża włożyła pierścień złoty z diamentem.
0: Mówiła Katarzyna Płonka-Baus, kuratorka Muzeum Książąt Czartoryskich, a rozmawiał z nią Paweł Konieczny. Wraz z pierścieniem do Polski powrócił także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudę Mater Polonia.
3: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
0: Nie mieliśmy nic do stracenia, chcieliśmy po prostu poczuć się wolni. Tak o powstaniu z 1956 roku mówią uczestnicy Poznańskiego Czerwca. 70 lat temu 100-tysięczny tłum wyszedł na ulicę Poznania, by po raz pierwszy w historii zaprotestować przeciwko komunistycznej władzy. Jednym z uczestników tych wydarzeń był pan Adam Thun, wówczas 17-letni pracownik zakładów produkcji pomocniczej Łączności w Poznaniu.
2: Co ma w głowie 17-latek? Kiedy widzi coś takiego, kiedy od dni kilku słyszy, że coś się wydarzy, że jakiś zryw, że chociaż chyba nawet nie, że zryw, ale że coś się wydarzy.
4: Wie pan, to był taki moment, że nie było zaufania do obecnej władzy wtedy, prawda, do tej ówczesnej. I ten moment taki, jak my widzimy, jak ja w doszłym, przypuśćmy, ta grupa ludzi podeszła do naszego zakładu i zobaczyłem, że tyle pracujących ludzi jest przeciwko temu, co się tu dzieje, prawda? To ja, młody człowiek, mówię, to ja mam przed sobą teraz. Ja bym musiał w tym żyć, w tamtym czasie, w tych komplikowanych sprawach takich, nie, jakiś tam. Sam byłem świadkiem w zakładzie, gdzie pracowałem, jak się obcinało normy. Jak facet na akordzie wykonał dużo tego, to za chwilę przychodził normowczyk i mu ciach, ciach, znów tego. I za jakiś czas innemu też. No to kiedy można te 100% albo ponad normę zarobić, jak bezwzględnie jest pilnowany, prawda? I to były takie niesłuszne poczynienia z ich strony. Ale to jak mówiłem, no, to że wyszłem, to wspominałem. Nie mam rodziny, nie mam dzieciaków, wszystko jest przede mną. Może to jest słuszna sprawa. Wyszłem z ludem i poszłem.
2: Wszystko było przed panem i chciał pan, żeby to, co przed panem było dobre, słuszne, żeby to było życie z tymi prawami, o które wtedy faktycznie ludzie się upomnieli.
4: Tak, tak chciałem, proszę. Powiem panu jeszcze takie sprawy moje, takie rodzinne. Mój ojciec miał kiosk. Mój ojciec oznaczony virtuti militari za walkę z najeźdźcą tymczasem. Ale przychodzili ludzie czasem biedni, którzy pracowali w zakładach na przykład tytoniowych i swoje racje tam jakieś przynosili, żeby im sprzedał. I milicja się dowiedziała o tym, nie? Ale nie mogli ojca namierzyć na tym wszystkim. I w pewnym momencie podłożyli swojego człowieka. Ojciec mówi, tam się zawsze tłumaczył tego, no ale mówi, te parę groszy to masz, ja to sprzedam mi tego. No i zaczęło się tak, ojciec dostał 6 miesięcy na Moński. Za to, że raz, że władzę oszukiwał, że oni mówili, że nie, a on jednak tam miał. A jeszcze takie inne z tym rzeczy związane to były tego typu, że mając ten kiosk, musiał go zamknąć o godzinie 21. No ale czasem się zdarzyło, że ludzie gdzieś tam wracali, ciepło, latem, każdy jeszcze tam ćmiki, tam jak to mówią, to tam butelka, bo i napoje były, i cukierki były. Milicja stała na drugiej stronie, czekała, aż termin minie i 10 po 9 przychodzili, że dlaczego ma otwarte. I spisywali i mandat wyleplajali. No to czy to absurd jakiś, nie? No ale takie były czasy i do tego trzeba było się dopasować, prawda, żeby żyć, no. Chcieli na siłę, ojciec nie chciał ten kiosk opuścić, to w końcu mu przywieźli inny, postawili, bo ten czas już ruch zaczął istnieć, prawda, i musiał, czy chce, czy nie chce się przenieść do tego.
2: A był strach w tym wszystkim? Czy to emocje tak targały, tak to niosło?
4: Jak ja ubrałem udział, nie było strachu. Właśnie to jest dziwne. Niech pan spojrzy, zresztą co będę panu mówił, jak spojrzy się na dzisiejsze wszędzie indziej, gdzie są jakieś akcje, jakieś tego, to młodzież się bierze za to, prawda. Młodzież, która, no, czy dobrze, czy źle, ale albo wywalczy, albo straci coś na tym, prawda.
2: A gdyby miał pan podejmować drugi raz takie ryzyko?
4: to wie pan, to jest kwestia, na czym ja stoję, nie? Czy mi to się opłaca, czy nie. Jak w ten czas, jak mówiłem, że miałem przykre sprawy. Tam ojcu musiałem pomagać, do szkoły chodziłem, później do pracy, a tu w tym, jakby pan, jak tak pan mówi, no to no, by trzeba było rozważyć. Jak ja jestem teraz starszy, czy coś takiego, to mówię, co ja stracę. Ja w ten czas nic nie miałem do stracenia. Nie miałem żony, jak mówię, tam dzieciaków, nic. No. Później się zaczęły kłopoty dopiero. No.
2: To, jak mówi się dzisiaj o wydarzeniach o czerwcu 56, o Powstaniu Poznańskim, że robotnicy wyszli o wolność, prawo i chleb. O Boga wolność, prawo i chleb. I
4: takie hasło jest.
2: Takie hasło jest. Tak było faktycznie, pana zdaniem, wtedy, w tym 56, że tego ludzie się domagali?
4: Domagali się, tak faktycznie się domagali, bo wie pan, różne akcenty były w tym czasie. Nie wszędzie człowiek się znalazł. Jak później się podsumowało, to co było, prawda, jak się ogólnie na to wszystko patrzało, no to tak, były pretensje do tego. Tam było troszkę tam jakieś problemy z Bogiem na przykład na tym, nie? No w końcu stwierdziliśmy, jak tu pod krzyżami zaczęliśmy śpiewać piosenki kościelne wszystkie, no to cały naród śpiewał przecież. Wszyscy się domagali czegoś, ale w sumie to się łączy jakoś, prawda? No, ta, no cud nad Wisłą na przykład, czy coś takiego, no obojętnie jakby to było, zawsze to gdzieś tam jest. I w naszej historii, moim zdaniem osobistym, jest, że ta kwestia tego Boga gdzieś tam istnieje. Czy źle, czy dobrze, czy ktoś o nim mówi? Jest, prawda? Jak człowiek nieraz jest załamany, czy coś takiego, no to tylko kwestia, Pan nam został, Panie, ratuj.
2: A te pozostałe kwestie, wolność, prawo i chleb?
4: No to były akcenty, które się potwierdzały, prawda? No bo ten chleb, no chleb wynikał z tego, że za tą wątłą pensję czy coś takiego, trudno ten chleb nawet było kupić, trudno ją było rozdzielić na to, na tamto, prawda? No wolność, to jak panu mówiłem, tu jak ktoś podskoczył czy coś, to niego. Miał sąsiada, który go słuchał. Na przykład jak byłem jeszcze na Kochanowskiego, to tam pracownicy, którzy tam w tym budynku mieszkali, no to strzelali z okien, ze swoich mieszkań do ludu, nie? Mógłbym panu inne przykłady dawać, ale to już nic z czerwcem związane, nie wiem czy to.
2: A spodziewał się pan albo koledzy wtedy, kiedy, ja wiem, że po tylu latach to może trudno sobie przypomnieć, ale kiedy młody człowiek wychodzi na takie, w taki dzień, w takiej sprawie, to tak jak już pan powiedział, to jest ta taka szybka myśl, co ja mogę stracić, ale idę. I czy był, ale czy spodziewał się pan tego, że w ogóle, że nagle to się przerodzi w aż tak krwawe wydarzenia? Że to będzie aż taka tragedia, że to będą krwawe wydarzenia, że koledzy będą ginąć, będą ranni.
4: Nie, to nikt tego nie zakładał w ogóle, nawet pracownicy Cegielskiego, jak wyszli, prawda? Nikt nie przypuszczał, że to będzie zbrojne zakończenie tego wszystkiego. A taki młody człowiek jak ja, przynajmniej ja, mówiąc o sobie, ja wyszedłem, nie myślałem dużo, co z tego wyniknie, jak ja to skończę, prawda? To była taka spontaniczna jakaś manifestacja ludzi pracy, do których się załączyłem, prawda? I stwierdziłem, że no, powinienem tam być.
2: Ja mam takie powiedzenie, może trochę taką teorię, że w życiu każdego z nas jest takie wydarzenie, którego w jakiś sposób kierunkuje i kształtuje na całe życie. Że w pewnym momencie przychodzi coś, co sprawia, że my dalej istniejemy, żyjemy wokół tego tematu, ono w jakiś sposób na nas oddziałuje. Ten czerwiec w 56 roku to było takie wydarzenie w pana życiu, że faktycznie no, odcisnęło jakiś taki ślad w pana życiu, sercu?
4: Nie, trudno. Ja mam więcej problemów rodzinnych takich, które dały mi, jak powiedzieć, więcej w kość, więcej do myślenia, ale to czerwiec to był taki, że ja mogłem zaistnieć gdzieś, prawda? Ja jako młody człowiek, raz jak wspominałem, boksowałem trochę, już jakiś byłem sportowo wyrobiony, dosyć mocno, bo tak się pochwalę, jeszcze boksowałem w reprezentacji polskiej szkoleniowej, gdzie w wadze ciężkiej Władysław Komar szedł na przykład, nie? No i to boksowaliśmy w Bundesrepublice w 57 roku, zaraz po tym, prawda? Także ja byłem dosyć wyrobiony, ale to wyjście było takie dla mnie jakieś, jakby to nazwać, zadysponowanie siebie gdzieś, prawda, nie wiedząc, jak to się skończy. A może się gdzieś przyda, może coś jeszcze zrobię tam, jak ten samochód pchałem, przecież co prawda nie strzelałem, ale tam wszędzie gdzieś byłem, prawda, żeby być, bo tak w tym czasie wypadało.
0: Zdarzenia z 1956 roku wspominał uczestnik poznańskiego czerwca, pan Adam Tjun, wówczas 17-letni chłopak. A usłyszał te wspomnienia nasz reporter, Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: jest prawie godzina piąta, zatem ważne fakty przed wami. Przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Nowe cła na zakupy spoza Unii Europejskiej. Krajowa Administracja Skarbowa jest gotowa do zmian. Unia podzielona w sprawie ukraińskich poborowych. Chodzi o nieprzyznawanie ochrony tymczasowej mężczyznom objętym obowiązkiem służby wojskowej. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolu. Propozycję PiS-u jednogłośnie poparła cała Komisja Edukacji oraz rząd. Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia, że jest gotowa do poboru nowych ceł od przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dodatkowe opłaty obejmą zakupy na platformach spoza wspólnoty, czyli głównie z Chin. Stawka wyniesie 3 euro za każdy element zamówienia. Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek o tym, z czym będzie musiała się zmierzyć Krajowa Administracja Skarbowa, teraz w faktach.
2: Z ogromną liczbą przesyłek. Według wyliczeń firmy KPMG w zeszłym roku Polacy wydali na chińskich portalach ponad 11 miliardów złotych. To przekłada się nawet na 100 milionów paczek rocznie. KAS zapewnia, że poradzi sobie z wyzwaniem i służy pomocą.
3: Na bieżąco udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie pytania na ten temat. Krajowa Administracja Skarbowa jest w pełni gotowa.
2: Zapewnia rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Dodajmy, że nie wystarczy nałożyć cła na każdą paczkę. Chodzi o różne pozycje towarowe. Jeśli na przykład zamówimy koszulkę i etui na telefon, są to dwie kategorie i podwójna opłata celna. Nie 3 euro, tylko już 6. I to celnicy będą musieli wyłapać.
1: Unia Europejska jest podzielona w sprawie przyszłości ukraińskich poborowych. Część państw sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej, by od marca 2028 roku nie przyznawać ochrony tymczasowej Ukraińcom objętym obowiązkiem służby wojskowej. Rozmowy w tej sprawie wciąż trwają. O szczegółach w faktach Katarzyna Szmajska-Borginu.
4: Polska od początku popiera restrykcje dla ukraińskich poborowych. Podobne stanowisko zajmują m.in. Niemcy i Szwecja. Ta grupa krajów podkreśla, że odpowiada to interesom Kijowa, który ma braki kadrowe na froncie. Najostrzej protestują Węgry. Premier Peter Madziar zapowiedział, że nawet jeśli Unia przyjmie nowe przepisy, Budapeszt nadal będzie udzielał schronienia węgierskiej mniejszości Zakarpacia. Z kolei Hiszpania i Rumunia nie odrzucają zmian, ale pytają przede wszystkim, jak w praktyce weryfikować, czy nowo przybyły mężczyzna rzeczywiście miał prawo legalnie opuścić Ukrainę. Jak przekazał mi unijny dyplomata, nie ma wątpliwości, że ograniczenia dla poborowych zostaną przyjęte, bo jest wystarczająca większość krajów za tym rozwiązaniem. Pytanie tylko, w jakiej formie.
5: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: No, w faktach wracamy do spraw krajowych. Centralna e-rejestracja stała się obowiązkiem dla szpitali i przychodni. Nowe przepisy mają ułatwić pacjentom zapisy na wizyty, m.in. do kardiologa, oraz skrócić kolejki do specjalistów. Co dokładnie się zmieni, to wyjaśni nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Wszystkie szpitale i wszystkie przychodnie w Polsce muszą udostępniać wolne terminy na dwa badania dla kobiet, na mammografię i na test HPV-DNA oraz właśnie na pierwszą wizytę u kardiologa na NFZ w jednej centralnej bazie. Jeśli jakakolwiek placówka medyczna tego nie zrobi, dostanie karę. Rozmawiałem o tym z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą i zapytałem, czy ten mechanizm jest na tyle szczelny, że nie będzie już sytuacji, o których ostatnio słyszymy, gdy ktoś dostał się do lekarza poza procedurą i poza kolejką.
7: Na razie mamy, jak wiemy, te trzy procedury i dostępność terminów wskazują,

0: Wskazuje na to, że to nie powinno mieć miejsce dostawanie się poza kolejką, ale co się zadzieje od 1 sierpnia? Myślę, że będziemy to obserwować.
1: Za miesiąc, od 1 sierpnia, do centralnej rejestracji dołączyć mają zapisy m.in. do endokrynologa i do pulmonologa, na początek w formie testów. Wolne terminy w ramach rejestracji można sprawdzić na internetowym koncie pacjenta, ale też tradycyjnie, bezpośrednio na miejscu w przychodni.
2: Zakaz korzystania z telefonów komórkowych nie tylko dla uczniów szkół podstawowych, ale także dla przedszkolaków. Taką zmianę w prawie oświatowym jednogłośnie poparła cała Komisja Edukacji. Zgłoszoną przez PiS poprawkę poparł też rząd.
3: Ministerstwo w pełni popiera tą poprawkę. Musimy zdać sobie sprawę, że plaga dotycząca posiadania sprzętów takich jak smartfony czy smartbandy trafia już do przedszkoli.
2: Mówiła wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer, a Sejm ostateczną decyzję w sprawie objęcia zakazem używania komórek także przedszkoli może podjąć już w dzisiejszym głosowaniu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: najnowsze fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski już na swoich miejscach. Zaczynamy.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie.
2: Cały czas rośnie niestety liczba ofiar zeszłotygodniowego trzęsienia ziemi w Wenezueli.
1: Ósmoklasiści i ich rodzice w napięciu.
3: Serwisy są przygotowane, no, żeby ogłosić wyniki.
2: Ogłoszenie tych wyników egzaminów już o 8:30.
1: A Iga Świątek już w trzeciej rundzie Wimbledonu.
2: Portugalia natomiast wygrywa z Chorwacją na mundialu.
1: Stołeczna prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego.
2: Śledczy zbadają, czy mogło tam dochodzić do znieważania zwłok i pobierania nielegalnych opłat od bliskich zmarłych osób. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba podkreślił, że na razie ani policja, ani prokuratura nie otrzymały oficjalnego zawiadomienia, że w prosektorium Szpitala Południowego mogło dojść do nieprawidłowości. Śledczy opierają się na razie wyłącznie na doniesieniach medialnych i anonimowych informatorach, dlatego nie mogą na razie nikomu postawić zarzutów.
5: Oczekujemy, że osoby posiadające wiedzę, czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje, nawiążą kontakt i będą chciały złożyć odpowiednie zeznania w tej sprawie.
4: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Śledczy podjęli też decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonów w prosektorium Szpitala Południowego będzie kontynuowane w ramach osobnego postępowania.
2: Co najmniej 2,5 tysiąca osób zginęło, ponad 12 tysięcy zostało rannych. To jest najnowszy bilans tego podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli z 24 czerwca. Ekipy ratunkowe wciąż przeszukują w Wenezueli zawalone budynki.
1: Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA na podstawie obrazów satelitarnych oceniła, że uszkodzonych budynków może być nawet 59 tysięcy. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że dzisiaj o 8:30 absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty.
2: Wyniki będą dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika. Tak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIU, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8:30. Serwisy są przygotowane, no, żeby ogłosić wyniki i cieszyć się z dobrych wyników.
2: No to ZIU, zintegrowany interfejs użytkownika. Jakie będą te ogólnopolskie wyniki egzaminu po szkole podstawowej?
1: Sprawdzimy to w porannych faktach. Reporter RMF FM zbierze komentarze w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
6: Sport w faktach RMF FM.
1: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu.
2: Polka wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową w dwóch setach 6-1, 6-3. Tuż po meczu nasz korespondent w Londynie Bogdan Frymorgan rozmawiał z kibicami, którzy specjalnie przylecieli do stolicy Wielkiego Zjednoczonego Królestwa, by wspierać naszą mistrzynię.
7: Iga jest fenomenem. Sabalenka, Rybakina są świetne, ale jak Iga jest w prime, to one nie są w stanie z nim nawiązać walki.
8: Bo jak Iga teraz miała słabszą formę, to już wiadomo, hejterów nie brakowało, a wiadomo, w sporcie to nie jest tak, że będzie się cały czas na topie. No w życiu chyba też tak nie jest.
2: Gdyby tu Iga stała, co byś jej powiedziała?
9: Wygraj Wimbledon kolejny raz i chciałbym ją uściskać.
2: No to dziś uściski dla Huberta Hurkacza. Po południu po 16 mecz Polaka z Amerykaninem Tomim Paulem w trzeciej rundzie londyńskiego Wielkiego Szlema.
1: To są poranne fakty RMF FM w piątek 3 lipca. W nich na pewno piłkarskie emocje, bo na mundialu grają jeszcze ostatni mecz czwartku.
2: Tak jest. Po pierwszej połowie Szwajcaria prowadzi z Algierią 1-0. Bramka Embolo, więc czerwono-biali kibice fetują. W Vancouver, jak mówiliśmy, jeszcze grają. W Toronto już po meczu, no ale emocje wciąż buzują.
1: Portugalia wygrała z Chorwacją.
2: Wygrała 2-1.

0: Więc Cristiano Ronaldo lepszy od Luki Modricza, którzy razem w Realu Madryt rozegrali ze sobą 222 mecze. Spotkanie rozstrzygnięte w doliczonym czasie gry. Gonzalo Ramos trafił na 2-1, ale w 13 minucie doliczonego czasu gry wyrównał Joško Gvardiol, tyle że sędziowie VAR dopatrzyli się w tej akcji spalonego, więc od Chorwacji po Hiszpanię trwa dokładna analiza lotu piłki.
1: El pequeño desvío en la trayectoria de la pelota.
0: A Zlatko Dalić, trener Chorwatów, nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył na konferencji prasowej po meczu. Mówił krótko: hańba.
2: Poza emocjami futbolowymi, w porannych faktach przeanalizujemy wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.
0: Jak poszło zdającym, ujawnimy jeszcze zanim Centralna Komisja Egzaminacyjna o 9 opublikuje ogólnopolskie zestawienie.
2: Ale przyjrzymy się też najnowszym danym Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym rynku pracy.
0: Mamy listę zawodów najbardziej narażonych na zastąpienie przez sztuczną inteligencję.
2: A 8:30 poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis.
0: Zapraszamy. Kolejne wydanie Faktów o 6:30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
6: A my sprawdzamy doniesienia pogodowe. Dzisiaj tak do 23 stopni, to jest taki maks, który widzimy na mapach.
7: Ale w dzień będzie, czy teraz jest?
6: Nie, no w dzień, tak patrzę na godzinę 14, 15, 16. W tym momencie temperatura taka średnia dla Polski to około 16-17 stopni. I przez województwo łódzkie, ale też na Warmii i Mazurach w tym momencie może padać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów. Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest 6:30, czas na fakty w RMF FM.
1: Jaki los czeka minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę?
2: Półtora godzinne spotkanie szefowej resortu zdrowia z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej zakończyło się bez konkretów i bez odpowiedzi na najważniejsze pytania.
3: Widzimy potrzebę dużych zmian. Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu, podniesienie jego efektywności, ale z troską o faktyczne potrzeby demograficzne i to, czego w regionach brakuje.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda po tym krótkim oświadczeniu nabrała wody w usta i uciekła przed dziennikarzami.
2: Resort zaprezentował też swoje propozycje reform, takie jak wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy czy likwidacja tzw. kominów płacowych. Organy śledcze Monako zidentyfikowały osobę podejrzaną o dokonanie środowego zamachu bombowego, w którym ciężko ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew.
1: Jak poinformowała agencja AFP, powołując się na prokuraturę generalną Monako, zamachu miała dokonać kobieta.
2: Kobieta przebrana za mężczyznę. Nazwiska podejrzanej nie ujawniono, wydano nakaz aresztowania. Na podstawie czerwonej noty będzie ona teraz poszukiwana przez Interpol.
1: Jermołajew jest jednym z największych deweloperów w Ukrainie. Działał też w branży rolno-spożywczej.
2: 3 lata temu został objęty ukraińskimi sankcjami za kontynuowanie działalności na okupowanym przez Rosję Krymie. W przeszłości regularnie znajdował się na liście 100 najbogatszych Ukraińców magazynu Forbes.
1: W kolejnych faktach pytanie o Amerykanów w Polsce.
2: Czyli co wiemy o ewentualnej stałej bazie po spotkaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z wiceszefem Pentagonu Eldridgeem Colbym w Waszyngtonie. Szczegóły w faktach o 7:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mundialowy poranek trwa, Szwajcaria podwyższa prowadzenie nad Algierią.
2: I od tego meczu zaczynamy. Mistrzowskie fakty sportowe w studiu Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: No to jak tam na boisku?
5: Rewelacyjne rozpoczęcie drugiej połowy. Przez Helwetów głowy Algierczyków zostały jeszcze w szatni, więc Szwajcarzy zaatakowali od razu. Niecałą minutę po wznowieniu gry do siatki na 2-0 trafił Dan Doje. A wcześniej w pierwszej połowie gola strzelił Brel Embolo. Na zegarze Vancouver teraz minuta 73. 2-0. Do domu jedzie Chorwacja z Luką Modriczem. Prowadziła z Portugalią po golu Perisicza, ale potem Cristiano Ronaldo trafił z karnego, a w doliczonym czasie gry zwycięstwo 2-1 dał Portugalczykom Gonzalo Ramos. Wcześniej pierwszy prawdziwy pokaz siły w tym turnieju zaprezentowała Hiszpania, pokonując Austriaków 3-0. Musimy cały czas poprawiać swoją grę, intensywność, wszystko. Ale oczywiście wiemy, że mamy jakość i nie boimy się żadnej reprezentacji, jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazywać na boisku, to, że wierzymy w siebie. Mówił Lamin Yamal. W 1/8 finału zobaczymy więc iberyjskie derby. Hiszpania kontra Portugalia wieczorem i w nocy jeszcze dokończenie 1/16. Australia zagra z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Polacy na Wimbledonie wczoraj pół na pół. Niespodziewanie z turnieju odpadł Kamil Majchrzak po porażce z Zakarim Swejdą. Do trzeciej rundy awansowała Iga Świątek w świetnym stylu w nieco ponad godzinę, pokonując Czeszkę Karolinę Pliszkową. Czułem się, jakby to był kolejny dzień w biurze. Czy ja wiem? Na pewno pomogło mi się to skupić, przygotować i w ogóle. Mówiła Iga, po południu o awans do czwartej rundy Wimbledonu zagra Hubert Hurkacz z Amerykaninem Tomim Polem.
6: Teraz sprawdźmy sytuację z deszczem. Tak na godzinę 8:00, no to tutaj w pasie od województwa śląskiego przez łódzkie, po mazowieckie i warmińsko-mazurskie będzie padać. To o godzinie 8:00 i ten deszcz będzie się przesuwał na południowy wschód. Patrzę na godzinę 14:00, wtedy dotrze na Podkarpacie. Od godziny 17:00.
7: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
2: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
2: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Przypominamy uroczystość świętego Tomasza Apostoła, czyli imieniny Tomaszów, wszystkich Tomaszów pozdrawiamy. Do tego jeszcze jest Dzień Niepodległości na Białorusi. Nie wiem, jak się obchodzi Dzień Niepodległości w kraju, który nie jest niepodległy. A teraz fakty o godzinie 7, a w nich Magdalena Wojtyń i Tomasz Staniszewski.
1: Prokuratura umarza śledztwo w sprawie milionowych wydatków w Straży Ochrony Kolei.
2: A chodzi o system informatyczny, który nigdy nie zadziałał.
1: Pożar samochodu osobowego na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
2: Uważajcie w tej chwili w Goleńczowie.
1: O poranku też pytania o relacje Warszawa-Waszyngton.
2: Po spotkaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z podsekretarzem obrony USA.
1: Szwajcaria wygrywa z Algierią.
2: Portugalia z Chorwacją na Mundialu za oceanem.
1: Zaczynamy fakty od zaskakującej decyzji śledczych w sprawie niegospodarności w Straży Ochrony Kolei.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie wszczęte na podstawie zawiadomienia obecnego szefostwa SOK w sprawie zamówionego za kilkanaście milionów złotych i odebranego systemu informatycznego, który nigdy nie zadziałał.
1: Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Przypomnijmy, co dokładnie wyjaśniali śledczy.
3: Czy ktoś w PKP Polskich Liniach Kolejowych, w których strukturach działa SOK, powinien odpowiedzieć za wyrządzenie tej spółce szkody w wielkich rozmiarach? Do nadużyć miało dojść w latach 2019-2022. Wtedy zamówiono interaktywną bazę danych Straży Ochrony Kolei. Za produkt spółka zapłaciła prawie 14,5 miliona złotych. Problem w tym, że dokonano odbioru niesprawnego i niewdrożonego rozwiązania informatycznego. Nie zweryfikowano też zgodności systemu z wymaganiami umowy. Zawiadomienie dotyczyło też poświadczenia nieprawdy w protokołach odbioru zamówienia, w których stwierdzono, że system działa prawidłowo i jest zgodny z umową. Prokuratura umorzyła śledztwo, bo w pierwszym przypadku stwierdziła brak danych uzasadniających przestępstwo. W drugim uznała, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Nie ujawnia jednak szczegółów. Z tym postanowieniem nie zgadza się zawiadamiający. Zaskarżył decyzję śledczy.
1: Teraz pilna informacja, którą właśnie dostaliśmy. Pożar w ładowni statku przewożącego złom przy nabrzeżu szczecińskim w Gdańsku.
2: W tej chwili z ogniem walczy 17 zastępów strażaków. Więcej na ten temat obiecujemy w kolejnych wydaniach faktów. A propos pożaru. Płonie też auto osobowe na Krajowej 11 w Goleńczowie w Wielkopolsce.
1: Policja kieruje ruchem między Złotkowem a Chludowem w kierunku Piły. Nie wiadomo, kiedy Amerykanie odwieszą rotację sił USA do Polski.
2: Po spotkaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym w Waszyngtonie wiemy natomiast, że sprawa nie jest zamknięta.
1: Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski teraz na linii faktów. Dzień dobry Pawle. Co szef BBN-u usłyszał w Pentagonie?
4: Dzień dobry. To, że Amerykanie chcą wysłać żołnierzy do naszego kraju, jednak w tej chwili dokonują przeglądu sił. Dobra informacja jest taka, że podtrzymują, że wcześniej czy później żołnierze zostaną wysłani do Polski.
5: Wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padła ani termin, ani jaką jednostki możemy się dokładnie spodziewać na terytorium Polski, ale co jest istotne, kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle kwestionowana. To znaczy będzie, która dokładnie i skąd zdecydują planiści.
4: Powiedział minister Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Druga sprawa to jest kwestia stałej bazy wojskowej.
5: Co potrzeba? Potrzeba zacząć proces, czyli musimy złożyć możliwie szybko specustawę, która przyspieszy proces budowy takiej infrastruktury, harmonogram, rozumiem, i zapewnienie finansowania.
4: Podkreślił szef BBN-u w czasie konferencji prasowej.
2: Szwajcaria się cieszy. Krowie dzwonki w kanadyjskim Vancouver, bo to właśnie tam Helweci pokonali Algierię i awansowali do 1/8 finału mundialu.
1: A hiszpańskie i portugalskie media nie mogą się już doczekać iberyjskich derbów. No i o czym teraz Cezary Dziwiszek? Witamy
6: Dzień
1: ponownie.
6: Dobry, witam.
1: Jakie
6: ponownie
1: komentarze w tamtejszej prasie?
6: Portugalskie Ożogo podkreśla, że aby przejść Hiszpanów i awansować do ćwierćfinału, Portugalia po prostu musi teraz zagrać najlepszy mecz na mundialu. Rekord dodaje, że to będzie najtrudniejszy możliwy egzamin. Rzeczywiście Portugalia wczoraj męczyła się z Chorwacją, ale jednak po zwycięstwie ostatniej nocy. No właśnie, najczęściej chyba powtarzanym słowem w portugalskiej prasie jest sofrimento, czyli cierpienie. Zarazem jest to zwycięstwo postrzegane jako swoisty hołd dla Diogo Jota, który tragicznie zmarł równo rok temu. Hiszpańskie media natomiast pieją zachwytu nad grą swojej kadry. El País pisze, że La Furia Roja odzyskała swoją magię, a Marca, że zespół znów przypomina mistrzów Europy. I wydaje się, że właśnie to Hiszpanie będą faworytami, ale zanim 1/8 finału, wieczorem i w nocy jeszcze dokończenie 1/16. Leo Messi spróbuje strzelić swojego 20. gola na mundialu w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka.
2: Żoga Bonita. Sprawdzajcie zatem mundialowe fakty w RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A w Radiu RMF 24 Tomasz Tredzikowski. Witam Was ponownie. Mam nadzieję, że wypiliście już kawę, że jesteście spokojni, wyluzowani, zmierzacie do pracy albo wciąż jeszcze odpoczywacie urlopowo i jesteście gotowi na najważniejsze informacje. My zaczniemy

0: A w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji non-stop od rana. Czasem zamiast kawy, a czasem do kawy mamy dobre i niedobre różne informacje. Teraz zdecydowanie niedobry bilans ofiar katastrofalnych trzęsień ziemi w Wenezueli stale rośnie. Według najnowszych danych zginęło już co najmniej 2595 osób, a ponad 12400 zostało rannych. Władze zapewniają, że akcje ratunkowe nadal trwają, choć eksperci oceniają, że szanse na odnalezienie kolejnych ocalałych z każdą godziną maleją. W czwartek ratownikom udało się jednak wydobyć spod gruzów około 40-letniego mężczyznę, który spędził tam ponad tydzień. Trwa także dramatyczna akcja ratunkowa 9-letniego chłopca uwięzionego pod zawalonym budynkiem. Pełniące obowiązki prezydentki Delcy Rodriguez odrzuciła zarzuty o zbyt późną reakcję władz na katastrofę.
1: El Estado venezolano en su conjunto.
0: Całe państwo wenezuelskie natychmiast przystąpiło do działania. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy zaledwie kilka godzin po tym wydarzeniu, było wydanie dekretu powołującego sztab połączonych szefów sztabu w celu zajęcia się sytuacją nadzwyczajną spowodowaną klęską żywiołową zgodnie z przepisami prawa republiki. Natychmiast uruchomiono system ochrony ludności oraz system zarządzania kryzysowego. Tymczasem zdjęcia satelitarne NASA wskazują, że uszkodzonych mogło zostać nawet 59 tysięcy budynków, znacznie więcej niż podają oficjalne dane rządu. Delcy Rodriguez zapowiedziała po utworzenie specjalnego funduszu odbudowy. Początkowo fundusz będzie wynosił równowartość 200 milionów dolarów, które pozyskamy od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dzisiaj odbyliśmy spotkania z Departamentem Stanu USA oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym właśnie w celu pozyskania tych środków, które umożliwią odbudowę zniszczonej infrastruktury. Dodała, że do Wenezueli przybyła niedawno bardzo wyspecjalizowana i profesjonalna grupa z Izraela, aby pomagać w ocenie. A w Radiu RMF 24 już za moment zajmiemy się pożarem w gdańskim porcie, a dokładnie pożarem ładowni w statku przewożącym złom. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia RMF 24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My wracamy z sprawy gdańskiego portu od 22. Tam strażacy walczą z pożarem ładowni w statku przewożącym złom. Ogień pojawił się w ostatniej ładowni jednostki, tuż przy nadbudówce.
1: Na chwilę obecną na miejscu jest 17 zastępów i w tym dwie łodzie gaśnicze podające prądy wody od strony kanału. Działania polegają przede wszystkim na podawanie prądów gaśniczych, wody i piany do wnętrza statku ludoku, w którym wystąpiło zadymienie i płomienie. Czy dodatkowo podejmowane są próby rozładowania ładunku na nabrzeże, który jest tam na nabrzeżu dolewany wodą. Działania w tym momencie nie można powiedzieć, że pożar jest zlokalizowany. Nie rozwija się też, ale nie został zlokalizowany. Nie przewiduje się także jakieś katastrofalne eskalacje danego zdarzenia. Podawane są też środki gaśnicze w obronie na zbiorniki paliwa statku.
0: Relacjonował starszy kapitan Radosław Gburzyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ani o przyczynach wybuchu pożaru. Więcej na ten temat już za moment w najnowszych faktach RMF FM, które jak zwykle o godzinie 7.30.

0: Jest 7.30, jest Magdalena Wojtyń, jest Tomasz Staniszewski i są najnowsze fakty.
1: 17 zastępów Straży Pożarnej, jak już informowaliśmy w faktach, walczy z pożarem statku w porcie Gdańsk. Ogień pojawił się w ładowni jednostki zacumowanej przy nabrzeżu szczecińskim.
2: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry. Michale, co teraz tam dzieje się na miejscu?
3: Strażacy cały czas próbują dostać się do części ładowni, gdzie wybuchł pożar. Jak usłyszałem, po całonocnej akcji udało się wyciągnąć na brzeg złom znajdujący się na statku, który utrudniał akcję. Strażacy gaszą ogień zarówno z lądu, jak i z wody. Dwa statki pożarnicze podają pianę gaśniczą na zbiorniki paliwa. Jak zapewniają służby, obecnie nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się ognia. Na pokładzie było 25 członków załogi, nikt nie został ranny. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogły być prace prowadzone w ładowni. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby.
2: Za niespełna pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie poseł Polski 2050 Paweł Śliz.
1: Zapytamy m.in. o kandydowanie Śliza na stanowisko wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
2: W porannych faktach jeszcze wakacyjny rekord po włosku.
4: La aero di carta più grande.
1: Największy na świecie samolot z papieru skonstruowała grupa studentów Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Pizie.
2: Wykonany w całości ręcznie przy użyciu wyłącznie papieru i kleju. Samolot długości 7 metrów, ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą, uwaga, mierzymy...
1: Ponad 20 metrów. Ten spektakularny model z Pizy już trafił do Księgi Rekordów Guinnessa.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest Radio RMF 24. Jak słyszeliście, w faktach strażacy walczą z pożarem statku na wybrzeżu w gdańskim porcie. Ze mną jest starszy kapitan Radosław Gburzyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Witam, panie kapitanie.
1: Witam państwa serdecznie, witam pana redaktora.
0: Co się dzieje teraz na miejscu, panie kapitanie?
1: Obecnie prowadzone są działania gaśnicze. Na miejscu działa 17 zastępów, w tym dwa statki gaśnicze. Podawane są prądy wody oraz piany do wnętrza luku ładowni. Podejmowane są także próby wyciągnięcia złomu zgromadzonego w doku poprzez chwytak z nabrzeża oraz przelewania tego, co już udało się wydobyć na nabrzeżu.
0: To jest trudne do gaszenia pożar, trudna akcja?
1: Tak, trudność wynika z tego, że nie ma innej możliwości dostania się do luku ładowni, do ładunku, który uległ pożarowi, jak tylko przez wlewanie wody do tej ładowni i wydostawanie tego, co się uda sięgnąć chwytakiem na nabrzeżu.
0: I ile on może jeszcze potrwać? Mamy jakieś takie możliwe do przewidzenia czasowe spojrzenie na ten pożar?
1: Ciężko ocenić. W chwili obecnej dowództwo na miejscu działań przejął Komendant Miejski PSP w Gdańsku. Na chwilę obecną nie ma żadnej informacji o tym, żeby pożar został zlokalizowany. Nie ma też informacji o tym, żeby miał jakoś w tragiczny sposób się dalej rozwijać. Dalej podawane są środki gaśnicze w natarciu.
0: Czyli rozumiem, że nie ma niebezpieczeństwa, że on się gdzieś przerzuci.
1: Ciężko mi to ocenić. Szczególnie jest tutaj, pożar miał miejsce tylko i wyłącznie na statku. Nie wiadomo, co też uległo pożarowi. Mogły to być jakieś elementy zaolejone złomu, mogły to być jakieś elementy palne wmieszane w złom, które są załadowane na statek. Na chwilę obecną możemy tylko i wyłącznie podawać wodę od góry do ładowni i wyciągać to, co się da właśnie tym chwytakiem z nabrzeża.
0: Rozumiem, że nie możemy też jeszcze na tym etapie ocenić. Jeżeli nie wiemy, co się zapaliło, to nie wiemy, jakie są przyczyny.
1: Nie, nie. Nie mamy takiej możliwości niestety.
0: Bardzo dziękuję. Z nami był starszy kapitan Radosław Gburzyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
0: Mam Radio RMF 24. Już za moment wrócimy do sportu.

0: To jest Radio RMF 24. Wiem, że nie mogliście się doczekać, bo zawsze między 7 a 8 mamy informacje o mundialu. To znaczy zawsze, odkąd trwa mundial. No też nie zawsze, bo nie zawsze trwa.
1: I zawsze, odkąd mam telefon służbowy. Dzień dobry.
0: Cezary Dziwiszek jest z nami i on właśnie przedstawi nam komplet wyników piłkarskich Mistrzostw Świata z wieczoru i z nocy. Szwajcaria, przypomnijmy, pokonała Algierię 2-0. Portugalia pokonała Chorwację 2-1. A Hiszpania Austrię. No tutaj to się zmieniło, dawne imperium, zmierzyło dawne imperium Habsburgów. Część Hiszpańska z częścią austriacką, a w 1/8 finału będziemy mieli iberyjskie derby. W studiu ze mną Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Tak, po tym,
1: dobrze,
0: co zobaczyliśmy...
1: Austria z Węgrami nie zagrała.
0: Tak, o, to dopiero by było, tak. I Galicja z Węgrami jeszcze potem.
1: Tak,
0: ale Galicja nie grała oddzielnie.
1: Jakby miała reprezentację.
0: Miałaby takie żółto-czerwone, żółto-niebieskie barwy jak RMF. Dobrze, Hiszpania, po tym, co zobaczyliśmy wczoraj i dziś, Hiszpania będzie faworytem w tym spotkaniu?
1: Zagra z Portugalią?
0: Oczywiście,
1: myślę, że tak. Myślę, że tak, jak najbardziej. Nie będę uwijał w bawełnę. Oglądałem od początku do końca spotkanie Hiszpanów i naprawdę oni się rozkręcają z meczu na mecz. Po bardzo słabym początku mało kto już pamięta tak naprawdę, że oni zremisowali z Republiką Zielonego Przylądka w meczu otwarcia 0-0. Republika Zielonego Przylądka zdaje się, że jest mniej więcej populacji Poznania. Także no, z takiej próby wybrać dobrą reprezentację, myślę, absolutnie szacunek. Natomiast od tamtej pory, od tamtej kompromitacji, tak trzeba to nazwać, Hiszpania idzie do góry. Portugalia natomiast z Chorwacją wydaje się reprezentacją podobnej klasy co Austria. Męczyła się, mogła w zasadzie, no to jest duża kontrowersja, czy nie powinno być dogrywki 2-2, bo w ostatniej minucie padła bramka dla Chorwatów, ale sędzia dopatrzył się na warze, że piłka minimalnie została przez kogoś muśnięta, co zostało poczytane jako asysta i spalony. Zatem ostatecznie Chorwacja w przykrych okolicznościach pożegnała się z mundialem. Portugalia, nie mają wątpliwości, tamtejsze media, musi zagrać po prostu najlepszy mecz na tym mundialu, a i to nie wiem, czy wystarczy na rozpędzającą się Hiszpanię.
0: No dobrze, poza spotkaniem Hiszpanii z Portugalią, czyli tym iberyjskim derby, jak to fantastycznie
1: tak
0: określiłeś,
1: jest.
0: Jak układa się teraz drabinka turnieju? Jakie mecze na pewno przed nami?
1: No to będzie największy hit na ten moment, tak to się zapowiada, ale także bardzo ciekawie spotkanie Brazylii z Norwegią. Norwegia to czarny koń turnieju, Brazylia to już nie jest taka wielka Brazylia, więc jestem bardzo ciekaw, czy Haaland i spółka będą w stanie sprawić niespodzianki.
0: Właśnie, no bez żadnej złośliwości będę zadać to pytanie, które zadaje się w przypadku Republiki Zielonego Przylądka. Jak z takiego w sumie niewielkiego kraju jak Norwegia można wygrać tak dobrą reprezentację, żeby pokonała Brazylię, która jest jednak wielokrotnie bardziej liczebnym państwem.
1: Tak, chociaż liczebność to też nie jest jedyny wyznacznik, bo zawsze tak Holendrami się dziwimy. 15 milionów, jak to jest, że oni są silniejsi od nas? Otóż mają kilkakrotnie więcej zarejestrowanych piłkarzy, po prostu grają w piłkę. Także to jest
0: my
1: ta
0: też
1: odpowiedź.
0: Gramy, no przepraszam.
1: No, ale za mało nas gra i za słabo gramy, także jednak są takie czynniki niewymierzalne. Poza tym mamy Paragwaj z Francją, Kanadę z Maroko, USA z Belgią oraz Meksyk z Anglią. W Meksyku oczywiście no to będzie wielkie święto, to gospodarz, jeden z trzech gospodarzy mundialu, ale i trener Thomas Tuchel, trener Anglików, już apeluje, żeby dzieci były puszczane z lekcji, bo to musi być także wielkie święto w Anglii. Święto będzie w pubach, jak sprawdziłem. Godziny otwarcia wydłużone.
0: Dobrze, jak przegrają, to dopiero będzie masakra.
1: No to będzie, ale myślę, że te godziny
0: wygra,
1: wydłużone w pubach się przydadzą.
0: Kto wygra, kto przegra, twoim zdaniem?
1: Znaczy, wygra, ja wiem, kto przegra, że to jest oczywiście tutaj... Francja jest murowanym faworytem. Maroko myślę, że też. USA z Belgią to będzie bardzo ciekawe spotkanie także, bo USA to jednak gospodarze turnieju.
0: Norwegia się świetnie rozwija, więc
1: Anglia?
0: Też...
1: No tak, no, ja daję szansę absolutnie Norwegii, natomiast myślę, że Anglicy jednak powinni to dowieść.
0: Dobrze, czyli stawiasz na Anglików. No zobaczymy,
1: Anglików,
0: zobaczymy,
1: tak,
0: to jest bardzo
1: tak
0: ciekawe. Zostały trzy ostatnie mecze 1/16 finału Mistrzostw Świata, wieczorem i w nocy. Który może być najciekawszy?
1: No chyba jednak ta Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, ale najbardziej ciekaw
0: właśnie
1: tutaj jestem...
0: Właśnie tutaj Republiki Zielonego Przylądka, tu
1: tak,
0: proszę bardzo.
1: Tak.
0: No, z
1: ciekaw
0: będzie...
1: jestem, ile padnie bramek. Znaczy, jeżeli oni byli w stanie, jak to się mówi, Kaboverdeńczycy. Tak, nie chciałem przekręcić. jeżeli byli w stanie zremisować z Hiszpanami. To czemu nie z mistrzami świata z Argentyny? To spotkanie o północy. Ciekaw też jestem, czy Leo Messi strzeli tę swoją 20. bramkę na mundialu. Jest najlepszym strzelcem w historii? Zapewne tak, no ale zobaczymy. Kolumbia-Gana, bardzo wyrównany mecz o 3:30, ale nie są to reprezentacje, które rozgrzewają serce przeciętnego polskiego kibica. Australia, Egipt,
0: nie rozgrzewać się Gana? No naprawdę, jestem w stresie.
1: No właśnie.
0: Nie rozgrzewa. Jak widzę Ganę, to po prostu natychmiast przerzucam.
1: Aż się boję zapytać, jak Australia z Egiptem o 20.
0: O, Egipt, fantastyczna reprezentacja. Faraonowie, koptowie, wspaniały kościół.
1: Faraonowie kontra kangury o 20.
0: To ja staję zdecydowanie po stronie faraonów.
1: Faraonów. No to kangury ja na kangury i zobaczymy, co z
0: chciałem powiedzieć,
1: będzie.
0: Że kangury podobno mają niedobre mięso, więc nie opłaca się. Znaczy nie, żebym jadł faraonów. To znaczy, bo zabrzmiało to tak, jakbym tutaj porównywał mięso. Faraonów nie jadłem.
1: I to mamy ustalone.
0: Rozumiem, że ty kibicujesz Australii, ja kibicuję Egiptowi.
1: Załóżmy się i zobaczymy, co jutro z tego wyjdzie.
0: Nie, zakładać się nie będę, bo ja nie lubię hazardu.
1: Nie, jutro nie pracujesz.
0: No właśnie, to jest sobota.
1: No
0: sobota jest jutro i spokojnie odpoczywamy. Bo
1: a ja mówię do usłyszenia.
0: Zbliża się wielkimi krokami weekend, a zbliża się także poranna rozmowa radia RMF FM. Na nią od razu zapraszam.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

Jest godzina 8, jest Magdalena Wojten, jest Tomasz Staniszewski, są najnowsze fakty. Jest godzina 8, jest Magdalena.

0: Dokumenty przygotowywano w Czechach. Tak przygotowane samochody członkowie grupy sprzedawali w Polsce jako pochodzące z legalnego źródła. W trakcie śledztwa policjantom udało się odzyskać 52 pojazdy o wartości prawie 7 milionów złotych. W rozbiciu tej grupy polscy śledczy ściśle współpracowali z Czechami.
1: Jeszcze w faktach ostrzeżenie drogowe. Ruch wahadłowy o poranku na Krajowej 63 w Radzeniu Podlaskim.
2: Na ulicy Wisznickiej samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W kierunku Sławatycz policja kieruje ruchem.
1: Utrudnienia potrwać mogą nawet do 10:00, uprzedzamy.
3: Polityczna rozmowa w RMF FM.
2: Czas na poranną rozmowę w RMF FM. Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Ślis, szef klubu Polska Parlamentarnego, Polska 2050. Witam, panie pośle.
5: Dzień dobry.
4: Panie pośle, Polska 2050 będzie pierwszą ofiarą czystek po aferze w Szpitalu Południowym?
5: Nie jesteśmy w Ministerstwie Zdrowia, więc nie wyobrażam sobie, żeby mogły być czystki w Szpitalu Południowym.
4: Ale chodzą takie słuchy po mediach. Onet napisał, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie pierwszą ofiarą resetu po tym, jak premier się wściekł na aferę, która może pogrążyć Koalicję Obywatelską.
5: Znaczy, mogła być bardzo ciekawa decyzja pana premiera w tym zakresie.
4: Żeby, ale decyzja, już pan słyszał pana takiej decyzji?
5: Żeby usuwać ministra funduszy za aferę, która jest skandaliczna, jeżeli chodzi o Szpital Południowy, ale nie, ale tak całkiem serio, no nie wyobrażam sobie, że umowa koalicyjna zostanie złamana. Pamiętajmy o tym, mamy jednak umowę koalicyjną. Polska 2050 jest w koalicji 15 października i tam...
4: Ale politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, no niby są, ale krytykują, czepiają się,
5: to, że mamy inną...
4: jakąś inną wizję prezentują, ale to, że mamy... podważają przywództwo premiera.
5: Nigdy nie podważają przywództwo premiera, to, że mamy inną wrażliwość i na pewne rzeczy patrzymy inaczej. Jak na przykład na drugi próg podatkowy. Żeby obywatelom podnieść drugi próg podatkowy, wydaje mi się, że to jest bardzo zacna inicjatywa.
4: No, tak proponują.
5: No tak, tylko że PiS
4: jedni mówią 180, a nawet premier Morawiecki tutaj mówił, że 200 tysięcy, bez kozery.
5: Tak, ja zapytałem kolegów z PiSu, bo przecież oni, cóż szkodzi też obiecać. Można i obiecać 500 tysięcy, drugi próg podatkowy.
4: Koalicja Obywatelska. To jest cytat z polityka Koalicji Obywatelskiej. To jest ryzykowne, panie pośle.
5: Ja sobie zdaję sprawę, skąd jest ten cytat, tylko że to nie jest policzone. Podniesienie progu podatkowego do 180 tysięcy to jest ponad 30 miliardów złotych.
4: No ale to zostaje w kieszeni obywateli, to dobrze, nie?
5: Tylko że budżet też się musi spinać. Polska 2050 bardzo racjonalnie podeszła do tego problemu. Podnosi ten próg, żeby klasa średnia w grudniu, w listopadzie nie płaciła wyższych podatków i pokazujemy, skąd to wziąć.
4: Dobrze, próg to jest próg, ale ja się pytam o to, a kto powinien w takim razie odpowiedzieć za tę aferę? Bo rzeczywiście wygląda na to, że to jest taka afera jak kiedyś Sowa i Przyjaciele, która może pogrążyć nie tylko Koalicję Obywatelską, całą koalicję rządzącą.
5: To znaczy, żeby była jasność, to ma wymiar kilkustopniowy. Po pierwsze, powinien być wyjaśniony względem wewnętrznych regulaminów, zasad szpitala, jakie zostały tam złamane i wyciągnięte konsekwencje.
4: No tam powiedziałbym, co nie zostało złamane. Czy mamy aferę prawnym, w prosektorium?
5: Ale prosektorium to jest zupełnie inna rzecz, która dla mnie jest skandaliczna i zaraz o niej powiem, ale też prokuratura powinna zweryfikować wszystkie okoliczności, także i zarobków, patrząc na to, co ostatnio jeden z lekarzy robi, korykuje. Ten, i oczywiście osoby, bo przecież usłyszeliśmy medialnie, że sprawa prosektorium była tajemnicą Poliszynela. Skoro była, że była coś, do mnie nie dotarła, ale skoro była i jacyś politycy o tym wiedzieli, to tak odpowiedzialność polityczna powinna być. A ta osoba, która jest odpowiedzialna za prosektorium, powinna nigdy, ale to podkreślam, nigdy nie wrócić do zawodu, bo zarabianie pieniędzy na czyimś nieszczęściu, tragedii,
4: no
5: smutku, bólu, dla mnie to jest skandaliczne.
4: Dobrze,
5: i ta osoba nigdy nie powinna wrócić do zawodu.
4: A kto powinien powiedzieć politycznie? No bo to jest kluczowe pytanie. To znaczy, jeżeli, no bo to, że tam powinno być wszystko wyczyszczone, załatwione, no ktoś politycznie za to odpowiada.
5: Panie redaktorze, my powinniśmy się nauczyć sprawnego działania. Ta sprawa nie powinna się toczyć przez najbliższe miesiące czy kwartały. Ona powinna być wyjaśniona teraz, tu, natychmiast i osoby, które miały wiedzę w tym zakresie lub nie dochowały należytej staranności, żeby mieć wiedzę w tym zakresie, powinny z tego
4: mieć konsekwencje. No to ja zadam wprost pytanie. No, Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, chwalił się tym szpitalem. Może nie wiedział, to wtedy powinien powiedzieć,
5: powinien
4: za to, że nie wiedział.
5: Jeżeli on nie wiedział, a wiedzieli o tym jego współpracownicy, powinien wyciągnąć konsekwencje
4: Referendum w Warszawie? Odwołanie Rafała Trzaskowskiego? Pana zdaniem to jest dobry pomysł?
5: Myślę, że on jest bardzo trudny do przeprowadzenia, patrząc na...
4: W Krakowie się udało.
5: Tak, ale w Krakowie łatwiej było ze względu na ten próg, który tam był, tam wystarczył 27 czy 8% tych głosów zebrać, oddać. Natomiast tu w Warszawie jest znacznie większy, myślę, że będzie znacznie większy problem. Natomiast nie uważam, że poprzez referendum. Ja uważam, że osoby, które faktycznie ponoszą za to odpowiedzialność, powinny być przez prezydenta rozliczone.
4: Żegnamy się z uczniami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Paweł Ślis, szef klubu parlamentarnego Polska 2050, ale Rafał Trzaskowski, powinien odejść? Powinien zrezygnować? Powinien zostać odwołany?

0: preszpitalną. Tak. Jeżeli miał taką wiedzę, to uważam, że każdy, kto miał wiedzę w tym zakresie i dopuścił się takich działań, jak były w Szpitalu Południowym, to tak powinni ponieść za to konsekwencje. Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, zarabianie na czyjejś tragedii, nieszczęściu, smutku i bólu jest dla mnie tak obrzydliwe, że powinno być wypalone gorącym żelazem.
1: Drugi element. W Krakowie rozwiązano struktury Koalicji Obywatelskiej, a w Warszawie powinno się je rozwiązać. Marcin Kierwiński oczywiście jest też ministrem, to jest inna historia. Powinien odejść z funkcji szefa warszawskich struktur? Choćby partia Razem, choćby Adrian Zandberg mówi, to jest głowa warszawskiej ośmiornicy.
0: Panie redaktorze, ja sprawy personalne partii, tak samo jak się nie mieszam w sprawy personalne w Krakowie partii po Koalicji Obywatelskiej, tak samo się nie będę mieszał w tutaj. To są ich sprawy, to są ich decyzje. To są ich decyzje polityczne także.
1: To przejdźmy do spraw personalnych w partii Polska 2050.
0: A zaczęliśmy.
1: I w klubie od niej zaczęliśmy. Dlaczego Szymon Hołownia wczoraj zwołał o 7.30 posiedzenie w swoim gabinecie, posiedzenie klubu? To jest jakiś... czegoś się boicie?
0: Nie, na dobrą kawę, na dobrą rozmowę.
1: Nie, no, o 7.30 zwoływanie posłów na dobrą kawę. Panie pośle, no nie, pan nie opowiada mi takich rzeczy.
0: Ja wytłumaczę dlaczego. Ponieważ żeby się wszyscy razem spotkać, gdzie mamy od rana komisję, głosowania
1: ale
0: na komisję.
1: Ale po co się spotkaliście?
0: Tak, żeby porozmawiać o polityce.
1: Ale o czym? Tak spotkaliście się, żeby pogadać, jakieś zagrożenie jest, coś się dzieje?
0: Nie, że zagrożenia nie ma. Rozmawialiśmy o polityce, rozmawialiśmy o wyzwaniach, rozmawialiśmy o tym, co, jak mamy funkcjonować.
1: To Szymon Hołownia, nie pan zwołał. Przecież pan jest...
0: Ale to nie, ale przepraszam, to, że to ma pan błędne wiadomości, to nie Szymon Hołownia, tylko u Szymona Hołownia, a to różnica.
1: Ale to pan zwołał.
0: Wobec i w obecności, to jest tak samo. Wobec i w obecności, panie redaktorze, możemy się tutaj pobawić.
1: Aha, czyli to było nie, to w obecności, czy wobec obecności?
0: Nie, nie.
1: A Szymon Hołownia tam był, nie, bo jak już jesteśmy...
0: Nie,
1: był tam Szymon Hołownia,
0: tak, oczywiście, wszyscy,
1: i pił tą kawę, i ta ciasteczka jak.
0: Wszyscy parlamentarzyści byli na spotkaniu.
1: A nie obawia się pan, że Szymon Hołownia pana może zastąpić na stanowisku szefa?
0: A dlaczego bym się obawiać? Panie redaktorze, my jesteśmy takim klubem, że jeżeli do tego dojdzie, to będzie koncyliacyjna decyzja, nasza wspólna.
1: Każdy a może z nas, do tego dojść?
0: Każdy z nas polityków ma jakieś swoje ambicje polityczne, cele polityczne, kierunki polityczne i ja też jestem takim politykiem, który nie siedzi na stołku po to, żeby siedzieć, tylko po to, żeby realizować jakąś pracę.
1: Ale...
0: Przykładem jest to, panie redaktorze, że ja bardzo się spełniałem w komisji do spraw Pegasusa. Jako adwokat lubiłem tą komisję, myślałem, to była dobra dla mnie praca, ale ponieważ zostałem szefem klubu, to powiedziałem wtedy Szymonowi, Szymon, nie jestem w stanie funkcjonować na tylu stołkach, muszę czegoś zrezygnować.
1: Czyli jeżeli Szymon pana ładnie poprosi na tej kawie przy tych ciasteczkach, to pan ustąpi.
0: Jeżeli będzie taka wola klubu, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli nie będę w stanie podzielić... Na razie mam pełnię obowiązki szefa klubu, ponieważ jest tych bardzo dużo wyzwań. To jest praca naprawdę na 20 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, proszę sobie zdać sprawę, bo to nie jest tylko czas, kiedy jest parlament, ale to są te tygodnie
1: pomiędzy. Ale Szymon chciałby pana zastąpić. Pan marszałek, wicemarszałek.
0: To przekazał pan redaktorowi, bo mi
1: nie. No tak słyszę, tak się nie, pyta. To jest pytanie, a nie teza.
0: Nie, aha, okej, okay, dobra, to jest pytanie. Nie, mi nie przekazał takiej informacji. Natomiast rozmawiamy o wyzwaniach politycznych, jakie są przed niektórymi politykami z naszego ugrupowania.
1: A jakie są wyzwania polityczne przed niektórymi politykami?
0: Ale pewne rzeczy pozostają w pewnym ścisłym gronie.
1: I o tym na tych ciasteczkach i tej kawy rozmawialiście.
0: Ale nie, to rozmawiamy w moim gabinecie też na ten temat.
1: Dobrze,
0: rozmawiamy
1: to zapytajmy o przyszłość, bo to główne wyzwanie jest takie, żebyście w ogóle się dostali do przyszłego parlamentu, jak rozumiem. 1%, 1,1, 1,5.
0: Dwa i coś tam.
1: To wszystko za
0: jeszcze
1: mało.
0: Jeszcze chwila, będzie 3, będzie nawet, subwencja.
1: Oczywiście wierzy pan głęboko w takie rzeczy, ja rozumiem. Dzisiaj jest apostoła Tomasza, nie wiem, czy pan wie. On też, ale on mówił, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Ja mam podobnie. Tak, dzisiaj jest Tomasza. Apostoła, uroczystość.
0: Aha.
1: Widzi pan? I on powiedział, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Ja mam na imię Tomasz też.
0: No
1: nie uwierzę, dopóki nie zobaczę tych 3%.
0: Wszystkiego najlepszego za kasynieniem.
1: Ja nie obchodzę Tomasza, akurat apostoła innego, ale nieważne. Wróćmy do pytania fundamentalnego o przyszłość Polski 2050. Macie już pomysł, jak sobie poradzić z tymi sondażami? Bo opowieści, że za chwilę będzie 3, potem 8, a potem 33, 44.
0: Panie redaktorze, zdaję sobie sprawę, w jakim miejscu jest Polska 2050. Ja myślę, że nasi koalicjanci też powinni sobie zdawać sprawę z tego, jak ważne jest to, żeby taka partia jak Polska 2050
1: zdała... 1,5 to dla nich za mało.
0: Ale żeby sobie zdali sprawę z jednej rzeczy, jeżeli Polski 2050 na scenie politycznej w przyszłym parlamencie nie będzie, czy ugrupowania, które jest takim realnym centrum, które ma inną wrażliwość, o której pan redaktor zaczął naszą rozmowę w ogóle, że my na pewne rzeczy patrzymy inaczej, tak, bo mamy inną wrażliwość, to... do w Polsce dojdzie do władzy Konfederacja Grzegorza Brauna, Konfederacja, PiS, będzie brunatna władza, a tego my nie chcemy. Więc ja myślę, że tutaj też jest praca, żeby uświadomić, co się stanie, jak Polska ale, 2050 nie będzie w parlamencie.
1: No dobrze, komu chcecie to uświadamiać, bo chyba nie kolegom z partii, tylko raczej wyborcom.
0: Także koalicjantom z koalicji 15 października.
1: Dobrze, ale chodzą takie słuchy, znowuż powiem, medialnie chodzą słuchy, że Szymon Hołownia bardzo by chciał startować z listy, żeby cała formacja startowała z list PSL-u.
0: Znaczy, decyzja, jak będziemy startować, jeszcze jest przed nami.
1: Ale rozważacie startowanie z PSL-u?
0: Ja się w polityce nauczyłem, że nigdy nie mów nigdy. I może tej wersji się będę trzymał.
1: A co na to PSL?
0: Ja mam bardzo dobre relacje z kolegami z PSL-u. Szymon Hołownia ma też bardzo dobre relacje z PSL-u. My naprawdę ze sobą rozmawiamy. Ja zarówno z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem się spotykam, rozmawiam z kolegą Piotrem Zgorzelskim także, z koleżanką Ulą Pasowską, którą naprawdę bardzo cenię za merytorykę.
1: Dobrze, tylko że i Borysław Kosiniak-Kamysz na pytanie o Polskę 2050 odpowiada opiniami na temat Katarzyny Połączyńskiej-Nałęcz i mówi, to jest partia Razem. To nie jest dawny Szymon Hołownia.
0: Panie redaktorze, oprócz takiej całej defensywy mieszkalnictwa mamy bardzo wiele innych inicjatyw. Od, mogę powiedzieć, sprawy pełnomocnictwa pocztowego po sprawy tymczasowego aresztowania, od spraw związanych z ekologią do spraw oddania lasów także, żeby obywatele mogli...
1: To fantastycznie, mieć.
0: Więc,
1: ale ja
0: to wrócę... Nie jesteśmy partią Razem. Bardzo bym prosił o...
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o to, czy Polska 2050 mogłaby startować z PSL-em, odpowiedział w Polsat News, odpowiedział tak, jak patrzę na wypowiedzi liderki, dzisiejszej, pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, to wydaje się, że ona jest już w partii Razem i nie musi tam przystępować. Patrząc na jej sposób zachowania politycznego i poglądy merytoryczne, to dużo jej bliżej do partii Razem niż do Polski 2050 i Szymona Hołowni. Pozbycie się Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz ceną za koalicję z PSL?
0: Nie, na pewno nie. Panie tak, żeby Polska 2050 jest także partią, klubem parlamentarnym, który złożył najwięcej projektów ustaw w parlamencie.
1: I ale nie ma sporu tylko związanych... o to, w jakim kierunku iść wewnątrz Polski 2050?
0: W Polsce 2050 mamy bardzo różną wrażliwość. My jesteśmy dość takim środowiskiem...
1: i macie 15 wrażliwości. Oczywiście, to z całą pewnością.
0: I to jest rewelacja.
1: Troje zostało, to byście się pokłócili.
0: Ale nieprawda. My no, inaczej. Nieprawda. To jest tak jak w małżeństwie, panie redaktorze. Czasami się kłócimy, czasami się nie zgadzamy, ale trwamy razem i mamy jakiś wspólny cel w tym zakresie.
1: Ja słyszałem, to wie pan, panie pośle, ja to słyszałem w momencie, jak jeszcze byliście jedną formacją z klubem Centrum i też była mowa, że jesteśmy jak małżeństwo, nie rozstaniemy się i nagle burzliwy rozwód, ależ, opieka naprzemienna nad częścią z...
0: Panie redaktorze, żadnego burzliwego rozwodu nie było. Jeden postanowił odejść, odszedł. Problem rozwiązany. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że koleżanki i koledzy z całym szacunkiem do nich z klubu Centrum jakoś tak legislacyjnie słabo, nic nie słyszałem, no, oprócz jednej ustawy dotyczącej...
1: Mają pomysł, przecież chcą założyć Konfederację Light.
0: No nie po drodze mi z Ryszardem Petru, który już swoją Nowoczesną miał i co po niej zostało, długi, które spłacamy z podatków naszych.
1: No jak to, ja słyszałem od byłych polityków Nowoczesnej, że są teraz centrum w środku Koalicji Obywatelskiej, są sercem Koalicji Obywatelskiej.
0: A z Nowoczesnej zostały długi, które spłaca podatnik.
1: Ale powinniśmy być wdzięczni, ja przypomnę jeden z posłów Nowoczesnej, no, powinniśmy być wdzięczni za te długi.
0: Znaczy, panie doktorze, ja myślę,
1: bo część spłacili.
0: Ryszard Petru, no tak, część spłacili, no jasne, tak słyszałem. Słyszałem tą wypowiedź, natomiast Ryszard Petru, gospodarując tak naprawdę tą najbogatszą klasę, myślę, że nie jest w stanie zmobilizować takiej siły, żeby taka partia Konfederacja Light znalazła się w parlamencie. Konfederacja gra tak naprawdę na zupełnie innych emocjach. Ten dodatek gospodarczy jest tylko drobnym dodatkiem.
1: A na jakich emocjach gra Konfederacja?
0: Na antyukraińskości, na takich bardzo prawicowych poglądach, które no niestety nie do końca są zbieżne z moimi.
1: Dobrze, a na czym chce grać Polska 2050, jeżeli myśli o wejściu do parlamentu?
0: Znaczy, to duża praca jeszcze przed nami i też zdajemy sobie sprawę, na jakim etapie teraz jesteśmy. Polska to widzi 2050. Ja też to widzę, bo przecież panie doktorze, no nie ma co zaklinać rzeczywistości. Z 2-1 nie zrobi się 21, więc...
1: Albo z 1-1, tak uczciwie powiedzmy, też są takie sondaże.
0: Nie będę się kłócił o 1%, panie doktorze.
1: Ja myślę, że w pana przypadku przypadku to jest dwa razy więcej, więc ja bym się pokłócił jednak.
0: Nie, dużo pracy przed nami, ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast ja jestem w parlamencie po to, żeby robić dobre rzeczy. Wczoraj na przykład miałem bardzo fajne spotkanie z notariuszami, którzy powiedzieli, że wreszcie ktoś zwrócił uwagę na taki błahy problem pełnomocnictwa. Możesz sprzedać mieszkanie za 1 000 000 złotych, czy kupić babci mieszkanie za 1 000 000 złotych, ale z poczty już postanowienia wysłanego sądu odebrać nie możesz. A my dzięki tym naszym zmianom ułatwiamy to. Prosta rzecz, a cieszy.
1: Dobrze, to jeszcze pytanie o współpracę z PiS-em. Polska 2050 po raz drugi skierowała do Sejmu ratunkowy projekt ustawy dla rynku kryptowalut.
0: Chyba nawet po raz trzeci, panie redaktorze.
1: Nawet po raz trzeci. Wydaje się mi, że po raz drugi. Wszystko jedno. No niech będzie po raz trzeci. Do 3 razy sztuka. Prowadzicie też rozmowy z otoczeniem prezydenta Karola Nawrockiego w celu wypracowania kompromisowych poprawek. Udało się coś ustalić, bo ostatnio było spotkanie z ministrem Boguckim.
0: Było. Znaczy, panie redaktorze, i to jest pokazanie, że Polska 2050 potrzebna jest scenie politycznej. Nie można obrażać się na jeden z ogniw w łańcuchu legislacyjnym. I tu nie chodzi o to, żeby złożyć po raz 4, 5, 10, 30 tą samą ustawę, po raz 4, 5, 30 głosować, przegłosować weto prezydenckie, tylko trzeba coś załatwić.
1: Fantastycznie, tylko że z 15 czy 16 posłami.
0: Ale mówimy o czymś innym
1: teraz.
0: Nawet
1: jak się dogadacie z prezydentem, to jeszcze musielibyście się dogadać z premierem. Ale, no nie widać jakiejś wielkiej chęci.
0: Ale pokazujemy jedną rzecz, że czasami warto porozmawiać, dlatego rozmawialiśmy z panem ministrem Boguckim.
1: Ustaliliście coś?
0: W zakresie. Tak, mamy pewien kierunek ustalony, który byłby, myślę, wydaje akceptowalny dla wszystkich stron, niestety, tego konfliktu. My chcemy pokazać, że można wyjść poza konflikt PiS-PO.
1: Panie
0: po prostu.
1: Ale pan mówi, byłby akceptowalny dla wszystkich stron konfliktu. Dobrze, wypracowaliście, ustaliliście coś z ministrem Boguckim. No to teraz pytanie, czy to, co wypracowaliście z ministrem Boguckim, zostało zaakceptowane przez premiera Donalda Tuska.
0: Wkrótce, panie redaktorze.
1: Ale ponieważ wkrótce zostanie, czy wkrótce się spotkacie?
0: Wkrótce zostanie dopracowane.
1: Ale dopracowane z premierem?
0: Także z stroną koalicji 15 października.
1: Ale rozmawialiście z nimi już o tym,
0: panie
1: czy na razie...
0: Co do niektórych rozmów i co do niektórych działań należy czasami trochę ciszej, i lepiej się wtedy
1: ale
0: je
1: ja
0: uzgodnić.
1: Ja się nie pytam, czy już ustaliliście, czy przypadkiem się umówiliście, czy przynajmniej się umówiliście na to spotkanie.
0: Panie doktorze, jest daleko zakrojona praca nad tym, żeby doprowadzić do tego, żeby rynek kryptowalut był uregulowany, bo tak to wiemy, co się wydarzyło od 1 lipca.
1: Panie ministrze, panie pośle, tak żartowaliśmy, że pan się szykuje do Ministerstwa Sprawiedliwości, to dlatego przed programem. Ale nie szykuje się pan na Ministerstwo
0: Sprawiedliwości. Nie, nie szykuje się
1: do OBWE się pan
0: do
1: szykuje.
0: OBWE się
1: to szykuje. Jest ucieczka, chce pan jak Szymon Hołownia do ONZ-u uciec
0: ale
1: do
0: OBWE. Ale zacznijmy od tego, że bycie w OBWE nie wyłącza bycie dalej posłem i dalej...
1: To oczywiste, to pamiętam, bo Marcin Romanowski był w OBWE.
0: Nie.
1: Przepraszam, on był w czym innym.
0: W Radzie, w Zgromadzeniu Rady Unii Europejskiej.
1: Tak.
0: Natomiast nie, to jest praca, która też związana jest z takim moim korem.
1: Andrzej Grzyb z PSL-u,
0: tak, która się wodzi z moim korem. Ja pisałem pracę magisterską Amnesty International jako grupa nacisku o prawach
1: człowieka.
0: Cieszymy
1: się bardzo, wspomnienia są zawsze miłe.
0: Nie jest to żadna ucieczka, jest to pewne wyzwanie. Ja uważam, że OBWE robi naprawdę kawał dobrej roboty. Miałem niesamowite wspomnienie, byłem obserwatorem wyborów z ramienia OBWE na Węgrzech i widziałem tą zmianę, tą energię, to co tam się działo.
1: Ale woli pan OBWE niż Kraków? No miał pan szansę wystartować w wyborach na prezydenta Krakowa i taka rezygnacja?
0: Ale nikt nie powiedział, że rezygnuje, panie redaktorze, z niczego.
1: A czy będzie pan startował w wyborach na prezydenta Krakowa?
0: Czas pokaże.
1: A czyli to jeszcze nie jest ostateczna decyzja, że pan nie wystartuje?
0: Ale jest wiele wyzwań politycznych przede mną.
1: Bo mamy już 13 zapowiedzianych kandydatów, pan może być 14.
0: Nie, jest chyba nawet 16.
1: Już jest 16? Wczoraj jeszcze było 13.
0: Ja słyszałem, że jest 16.
1: Dobrze, czyli pan będzie 17?
0: Ja czekam, zobaczymy najpierw, kiedy będzie. Jakie będzie życzenie sądu apelacyjnego? Przecież mamy te, czekamy na życzenie po zażaleniu.
1: Ale co, wierzy pan, że może Edward Kowak zatrzyma i że wróci Aleksander Miszalski?
0: Ależ ja nie wiem, co wyroki sądowe są czasami naprawdę niespodziewane.
1: Ale ma pan jakieś podstawy, no jest pan prawnikiem, żeby sądzić, że Aleksander, no bo jeżeli sąd uzna ten protest, to może się okazać, że Aleksander Miszalski z powrotem już po różnych filmikach, które oglądaliśmy.
0: Ale nie, przepraszam, nie.
1: Ale to, znajdzie się z powrotem, pana, zostawmy. Znajdzie się z powrotem jako prezydent.
0: Znaczy, to jest naturalna konsekwencja takiego orzeczenia. Natomiast ja nie wiem, jakie orzeczenie zapadnie. Ja nie takie orzeczenia widziałem wydawane przez sądy.
1: Czekajmy. Ale pana zdaniem są powody, żeby takie orzeczenie...
0: Ja nie widzę materiału, żeby było jasność. Wszystkie moja wiedza wywodzi się z doniesień medialnych.
1: Przyjmijmy na tym etapie, że jednak nie wróci, co jest chyba bardziej prawdopodobne. I wtedy, czy pan jako poseł zdecyduje się i jako szef klubu parlamentarnego Polski 2050 może jednak zdecydować się na bycie prezydentem Krakowa?
0: Termin wyborów jeszcze nie jest znany, panie redaktorze. Termin kampanii wyborczej nie jest znany. Daleka droga.
1: Jeśli nie pan, to kogo pan poprze? No bo rozumiem, że samego siebie to pan poparł na pewno.
0: Oczywiście, że tak.
1: A jeżeli nie siebie, to kogo?
0: Jeden z polityków, jak wchodziłem na scenę polityczną i w wyborach naszych wewnętrznych, ja powiedziałem, przecież ja na siebie nie zagłosuję, no to bez sensu, ja się wstrzymuję. Ja zostałem wtedy tak strasznie zrugany. Nie głosujesz na siebie, to znaczy, że nie wierzysz w siebie.
1: Czyli pan by na siebie zagłosował, ale nie wiemy, czy pan startuje, więc nie wiemy, czy pan zagłosuje. Jeżeli nie na siebie, to na kogo?
0: A to ja mam.
1: Mariana Schreiber, Marian Banaś, Monika Piątkowska.
0: Strasznie pan zrównął takie dwa
1: różni poziomy. Kandydaci są.
0: Ale oczywiście, więc będzie w czym wybierać.
1: Dobrze, a Monikę Piątkowską by pan poparł?
0: Będzie w czym wybierać.
1: Ale nie chce pan to wiedzieć, to taka bliska, przeszkoalicyjna koleżanka. Ona chyba nawet kiedyś dość blisko Polski 2050.
0: Tak, była w naszych strukturach. Znaczy, jedna najważniejsza rzecz. Jedna z takich największych błędów. Ja mówię tak o Kraku z dziada, pradziada, wywodzący się z Krakówka, znający każdą ulicę w Krakowie. No dobra, niemalże każdą ulicę w Krakowie. Jaka to jest ujma dla nas, że ogłoszony kandydat dla Krakowa z Warszawy, no nie pamiętam.
1: Panie pośle, ale ja słyszałem, jak pani senatorka mówiła, że to żaden problem. No jest pracowita, była w Warszawie, że ona nie zna nikogo w Krakowie poza opozycją. Kto by jej to zarzucał?
0: Ja parę osób mogę przedstawić.
1: Tak, no rozumiem, nawet że pan więcej zarzuca. Ja powiem jako rodowity warszawiak, że jakby kandydata na prezydenta Warszawy zaprezentowano
0: na przykład
1: nawet na Wawelu.
0: To co?
1: To, przecież... to miałbym pewien problem z tym.
0: Ale ja tak samo uważam, no więc cóż mam powiedzieć?
1: Paweł Ślis, szef klubu parlamentarnego Polska 2050 i, no nie wiemy, kandydat albo i nie na prezydenta Krakowa.
0: Kandydat na wiceprzewodniczącego Organizacji Bezpiecznej Współpracy w Europie.
1: Dobrze, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.

0: za oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 8.30, jest Magdalena Wojtyn, jest Tomasz Staniszewski i są najnowsze fakty.
1: Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha spotka się dziś w Warszawie z wicepremierem, szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim, potwierdza o poranku rzecznik MSZ Ukrainy Georgi Tychy.
2: Nie ujawnił szczegółów dotyczących planowanych tematów rozmów. Minister Sybicha wraca do Ukrainy po wizycie w Japonii. W drodze powrotnej zatrzyma się w Warszawie.
1: Zderzenie ciężarówki z autem osobowym na autostradzie A4 w Łanach na granicy Opolszczyzny i Śląska. Utrudnienia w tej chwili są na pasach do Katowic.
2: Dzisiaj na drogach śląskich było już prawie 20 kolizji i stłuczek, ale nie było wypadków. RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
1: A teraz uwaga, nastolatku, wyśpij się. To jest apel naukowców.
3: Najnowsze wyniki ich badań wskazują, że odpowiednia ilość snu wpływa nie tylko na ich koncentrację, nastrój czy zdolność uczenia się, daje dużo więcej.
2: W studiu Grzegorz Jasiński.
3: Dzień
2: wakacje
3: dobry.
2: To dobra okazja, aby skorygować przyzwyczajenia.
3: I chodzić spać wcześniej. Badacze z Uniwersytetu Kopenhaskiego pokazali, że u młodych, zdrowych osób dłuższy sen ma wyraźny wpływ na stabilizację poziomu glukozy w organizmie. Do tej pory tego typu efekty badano raczej u dorosłych, a już nastolatki mogą, dbając o sen, ograniczyć w ten sposób ryzyko otyłości, cukrzycy typu drugiego i innych chorób przewlekłych. Co więcej, efekt sam się wzmacnia, bo im bardziej stabilny był poziom cukru w ciągu dnia, tym dłużej badani spali kolejnej nocy, a wyspani mieli rano mniejszą ochotę na słodycze.
1: No to my wyspanych i niewyspanych oczywiście zapraszamy na fakty.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Znamy już prawie cały skład 1/8 finału mundialu. Hitowych starć nie brakuje.
2: A wszystko podsumowujemy w mistrzowskich faktach sportowych. Ponownie z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, witamy.
5: Witam, kłaniam się. O największym hicie już mówiliśmy o poranku. Hiszpania-Portugalia, to iberyjskie derby. W tle starcie młodości z doświadczeniem. Lamina Yamala i Cristiano Ronaldo. Bardzo ciekawie zapowiadają się też starcia starych potęg z czarnymi końmi turnieju. Brazylii z Norwegią, Anglii z Meksykiem oraz Francji z Paragwajem. Do tego mamy starcia Kanady z Maroko i USA z Belgią, a do wyłonienia zostały ostatnie dwie pary. W nocy grają m.in. obrońcy tytułu Argentyna. Polscy koszykarze zagrają z Austrią w przedostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni są liderem grupy i mają już pewny awans, ale wciąż muszą walczyć o pierwsze miejsce, żeby potem trafić na łatwiejszego rywala.
6: Na pewno te cztery mecze dają nam komfort, jeżeli chodzi o tabelę, ale my na to nie patrzymy. Naszym głównym celem jest wygrać kolejne dwa. Nie patrzymy, co jest za nami.
5: Zapewnia kapitan naszej kadry Mateusz Ponitka. Początek spotkania w Wiedniu o 18:00. Poniedziałek w Krakowie Polacy zagrają z Holandią. Dziś rozpoczyna się trzecia runda rajdowych Mistrzostw Europy, rajd Rzymu. Tytułu Mistrzów Europy broni polska załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk.
7: Rajd z pewnością będzie wymagający pod kątem temperatury, pod kątem zarządzania przyczepnością opon, no i rywalizacji, ponieważ ten rajd prawdopodobnie w przyszłości będzie w Mistrzostwach Świata w WRC, a to oznacza, że ścigamy się z najlepszymi Włochami, ściga się cała stawka Mistrzostw Europy i wielu zawodników z Mistrzostw Świata.
5: Mówił kierowca Miko Marczyk. Około 10:30 startuje odcinek kwalifikacyjny, a wieczorem oficjalne otwarcie rajdu Rzymu i pierwszy odcinek specjalny ulicami Wiecznego Miasta.

0: jest poranny program Radia RMF 24. Teraz zajmiemy się obecnością sił amerykańskich w Polsce. Nie wiadomo, kiedy Amerykanie odwieszą rotację sił USA do Polski po spotkaniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z wiceszefem Pentagonu Eldridge'em Colbym. Wiemy natomiast, że sprawa nie jest zamknięta. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, co Bartosz Grodecki usłyszał w Pentagonie?
1: Dzień dobry. To, że Amerykanie chcą wysłać żołnierzy do naszego kraju, jednak w tej chwili dokonują przeglądu sił. Dobra informacja jest taka, że podtrzymują, że wcześniej czy później żołnierze zostaną wysłani do Polski.
2: Wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padła ani termin, ani jaką jednostki możemy się dokładnie spodziewać na terytorium Polski, ale co jest istotne, kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle kwestionowana. To znaczy będzie... która dokładnie i skąd zdecydują planiści i zdecydują najszybciej, jak to jest możliwe.
1: Powiedział minister Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Druga sprawa to jest kwestia stałej bazy wojskowej.
2: Co potrzeba? Potrzeba zacząć proces, czyli musimy złożyć możliwie szybko ofertę. Oferta ta inicjalna powinna zawierać oczywiście się specustawa, która przyspieszy proces budowy takiej infrastruktury, harmonogram, rozumiem, i zapewnienie finansowania. Przypomnę też, że stała baza będzie powstawała przez pewien okres, to jest przynajmniej 2, może nawet do 3 lat, jak wybudujemy tą infrastrukturę, więc tak jak powiedziałem, to są 2 oddzielne tematy. Na dzisiaj, na tu i teraz czekamy na dokończenie procesu planistycznego i czekamy na tą uzupełnienie rotacji. I rozumiem też wolę Amerykanów, zacznijmy rozmawiać konkretnie na projekcie, złóżcie ofertę dotyczącą stałej bazy. Tak wyglądają na dzisiaj rozmowy i tak i z takim przekazem, żeśmy wyszli z Pentagonu.
1: Podkreślił szef BBN-u w czasie konferencji prasowej. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy za tę informację. W radiu RMF 24 za chwilę powiemy o zawodach zagrożonych przez AI.

0: To jest radio RMF 24. Teraz zajmiemy się rozmaitymi problemami związanymi z zawodami. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w Polsce pracuje ponad 15,5 miliona osób wykonujących 443 różne zawody. Najliczniejszą grupę stanowią sprzedawcy. To ponad 5% wszystkich pracujących. Jednocześnie GUS zwraca uwagę, że część profesji stopniowo zanika, co w przyszłości może oznaczać problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych fachowców. Urząd wskazuje także zawody najbardziej narażone na zastąpienie przez sztuczną inteligencję. To m.in. operatorzy wprowadzania danych, pracownicy księgowości oraz specjaliści do spraw finansów i ubezpieczeń. Według szacunków GUS rozwój AI może w przyszłości zagrozić nawet 640 tysiącom miejsc pracy. W grupie zagrożonych są też informatycy, wskazywał na naszej antenie Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy.
1: Jeżeli chodzi o Polskę, to jest jakieś 20 zawodów najbardziej eksponowanych na sztuczną inteligencję i to pracuje w tej chwili w Polsce 3,6 miliona osób, więc to jest bardzo dużo. Co piąty pracownik pracuje w Polsce w tej wysokiej ekspozycji, czyli ta przyszłość generalnie na pewno nas dotknie. Rozmawiałem ostatnio bardzo niedawno z człowiekiem, który zarządza bardzo dużymi zespołami informatyków na przykład i powiedział jedno, co jest najważniejsze. Kiedyś do danego projektu potrzebowałem 60 juniorów, a dzisiaj potrzebuję 11. Zwróćmy uwagę, o czym mówimy. To wszystko się zadziało w ciągu ostatniego roku. Czyli bycie programistą juniorem, takim właśnie, jak pan redaktor powiedział, nieokreślonym, całkowicie w tej chwili wyklucza z rynku pracy i nie daje takiej, jak jeszcze 2 lata temu mówiliśmy, informatyk, 12 tysięcy na start, 15 tysięcy na start. Na dzisiaj ci ludzie szukają pracy. Mam masę osób, które mają po 4 lata doświadczenia, nie wkroczyły jeszcze na ten poziom średni plus albo bardziej ekspercki i po 3-4 miesiące, będąc informatykiem, szukają pracy na polskim rynku pracy.
0: No właśnie, tak się dzieje i będzie się działo też tak dalej, a już za chwilę fakty RMF FM. Zostańcie z nami. U nas jeszcze więcej informacji.

0: Jest godzina 9, a skoro jest 9, to są fakty RMF FM, a skoro są fakty, to jest Magdalena Wojto, nie jest Tomasz Staniszewski.
1: Z powodu pożaru na panamskim masowcu wyłączony z pracy jest jeden z terminali portu Gdańsk.
2: Zderzenie dwóch samochodów osobowych i busa na A1 w Łódzkiem.
1: Są utrudnienia za Kutnem w stronę Katowic.
2: Język angielski najłatwiejszy.
1: Najtrudniejsza matematyka.
2: Mamy najnowsze dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące wyników egzaminów ósmoklasisty.
1: A na koniec faktów potajemny ślub Taylor Swift. Jeden z terminali portu Gdańsk został wyłączony z pracy w związku z gaszonym przez strażaków pożarem statku.
2: Od wczoraj walczą z ogniem, który pojawił się w ładowni masowca pływającego pod panamską banderą.
1: W faktach o 9 ponownie reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak wygląda aktualna sytuacja w gdańskim porcie?
3: Pozostałe terminale pracują normalnie, dlatego ruch statków odbywa się bez większych utrudnień. Jak usłyszałem, płonąca jednostka szybko nie opuści gdańskiego portu. Nawet po ugaszeniu pożaru na miejscu będą prowadzone oględziny i wyjaśniane będą okoliczności zdarzenia.

0: 20 kolizji i stłuczek było dzisiaj na drogach w Śląskiem, a ponieważ zaczyna się pierwszy weekend lipca i są wakacje, to sprawdzamy też dojazd do miejscowości wypoczynkowych.
1: W tej chwili przy drodze numer 941 na granicy Ustronia i Wisły zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Na miejscu Marcin Buczek. Marcinie, jaki ruch o tej porze w Beskidach?
2: O tej porze nie ma żadnych problemów z dojazdem w Beskidy, poza niestety coraz intensywniej padającym deszczem, a tu na drodze numer 941, jak widzę, samochodów jeszcze niewiele. Głównie są to auta z miejscową rejestracją, ale widziałem też już numery rejestracyjne z innych części kraju, m.in. Poznania czy Łodzi. Tras dojazdowych w Beskid jest kilka. Popularna Wiślanka, droga przez Pszczynę czy zupełnie nowy prowadzący do Bielska-Białej odcinek trasy S1 z drogi numer 941 na granicy Ustronia i Wisły. Marcin Buczek.
0: Najwięcej punktów z języka angielskiego, najmniej z matematyki.
1: Takie właśnie są ogólnopolskie. Udostępnione przed chwilą wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty w całym kraju. W maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów.
0: Od ponad 30 minut mogą sprawdzać elektronicznie, jak im poszło. Komentarze zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy ulicy Lewartowskiego w Warszawie.
3: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Witamy w faktach. Co jeszcze zwraca uwagę w tych zbiorczych ogólnopolskich wynikach?
4: Średni wynik z języka angielskiego to 73%, z matematyki 55%, a z języka polskiego 65% punktów. To są wyniki minimalnie wyższe, ale generalnie podobne do tych sprzed roku. To potwierdza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, profesor Robert Zakrzewski, i wskazuje to, co ósmoklasistom poszło najlepiej.
5: Dobrze wykonywali działania na potęgach, jak również bardzo dobrze wykazali się znajomością w funkcji językowych, i to jest w języku angielskim.
6: A co było słabym punktem?
5: W dalszym ciągu słabym punktem w języku polskim to jest rozpoznawanie przydawki w zdaniach pojedynczych, łączenie wiedzy z różnych działów matematyki.
4: Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w skali kraju nieco lepiej poszedł uczennicom niż uczniom, a w najbliższą środę też rano Centralna Komisja Egzaminacyjna poda wyniki tegorocznej matury.
0: Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty możecie sprawdzić na rmf24.pl.
7: To także są fakty.
1: Gwiazda muzyki pop Taylor Swift i zawodnik futbolu amerykańskiego Travis Kelce zawarli związek małżeński podczas prywatnej ceremonii. Taką informację przekazał tabloid New York Post.
0: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, czy wiemy coś więcej?
8: Dzień dobry, tyle tylko, że była to prywatna ceremonia. Formalności zostały wypełnione, a dziś ma odbyć się wesele. I to nie byle gdzie. W nowojorskiej hali Madison Square Garden, w słynnej hali, ma się zgromadzić 1000 osób. To przyjaciele, członkowie rodziny, celebryci. Nowożeńcy z okazji ślubu mieli przeznaczyć 26 milionów dolarów na cele charytatywne.
1: Nowy Jork w związku z imprezą Swift Kelce raczej nie zamknie najbardziej ruchliwego korytarza Manhattanu w świąteczny weekend. I to nie byle jaki, bo to jest weekend z 4 lipca, więc 250. urodziny Ameryki.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tomasz Terdzikowski, ja witam Was serdecznie, tych, którzy nas jeszcze nie słuchali, a tych, którzy nas już słuchali, oczywiście serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejną godzinę porannego programu Radia RMF 24. Za chwilę porozmawiamy o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wielu już je odebrało, wielu już jest w drodze do szkół, żeby złożyć stosowne dokumenty. My o tych wynikach za chwilę porozmawiamy.

0: w radiu RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej komentarzy. Teraz będziemy komentować wyniki egzaminów ósmoklasisty, które poznali właśnie, no troszkę ponad pół godziny temu, absolwenci szkół podstawowych. Wielu z nich, mój syn też, czekali w ogromnym napięciu na te wyniki. No i teraz je znają. Pewnie wielu już szybko przeliczyło, ile im te dają punktów i wiedzą albo nie wiedzą, ale mogą przypuszczać, czy dostaną się do wymarzonej szkoły. Średni wynik z języka polskiego wyniósł 65%, z matematyki 55%, a z języka angielskiego 73%. Naszym gościem jest teraz profesor Krzysztof Biedrzycki, SOS do Edukacji. Witam panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, patrząc na tegoroczne wyniki, czy możemy powiedzieć, że egzamin okazał się łatwiejszy, trudniejszy, czy porównywalny z ubiegłorocznym? Mówię oczywiście o takim ogólnym spojrzeniu, no bo to dla uczniów to dla jednej się okazał trudniejszy, a dla drugich łatwiejszy.
1: Oczywiście. No wyniki są wyższe niż w poprzednich latach, zwłaszcza z matematyki angielskiego. Z polskiego jest porównywalny wynik. Przy czym jeśli chodzi o sam wynik procentowy, no to jeszcze jest połowa informacji. A nawet mniejsza część, dla ucznia oczywiście ona jest najważniejsza, ale gdy patrzymy na to tak globalnie, to ważny jest wykres, rozkład wyników i powtarza się tendencja, którą znamy widzimy od lat. Znaczy w przypadku matematyki rozkład wyników układa się w taki wygląd takiego jakby wielbłąda dwugarbnego, znaczy są takie wyższe procenty po stronie niskich wyników i bardzo wysokich wyników, natomiast środek jest takim zagłębieniem, co jest nie do końca zgodne z takim normalnym statystycznym rozkładem. Ono jest bardzo taki klasyczny w przypadku języka polskiego, natomiast w przypadku angielskiego jest jeszcze ciekawsza sytuacja, mianowicie jest gigantyczna dominacja wyników wysokich, natomiast jest stosunkowo niewiele wyników słabych. I to jest ciekawe, dlatego że jeśli chodzi o matematykę, to tutaj widzimy ogromną różnicę między wynikami w dużych miastach i w miejscowościach mniejszych.
0: Gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej?
1: No lepiej jest w dużych miastach. I to jest, natomiast jeśli to tak samo jeśli chodzi o angielski, jest bardzo duża różnica. Z czego wynika, znaczy co oznacza, że w dużych miastach poziom edukacji jest wyższy, albo też, co jest też czynnikiem niewątpliwie istotnym, większą rolę odgrywają korepetycje i to taki równoległy system edukacyjny. Poza tym w dużych miastach jest więcej szkół niepublicznych. W nich są wyższe wyniki.
0: Zapytam jeszcze o matematykę, bo to jest rzeczywiście fascynujące. Najniższy średni wynik dotyczy matematyki, to co oznacza, że pewnie dla części uczniów to jest największy problem. Z czego wynikają te największe problemy ósmoklasistów? Dlaczego tu tylko 55%?
1: I to się tak utrzymuje od wielu lat. Zresztą w tym roku ten wynik jest i tak wyższy, najwyższy odkąd są egzaminy ósmoklasisty z matematyki. Znaczy ja myślę, że tutaj są dwie kwestie. Jedna to jest, a właściwie nawet trzy. Jedna to jest ta, o której mówiłem. Ogromna nierówność, jeśli chodzi o wyniki w różnych różnych miejscowościach. I to, tak jak powiedziałem, to może być kwestia innego sposobu uczenia. Być może w małych miejscowościach brakuje matematyków po prostu, nauczycieli matematyki, i matematyki uczą osoby, które niekoniecznie są do tego przygotowane, ale myślę, że większym problemem w mniejszych miejscowościach jest właśnie brak dostępu do korepetycji. To może być. Natomiast właśnie problemem jest to, że trzeba brać korepetycje. To jest niestety ogromny problem w polskiej edukacji, że gdzieś tam szkoła nie nadąża za wymaganiami, które są przed nią postawione. Bo to są wymagania egzaminacyjne, o których wiadomo, jakie są. I to może być jakimś problemem. Oczywiście tutaj się pojawia druga kwestia, że no sam test, który być może jest z matematyki trudniejszy, on jest dostosowany oczywiście do podstawy programowej, ale może być trudniejszy względem możliwości uczniów.
0: Panie profesorze, to teraz polski, bo to też jest fascynujące, dla mnie też osobiście, że w tym teście no, ten średni wynik jest taki sobie, chociaż oczywiście nie jest zły. Natomiast dlaczego w tym teście, w tych średnich wynikach od lat, lepsze wyniki mają dziewczęta niż chłopcy?
1: To jest zjawisko ogólnoświatowe, więc tutaj nie ma jakiejś specjalnej specyfiki polskiej. To w badaniach międzynarodowych widzimy i Polska jest tutaj pod tym względem krajem dosyć przeciętnym. Toczą się dyskusje, poszukiwanie przyczyn. Nie czas teraz na rozważanie wszystkich argumentów, natomiast niewątpliwie jest tak, że chłopcy po prostu nie chcą czytać. I to się pogłębia w skali światowej, bo no, znacznie większą rolę taką, no, jeśli chodzi o atrakcję, odgrywają media elektroniczne. Chłopcy są znacznie bardziej podatni na to. I najprawdopodobniej tutaj gdzieś oni nam uciekają. Nie bardzo możemy ich zmusić do czytania. To zresztą ma swoje konsekwencje później w dalszej edukacji, dlatego że chłopcy w bardzo dużym odsetku wybierają technika i szkoły branżowe. I badanie PISA z 2022 roku pokazuje, jaka jest przepaść, jeśli chodzi o umiejętności czytania, między właśnie uczniami z tego typu szkół, a uczniami liceów. A w liceach 2/3 to są dziewczęta. W szkołach branżowych według badania PISA 2/3, prawie 2/3 uczniów ma problemy ze zrozumieniem prostego tekstu. To jest gigantyczny odsetek. 2/3, prawie 2/3 nie potrafi przeczytać prostego tekstu. Więc tutaj to jest ogromne zagadnienie i ogromne wyzwanie dla edukacji, jak mówię, nie tylko w Polsce.
0: Panie profesorze, no oczywiście wyniki egzaminu ósmoklasisty są o tyle ważne, bo ten egzamin to egzamin. Ważne jest to, znaczy egzamin też jest ważny, ale dla ósmoklasistów ważne jest to, czy dostaną się do wymarzonej szkoły średniej. Jak dużego ruchu, pana zdaniem, panie profesorze, i jak wielu zmian na listach rekrutacyjnych możemy się spodziewać w tym roku? To będzie zażarta rywalizacja?
1: Może być, zwłaszcza, że nie wiem właśnie, jak to jest od strony demograficznej, czy ten rocznik jest, dlaczego tak jest, ale przystąpiło do egzaminu prawie 390 tysięcy uczniów. W ubiegłym roku było to mniej niż 330 tysięcy. To jest 50 tysięcy uczniów więcej, będzie rywalizacja. rywalizowało o pewnie podobną liczbę miejsc, zwłaszcza jeśli chodzi o licea, zwłaszcza te prestiżowe. Także może być rywalizacja, zwłaszcza, że jeśli ten wynik średni jest wyższy, no to i progi pójdą w górę. No niestety trzeba się z tym liczyć.
0: Czyli jeszcze trochę niepokoju przed uczniami i rodzicami. I jest to, jakie najważniejsze wnioski na koniec jeszcze płyną z tegorocznych wyników dla nauczycieli i dla systemu edukacji?
1: Ja bym powiedział, że pomimo tego wyższego wyniku, to jednak te wyniki są w miarę stabilne, więc jeśli patrzymy na to od strony egzaminu, to niewiele się zmienia. Natomiast pozostają te wszystkie problemy, które od lat, z którymi się mierzymy. No jednym z nich jest to, o czym mówiłem, że o sukcesie w dużej mierze decydują czynniki pozaszkolne. No, korepetycje, ale też coś, co w socjologii się określa jako kapitał kulturowy. No niekoniecznie to musi być kapitał materialny, ale kulturowy, jak rodzina, jak rodzice, czy środowisko, w którym dziecko się wychowuje, jak wpływa na jego rozwój. I to jest bardzo poważny problem, z którym się wiąże też kwestia likwidacji gimnazjów, bo gimnazja wyrównywały, może nie wyrównywały, ale w pewien sposób przynajmniej niwelowały różnice, jeśli chodzi o dzieci wiejskie, dlatego że i ten jeden rok więcej i w szkołach lepiej wyposażonych, z lepszą kadrą dzieci chodziły. W miastach likwidacja gimnazjów nie była aż takim dramatem jak na wsi. No ale tego w tym momencie nie rozwiążemy, system nie rozwiąże, nie ma w ogóle żadnej dyskusji na temat przywrócenia gimnazjów.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Biedrzycki, SSD Edukacji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I oczywiście bardzo dziękuję za rozmowę, a wszystkim tym, którzy zdawali i mają wyniki, życzę powodzenia w egzaminach. No, tym, co mają dobre wyniki, też życzę, a tym, co mają gorsze, dacie sobie radę.

0: jest, 9.30 jest Karol Poczkiewicz i są najnowsze fakty.
1: Każdy, kto miał wiedzę w tym zakresie i dopuścił się takich działań, jakie były w Szpitalu Południowym, powinien ponieść za to konsekwencje. Tak w porannej rozmowie w RMF FM stwierdził Paweł Ślisy, poseł Polski 2050. Jak dodał, zarabianie na czyjejś tragedii, nieszczęściu, smutku i bólu jest tak obrzydliwe, że powinno być wypalone gorącym żelazem.
2: Prokuratura powinna zweryfikować wszystkie okoliczności, także i zarobków, patrząc na to, co ostatnio jeden z lekarzy robi, korykuje. I oczywiście osoby, bo przecież usłyszeliśmy medialnie, że sprawa Prosektorium była tajemnicą Poliszynela. Skoro była, że była coś, do mnie nie dotarła, ale skoro była i jacyś politycy o tym wiedzieli, to tak odpowiedzialność polityczna powinna być.
1: Tak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim Paweł Ślisy z Polski 2050. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na platformie RMF On. Polecamy. Władze Ukrainy zapewniają, że nie widzą podstaw, by Polska zablokowała unijne aspiracje Kijowa. Pierwszy zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy ocenił, że otwarcie kolejnych etapów negocjacji akcesyjnych leży także w interesie Polski, a Ukraina spełniła warunki do ich rozpoczęcia. Wypowiedź padła w kontekście napięć w relacjach polsko-ukraińskich wywoływanych m.in. decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Iran rozmieścił siły specjalne przy ciśnieniu Ormuz, by monitorować ruch statków i egzekwować korzystanie z wyznaczonego przez siebie szlaku, podał portal Iran International. Według tych doniesień Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł armatorów przed korzystaniem z południowej trasy wzdłuż wybrzeża Omanu, rekomendowanej przez władze tego kraju i Międzynarodową Organizację Morską. Teheran zapowiada też większą kontrolę nad żeglugą w cieśninie. Mimo obowiązującego porozumienia z USA, ruch przez Ormuz pozostaje mniejszy niż przed konfliktem, a wiele statków nadal wybiera południowy korytarz. Według źródeł portalu Iran International, Iran przygotowuje się do objęcia większej kontroli nad tym strategicznym szlakiem morskim.
3: Są i takie fakty.
1: Dokładnie tydzień temu rozpoczęły się wakacje. W faktach powiemy teraz o tym, jak zadbać, by minęły bezpiecznie. Mamy rady m.in. dla dzieci, które lato spędzają w mieście i często zostają same w domu. Zatem jak reagować, gdy jesteśmy świadkami niebezpiecznej sytuacji i zadzwoniliśmy już na numer alarmowy 112?
4: Mówimy, gdzie się znajdujemy, nie rozłączamy się, to też przedstawiamy się, mówimy, co się dzieje i wtedy już dyspozytor wie, wysyła tą karetkę i po prostu w czasie, jak już karetka, my tak naprawdę wyjeżdżamy, już jedziemy do zdarzenia, już na spokojnie wtedy może nas dyspozytor poprowadzić całą rozmowę.
5: A są takie przypadki, że naprawdę małe dzieciaki potrafią zadzwonić o pomoc, prawda?
4: Bardzo małe, naprawdę. Nawet zdarzyło się, że 5-6-letnie dzieciaki po prostu sięgają po telefon, dzwonią po ratunek i tak jest. Najprostszymi przykładami są też place zabaw, gdzie dzieciaki po prostu podczas upadku też dzwonią po prostu albo po rodziców, albo od razu na numer 112.
1: Tak mówił w rozmowie z RMF Max ratownik medyczny Wojtek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Od kilkunastu godzin strażacy walczą z pożarem statku w porcie Gdańsk. Ogień wybuchł w ładowni jednostki zacumowanej na przynabrzeżu szczecińskim. W studiu reporter RMF FM Michał Krasoń. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, koniecznie.
0: Michale, jak przebiega ta akcja?
1: No jak podkreślają strażacy, jest wyjątkowo trudna, bo ciężko zlokalizować się ten pożar. On wybuchł w ładowni statku, tam składowany był złom, no i strażacy cały czas nie zlokalizowali źródła tego pożaru. Z tym ogniem walczy 17 zastępów straży na ziemi, na wodzie, dwa statki. Próbują podawać wodę przez właz tego statku na jego pokładzie. Bardzo trudno tam się dostać. Przez całą noc trwało wyładowywanie złomu z ładowni tego statku. Wyładowano tyle, ile się dało. Część jeszcze została, cały czas się pali. No ale tak jak wspomniałem, ten pożar jest niezlokalizowany. Jeszcze przynajmniej kilka godzin ta akcja potrwa. Najprawdopodobniej obsługa statku prowadziła wczoraj wieczorem jakieś prace w ładowni. No i te prace spowodowały właśnie wybuch pożaru. Na pokładzie było 25 osób. Wszystkie zostały ewakuowane. Nikomu nic się nie stało. To jest masowiec pod panamską banderą pod nazwą Gwiazda Syjonu.
0: Piękna nazwa. Czy ruch w porcie odbywa się normalnie?
1: Zablokowany jest jeden terminal. Na szczęście władzom portu udało się wszystko tak rozplanować, żeby statki, które przypływają, cumowały przy innych terminalach, więc opóźnień wielkich tam nie ma. Problem zacznie się, kiedy pożar zostanie ugaszony, no bo ten terminal będzie zablokowany przez ten statek. Trzeba będzie ustalić, co dokładnie wybuchło, jak się paliło, kto za to odpowiada. No to potrwa kilkanaście dni, więc prace logistyczne, no spore przed gdańskim portem, żeby to wszystko ułożyć, żeby funkcjonowało to jak należy.
0: My będziemy oczywiście informować o tym, co dzieje się w Gdańsku i w porcie i będziemy o tym donosić uprzejmie w radiu RMF 24. Ale zanim, no to porozmawiamy o tym, co w dalszej części programu. Bogdan Zalewski za chwilę pojawi się w krakowskim studiu radia RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF24, a jeszcze więcej informacji w naszym radiu usłyszycie po godzinie 10:00, tuż po najbliższych faktach RMF-FM. Swój program i swój dyżur rozpoczyna Bogdan Zalewski. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry Tomaszu, witam serdecznie wszystkich słuchających.
0: Zaczynasz dyżur dopiero za jakieś 10 minut z niewielkim haczykiem, bo to wszystko zależy od tego, ile potrwają fakty.
1: Dopiero, ale zapewne już.
0: Zapewne już wiesz, czego nasi słuchacze mogą się spodziewać.
1: No, dodam na początek od razu takie małe wyjaśnienie, że oczywiście większości poruszanych przez nas problemów, jak co dzień, przewidzieć nie można. Tym charakteryzuje się właściwie nasza informacyjna stacja. Wiesz to dobrze, Tomaszu, że przekazujemy nowe wieści natychmiast. No, często to są takie wydarzenia losowe, nagłe, pilne wiadomości, co nie znaczy, że nie mamy scenariusza oczywiście. Zaznaczam jednak, że trafia on do kosza, jeśli tego będzie wymagała sytuacja. No ale stan na teraz jest...
0: Ale zanim nie trafi.
1: No właśnie.
0: Spokojnie,
1: właśnie.
0: Bo jeszcze przecież nie jest tak, że zakładamy, że on trafi do kosza, tylko
1: nie.
0: Coś mamy.
1: Tak,
0: i może się uda zrealizować. To co może się uda?
1: No myślę, że na pewno się uda. Po 10:00 moim gościem będzie wybitny amerykanista profesor Tomasz Pułdowski. No i takie pytanie, na kogo Polska może liczyć? Na NATO czy samo USA? A może raczej na Europę? Taki stały dylemat. Czy kochasz bardziej mamusię czy tatusia? Wujka sama czy ciocie Unię? Powiem, że infantylnie to brzmi, ale to jest poważny dylemat.
0: No, poważny dylemat, szczególnie, że niebezpiecznie się robi, wciąż jest, nie tylko się robi, za naszą wschodnią granicą.
1: Tak, no i Trump jak zwykle wysyła takie dosyć ambiwalentne, prawda, sygnały. Zapraszamy też słuchaczy do dyskusji na temat zakupów z Chin. Czy kończy się era chińskiej taniochy? No, brutalne pytanie, wiem, kolokwialne słowa, no ale ostro zaczyna pogrywać Bruksela. Zapraszam serdecznie, Tomaszu, ciebie także, wiem, że jesteś...
0: Dziękuję bardzo. Moje zdanie będzie, znaczy twoje zdanie w radiu RMF24, z tego co widzę, będzie. A tak zatem jest. Istotne pytanie, czy kończy się era chińskiej taniochy i czy Bruksela pogrywa ostro?
1: Tak jest. Tak.
0: A ja bym dodał do tego jeszcze jedno pytanie, czy lubicie Brukselkę?
1: To będzie pewnie tak o 12:00 aktualny, w porze przedobiadowej.
0: Właśnie, ale ja z przedszkola nie lubię, muszę powiedzieć. Przedszkolne moje doświadczenie jest takie, że nie lubię Brukselki. A Brukselę to zależy. Stamtąd jest pociąg do Ostendy, więc fajnie się...
1: Tak, dawniej mówiono, nie lubię ruskich pierogów też.
0: No, można było też trafić, jak pamiętasz, Bogdanie, ja nie pamiętam i ty też nie pamiętasz, ale czytaliśmy o tym oczywiście, że za sformułowanie leniwe pierogi też można było trafić do różnych nieprzyjemnych miejsc. Ale no, nie będziemy teraz o leniwych pierogach, ani o ruskich pierogach, od województwa ruskiego, przypomnijmy, to nie jest od Rosjan. Tylko cały czas o najważniejszych informacjach rozmawiamy. Za niespełna 5 minut najnowsze fakty RMF FM, a później, jak słyszeliście, Bogdan Zalewski będzie rozmawiał o tym, kogo bardziej kochać, mamusie czy tatusia, czy wujka czy ciocie, wujka sama czy ciocie Unię. Zostańcie z nami.

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
4: No a w związku z tym, że zbliża się w radiu RMF24 i w całej Polsce godzina 10:00, to czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski, Bogdan Zalewski. Jak słyszeliście, jest już w krakowskim studiu. Szykuje się do tego, żeby rozmawiać. A teraz fakty o 10:00, a w nich Magdalena Wojtyń i Tomasz Staniszewski.
5: Jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami Łukasza Mejzy.
6: Sejmowego pirata drogowego.
5: A Sejm przed południem uchwalił ustawę o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach
6: i przedszkolach.
5: W faktach przed południem także hollywoodzki duet Olivia Wilde, Edward Norton zaprosi na komedię Zaproszenie.
6: Us.
7: Me too.
6: Zapraszamy.
5: Jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami sejmowego pirata drogowego wspomnianego posła Łukasza Mejzy.
6: Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, w końcu udało się wprowadzić do systemu 54 punkty karne za liczne wykroczenia drogowe popełnione przez parlamentarzystę.
5: Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, co oznaczają te decyzje?
8: 54 punkty karne na koncie Łukasza Mejzy spowodują, że jeśli zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, policjanci odbiorą mu prawo jazdy za przekroczenie limitu. Natomiast wniosek do starosty zielonogórskiego o sprawdzenie kwalifikacji posła oznacza, że Mejza będzie musiał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Najpierw jednak starosta musi ten wniosek podpisać i wysłać mu zawiadomienie o egzaminie. Jeśli za pierwszym razem zda ten egzamin, a także zaliczy testy psychologiczne, odzyska uprawnienia. Jeśli nie, będzie musiał przystąpić do kursu jak początkujący kierowca i zdać kolejny egzamin.
6: Przypomnijmy, za co są te punkty karne Łukasza Mejzy.
8: Te 54 punkty są za wykroczenia, których rozliczeniem nie będzie się zajmował sąd. To prawie 20 przypadków przekroczenia prędkości wykrytych przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Warto dodać, że za wszystkie wykroczenia, które ma na koncie poseł Mejza, powinien otrzymać w sądzie się zajmował sąd. To prawie 20 przypadków przekroczenia prędkości wykrytych przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Warto dodać, że za wszystkie wykroczenia, które ma

0: Różnice, proszę Państwa, się ustaliły twardo w sprawach interpretacji historii, a w innych sprawach różnic nie ma i są zbieżności i o tym trzeba tak dyskutować.
1: Usłyszałem od przewodniczącego Rady do spraw współpracy z Ukrainą posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Kowala z Sejmu Kacper Wróblewski.
2: Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach.
3: Zakaz dotyczyć będzie także innych urządzeń umożliwiających komunikację oraz nagrywanie dźwięku lub też obrazu. Wejdzie w życie od 1 września.
2: Będą wyjątki, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć albo gdy uczeń korzysta ze specjalistycznej aplikacji monitorującej stan zdrowia. Zderzenie trzech samochodów osobowych na S2 w Warszawie.
3: Zablokowany w tej chwili jeden pas między Aleją Krakowską a Wilanowem w stronę Terespola, ostrzegamy. W Beskidach załamanie pogodowe, od rana momentami bardzo intensywnie pada deszcz.
2: W Ustroniu jest wóz satelitarny RMF FM, w którym jest Marcin Włóczek. Marcinie, nie tak miało być. Co z tą pogodą w pierwszy weekend lipca?
4: No cóż, na razie deszcz nie odpuszcza. Nad Ustroniem i okolicą, jak widzę, znowu coraz niestety ciemniejsze chmury. Deszcz zaczął tu padać niespełna 2 godziny temu, a niedawno ten opad zamienił się nawet na pewien czas w siarczystą ulewę. Ale jest i dobra wiadomość, bo według prognoz deszcz będzie jednak ustępował, a wczesnym popołudniem ma nawet pojawić się słońce. I tak ma być w Beskidach już do wieczora. Zatem wakacyjna górska wyprawa, mimo tego porannego deszczu, wcale nie jest dziś niemożliwa. Zachmurzonego niestety nadal Ustronia, Marcin Buczek.
2: Zbierająca bardzo dobre recenzje, komedia małżeńska Zaproszenie dzisiaj wchodzi do kina.
3: W obsadzie, jak mówiliśmy, Olivia Wilde i Edward Norton.
2: Nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta pytała aktorów, czy w czasach, gdy jesteśmy podzieleni, połączyć nas może kino.
5: Tak, na 100%. Myślę, że kino jest jednym z najpotężniejszych narzędzi budowania empatii, jakie stworzyliśmy. Daje coś jeszcze. Pozwala nam dosłownie zamieszkać w czyimś życiu. Sprawia, że bardzo fizycznie, wręcz instynktownie odczuwamy emocje drugiego człowieka. A potem możemy przeżyć to wspólnie z innymi ludźmi, siedzącymi na tej samej sali kinowej. Dziś, czytając newsy, czasami naprawdę łatwo stracić wiarę. Ale my, ludzie robiący kino, możemy opowiadać historię, dzięki którym widzowie poczują się choć trochę mniej samotni.
3: Do rozmowy z tym hollywoodzkim duetem wrócimy w Faktach Kulturalnych RMF FM o 11.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Bogdan Zarewski, dzień dobry. Bardzo mi przyjemnie. Cieszycie się z piątku? To już 3 lipca, wakacyjny czas. A ten, to nawet w pracy, w ten letni okres, no jakoś lżej nam idzie, prawda? Czujecie to? Na pewno postaramy się, żeby w naszym programie było przyjemnie, lekko i łatwo. Ale bez łatwizny, bo będą też całkiem poważne tematy. Jednak tak wyjaśnione przez ekspertów, żebyście się nie czuli jak na tureckim kazaniu. Żeby to nie była dla was taka czarna magia. Będzie jasno, źle, zwięźle. Czyli konkret. Konkret i kontakt z wami, bo to dla mnie bardzo ważne. Dlatego od razu podaję namiary, co u was słychać, gdzie nas słuchacie. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. Bardzo też liczę na wasze zdjęcia, waszych wnętrz, waszych okolic. Zróbcie fotkę smartfonem i prześlijcie taką widokówkę w załączniku pod adresem bogdan.zalewski@rmf.fm. Spoglądam na zegar, 9:05. Już za kilka chwil, już za moment zachęcam was do słuchania mojej rozmowy. Z pierwszym moim dzisiaj gościem, będzie ich więcej, a już za kilka chwil tym gościem będzie wybitny amerykanista profesor Tomasz Pułdowski. Na kogo Polska może liczyć? Słuchajcie, na NATO czy na samo USA? A może raczej na Europę, na Unię Europejską? Możecie komentować i słać własne pytania, niewykluczone, że je zacytuję. Powtarzam raz jeszcze, kontakt do nas, SMS 3322, radio@rmf24.pl.

0: Polska liczy na NATO, a co na to Donald Trump? To jest nasz dylemat, to jest nasze pytanie w przedpołudniowym programie w Radiu RMF24, 10 minut po godzinie 10. Prezydent USA Donald Trump napisał na swojej platformie Truth Social bardzo ostre słowa na temat Paktu Północnoatlantyckiego. Przytoczę te słowa, uważajcie. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką, skoro ta relacja nie jest wzajemna. Nie było ich przy nas, napisał z troską, z takim zamyśleniem Trump po godzinie 5 rano czasu polskiego. W Waszyngtonie było wtedy po 23. Czy to tylko jest kwestia czasu? No, zastanowimy się teraz. W ostatnich miesiącach prezydent USA wielokrotnie powtarzał, że jest zawiedziony sojusznikami z NATO, ponieważ, jak twierdził, nie udzielili oni USA wystarczającego wsparcia w wojnie z Iranem. Porozmawiam o tym teraz z moim gościem, którym jest dobitny amerykanista i politolog, profesor Tomasz Pułdowski. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Uniwersytet Wizja w Warszawie. Proszę pana, panie profesorze, czy Donald Trump rzeczywiście może ograniczyć zaangażowanie USA w NATO, czy to są takie główne jego elementy negocjacyjnej presji na sojuszników?
1: Myślę, że on ma swoją metodę osiągania swoich celów i jeśli popatrzymy łącznie na te jego wypowiedzi, na przykład tę, którą tutaj cytujemy, która nie jest nowością, on wraca do niej, do tej retoryki, także w połączeniu z wojną w Iranie, która niespecjalnie się udała w oczach chyba zgodnej opinii obserwatorów, ale z innymi wydarzeniami związanymi na przykład z naszym regionem, który nas najbardziej interesuje, czyli rozmieszczenie wojsk amerykańskich.
0: Wschodnia
1: flanka, fluktuacje, tutaj zmiany, wstrzymanie tej obecności i później decyzja ponowna Trumpa o tym, o jednak przywróceniu tego, ale taka dosyć niejasna, prawda? Więc jak patrzymy na to wszystko razem, no to widzimy po pierwsze, no warstwę mamy powierzchowną, czyli formę tego, jak Donald Trump, to już wiemy, prawda, że jest no niezbyt dyplomatyczny, że próbuje zmusić swoje otoczenie do realizacji własnych celów, które niekoniecznie są celami zgodnymi na przykład ze statutem organizacji, o której mówimy, czyli NATO, który miał być instytucją obronną, a nie ofensywną.
0: Tak,
1: ale mamy głównie, widzimy, że następuje zmiana. Tak, dłuższe, jak spojrzymy na sytuację z dalszej perspektywy, to widzimy, że następuje zmiana. Znaczy Amerykanie nie wycofują się, dokonują, bo właściwie od lat mają taką procedurę okresowego przeglądu dystrybucji rozmieszczenia sił amerykańskich na świecie, co jest związane również z decyzjami finansowymi. I tutaj cieszmy się, że w Kongresie jest zgoda ponadpartyjna co do tego, że to jest region, że Polska należy do regionów ważnych na świecie i że jest zgoda ponadpartyjna. W związku z tym to zabezpiecza nas na przyszłość przed takimi decyzjami, które byłyby jakieś pochopne, czy związane z nie wiem, czynnikami psychologicznymi.
0: Czyli na płaszczyźnie politycznej w Stanach Zjednoczonych jest taki balans i to jest dla nas jakaś gwarancja.
1: Tak, to jest gwarancja długoterminowa, dlatego że ona jest apolityczna, niezależna od tego, czy rządzi Partia Republikańska, czy Demokratyczna, kto jest prezydentem, w związku z tym to nam daje bezpieczeństwo w dłuższej perspektywie. I to jest dla nas najważniejsza informacja. Natomiast ta słabsza, czy gorsza, aczkolwiek no, jest to powiedzmy związane z takim, jakbyśmy mieli tu psychologizować nasze relacje europejsko-transatlantyckie, prawda, czyli europejsko-amerykańskie, no to wygląda na to, że Europa wreszcie dorasta i ma się nieco usamodzielnić, tylko że musi być asertywna w relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a Stany Zjednoczone chcą ponosić mniejsze koszty. I widać, że Trump osobiście no, jest gotów stosować różnego rodzaju manipulacje, również statystyczne, na przykład te dane, które on tam podał w kategoriach bezwzględnych, czyli sumy wydawane przez różne kraje, no są rodzajem manipulacji o takich rzeczach, się uczy na zajęciach ze statystyki, czy z
0: no wytrawny negocjator, to prawda? Pan profesor tutaj udowadnia, że w tym szaleństwie Trumpa jest metoda, mówiąc tak, Szekspirem, tak, prawda? Co chce osiągnąć Trump? Jakie on ma cele w tej manipulacji, jak pan mówi, albo jakby inni stwierdzili, w tej formie negocjacji ze swoimi partnerami?
1: Jest to bardzo ostra forma negocjacji. Chodzi o to, żeby... Właściwie to się też nie zmienia. No, właściwie gramy cały czas na samą melodię. Znaczy chodzi o to, żeby Stany Zjednoczone wydawały mniej, żeby Europa wydawała więcej. No i oczywiście przy okazji byłby bardzo zadowolony, gdyby udało mu się zmusić Europejczyków do... czy inne kraje w ramach NATO, bo przecież mamy tam też Kanadę, do tego, by realizowały jego cele, nawet jeśli one nie są zgodne ze statutem, ale służą interesom amerykańskim, nawet jeśli na przykład nie mają silnych podstaw, czy to jakichś logistycznych, czy ekonomicznych, czy strategicznych, tak jak ta wojna z Iranem, no które...
0: Nawet poza egidą NATO, prawda? Taka koalicja chętnych wystarczy mu do tego, żeby prowadzić własną politykę na przykład na Bliskim Wschodzie.
1: Tak, on jest rzeczywiście, on działa trochę jak biznes, to znaczy ma projekty i nie myśli kategoriami długoterminowymi, takimi, do których przyzwyczajone są stosunki międzynarodowe, dyplomacja, i działa właśnie tak jakby od projektu do projektu, czasami realizując kilka projektów jednocześnie, no i popada w chaos i niestety czasami próbuje wciągnąć innych również w ten swój chaos.
0: Czyli to wszystko jedno, czy to jest strategia powiedzmy na rynku budowlanym, powiedzmy, czy na rynku geopolitycznym, tak? On stosuje te same metody takiego biznesplanu.
1: Tak, tak. To jest taka radykalna deweloperka międzynarodowa w dyplomacji.
0: A spróbujmy,
1: i bezpieczeństwie.
0: Spróbujmy postawić tutaj sprawę na ostrzu noża. Czy prezydent USA ma w ogóle możliwość samodzielnego wycofania Stanów Zjednoczonych z NATO? Czy to w ogóle jest jakaś realna perspektywa?
1: No nie zostało to przewidziane jakby przez założycieli NATO. Zakładano raczej procedurę, ponieważ to była inicjatywa amerykańska, to zakładano, że to inne kraje mogłyby się chcieć wycofać i rzeczywiście były takie pojedyncze przypadki, chociaż później skończone jakby powrotem. Ale no nie może. Jest to związane też ze wsparciem czy zgodą kongresu i kongres tutaj jest temu przeciwny. Próbuje wręcz też proaktywnie działać w ostatnich latach, zabezpieczając się, wprowadzając nowe procedury. Natomiast ja obawiam się, że Trump jest tego rodzaju osobowością, że on i tak jakby, gdyby chciał coś zrealizować, to i tak by to zrealizował, nawet gdyby później okazało się to czy zostało uznane bezprawne. Tak mieliśmy przecież do czynienia z taką sytuacją w...
0: Nakładaniu seł, na przykład, tak.
1: Tak, czy cła, czy kwestia na przykład obywatelstwa amerykańskiego, czy to jest prawo krwi, czy prawo ziemi.
0: A co jest dziś ważniejsze dla bezpieczeństwa Polski, pana zdaniem, panie profesorze? Takie bezpośrednie, takie bilateralne relacje Warszawy z Waszyngtonem, czy silna pozycja Polski w NATO? Powinniśmy się jednak nastawić na te, no tak ogólnie rzecz ujmując, relacje transatlantyckie.
1: Co jest najważniejsze?
0: Co jest ważniejsze dla nas?
1: Czy to jest ważniejsze?
0: Tak, bilateralne stosunki, myślę, czy właśnie tak, w ramach NATO?
1: Tak. To jest troszeczkę tak jak, czy bardziej kocham tatę, czy mamę. No nie da się jakby, Stany Zjednoczone są częścią NATO i założycielem NATO i największym krajem i finansują ponad 80% wydatków NATO. W związku z tym nie da się mieć dobrych relacji w NATO bez dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednak jesteśmy w trakcie tego procesu takiej częściowej, no powiedziałbym, to porównałbym do takiego uniezależnienia się troszeczkę kogoś, kto był pod kuratelą silniejszego czy starszego brata i w związku z tym też bez relacji bardzo silnych w Europie nie da się tego realizować. W związku z tym, no tak jak powtarzam od lat, Polska powinna mieć równocześnie iść dwoma torami, utrzymywać bardzo dobre relacje z krajami europejskimi, czy to w ramach Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską, no głównie jednak w Unii i ze Stanami Zjednoczonymi, bez względu na to, kto jest prezydentem.
0: Czyli to jest takie infantylne pytanie, prawda? Czy z wujem samym, czy z ciocią Unią, prawda?
1: Tak. Tak, no rzeczywiście. No, jest to tak, no może to wyglądać na jakiś... Jest to oczywiście... Ja rozumiem, skąd to pytanie, z czego to wynika. To znaczy z tego, że politycy próbują rozgrywać kwestie wewnętrzne i międzynarodowe, polityczne, partyjne.
0: No my też gramy tu w Polsce na dwóch fortepianach chyba, prawda? Bo ośrodek prezydencki, nazwijmy to tak schematycznie, no raczej stara się o te bardzo dobre stosunki z Waszyngtonem, zwłaszcza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, prawda? To jest ta opcja prezydenta Karola Nawrockiego. Nazwijmy to opcja premiera Donalda Tuska i koalicji rządzącej, to są raczej bliskie stosunki z Brukselą i z Berlinem, prawda? Czyli gramy na dwóch fortepianach, może to jest dobre, prawda? Może to jest taka symfonia.
1: No musi być jakaś podstawa podziałów politycznych. Nie da się chyba uprawiać polityki całkowicie tylko na zgodzie i jakiś konflikt czy jakiś podział jest konieczny, prawda? I lepiej chyba, żeby ta... Jestem w stanie sobie wyobrazić w ostatnich latach, czy przypomnieć bardziej kłopotliwe podstawy społeczne podziałów politycznych. W związku z tym, jeśli prezydent i rząd będą współpracowali strategicznie, długoterminowo w kwestii silnej pozycji Polski w ramach NATO i relacji już bez wchodzenia, no przyjmując, że będą niuanse, czy różnice niuansów, prawda? One często są sztuczne, na przykład to twierdzenie, że Unia Europejska dąży w jakimś kierunku, nie wiem, lewicowym, a Stany Zjednoczone są prawicowe. To są bardzo powierzchowne i bardzo zmienne.
0: Zresztą punktowe właśnie, tak jak pan mówi. No tak. To jest labilne, prawda? Zmienne. Tak, to się zmienia z administracjami oraz z rządzącymi w Unii Europejskiej.
1: Tak. Tak. Więc ważne jest, żeby myśleć strategicznie i o celu, a nie o... przymknąć oko trochę na metodę. Mhm.
0: Panie profesorze, tak spróbujmy teraz się skupić na konkretnej sprawie, mianowicie jakie pana ocenie są efekty tych najnowszych rozmów podsekretarza obrony USA do spraw politycznych Elbridge'a Colby'ego z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim?
1: Jesteśmy w trakcie, czy na początku tego procesu, ale widać dobrą wolę strony amerykańskiej i w związku z tym nie obawiałbym się, właśnie to świadczy o tym, że te słowa Trumpa są jednak tylko trochę taką przykrywką, to jest ostra forma negocjacji, to jest forma, natomiast Amerykanie dążą, czy są gotowi na te bazy amerykańskie, tyle tylko, że dla nich, za prezydentury Trumpa jest to w dużym stopniu również biznes, czyli oczekują oferty, która będzie dobrą ofertą też biznesową, czy ekonomiczne, która będzie miała silne podstawy ekonomiczne dla nich, czyli...
0: A zostanie zbudowany Fort Trump tutaj za kadencji prezydenta Trumpa i za kadencji Karola Nawrockiego?
1: To znaczy, gdyby jego spytać, to jemu by się pewnie ten pomysł podobał, łącznie z nazwą. Natomiast w stosunkach międzynarodowych ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł tak długoterminowo.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że to nie powinna być sprawa spersonalizowana, tylko dotycząca państwa, czy kierunku, czyli umieszczenie nas w NATO, czy nas nawet Stanów Zjednoczonych.
0: Tylko, że to jest taki symbol, prawda? Chodzi tak naprawdę o stałą obecność amerykańską w Polsce, żeby to było boots on the ground, tak, prawda? Żeby amerykańscy żołnierze tu byli właśnie stopą obutą w wojskowe obuwie, żeby tutaj stanęli na naszej ziemi.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Mhm. No jest to, tak, jest... Ja bym powiedział, że to jest dobra metoda taka psychologiczna podejścia Trumpa, ale on jest na tak, więc tutaj nie mamy z tym problemu. On się zgadza, twierdzi, że ma dobre relacje z prezydentem. Te relacje, ja bym powiedział, że są jednak dosyć ograniczone, krajów jest mnóstwo na świecie i on zapamiętał prezydenta Nawrockiego, ale myślę, że głównie dlatego, że go poparł w wyborach. To były też dosyć krótkie spotkania, ale z jego punktu widzenia my gdzieś tam utkwiliśmy. Jest taka kotwica w jego umyśle, która się nazywa Nauroki i Poland i powinniśmy z tego korzystać. W związku z tym obejdzie się nawet bez nazwy Fort Trump. Możemy tego używać trochę półżartobliwie w rozmowach ze stroną amerykańską, natomiast ostatecznie to jest kwestia drugorzędna i myślę, że strona amerykańska jest otwarta. To jest nowość, jest to nieco, wydaje się nieco sprzeczne z tym kierunkiem polityki amerykańskiej, takiego resetu ponownego, innego niż za czasów Obamy, ale jednak jakiegoś takiego resetu z Rosją, którego próbuje dokonać dosyć jednak nieskutecznie, to znaczy nie wpływa na politykę Rosji, jeśli chodzi o zakończenie tej wojny z Ukrainą.
0: Trochę ten reset spalił na panewce, prawda? Już tak się wydaje, że po tym, co się działo w Anchorage, prawda, sprawa trochę utknęła w martwym punkcie.
1: Tak, jak najbardziej. Natomiast korzystajmy z tego, że Amerykanie są otwarci, natomiast to będzie nas kosztowało. Więc jest to połączenie działalności biznesowej, że tak powiem, z międzynarodową czy z działalnością w kwestii bezpieczeństwa.
0: Panie profesorze, ja jeszcze o jedno zapytam na koniec, bo czas nas tutaj goni. Bo pan mówi o tym resecie z Rosją, do tego pan nawiązał, do polityki Obamy i Hillary Clinton, prawda, pamiętamy ją dobrze, z 2009-2010 roku, a Elbridge Colby uchodzi za zwolennika koncentracji USA na rywalizacji z Chinami, prawda? Czy w tej strategii Europa, no zwłaszcza Polska, bo to nas najbardziej interesuje, nadal pozostaje tym priorytetem?
1: Czy Polska pozostaje priorytetem? Myślę, że to jest największe wyzwanie takie geopolityczne dla świata. To znaczy zostająca pozycja Chin jest największym wyzwaniem geopolitycznym i to jest ten nowy gigant międzynarodowy. I on działa zupełnie inaczej niż Stany Zjednoczone. W związku z tym widać, że po tym, jak Trump prowadzi rozmowy z Europejczykami, z Putinem, z Chinami, widać, że on jest znacznie bardziej spolegliwy, czy mniej agresywny w stosunku do tych, których uważa za gigantów i próbuje wiele osiągnąć, natomiast zdaje sobie sprawę z tej potęgi drugiej strony. I Polska na razie, czy Unia Europejska dla niego są takim mniejszym tygrysem. W związku z tym my musimy podchodzić w sposób taki strategiczny, przygotowywać
0: walczyć o swoje po prostu, tak.
1: Tak, walczyć o swoje jak najbardziej.
0: Bardzo panu dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Politolog z Uniwersytetu Wizja w Warszawie, profesor Tomasz Pułdowski był gościem radia RMF24. Życzymy miłego dnia. Kłaniamy się nisko.
1: Dziękuję.
0: Tu radio RMF24, 25 minut po godzinie 10. Za 5 minut dokładnie będą fakty RMF FM, a więc kolejne informacje. Duże dawki informacyjne w naszej stacji w sieci. To wasza stacja, podkreślam to cały czas. Liczy się konkret i kontakt, czyli powtarzam, SMS 3322, radio małpa rmf24.pl oraz możecie do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm.

0: pięknie gramy i rzetelnie informujemy. Za informację odpowiedzialny jest Karol Płaczkiewicz. Witamy serdecznie.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Karolu, bardzo prosimy o fakty RMF FM o 10.30. Ważne spotkanie w stolicy.
1: Zapraszam. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy dziś spotkają się w Warszawie. Według polskiego MSZ głównymi tematami rozmowy Andrija Sybichy z Radosławem Sikorskim będą relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie wojny z Rosją. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że Kijów chce także rozmawiać o sporze historycznym, który wybuchł po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Premier Mołdawii Aleksandru Munteanu, sprawujący urząd od listopada ubiegłego roku, dziś podał się do dymisji. Przekazał, że ustępuje, ponieważ nie jest w stanie dłużej pełnić swojej funkcji zgodnie ze swoimi zasadami i przekonaniami. W komunikacie opublikowanym w serwisie X podziękował ministrom i współpracownikom oraz zapowiedział, że będzie pracował na rzecz kraju w innej roli. Na Bałtyku obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem. Silny wiatr obejmuje wschodnią część polskiej strefy brzegowej, od Rozewia po granicę z Rosją wraz z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Prognozowany jest silny wiatr o sile od 5 do 6 stopni w skali Buforta, w porywach dochodzący nawet do 8 stopni. Alert obowiązuje do godziny 19, jednak synoptycy nie wykluczają jego przedłużenia, choć z niższym stopniem zagrożenia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować poważne utrudnienia oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia.
2: Fakty na wakacje.
1: Część osób już wypoczywa za granicą, a niektórzy dopiero planują swój zagraniczny urlop. Wyjeżdżając za granicę, warto pamiętać o ubezpieczeniu. Karta EKUS, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to podstawa. Jak działa ten dokument?
3: EKUS potwierdza nasze prawo do niezbędnej opieki medycznej w stanach nagłych, w placówkach medycznych działających w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, czyli w ramach takiego Narodowego Funduszu Zdrowia w konkretnym kraju. Jeżeli w danym państwie pacjenci ponoszą część kosztów wizyt, pobytu w szpitalu, zabiegów, to my również takie opłaty będziemy musieli ponieść.
1: Wyjaśnia Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału NFZ. Do tematu planowania bezpiecznego wyjazdu wakacyjnego wrócimy jeszcze dzisiaj w Faktach. A na koniec jeszcze doniesienia sportowe. Julian Nagelsmann zrezygnował z prowadzenia piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Donoszą o tym tamtejsze media. Federacja jeszcze nie potwierdziła oficjalnie tej informacji. Jest jednak bardzo prawdopodobna, bo nasi zachodni sąsiedzi odpadli z mundialu już w 1/16 finału po rzutach karnych z Paragwajem. Dalej na Mistrzostwach Świata ostatni raz dotarli 12 lat temu w Brazylii, kiedy zdobyli tytuł. Poszukiwania następcy 38-letniego selekcjonera powinny rozpocząć się dość szybko. Zdecydowanym faworytem do objęcia reprezentacji Niemiec jest o 21 lat starszy Jürgen Klopp.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No, porażka Niemiec to była sensacja, rzeczywiście niesamowita. Karolu, oglądasz mundial?
1: Oglądam, zdarza się bardzo często.
0: No właśnie, wczoraj kolejna niemieckojęzyczna drużyna odpadła. Austria. No, to był jednostronny mecz z Hiszpanią.
1: Zdecydowanie.
0: Hiszpania dominowała i 3-0 wygrali. Ale piękne widowisko. Wspaniałe.

0: Bogdan Zarewski, nisko się kłania. To ja mam zaszczyt i przyjemność towarzyszyć wam dzisiaj przed mikrofonem radia RMF24. Przypominam, że cały czas śledzę nasze skrzynki. Bardzo się ożywiam, kiedy widzę wasze SMS-y pod 3322. Uwielbiam czytać maile od was. Adres radio@rmf24.pl. No, mam już całą kolekcję waszych zdjęć. Tyle różnych miejscowości i w Polsce, i na całym globie właściwie. Wszędzie mamy radiowych rodaków. Ślijcie fotki pod adresem bogdan.zalewski@rmf.fm. A w ramach wakacyjnego cyklu faktów RMF FM i radia RMF 24, gdzie chodzą lokalsi, odwiedzimy województwo zachodniopomorskie. Szukamy takich miejsc, słuchajcie, które nie są bardzo popularne turystycznie, no ale warto je odwiedzić, prawda, Aniu? Anna Pałamar.
1: Zgadza się. Dzień dobry,
0: Aniu. Wybrałaś się nad jezioro Szmaragdowe w Szczecinie. No, piękna nazwa. A dlaczego turyści powinni odwiedzić to miejsce? Nie tylko ze względu na nazwę.
1: Przede wszystkim to jest przepiękne miejsce na skraju Puszczy Bukowej, pełno tutra.
0: O, zniknął nam szmaragd.
1: Zresztą teraz latem to jest doskonały moment, aby to miejsce odwiedzić.
0: Tak, słyszymy się, Aniu. Mieliśmy mały problem, ale już się słyszymy. Opowiedz o tym jeziorze.
1: To doskonały moment, aby to miejsce... A, to świetnie. Dobrze. To wspaniale. Pełno tras spacerowych, rowerowych, podziemnych. Działa tutaj podziemna trasa turystyczna i teraz latem to jest znakomity moment, aby to miejsce odwiedzić. Jezioro ma też wyjątkową, intensywną, szmaragdową barwę. A dlaczego tak jest? Mówiła mi Karolina Ignaszak z Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.
2: Jest to miejsce, które każdy odwiedzający Szczecin powinien bezwzględnie zobaczyć. Tak naprawdę zawsze wśród turystów jest ten taki obowiązek zobaczenia, czy Parku Kasprowicza, czy Wału Chrobrego, ale warto, zanim wjedziemy do Szczecina, zatrzymać się na chwilę w tej prawobrzeżnej części, na skraju Puszczy Bukowej i zobaczyć niesamowite, nietuzinkowe i nietypowe jezioro szmaragdowe, które jest niezwykle urokliwe. Kolor jeziora szmaragdowego, też o czym się mówi, wynika to z zawartości węglanu wapnia, bo to jezioro było kiedyś kopalnią kredy. Mamy te pozostałości historyczne, mamy tą słynną grotę, o której wielu szczecinian się dopytuje, ale przyjezdni o tym nie wie. Mamy pozostałości wieży Barezela, mamy przepiękne polany widokowe, z których w różny sposób widać Szczecin, pozostałości po restauracji, no i mamy Centrum Edukacji Leśnej Szmaragdy z największą atrakcją w postaci podziemnej trasy turystycznej, którą się śmiejemy, że jest ekskluzywną trasą, otwieraną tylko i wyłącznie na okres letni, dlatego że zimą władze w tych podziemiach przyjmują nietoperze.
0: Ale bogactwo, to prawdziwe turystyczne klejnoty rzeczywiście. Aniu, a z czego najchętniej korzystają turyści i mieszkańcy?
1: No, wybór na pewno jest spory. Jedyne, czego nie można, to się kąpać. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałam nad jeziorem, mówili mi o świetnych trasach rowerowych, no i punkcie widokowym na centrum Szczecina.
3: Jesteśmy tu często, ale mieszkamy blisko, no a Puszcza Bukowa jest bardzo rozległa, więc można pospacerować i zobaczyć różne zabytki, też resztki zabytków starych, poniemieckich, także my bardziej chodzimy w tą stronę, żeby też trochę historii zaczerpnąć. Fajnie, bo tutaj są wszędzie informacje na ten temat porozwieszane, więc można się dowiedzieć, co tu było wcześniej, jak to funkcjonowało.
4: Można i jakąś mniejszą i większą pętlę, no i też kolor tego w ogóle jeziora jest taki dość charakterystyczny, ładny.
3: Tak, no nie jest on naturalny, wiadomo, więc to też trzeba zaznaczyć, bo niektórzy myślą, że tak jest naturalnie, ale tak, no i pętlę można tu zrobić, myślę, że tak, no czasami wychodzi z 15 kilometrów, ale to już trzeba wiedzieć, gdzie iść, żeby się nie zgubić.
4: A poleciłaby pani to miejsce właśnie turystom, którzy chcą jakoś tak trochę zboczyć ze szlaku?
3: Myślę, że tak, można naprawdę dużo fajnych tras tu zrobić.
5: Punkt widokowy jest ładny. W wakacje miło tutaj na spacer przyjechać sobie z rodziną.
6: Tam można na takie wzgórze akademickie wyjść, to już jest dłuższy spacer, ale jest przepiękny widok, szczególnie jesienią.
4: Zachodu słońca z tym ładnie widać, o tam.
6: Tam jest Zalew Szczeciński,
4: a tam centrum. Widać wieżę kościoła.
6: Tak, no tam katedrę możesz zobaczyć.
7: Bardzo sympatycznie jest, szczególnie ta woda szmaragdowa. No to coś niespotykanego jest. Ostatnio byłem 2 tygodnie temu. Jest spokojnie, cisza jest, że można sobie odpocząć.
8: Przychodzimy dosyć często.
9: Rowerami
8: fajnie jest tutaj.
9: Siedzimy.
8: No, można sobie po lesie pojeździć, fajnie odpocząć też można.
4: Co wam się podoba tutaj?
8: W ogóle urok tego miejsca jest ładne, wygląda.
9: Możliwość odpoczęcia z naturą.
8: To też.
4: Rowerami, mówicie, fajne ścieżki tutaj są
8: tak
4: po puszczy.
8: Jest. Dookoła lasu można sobie pojeździć, w ogóle całej puszczy. Nawet 20 kilometrów można sobie pojechać tam do innych wiosek zaraz, więc jest fajne.
4: Czyli fajne miejsce, żeby turyści przyjechali, tutaj zobaczyli, nie ma wstydu.
8: Tak jest, dokładnie. Fajne jest.
0: No świetnie usłyszeć głos lokalców. Rzeczywiście, no bogactwo, a przecież to nie jest takie popularne bardzo miejsce w Polsce.
1: Tak, tak. No wielu turystów rzeczywiście nie słyszało o tym miejscu, a warto. No i warto też zainteresować się właśnie z jednej strony historią, ale też tymi zwierzętami, które tam się pojawiają. Mhm. No bo na przykład w ramach ciekawostki dodam, że w tym roku w podziemiach Szmaragdu, właśnie na tej trasie turystycznej, która zimą jest wyłączona, zimowała rekordowa liczba nietoperzy. Między innymi dlatego, że mieliśmy tak mroźną zimę w tym roku na Pomorzu Zachodnim. No i pojawił się też rzadko spotykany podkowiec mały. To jest bardzo rzadki nietoperz, który jeszcze parę lat temu w ogóle nie występował u nas w regionie. Ale było też oczywiście dużo nocków dużych, nocków rudych, gacków brunatnych. No i jezioro też obchodzi niedługo ważną rocznicę, 101 urodziny.
0: Jubilatka.
1: Tak, będą obchody, będzie tort, gra terenowa, no i oczywiście sporo atrakcji dla dzieci.
0: Anna Pałamar, bardzo ci dziękujemy, Aniu, za ten przewodnik lokalny. Lokalci podpowiadają, gdzie zwiedzać Polskę. Bardzo ci dziękujemy za tę relację.
1: Dziękuję.
0: Ja otrzymałem w tym czasie maila od Kasi z Harvington z Anglii. Pogoda u nas mało brytyjska, słonko i cieplutko. Ale Kasia napisała też bardzo ciekawą refleksję dotyczącą naszych sojuszy. Zacytuję ją niedługo.

Taki dylemat zarysowaliśmy. Kogo Polska powinna kochać bardziej? Wujka sama czy ciocię Unię? Mówiąc żartem, ale sprawa jest poważna. Bardzo ciekawe refleksje przysłała do nas Katarzyna z Harvington z Anglii. Z kim najlepiej trzymać sojusz i komu ufać? Ja mam takie przemyślenia. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, nie możemy patrzeć tylko w jedną stronę. Tylko czerpać korzyści skąd się da. Polityka to nie przyjaźń, tylko biznes. Wielu polityków to myli. Albo intencjonalnie tak nam to podaje, żeby poruszyć społeczeństwo emocjonalnie i nim manipulować. Jednocześnie powinno się mieć zawsze plan A, B, C i tak dalej. Ale również swój plan na wypadek, kiedy zostalibyśmy sami. Bo sojusze często się sprawdzają, kiedy jest pokój, niestety. Rządy państw się zmieniają, więc nic nie jest pewne na 100%. Lepiej się miło zaskoczyć, niż niemiło zawieść. A zapomniałam dodać, że nigdy nie ma nic za darmo. Napisała bardzo mądrze Kasia z Harvington. Bardzo dziękujemy, Katarzyna.

0: Za 10 minut godzina 11, za 10 minut fakty RMF FM. To bardzo przyjemne, słuchajcie, i pożyteczne dla mnie chwile. Bardzo mi miło, że właśnie z wami spędzam ten czas. Mam wielką nadzieję, że i dla was nie jest to czas stracony. Wpisujcie się na naszą listę obecności, co u was słychać, gdzie nas słuchacie. SMS 3322 radio@rmf24.pl. A obiecuję, że będzie jeszcze więcej informacji w naszym radiu internetowym. Najnowszych, najważniejszych, najciekawszych, także takich turystycznych podpowiedzi, bo zaczyna się pierwszy weekend lipca, zatem wakacje rozpędzają się na dobre. A ten wakacyjny czas można spędzić na przykład w Beskidach, gdzie nie brakuje turystycznych atrakcji. Na popularne szczyty można wjechać koleją linową. Specjalne trasy czekają na miłośników rowerów. Są też turystyczne szlaki dla lubiących górskie wędrówki. Ale żeby te plany udało się zrealizować, potrzebna jest dobra pogoda. A ta przynajmniej tak jest dziś. Musi albo może być kapryśna. Od rana Beskidy przemierza wóz satelitarny RMF FM, którym jest Marcin Buczek. Witamy serdecznie, Marcinie.
1: Jestem, dzień dobry.
0: No, mówiłem, że pogoda jest kapryśna. Coś się zmieniło od rana?
1: No, przestało padać, no i to jest, powiedziałbym, nawet bardzo dobra wiadomość, no bo na razie oznacza ni mniej, ni więcej tylko to, że prognozy zaczynają się jednak sprawdzać. A jeszcze niedawno tu w Ustroniu było bardzo źle. Mieliśmy tu właściwie prawdziwą ulewę przez kilkanaście minut. Teraz znowu, co prawda, nieco się chmurzy, no ale liczę jednak na to, że zgodnie z zapowiedziami deszczu już tu dzisiaj nie będzie, za to pojawi się prognozowane na piątek słońce, które tu w Beskidach ma już nieprzerwanie świecić do wieczora i taka sama pogoda, czyli jednak ze znaczącą przewagą słońca, a nie deszczu, ma być w Beskidach też jutro.
0: Mm-hmm. No, ja uwielbiam Ustroń, powiem szczerze, i pogoda wcale mi nie straszna, żadna, bo jest tam co robić. Ale skoro mówisz, że się poprawiło, to ta wakacyjna górska wyprawa jak najbardziej możliwa.
1: O, zdecydowanie tak. Co prawda, jak to po deszczu bywa, zrobiło się tu nieco chłodniej, no ale wędrującym raczej nie powinno to przeszkadzać. No, tu w pobliżu Czantori spotkałem już dziś nawet takich, którzy nie czekają na pojawienie się słońca.
2: Wybieramy się w górę?
1: Pochmurno jest.
3: Ale to taka dobra pogoda w górę, lepiej niż jakby było gorąco, na pewno. A już padało, to więcej nie będzie padać.
1: Widzę, że też kremem się smarujecie.
3: Na kleszcze.
4: Na kleszcze i komary.
1: A dlaczego Beskidy?
2: Piękne góry nasze polskie.
5: I blisko, blisko, blisko przede wszystkim.
1: Będziecie wchodzić czy wjeżdżacie?
3: Wchodzić, oczywiście, że wchodzić.
1: Czyli jednak wędrówka?
3: Oczywiście. Wędrówka, tak. Mamy 7 godzin zaplanowane.
1: Czyli gdzie chcecie dojść?
3: Ze Stożka na Czantori na Stożek i potem ze Stożka musimy na Wisła Głębce zejść.
1: 7 godzin wędrowania to sporo.
3: To sporo. 18 km, 17 to kulturalna wycieczka w wakacje. Przyjemnie będzie.
1: Skoro mówiłeś wcześniej, że tu bywasz, to zapewne wiesz, że wejście na szczyt Czantori jest dość mozolne. Dlatego wjazd...
0: Ja się zimą nawet wspinałem, tak?
1: No tak, ale ten wjazd koleją na górę też jest przecież jakimś rozwiązaniem. No a tą górską, beskidzką wędrówkę można rozpocząć dopiero od szczytu.
0: To prawda.
1: Spod Czantori w Ustroniu Marcin Buczek.
0: Wspaniałe są widoki, rzeczywiście. Jedzie się w górę i obserwuje się cały pejzaż miejski. Między innymi te słynne takie hotele, bloki w kształcie piramid. Bardzo to pięknie wygląda. Spod Czantori w Ustroniu mówił Marcin Buczek, jak słyszeliśmy, a będą kolejne wędrówki w naszym radiu, radiu RMF24. Kłaniamy się wam nisko. No i oczywiście cały czas liczymy na kontakt, bo u nas konkret i kontakt, czyli jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej muzyki, jeszcze więcej listów.

0: Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski już na stanowisku. Czas na jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24, a więc fakty RMF FM, godzina 11 punktualnie.
1: Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie w zachodniopomorskim.
2: Ewakuowano stamtąd 38 osób.
1: Próbowali nielegalnie wjechać do Polski w naczepie ciężarówki.
2: Na przejściu w Budzisku w naczepie tira odkryto 54 cudzoziemców.
1: Kompletnie pijany mężczyzna nożem groził urzędnikom miasta w Sosnowcu.
2: Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy już zakończone.
1: Za chwilę szczegóły.
2: Za moment też fakty kulturalne RMF FM. Zaczynamy od Wietrzna, koło Koszalina w zachodniopomorskim. Tam płonie zabytkowy pałac. W tym miejscu znajduje się Dom Miłosierdzia Bożego.
3: Ewakuowano 38 osób. Wśród osób ewakuowanych nie ma osób poszkodowanych. W tym momencie budynek objęty jest pożarem. Dowódcy meldują o objęciu pożarem poddasza. Trwa gaszenie.
1: Powiedział nam dosłownie przed chwilą kapitan Kasper Wiśniewski z Koszalińskiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest 7 zastępów strażaków. Dojeżdżają kolejne wozy.
2: 54 cudzoziemców w naczepie tira próbowało nielegalnie przekroczyć polską granicę z Litwy.
1: Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Przypomnij, Krzysztofie, gdzie konkretnie wpadli ci migranci?
4: To był tymczasowy punkt kontroli granicznej w Budzisku na Suwalszczyźnie. Do posterunku strażników podjechał 37-letni obywatel Rumunii. Prowadził ciężarówkę z naczepą na rumuńskich numerach. Podczas kontroli w części bagażowej funkcjonariusze natrafili na 54 osoby. To 30 Pakistańczyków, 12 Afgańczyków oraz 9 obywateli Bangladeszu. Jak ustalono, kierowca próbował ich wywieźć na zachód z terytorium Łotwy. Niebawem imigranci zostaną przekazani stronie litewskiej. Wobec Rumuna wszczęto śledztwo dotyczące organizowania nielegalnego przekraczania granicy. W ostatnich miesiącach, warto dodać, to na Łotwę nielegalnie przedostaje się z Białorusi najwięcej cudzoziemców.
2: W przedpołudniowych faktach teraz ważna informacja dla kierowców.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 na Mazowszu. W pobliżu Atalina między Zwoleniem i Puławami samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
2: W miejscu wypadku w Atalinie policja teraz kieruje ruchem.
1: Zablokowana natomiast Krajowa 81 w Żorach w kierunku Cieszyna w Śląskiem.
2: Tu powodem zderzenie samochodu dostawczego i osobówki. Uważajcie na wyznaczone objazdy miejsca wypadku. Ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 49-latek, który wczoraj groził nożem pracowni. Uważajcie na wyznaczone objazdy miejsca wypadku. Ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 49-latek, który wczoraj

0: które są zauważalne. Współpracujemy cały czas w zwalczaniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
1: Wiceszef dyplomacji przypomniał po raz kolejny stanowisko polskiego MSZ-u, które jest przeciwne sławieniu ukraińskiej powstańczej armii. Cła na zamówienie z chińskich portali weszły w życie. Czy to jest ratunek dla europejskich sprzedawców, czy rabunek na portfelach konsumentów?
2: O to będziemy dziś pytać w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. Z nami teraz Igor Skrzepek. Igorze, wyjaśnijmy dokładnie, o co chodzi.
3: Unia Europejska nałożyła cła na paczki o niewielkiej wartości spoza wspólnoty, w tym z chińskich portali sprzedażowych. 3 euro za każdą kategorię towarową, czyli jeśli w jednym zamówieniu kupimy koszulkę, etui na telefon i kubek, to już będą 3 kategorie, więc nie 3 euro, lecz 9. Czy przestaniemy kupować na chińskich portalach? O to będziemy dziś pytać w cyklu Twoje zdanie. Wyglądajcie żółtego wozu satelitarnego RMF FM przy warszawskich automatach paczkowych.
2: Bohaterami faktów kulturalnych RMF FM jest duet Olivia Wilde, Edward Norton.
1: Zaprasza tak Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Wilde wyreżyserowała i gra w filmie Zaproszenie, który dziś wchodzi do kin. To komedia o parze zapraszającej sąsiadów na spotkanie. W obsadzie są też Seth Rogen, Penelope Cruz oraz Edward Norton. Aktor znany z kultowej produkcji Podziemny Krąg opowiadał mi m.in., dlaczego tak rzadko ostatnio wybiera dla siebie rolę. Długo czekam na historię, która naprawdę mnie poruszy i zostanie ze mną. Tutaj wszystko zaczęło się od hiszpańskiego filmu Niezależnego, który oboje bardzo pokochaliśmy. Uwielbiam filmy Oliwii, wcześniej pracowałem już z Setem, a Penelope znam od ponad 20 lat, więc właściwie każdy element tego projektu mówił mi tak. Swoją zawodową drogę zaczynałem w nowojorskim teatrze, pracując z Edwardem Albim. Kto się boi Virginia Woolf pozostaje dla mnie absolutnym wzorcem filmów o ludziach prowadzących pełne napięcia rozmowy. Do mojej rozmowy z aktorami wrócimy jeszcze dziś w faktach. Projekcja kultowego filmu King Size w kopalni soli w Wielipce oficjalnie otworzy dziś Szturalia. W programie festiwalu jest przegląd filmów z udziałem zmarłego 2 lata temu aktora. Będzie i Killer, i Amator, ale też Shrek z wybitną rolą dubbingową Jerzego Sztura.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Jak słyszeliśmy w faktach RMF FM, płonie dach pałacu Wietrznie, to jest województwo zachodniopomorskie. W tym pałacu działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Cały czas zbieramy nowe informacje. Muzyka, jeszcze więcej informacji. Konkret i kontakt, to jest radio RMF 24. Przekazujemy Wam najbardziej aktualną wiedzę o świecie. Jestem też otwarty na Wasze reakcje. SMS 3322.

0: gramy, informujemy. To stały rytm programu w waszej stacji RMF24. Muzyka najlepsza dla uszu i duszy oraz rzetelne doniesienia ze sprawdzonych źródeł. Czas na najświeższe wieści i komentarze ze stolicy. Mamy pilną informację. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję swoich zastępczyń Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Przenosimy się teraz do sejmowego studia. Reakcje na gorąco. Nasz dziennikarz Kacper Wróblewski i jego rozmówczyni. Witamy panią.
1: Dzień dobry, a z nami jest Kinga Gajewska, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji. Dzień dobry pani poseł.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Zaskakują panią te decyzje o tych dymisjach? Panie wiceprezydentki odchodzą z ratusza?
2: Muszę powiedzieć, że cała ta afera dotycząca Szpitala Południowego i konsekwencje z niej wynikające, to podczas swojej trzykadencyjnego doświadczenia w polityce, no nie widziałam, żeby partia polityczna tak szybko zareagowała. Mamy w tej sprawie liczne kontrole, audyty i NFZ-u, i NIK-u, i odwołanie zarządu, i rad nadzorczych, i mamy całkowite usunięcie i z życia politycznego, i z tego szpitala głównego bohatera tej afery. Prokuratura wszczyna śledztwa, więc nie widziałam, żeby zarządów jakichkolwiek innych była tak szybka i kompleksowa reakcja.
1: Mamy reakcję w samorządzie. O 12:00 premier zwołuje swoją konferencję. Nie znamy tematu, ale czy tam też możemy spodziewać się jakichś decyzji personalnych, na przykład dotyczących ministry zdrowia?
2: Poczekajmy do godziny 12:00. Pan premier zawsze lubi zaskakiwać.
1: Czyli możemy poczuć, możemy zakładać, że będziemy zaskoczeni. O tak zapytam.
2: Powiem tak, cieszę się, że reakcja jest szybka. Musimy jak najszybciej uzdrowić system zdrowia. O ile to tak nie zabrzmiało, natomiast ciekawym jest to, że mamy też konkretny plan reform na chociażby zarobki lekarzy i różne sytuacje, które miały tutaj miejsce, zostały upublicznione w tej aferze Szpitala Południowego.
1: To teraz pytanie, kto będzie tę reformę w Ministerstwie Zdrowia pisał. Zobaczymy, czy będzie jakaś zmiana w tym kierownictwie tego resortu. Ale wróćmy do tego, co miało być tematem naszej rozmowy, czyli niemal jednogłośna decyzja Sejmu, jeżeli chodzi o zakaz używania smartfonów w szkołach. Z tego, co sprawdziłem, wyniki głosowania, połowa Konfederacji za, połowa przeciwko. I chyba posłowie z koła Konfederacji Korony Polskiej. No ale można śmiało powiedzieć, że jednogłośnie Sejm przyjął tę ustawę. Niecodziennie się tak głosuje w Sejmie.
2: Cieszę się niezwykle z tego, że ustawa została przyjęta niemal jednogłośnie. To jest wielka duma, ale też ogromny problem polskich szkół, polskich dzieci i rodziców. Ta ustawa będzie dotyczyła 5 milionów uczniów ze szkół podstawowych, ponad 8 milionów rodziców i prawie 550 tysięcy nauczycieli. To rozwiąże wiele problemów, ale nie wszystkie. I też to, co podkreślaliśmy podczas debaty w Sejmie, że nie może być to tylko i wyłącznie zakaz, on nie rozwiąże wszystkiego. To musi być kompleksowe działanie w tym kierunku. I mamy edukację zdrowotną od 1 września, a tam duży komponent higieny cyfrowej. Drugie, mamy zakaz właśnie korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Także będziemy wprowadzali ustawę, miejmy nadzieję, że będzie to grudzień, zakazującą korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. Jeżeli będziemy mieli to narzędzie konkretnie weryfikujące wiek i oddzielające wiek od tożsamości. Mamy kolejną ustawę dotyczącą patostreamingu. Zaraz będziemy znowu DSA debatowali. Także cieszę się, że wszyscy podchodzą z rozsądkiem do tego tematu. Wydaje się, że jeszcze kilka lat temu nie byłoby to możliwe, a tutaj dzisiaj wszyscy dostrzegają ogromny problem.
1: Nawet nie kilka lat temu, ale rok temu, bo pamiętam kampanię prezydencką. Szymon Hołownia składał swoją propozycję takiej ustawy. Wówczas, z tego co pamiętam, Barbara Nowacka, szefowa resortu, no, niezbyt przychylnie się wypowiadała, no a dziś zadowolona, że taka ustawa została przyjęta. Co się zmieniło przez ten rok?
2: Przede wszystkim mamy dostęp do badań, do szczegółowych badań, jaki jest wpływ mediów społecznościowych, telefonów komórkowych na mózgi polskich dzieci. Na jaki jest wpływ niebieskiego światła, jakie jest ogromne uzależnienie. Ja chcę podać jedną statystykę, która jest przerażająca. 38% dzieci poniżej 5 roku życia ma swoje iPady albo swoje telefony komórkowe. To jest jakiś absurd. Dzisiaj nawet poprawka, która byłaby absurdem, czyli wprowadzenie takiego zakazu do przedszkoli, po prostu przeszła.
1: No właśnie,
2: też
1: chciałem zapytać, że ta poprawka Prawa i Sprawiedliwości i też przyjęta przez wszystkich. Jakieś statystyki są, które pokazują, że jest rzeczywiście problem już od najmłodszych lat?
2: No te wyniki są tragiczne. Tak jak mówiłam, przytoczyłam badania poniżej 5 roku życia, ale mamy badania do 7 roku życia, to już jest 86% dzieci. Jak mamy do 14 roku życia, to 96% dzieci i używają telefonów dużo dłużej niż powinny. Powyżej nawet 5 godzin. Wpływ takich jakby sociali jest po prostu tragiczny. To praktycznie każdy rodzic widzi. I w ogóle to, co było bardzo ciekawe i to, co najbardziej przemawiało za tą ustawą, bo wielu polityków mówi, a przecież to rodzice wychowują dzieci, a to rodzice powinni mieć wpływ na to. Ale to rodzice właśnie prosili o tę ustawę, bo przychodzi dziecko ze szkoły albo w niektórych przypadkach z przedszkola i mówi, a Zosia, Kasia miały telefon komórkowy w przedszkolu, smartwatch, który robi zdjęcia i tam mierzy kroki. Oni mają, dlaczego mamo, ty jesteś taka zła i nie chcesz mi tego dać? Dlaczego tato jesteś taki zły? I my dajemy argument rodzicom. Szkoła powinna być zawsze przykładem, powinna świecić przykładem i powinna być takim drogowskazem. I teraz będzie.
1: No właśnie, jak to będzie wyglądało w praktyce? Bo ciężko mi sobie wyobrazić, że dzisiaj przed południem 8-latkowie, 6-latkowie, 10-latkowie stwierdzi, ach, Sejm przyjął ustawę, mamy problem. Jak to będzie wyglądało? Dziecko będzie używało smartfona na lekcjach, no i co?
2: Dziecko będzie mogło skorzystać ze smartfona na lekcji tylko w bardzo szczegółowych przypadkach, jeżeli nauczyciel wyrazi taką zgodę, bo będzie to wiązało się na przykład z jakimś procesem edukacyjnym. Druga sytuacja, kiedy na przykład dyrektor, nauczyciel wyrazi zgodę ze względu na jakieś choroby, niepełnosprawność danego dziecka. Ale generalnie podczas wszystkich lekcji i przerw telefony komórkowe będą zabronione. Dzieci będą mogły je trzymać albo w szafkach, albo w plecakach, albo w schowanych woreczkach. Po prostu nie powinny być wyciągane. Konsekwencje są oczywiście bardzo różne. To szkoła tutaj będzie decydowała, jakie są konsekwencje na podstawie statutu. Taka najbardziej dotkliwa to będzie oczywiście obniżenie oceny z zachowania, a ta może też po prostu kreować czasem przyszłość tego dziecka.
1: Jeszcze chciałbym zapytać o wspomnianą przez panią ustawę dotyczącą patostreamingu. Myśli pani, że, bo tutaj w przypadku tej ustawy raczej śmiało można zakładać, że Karol Nawrocki podpisze ten projekt, biorąc pod uwagę, jak wszyscy głosowaliście, a w przypadku patostreamingu liczy pani na podpis prezydenta?
2: Wczoraj prezydent zawetował ustawę, która też wydawała się oczywista, czyli dotycząca praw uczniów, czyli zagwarantowanie ustawowe praw uczniów. Prezydent to zawetował. Czy zawetuje zakaz telefonów komórkowych? Nie wiem. Będziemy apelowali, żeby jednak się opamiętał. Jeśli chodzi o patostreaming, no też wydaje się, że są takie rzeczy, takie kwestie, które naprawdę ciężko być przeciw, a tutaj nie wiadomo z jakiego powodu prezydent wyskakuje jak królik z kapelusza i nagle zmienia zdanie.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Kinga Gajewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, w rozmowie z naszym dziennikarzem Kasprem Wróblewskim próbowała przekonywać o szybkiej reakcji na skandal medyczno-polityczny w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ja wam przypomnę, że afera dotycząca tego szpitala została nagłośniona przez portal i kanał Zero w połowie czerwca. Taki pierwszy duży materiał portalu Zero.pl dotyczący uprzywilejowanego traktowania polityków i działaczy Koalicji Obywatelskiej na SOR-ze został opublikowany dokładnie 17 czerwca. A mamy trzeci dzień lipca. Przypomnę jeszcze wiadomość sprzed kilku chwil. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję swoich zastępczyń Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. A o godzinie 12, jak słyszeliśmy w rozmowie, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska. No i mamy się spodziewać jakichś niespodzianek. Oczywiście o wszystkim natychmiast się dowiecie z radia RMF24.

0: 22 minuty po godzinie 11 i taka polityczna wiadomość przedpołudnia. Radio RMF24. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dymisję ze swoich stanowisk po aferze w Stołecznym Szpitalu Południowym. O tych dymisjach poinformował kilka chwil temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy. To samo zresztą dotyczy nieprawidłowości i domniemanych przestępstw w Szpitalu Południowym. Tu o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd. I choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę Państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje. Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
0: Prezydent Warszawy zadeklarował również odpartyjnienie zarządów spółek miejskich Warszawy, nie tylko zarządu Szpitala Południowego.
1: Kryzys musi spowodować refleksję, a refleksja musi skłaniać do przyjęcia rozwiązań radykalnych. Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje wyłącznie, i to słowo jest absolutnie kluczowe, wyłącznie dzięki swojej kompetencji, niezależności i lojalności wobec Warszawy, a nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii. To nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica. Dlatego, jak Państwo wiecie, już wcześniej podjąłem decyzję, że w radach nadzorczych spółek medycznych nie będą zasiadać członkowie partii politycznych i ta decyzja została wprowadzona w życie. Natomiast dzisiaj idę o krok dalej. Standard dotyczący odpartyjniania zostanie rozszerzony na pozostałe miejskie spółki, zarządy i rady nadzorcze. Aby nie było wątpliwości, że partyjna polityka może wpływać na kontrolę nad spółkami. Zasada będzie bardzo prosta. Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
0: Dodawał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. A ja jeszcze przypomnę kalendarium, bo dzisiaj mamy 3 lipca. Przypomnę Wam raz jeszcze pierwszy duży materiał portalu Zero.pl dotyczący uprzywilejowanego traktowania polityków i działaczy Koalicji Obywatelskiej na SOR-ze w Warszawie w Szpitalu Południowym został opublikowany 17 czerwca. Tego samego dnia temat zaczął szeroko funkcjonować w mediach. Następnie 23 czerwca w kanale Zero ukazał się głośny wywiad z doktorem Emilem Jędrzejewskim, sygnalistą, byłym ordynatorem chirurgii Szpitala Południowego, który przedstawił kolejne zarzuty dotyczące funkcjonowania placówki, w tym dotyczące bezpieczeństwa pacjentów. Tak wygląda kalendarium. No właśnie, czy ta reakcja, jak dowodziła posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska w naszej rozmowie z Kacprem Wróblewskim, to szybka reakcja, czy raczej spóźniona? Napiszcie do nas, co o tym sądzicie. Czekam na Wasze reakcje, na Wasze komentarze. Radio@rmf24.pl albo SMS 3322.

0: szybko i dynamicznie biegnie nam czas. 11.30, Karol Płaczkiewicz i jeszcze więcej informacji, fakty RMF FM. Zaczynamy od akcji strażaków.
1: Płonie zabytkowy pałac w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Jak informowaliśmy w faktach, ogień objął dach budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Na miejscu pracuje 7 zastępów straży pożarnej. Z obiektu ewakuowano 48 osób.
2: Wśród osób ewakuowanych nie ma osób poszkodowanych. W tym momencie budynek objęty jest pożarem. Dowódcy meldują o objęciu pożarem poddasza. Trwa gaszenie i cały czas dodysponowywane są jednostki i zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Na miejsce udaje się m.in. cysterna i kontener wężowy.
1: Mówił kapitan Kacper Wiśniewski ze Straży Pożarnej w Koszalinie. Neogotycki pałac w Wietrznie został wybudowany w 1920 roku i jest jednym z największych zabytkowych obiektów w regionie.
3: Trump znów w centrum uwagi.
1: To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką, skoro ta relacja nie jest wzajemna. Nie było ich przy nas, napisał Donald Trump dziś na platformie Truth Social. W ostatnich miesiącach amerykański przywódca wielokrotnie powtarzał, że jest zawiedziony sojusznikami z NATO, ponieważ, jak twierdzi, nie udzielili oni USA wystarczającego wsparcia w wojnie z Iranem. Czy Donald Trump może rzeczywiście ograniczyć zaangażowanie USA w NATO?
4: Widzimy, że następuje zmiana, tak dłuższa, jak spojrzymy na sytuację z dalszej perspektywy, to widzimy, że następuje zmiana. Znaczy Amerykanie nie wycofują się, dokonują, bo właściwie od lat mają taką procedurę okresowego przeglądu dystrybucji rozmieszczenia sił amerykańskich na świecie, co jest związane również z decyzjami finansowymi. I tutaj cieszmy się, że w Kongresie jest zgoda ponadpartyjna co do tego, że to jest region, że Polska należy do regionów ważnych na świecie i że jest zgoda ponadpartyjna. W związku z tym to zabezpiecza nas na przyszłość przed takimi decyzjami, które byłyby jakieś pochopne czy związane z nie wiem, czynnikami psychologicznymi.
1: Tak oceniał na naszej antenie profesor Tomasz Pułdowski, amerykanista. Całej rozmowy, którą poprowadził Bogdan Zalewski, możecie posłuchać na platformie RMF On. I w faktach wracamy teraz do Polski. Zakaz stosowania fajerwerków w Krakowie trafił do kosza. Przepisy unieważnił Wojewódzki Sąd Administracyjny. Urząd Miasta czeka teraz na uzasadnienie uchylenia uchwały. Dopiero po jego przeanalizowaniu magistrat podejmie decyzję, czy złoży skargę kasacyjną. Przypomnijmy, zakaz uchwalony przez Radę Miasta zaskarżył wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, który uważa, że Rada Miasta przekroczyła kompetencje.
5: Składając tę skargę byłem przekonany, ja, służby prawne wojewody, byliśmy przekonani, że te przepisy, które zostały wprowadzone w sposób wadliwy. Sąd podzielił nasze zdanie. Pod tym względem czuję się usatysfakcjonowany, ponieważ w dalszym ciągu uważam, że wprowadzenie tych przepisów przez Radę Miasta Krakowa z jednej strony przekraczało kompetencje Rady Miasta, a z drugiej strony wprowadzało regulację, która absolutnie była niemożliwa do wyegzekwowania. Sąd podzielił to stanowisko.
1: Tak mówił wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. To wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 12.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dziękujemy, Karolu. Ja przypomnę, że o 12 w południe rozpocznie się konferencja premiera. Czy będą nowe decyzje w związku ze skandalem medyczno-politycznym w Szpitalu Południowym w Warszawie? Przypomnijmy, prezydent Warszawy przyjął dymisję swoich zastępczyń, a Donald Tusk? Co dalej z minister zdrowia? Słuchamy intensywnie.

0: Przedpołudnie w Radiu RMF 24.
1: Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24? To wy wiecie najwięcej i najszybciej, bo my reagujemy natychmiast na znaczące zdarzenia. Możecie to do nas pisać, jeżeli jakieś nasze doniesienia dały wam do myślenia. Mile widziane są wasze refleksje, reakcje, podpowiedzi. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. Chodźmy razem w ten piątek.

0: za 20 minut, godzina 12 i nowe fakty RMF FM będą właśnie za 20 minut, ale wcześniej przypomnę wam taką polityczną bombę, sensację, chociaż czy ja wiem. Może to było przewidziane właśnie. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dymisję ze swoich stanowisk po aferze w Stołecznym Szpitalu Południowym. A o dymisjach, jak może słyszeliście, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. A ja zadaję wam pytanie w radiu. radio@rmf24.pl, SMS 3322. Czy to odpowiednia reakcja? No i właśnie czytam najnowszy SMS. Reakcja właściwa. Zbyt szybkie, pochopnie podejmowane decyzje w tej sprawie mogą tylko spowodować niepotrzebny chaos. To jedna z opinii, a co wy o tym sądzicie? Napiszcie. To piątkowy poranek z radiem RMF24, właściwie przedpołudnie, bardziej niż poranek. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie straci stanowiska, przekonywał przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis w porannej rozmowie RMF FM. Odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień, według których szefowa resortu miałaby być pierwszą ofiarą zapowiadanego przez premiera Donalda Tuska resetu po aferze w Szpitalu Południowym.
1: To mogła być bardzo ciekawa decyzja pana premiera w tym zakresie,
2: żeby...
1: Żeby usuwać ministra funduszy za aferę, która jest skandaliczna, jeżeli chodzi o Szpital Południowy, ale nie, ale tak całkiem serio, no nie wyobrażam sobie, że umowa koalicyjna zostanie złamana. Pamiętajmy o tym, mamy jednak umowę koalicyjną. Polska 2050 jest w koalicji 15 października i tam...
3: Ale politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, no niby są, ale krytykują, czepiają się,
1: to, że mamy inną...
3: jakąś inną wizję prezentują, ale to, że mamy... podważają przywództwo premiera.
1: Nigdy nie podważaliśmy przywództwa premiera. To, że mamy inną wrażliwość i na pewne rzeczy patrzymy inaczej. Jak na przykład na drugi próg podatkowy. Żeby obywatelom podnieść drugi próg podatkowy.
0: Tak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis. Całej rozmowy posłuchacie na naszej stronie rmf24.pl, kanale YouTube oraz platformie RMF On. A my wciąż czekamy na konferencję premiera Donalda Tuska. Przypomnę wam początek o godzinie 12. Co dalej z minister zdrowia? Co dalej z Jolantą Sobierańską-Grędą? No, czekamy na te decyzje. Podobno mają być jakieś niespodzianki. Na razie to wszystko jest utrzymywane w sekrecie. Rąbka tajemnicy uchyliła Kinga Gajewska w rozmowie w radiu RMF24, a my czekamy na potwierdzone informacje.

0: radio@rmf24.pl, SMS 3322 i kolejna reakcja na pokłosie skandalu medycznego w Szpitalu Południowym w Warszawie. Przypomnę wam, stanowiska straciły, podały się do dymisji wiceprezydentki Warszawy. Dymisję przyjął prezydent Rafał Trzaskowski. I oto kolejny SMS. Wszystkie szpitale, niezależnie od kategorii, profilu działalności czy podmiotu prowadzącego, powinny zostać dokładnie skontrolowane. Warto również sprawdzić, ile stanowisk kierowniczych i nadzorczych zajmują osoby powołane z politycznego nadania. Bardzo dziękujemy za tę kolejną reakcję. To bardzo ważna jest taka, dla mnie przynajmniej, interakcja z wami. To piątkowe jeszcze przedpołudnie w radiu RMF 24. Mamy za 14 minut godzinę 12. Czas na geopolitykę, ekonomię i gospodarkę, czyli fragment podcastu Marka Teichmana Gospodarczy Tydzień. Jednym z głównych tematów była polsko-ukraińska współpraca biznesowa, ale także napięcia polityczne. Gościem programu był Bartosz Cichocki, były ambasador Polski na Ukrainie, a mówił m.in. o szansach i wyzwaniach w relacjach Warszawy z Kijowem.
1: Ja uważam, że Polska właśnie im więcej ma problemów w relacjach z Ukrainą, czy to gospodarczych, czy tożsamościowych, tym bardziej powinna wspierać proces przemian na Ukrainie, a te przemiany mogą być stymulowane tylko przez perspektywę członkostwa. Natomiast jakby już kończąc odpowiedź na to pytanie co do samej gospodarki, to widzimy coraz lepsze wyniki i jest coraz wyższy eksport, coraz lepsze saldo dodatnie Polski w relacjach z Ukrainą. Jeśli chodzi o eksport polskiej broni i amunicji, to Ukraina odbiera 90% naszego eksportu. Skokowo wzrósł eksport energetyki. Tylko w zasadzie w handlu artykułami rolno-spożywczymi notujemy ujemne saldo. Co więcej, mamy w ostatnich miesiącach kilka przykładów akwizycji. PZU Ukraina wykupuje amerykański lidera rynku ubezpieczeń na życie MetLife na Ukrainie. Wartość tych akcji podobno 100 milionów euro. To jest skokowy wzrost naszej tam obecności w inwestycjach. Maspex wykupuje większościowy pakiet producenta wód mineralnych i z tego co rozumiem szykuje się do produkcji żywności na Ukrainie. Firmy budowlane rozpatrują daleko posunięte projekty uruchomienia produkcji na Ukrainie, ale to pewnie poczeka do jakiegoś rodzaju wyciszenia tego konfliktu, więc odbywa się paradoks. Im silniej Rosjanie bombardują, straszna noc zresztą w Kijowie ta ostatnia, tym bardziej polski biznes, jakby on już się z tym jakby, nie wiem, no, dostosował się jakoś do tej sytuacji wojennej i widzi swoje szanse. Przecież nikt nie kazał Maspexowi z rządu, czy tam, nie wiem, z ośrodka prezydenckiego. To ewidentnie Maspex i inne firmy wyczuły korzyść.
2: Ten Maspex jest dobrym przykładem, bo to jest też firma, która właśnie zbudowała się przez ekspansję w Europie Środkowej, wchodząc produkcyjnie i wchodząc przez to na rynki, przejmując lokalne marki. To jest bardzo ciekawy,
1: świetne,
2: bardzo jasny
1: model. Świetna wina w Mołdawii. Na Ukrainie mamy teraz około 1200 spółek z udziałem polskiego beneficjenta. Kilkadziesiąt z nich zanotowało w 2025 roku przychód ponad 100 milionów hrywien. To jest ponad 8 milionów złotych. No i biznes to widzi. Ale znowu ciągle działają różne, na przykład w prawie, w publicznym prawie przetargowym, to jest horror. To jest prawo zbudowane po to, żeby nie wpuścić zewnętrznych podmiotów. Ale to środowisko biznesowe na Ukrainie, ono jest nieprzychylne także dla ukraińskich podmiotów. Jedyny sposób regulowania to jest jednak dialog, dyskusje, czasem szorstkie na forum Komisji Dwustronnej do spraw współpracy gospodarczej, unijno-ukraińskich dialogów. I tutaj jestem pesymistą.
0: Zwraca uwagę Bartosz Cichocki, były ambasador Polski na Ukrainie. To był fragment podcastu Marka Teichmana, Gospodarczy Tydzień. Całość znajdziecie po godzinie 12 dzisiaj na kanale RMF24 na YouTubie. A w Sejmie też były poruszane sprawy polsko-ukraińskie. My, Polacy odpowiedzialni za teraźniejszość i przyszłość Polski, nie możemy tolerować powstawania dzisiaj na Ukrainie ponownie ideologii nazistowskiej. Tak przekonywał poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Tu radio RMF24.

0: Julu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
4: Za 6 minut będzie godzina 12 i będą nowe wieści. W samo południe, samo sedno w faktach RMF 24. Będzie m.in. najnowsza relacja z Pomorza Zachodniego. Jak sygnalizuje mi nasza reporterka Anna Pałamar, strażakom wciąż nie udało się opanować pożaru pałacu Wietrznie w województwie zachodniopomorskim. Informowaliśmy o tej dramatycznej sytuacji. Będziemy mieli jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24, waszej stacji w sieci.

0: Dyżur w Faktach RMF FM rozpoczyna Ewa Kwaśny. Witamy serdecznie, Ewo. Prosimy Cię o nową porcję
1: i zapraszam
0: informacji w Radiu RMF 24, czyli Fakty RMF FM.
1: W warszawskim ratuszu odchodzą dwie zastępczynie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. To konsekwencja afery w Szpitalu Południowym. Strażacy wciąż walczą z pożarem zabytkowego pałacu Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Ewakuowano kilkadziesiąt osób, nikt nie ucierpiał. Jest piątek, przed nami weekend, wiele osób na urlopach. Za moment przeniesiemy się w Beskidy. W Faktach w południe także zaproszenie na Szturalia do Krakowa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyjął rezygnację dwóch wiceprezydent miasta, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Przed stołecznym ratuszem jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Jakubie, jak prezydent tłumaczył dziś tę decyzję?
2: Prezydent Warszawy stwierdził, że nie ma pozwolenia na bezczynność i krycie zaniedbań. Dodał jednak, że dymisje dwóch wiceprezydent nie oznaczają, że są one winne sytuacji w stołecznym szpitalu. Zapytałem dziś Rafała Trzaskowskiego, czy te rezygnacje oznaczają, że władze miasta już wcześniej wiedziały o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Oto co usłyszałem.
3: Nie, panie redaktorze, ja tutaj nie rozstrzygam o czyjejkolwiek winie, natomiast to, co stało się w Szpitalu Południowym, te wszystkie nowe rewelacje, które w tej chwili docierają do opinii publicznej, po prostu zasługują na bardzo twardą reakcję.
2: Rafał Trzaskowski podjął też decyzję o odpolitycznieniu miejskich spółek. Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, mają czas do końca lipca, żeby wybrać, czy chcą dalej pracować dla miasta, czy być członkiem partii politycznej. Sprzed warszawskiego ratusza Jakub Rybski.
1: Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwaną Lex Szarlatan. Ma ona wyeliminować z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Strażakom nadal nie udało się opanować pożaru pałacu Wietrznie w województwie zachodniopomorskim niedaleko Koszalina. W tym budynku działa Dom Miłosierdzia Bożego dla osób w kryzysie bezdomności. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co dzieje się teraz na miejscu pożaru?
4: Pożar gasi teraz około 50 ratowników. Teren z powietrza patrolują również bezzałogowe statki powietrzne, przekazała młodsza brygadier Katarzyna Hołota, rzeczniczka zachodniopomorskich strażaków.
5: Mamy rozwinięty pożar dachu, który zawalił się do środka budynku. Ewakuowano łącznie 49 osób i na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 15 zastępów. W tej chwili podejmujemy próbę wyznaczenia strefy lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.
4: Zadaniem bezzałogowców jest rozpoznanie wielkości pożaru i zlokalizowanie zarzewi ognia.
6: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Sprawdzają się prognozy pogody dla Beskidów. Ustały już poranne deszcze i niewykluczone, że już niebawem, tak przynajmniej wynika z zapowiedzi, w górach może pojawić się słońce. Ponownie dziś Ustroń i wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Witaj.
7: Jestem.
1: Marcinie, no turyści z pewnością w końcu zadowoleni.
7: Zdecydowanie tak. Niektórzy nie czekają nawet na zapowiadane dzisiaj słońce. Wystarczyło po prostu, że deszcz przestał padać.
8: To taka dobra pogoda w górach. Lepiej niż jakby było gorąco, na pewno. A już padało, to więcej nie będzie padać.
7: A dlaczego Beskidy?
9: Piękne góry, nasze polskie.
10: I blisko. Blisko. Blisko przede wszystkim.
7: Będziecie wchodzić, czy wjeżdżacie?
8: Wchodzić, oczywiście, że wchodzić.
7: Czy?
8: Na pewno. A już padało, to więcej nie będzie padać.
7: A dlaczego Beskidy?
9: Piękne góry, nasze polskie.
10: I blisko. Blisko. Blisko przede wszystkim.
7: Będziecie wchodzić, czy wjeżdżacie?

0: sprzed lat. Dziś w ramach drugiego festiwalu Tauron Szturalia w kopalni soli w Wieliczce odbędzie się projekcja filmu King's Eyes z udziałem twórców tej produkcji.
1: Rok temu Seksmisja przyciągnęła tłumy. W tym roku spotykamy się pod ziemią, a więc tam, gdzie Szuflandia być może się mieści. Nie potwierdzamy tego, nie zaprzeczamy. Będzie Kasia Figura, będzie Juliusz Machulski, będzie Barbara Sztur i rozmowę z nimi poprowadzi Ewa Drzyzga na temat znaczenia King's Eyesu.
0: Powiedział nam Marcin Mikos, jeden z organizatorów Tauron Szturaliów. Szczegółowo o programie festiwalu, który potrwa do niedzieli, piszemy na rmf24.pl. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 13.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Bogdan Zarewski, witam Was ponownie, bardzo serdecznie. Kolejna godzina programu przed nami. Główne aktualne wydarzenie to konferencja premiera. Czekamy, co ogłosi Donald Tusk, czy odniesie się do polityczno-medycznej afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Stanowiska straciły dwie zastępczynie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Czy na tym poziomie skończy się odpowiedzialność? Słuchajcie nas, prosimy. A inny bardzo ciekawy temat, tak mi się wydaje, to frapujący temat do dyskusji. Unia Europejska broni własnego rynku przed chińską dynamiką, ale broni się kosztem nas, klientów.

0: Właśnie rozpoczęła się konferencja premiera Donalda Tuska. Premier przed chwilą powiedział, że odniósł się właściwie do afery w szpitalu południowym. Tusk przyjął rezygnację, na razie prezydent. Prezydent Warszawy przyjął rezygnację Renaty Kaznowskiej, Aldony Machnowskiej-Góry. To są wiceprezydentki, a ja przypomnę, że wciąż czekamy na inne decyzje premiera. Będziemy na bieżąco o tym informowali. Natomiast teraz inny temat, zapowiadany już przeze mnie. Od lipca zmieniły się zasady dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim z Chin. Nowe opłaty obejmą miliony paczek zamawianych przez Europejczyków na platformach takich jak Temu, AliExpress czy Shein. Unia tłumaczy zmianę ochroną europejskich przedsiębiorców i konsumentów. A dzisiaj cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Was, słuchaczy, pytamy, czy jesteście gotowi zapłacić więcej za zakupy z Chin i czy popieracie te działania Unii Europejskiej. Przy jednej z warszawskich galerii handlowych, a zarazem w pobliżu automatu paczkowego jest reporter RMF FM Igor Skrzypek. Witamy serdecznie, Igorze. Co o nowych przepisach mówią Polacy?
1: Zdania są podzielone z tego, co tutaj już zdążyłem usłyszeć tu na Sadybie w Warszawie. Jedni twierdzą, że nie będą już w takiej sytuacji zamawiać paczek. Inni twierdzą, że niczego to nie zmienia. Ponieważ jestem przy paczkomacie, to tu też ruch paczkowy się oczywiście zdarza. Widzę tutaj, pani nadała paczkę, prawda? Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy pani zdarza się zamawiać coś z AliExpress na przykład? Temu i tego typu stron.
2: Oczywiście.
1: A czy, bo weszły teraz cła na te paczki, będzie 3 euro od każdej kategorii produktowej. Będzie pani dalej zamawiać, czy nie?
2: Myślę, że tak, bo i tak to będzie taniej.
1: I tak będzie taniej, tak?
2: Tak. Kiedy zamawiasz nie tylko jakąś jedną rzecz, a parę rzeczy, no to mi wydaje się, że to będzie taniej.
1: Okej, tylko jak pani zamówi, i o tym też właśnie mówimy słuchaczom w tej chwili, jeśli zamówi pani kilka rzeczy w jednej paczce i będą to różne kategorie, czyli na przykład koszulka, etui na telefon i ładowarka do telefonu, to będą trzy kategorie i wtedy już 9 euro, bo 3 razy 3, 9 euro cła, to wtedy też to by się opłacało, jak pani myśli?
2: Myślę, że tak, bo i tak coś wymyślimy i tak będziemy coś kombinować, nie?
1: Coś wymyślimy albo Chińczycy coś wymyślą,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: Dziękuję pani bardzo. Także są też właśnie takie głosy, że mimo tego może się to ostatecznie opłacać. Ja przypomnę, że Polacy naprawdę polubili się z chińskimi portalami sprzedażowymi. Według raportu firmy KPMG, to jest ruch w 2025 roku na kwotę prawie ponad 11 miliardów złotych i w roku 2025 to było przeszło 100 milionów paczek. Szukamy kolejnych...
0: Każdy lubi taniej, prawda?
1: Tak jest, każdy lubi taniej. Zobaczymy, czy teraz też będzie taniej. Szukamy kolejnych głosów. Dzień dobry. Pytanie do pani. Czy pani zamawia coś czasem z portali typu AliExpress, Temu, tego typu rzeczy?
3: Nie zamawiam.
1: Czemu?
3: Bo wydaje mi się, że są to słabej jakości rzeczy, niepotrzebne, które się tylko walają w domu.
1: Okej, a słyszała pani o tym, że cła weszły na takie paczki, 3 euro za każdą kategorię. Dobry ruch w dobrym kierunku, pani zdaniem?
3: Myślę, że tak.
1: A taka produkcja przemysłowa takich rzeczy różnej jakości, to jest chyba nie najlepsze dla świata z pewnego punktu widzenia.
3: Nie najlepsze, no tego plastiku jest wystarczająco już dużo i myślę, że w Europie tym bardziej. Nie potrzebujemy tego.
1: Czyli dobry krok, mimo tego, że niektórzy z nas pewnie będą musieli wydać trochę więcej pieniędzy.
3: Tak, cieszę się z tego.
1: Dziękuję pięknie. Więc są i takie głosy, które się cieszą wprost z ceł i nie przeszkadzają im, że takie cła zostały wprowadzone. No, pytanie też...
0: Jak unijny ważniejszy niż własny portfel, tak?
1: Na to wychodzi, ale liczymy też, że to będzie interes także polskich przedsiębiorców. Po prostu, że te pieniądze, te ponad 11 miliardów złotych, po prostu przynajmniej w jakiejś części będzie mogło zostać w Polsce. No bo jeśli nie zamówimy tego na AliExpress, na Temu i na innych portalach, no to być może zamówimy takie przedmioty podobne lub takie same, ale
0: słyszymy
1: polskich producentów.
0: Syreny w tle, ale to nie jest chińskie zagrożenie, prawda? To...
1: Miejmy nadzieję, że nie, że to, zdaje się, że to chińskie zagrożenie właśnie gdzieś odjeżdża powoli. Miejmy taką nadzieję, że ten handel będzie trochę inaczej wyglądał. Szukamy jeszcze kolejnych głosów. A czy pan kupuje na AliExpress Temu?
4: Nie kupuję.
1: A czemu?
4: Nie ufam tym stronom.
1: A nie ufa pan, bo jakość, czy dostawy, czy z jakich powodów?
4: Nie wiem, dla mnie są po prostu podejrzane.
1: Okej, okay. Dziękuję bardzo. Tu pan też sceptyczny głos w sprawie. No, zobaczymy też, jak to wyjdzie w praktyce, no bo powiedzmy też o tym, że przecież Chińczycy wiedzieli, że te przepisy wchodzą i na pewno kombinowali, jak te przepisy można obejść.
0: No, trwa taka wojna, prawda, handlowa. To jest nie tylko tak, wojna kinetyczna jest na świecie, prawda, takie fronty otwarte, jak między Rosją a Ukrainą, ale także ta wojna handlowa też jest bardzo istotna. Tutaj widzimy, że każde obszary na świecie bronią swoich praw i swoich zysków.
1: Zdecydowanie to jest też wojna przecież o serce, o duszę, o przyzwyczajenia konsumenckie, o to, że zostaliśmy przyzwyczajeni do niższych kosztów pewnych zakupów, do tego, że możemy mieć taniej, możemy mieć czasem, nie wiem, darmową przesyłkę i czasem są to po prostu ceny dumpingowane, czyli poniżej kosztów produkcji. My też nie możemy rywalizować w skali europejskiej z Chinami, jeśli chodzi o koszty pracy. No niestety, myślę, że zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę, że warunki pracy w Chinach wyglądają trochę inaczej w wielu miejscach niż warunki pracy w Europie.
0: No a niestety też te chińskie towary to już nie jest taki, przepraszam za słowo, szrot, prawda, czy jakieś towary niskiej jakości, ale coraz częściej to są wysoko wyspecjalizowane produkty, więc rzeczywiście...
1: To się zgadza, choć przecież gdy pojawiają się jakieś badania konsumenckie, na przykład prowadzi to co jakiś czas Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, no to okej, to nie jest już szrot, ale okazuje się, że wiele z tych produktów nie przechodzi badań na poziomie europejskim, nie ma certyfikatów, więc tu też są tego typu
0: dylematy,
1: zagrożenia. Tak jest.
0: Bardzo dziękujemy. Reporter RMF FM Igor Skrzypek pyta o wasze zdanie w Warszawie, ale możecie się wypowiedzieć także z każdego zakątka świata właściwie, nie tylko z naszego kraju. To jest Globalne Radio RMF24. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. A ja przypomnę, że trwa konferencja premiera Donalda Tuska. Szef rządu odnosi się w niej do afery w Szpitalu Południowym. A wcześniej prezydent Warszawy odwołał swoje zastępczynie. Będziemy o tym mówili w Faktach, a także w Radiu RMF24.

0: Mamy 12.20, mamy 3 lipca, no i mamy rządową odpowiedź na aferę dotyczącą warszawskiego szpitala południowego. Przypomnę, że ten skandal został nagłośniony przez portal i kanał Zero w połowie czerwca. A mamy 3 lipca, przypomnę, trwa konferencja premiera Donalda Tuska. Szef rządu odnosi się właśnie na tej konferencji do afery w szpitalu południowym. Wcześniej, przypomnę wam, bo nagłaśniamy tę sprawę od godziny, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że przyjął dymisję dwóch swoich zastępczyń, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami w szpitalach i omijaniem kolejek, brzmi Donald Tusk.
1: Te zwyrodnienia to nie jest tylko ten jeden szpital. I że trzeba w związku z tym doprowadzić do systemowych rozwiązań i do takich działań NFZ-u i ministra zdrowia, które uporają się i to tak na pierwszy ogień z tymi najbardziej oburzającymi praktykami. Mam na myśli tutaj tak zwane saloniki VIP. Dla Narodowego Funduszu Zdrowia i dla ministerstwa zadanie jest proste. To zjawisko musi zniknąć. Zgodnie z prawem, z konstytucją i z przyzwoitością. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki i do oceny medycznej w przypadku, a nie od znajomości. I nie ma żadnego znaczenia, jakie to jest miasto, jaki to jest szpital, o jakie znajomości chodzi, czy to są polityczne, rodzinne, celebryckie, bez znaczenia. Nie może być miejsc w szpitalach publicznych i tam, gdzie one zostaną zidentyfikowane, muszą być tego konsekwencje, miejsc, w których przyjmuje się wybrane grupy ludzi tylko dlatego, że mają dostęp do szefostwa szpitala, starosty, ordynatora, obojętnie.
0: Zapowiada premier Donald Tusk. Jak słyszycie, odniósł się do słynnych saloników VIP. Adresuje tę sprawę do Narodowego Funduszu Zdrowia, a przecież sprawa w Szpitalu Południowym w Warszawie dotyczy polityków konkretnej partii Koalicji Obywatelskiej. Co wy na ten temat sądzicie? RMF Radio małpa rmf24.pl SMS 3322. To wasza stacja w internecie. Mamy 22 minuty po godzinie 12. Kolejne informacje w faktach RMF FM już za 8 minut. Bądźcie z nami. Muzyka, informacje. Gramy, informujemy. Non-stop. Cały czas.

0: Piotr komentuje dymisję wiceprezydentek Warszawy w związku z medyczno-politycznym skandalem z udziałem Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym w Warszawie. Według mnie to granie pod publiczkę. Ktoś miał stracić stołek i stracił. Idąc dalej, to bardziej tuszowanie, zakrywanie i unikanie pytań dotyczących związków politycznych z tym szpitalem, aniżeli realne zwalczanie zagrożenia, naprawienie błędów czy ściganie odpowiedzialnych za to wszystko ludzi. Tak komentuje Piotr. Bardzo dziękujemy, Piotrze, za tę reakcję. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Wasze reakcje na nasze informacje. Oto już najświeższe fakty w studiu Karol Płaczkiewicz, 12.30. Bardzo prosimy, Karol.
1: Zjawisko saloników VIP musi zniknąć. Dostęp do służby zdrowia musi być równy. Tak przed chwilą o sprawie Szpitala Południowego w Warszawie mówił premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu odniósł się też do wysokości zarobków medyków.
2: Koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi. Tak jak powiedziałem, lekarki, lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze mają prawo do wysokich zarobków. I nikt tego przecież nie będzie kwestionował, ale atmosfera będzie nie do zniesienia, jeśli będzie się okazywało coraz częściej, że niektórzy zarabiają grube miliony, bo nadużywają tego systemu. To są dyżury w wielu miejscach, w których się nie dyżuruje de facto i to nie jest tylko sytuacja jednego lekarza w Szpitalu Południowym. Niestety.
1: Tak mówił premier Donald Tusk. Do tego tematu wrócimy jeszcze w faktach o 13. Tymczasem dwie wiceprezydentki Warszawy, które zrezygnowały ze stanowisk po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, podkreślają, że ich decyzja wynika z odpowiedzialności, a nie z poczucia winy. Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała również w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, napisała na platformie X, że sprawa placówki jest dla niej szokująca. Jak zaznaczyła, nie ma poczucia winy, ale ma poczucie odpowiedzialności. Renata Kaznowska zapewniła z kolei, że odchodzi bez żalu i złych emocji, choć jak przyznała, była to jedna z najtrudniejszych decyzji w jej życiu. Wyraziła też nadzieję, że wyjaśnienie sprawy Szpitala Południowego przyniesie korzyści całemu systemowi ochrony zdrowia. W pożarze zabytkowego pałacu w Wietrznie w Zachodniopomorskiem zawalił się objęty ogniem dach. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Akcja gaśnicza wciąż trwa. Udział w niej bierze 15 zastępów Straży Pożarnej. Takie informacje przekazała przed chwilą Zachodniopomorska Straż Pożarna. Najnowsze fakty w tej sprawie ustala nasza reporterka. Z nią połączymy się jeszcze w tej godzinie naszego programu.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Wyjeżdżając na wakacje, warto zainwestować w zakup prywatnego ubezpieczenia, tak aby w razie problemów otrzymać pomoc. Jak działa takie ubezpieczenie?
4: Ubezpieczenie podróży to jest tak właściwie poduszka bezpieczeństwa, która chroni Ciebie i Twoich współtowarzyszy przed finansowymi skutkami nagłych zdarzeń losowych, takich jak wypadków czy chorób i nie tylko podczas wakacyjnego wyjazdu. Ubezpieczenie podróżne gwarantuje nam organizację pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, konsultacji lekarskich, zakupu leków i organizacji asystans, w tym transportu medycznego, zapewni nam dodatkowo pomoc infolinii.
1: Wyjaśnia Elżbieta Pękala, agentka ubezpieczeniowa. Oprócz ubezpieczenia prywatnego warto też pamiętać o wyrobieniu karty EKUS, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jeszcze zacytuję premiera. Jeżeli do wtorku nie otrzymam rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, w środę podejmę odpowiednie decyzje personalne. Co to znaczy? Donald Tusk nie zdradził. Na razie sprawa zakończyła się na poziomie wiceprezydentek Warszawy, które podały się do dymisji.

0: Jak często robicie zakupy na chińskich platformach? Wracamy do naszego cyklu. Twoje zdanie w Radiu RMF24. Dzisiaj przyglądamy się sprawie opłat celnych na wszystkie paczki spoza Unii Europejskiej, niezależnie od ich wartości. Waszym opiniom przysługuje się reporter RMF FM Igor Skrzypek. Łączymy się podobnie z Warszawą. Igorze, co o sprawie mówią ci najbardziej zainteresowani, czyli klienci?
1: No, część klientów, tak jak już słyszeliśmy, jest zadowolona, że paczki z portali chińskich sprzedażowych będą teraz odslone, czyli z cłami w wysokości 3 euro za każdą kategorię produktową, bo będzie mniej plastiku, bo będzie mniej, niektórzy używali takiego słowa jak badziewie, a inni są trochę z tym rozczarowani, bo zdarza im się kupować na AliExpress czy na Temu, no i to uderzy ich po prostu po kieszeni. Szukamy kolejnych głosów. Ze mną dwaj dżentelmeni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Witam. A wy, czy wam się zdarza kupować na AliExpress, Temu, czy też innych takich platformach?
2: No czasami coś zamawiamy z Temu, ale nie za bardzo.
1: A jak często? Tak, raz na miesiąc, raz na kwartał.
2: Raz na miesiąc, no.
1: Co ty?
3: No tak samo, plus minus.
1: I co zamawiacie, jak już się wam zdarzy tak raz na jakiś czas, to co ląduje w koszyku?
2: Takie różne rzeczy, więcej dla domu, nie? Dla mieszkania, tam jakieś na kuchnię.
1: Jakieś naczynia, kubki?
2: Tak, naczynia, kubki, na kuchnię, tam jakieś nóży, nie? Coś takiego drobnego. Nie kupuję nic takiego droższego, tam po prostu coś takie tanie, nie?
1: No bo na tym polega siła tych portali z pewnością. A ty co kupujesz?
2: Ja kupuję najczęściej to dla kotka jakieś zabawki. Aha. No i tak może jakieś rzeczy tam, nie wiem, takie do domu. No.
1: Czyli akcesoria dla zwierząt, na przykład tak słyszałem. Wcześniej rozmawiałem tutaj z pracownikami galerii i pan na przykład mówił, że no takiego drapaka dla kota to nigdzie nie znalazł jak na AliExpress, więc coś może być na rzeczy. Co sądzicie o cłach? Każda paczka będzie droższa z takich małych zamówień o minimum 3 euro, czyli razy 4 z hakiem, no to 15 zł, w granicach 15 zł. To jest dla kieszeni naszych pewnie, jeśli zamawiamy, zła wiadomość, ale w takim szerszym spojrzeniu, dobry ruch może?
2: Nie, bo wczoraj na przykład patrzyłem na swój koszyk, nie? I to kosztowało 300 zł do tego nowego, no, do tej nowej reguły, nie? A to teraz to kosztuje powyżej 500.
1: A ile tego cła wyszło tobie w takim razie?
2: Tak, mogę teraz to sprawdzić.
1: Jak byś mógł zerknąć, to byłaby to dla nas bardzo cenna informacja.
0: Wskazówka, tak.
1: Mhm. Wskazówka, tak, z pewnością. Jak to wychodzi w praktyce? A ty co sądzisz o cłach?
2: Nie ma różnicy, te 15 zł to mogą wejść. To dla mnie nie ma takiej dużej utraty.
1: Okej, okay. My zaraz przypomnimy, jak te zasady jeszcze działają. Ile wyszło u ciebie tego cła?
2: 15 rzeczy wyszło, to kosztuje 368 zł. Mhm. I to teraz jak to kupujesz, to 558 z tym nowym.
1: A czy tu jest wskazanie? Różnica, tak. Jest tak, różnica ogromna. Jest wskazanie
2: 99 zł i 96 groszy.
1: 198 zł samych 189 zł samego cła.
2: Tak, tak.
1: I
2: za 15 towarów tylko.
1: Za 15 towarów. No właśnie, bo też przypomnijmy słuchaczom, dlaczego tak się dzieje, bo nie płacimy za paczkę, tylko za kategorię produktową. Czyli jeśli kupujemy koszulkę, etui na telefon, ładowarkę i na przykład wiertarkę, no to mamy już 4 kategorie, 4 razy 3, to już mamy 12 euro, prawda? I się uzbierało tych kategorii być może kilkanaście.
2: No to w prawie wyszło 200 zł, jak samo zamówienie kosztuje 300, no co to, 80% po prostu płacisz za nic, moim zdaniem.
0: Przestaje to być opłacalne chyba, prawda?
1: Tak, no właśnie, no to jest też pytanie, czy to przestaje być opłacalne w takim razie?
2: Na pewno.
1: No, czy będziesz kupował dalej?
2: Nie za bardzo.
1: Nie za bardzo.
2: No po prostu nie widzę za co płacę, nie? Tak mogę powiedzieć, bo jak to kosztuje 360 zł za cały towar, nie? I to jeszcze płacisz powyżej 200 zł za nic, moim zdaniem.
1: To by się jeszcze nie zdarzyło na cło załapać?
2: Nie, nie zdarzyło, bo nie zamawiam tak dużo rzeczy na raz. Jakoś jedne, dwie rzeczy i koniec, nie?
1: No bo pomysł w ogóle na to był taki, że jeśli będą cła, no to Polacy, ale też w ogóle mieszkańcy Unii Europejskiej całej, no bo to w całej Unii Europejskiej obowiązuje, będą mniej tego kupować, czyli te pieniądze mogą potencjalnie zostać w Europie, w europejskiej gospodarce. Waszym zdaniem tak się wydarzy? Może tak być? Ma to sens?
2: Tak być, ale na przykład jak jedziesz do zwykłego sklepu, nie, do jakiejś galerii, chcesz tam kupić jakieś ciuchy, nie, to nie będą kosztować 150 zł, 100 100 zł, no nie mniej, to na pewno. A jak tam chcesz kupić jakieś ciuchy, to będzie kosztować 15-30 zł, nie? I to o tym polega różnica, że po prostu kupujesz to samo z tych samych materiałów, ale to kosztuje dużo taniej, nie?
1: Właśnie, tak. Pojawia się też kwestia jakości tych produktów ewentualnie, no bo wiemy, że tanio, że często pomysłowo, no bo to też są takie rzeczy, których nie możemy gdzieś znaleźć w sklepach stacjonarnych, a no jakiś tam projektem.
0: Twój rozmówca powiedział, że nie widzę, tak? Za co płacę, ale ja chciałem tak nawiązać bezpośrednio do tej frazy, no bo jeżeli kupujemy, na przykład nawiązując do tych kocich produktów, prawda, to nie jest tak, że ta paczka trochę nas pyta, zgadnij kotku, co mam w środku, bo nie wiemy, co tam przychodzi z tych Chin.
1: No bywa właśnie tak. Bywa właśnie i tak, że to jest kupowanie kota w worku, albo przynajmniej drapaka w worku i nie wiemy, na co dokładnie natrafimy. Czy wam się zdarzyło rozczarować się takim zakupem? To znaczy przyjechało coś z Chin, otwieracie i kurczę, to nie tak miało wyglądać.
3: No, zdarzyło się raz, dziewczyna zamawiała jakieś wazonki, a przyszli po prostu plastikowe, takie zwykle, sam czarny plastik, nie?
1: Miała być chińska porcelana, a tu chiński plastik.
3: Tak.
2: Ale to przecież zawsze to napisane jest w komentarzu, tam gdzieś drobnymi literami, nie? Nie możesz kupić, bo tam wszystko jest opisane, to musisz po prostu to przeczytać, nie? A nie patrzysz po prostu na zdjęcie i to kupisz normalnie, no. Tak. Po prostu musisz trochę więcej czasu na to dać.
1: Czyli może być taka też konkluzja, że przed takimi praktykami, że coś się nie zgadza, możemy chronić się my sami jako społeczeństwo, ostrzegać się po prostu w komentarzach. To też jest jakiś przywilej współczesnego internetu, że te sieci społecznościowe nie tylko szkodzą, ale czasem nas uratują od złych zakupów.
0: Bardzo dziękujemy. A propos komentarzy, to pytamy was też, jak często robicie zakupy na chińskich platformach? Co najczęściej tam kupujecie? Czy niska cena jest dla was ważniejsza od miejsca pochodzenia produktu? Czy wyższe opłaty zniechęcą was do takich zakupów? 3322, mail radio@rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: I jeszcze jedna wypowiedź premiera Donalda Tuska. Zaapelował do członków polskiej delegacji udającej się na szczyt NATO w Ankarze, by byli ostrożni z kolejnymi deklaracjami odnośnie wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Polski. Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii Europejskiej.

0: Za 9 minut będzie 13 i nowe fakty RMF FM, ale wcześniej pilne, kolejne pilne informacje w Radiu RMF 24. Otóż strażacy nadal walczą z pożarem wietrznie w województwie zachodniopomorskim. To jest miejscowość niedaleko Koszalina. Przypomnę wam, bo o tym informujemy właściwie dwóch godzin. Ogień wybuchł w pałacu, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, a informacje w tej sprawie cały czas zbiera reporterka RMF FM. Łączymy się z Anną Pałamar. Witamy Aniu ponownie dzisiaj w naszym programie w Radiu RMF 24.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Opisz, co się tam teraz dzieje.
1: Akcja gaśnicza nadal trwa. Na miejscu pracuje już 17 zastępów Straży Pożarnej. Wszystkie jednostki są z powiatu koszalińskiego. Na miejsce skierowana została też grupa operacyjna ze Szczecina. Oni są jeszcze w drodze, przekazała mi właśnie młodsza brygadier Katarzyna Hołota, rzeczniczka zachodniopomorskich strażaków. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale akcja gaśnicza jest trudna. Z budynku ewakuowano w sumie 49 osób. Pożar zaczął się od dachu, ale teraz obejmuje w zasadzie cały budynek.
0: Przepraszam, że ci przerwę, Aniu, właśnie obserwuję tutaj fotografię na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Odsyłam wam was do tej witryny. Rzeczywiście mamy cały taki fotoreportaż z tego miejsca. No, dach właściwie jest cały zawalony. Widać tylko taki nagi komin tutaj. Ale to jest chyba zdjęcie sprzed jakichś kilku chwil, prawda? Bo teraz to już jest jeszcze większa tragedia.
1: Tak, tak. No nie wygląda to dobrze na pewno. Ten pałac wybudowany został ponad 100 lat temu. Ma ponad 5000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, a teren, na którym się znajduje, jest bardzo duży, bo to jest prawie 10 hektarów. Przez lata ta posiadłość była w rękach prywatnych. Teraz mieści się tam Dom Miłosierdzia Bożego, między innymi dla osób w kryzysie bezdomności.
0: Właśnie, ja widzę tutaj na zdjęciach, że strażacy mają pełne ręce roboty. Widzę tutaj właśnie ich w pełnym rynsztunku. Powiedz, czy oni mają jakieś wsparcie jeszcze dodatkowe?
1: Tak, teren z powietrza patrolują też bezzałogowe statki powietrzne. Cała przestrzeń powietrzna została zamknięta. Obecnie mogą tam latać tylko i wyłącznie strażackie drony, a ich zadaniem jest rozpoznanie wielkości pożaru i zlokalizowanie zarzewi ognia.
0: O tej walce z żywiołem będziemy oczywiście wciąż was informować. Anna Pałamar, bardzo ci dziękuję za te relacje. A nowe fakty już za 7 minut. Za 7 minut będzie godzina 13.

0: Gramy, informujemy. Zbliża się godzina 13. Ewa Kwaśny już na swoim stanowisku. Czas na fakty RMF FM. Prosimy, Ewo, bardzo.
1: Wiadomo, wiadomo, zapraszam. Koniec z salonikami VIP w szpitalach i omijaniem kolejek. Usłyszeliśmy od premiera. Donald Tusk stawia też ultimatum. Konferencji szefa rządu przysłuchiwał się nasz reporter. Zaraz się z nim połączymy. Ósmoklasiści z Wrocławia komentują wyniki swoich egzaminów. Mówią, że najważniejsze, żeby dostać się do wymarzonej szkoły.
2: No, dobra liceum, zawsze dobra rzecz.
1: Za chwilę zabierzemy was też do pewnego pięknego miejsca w Szczecinie.
3: Ta woda szmaragdowa, no to coś niespotykanego.
1: Jest 13. Koniec z salonikami VIP w szpitalach. Grzmi premier Donald Tusk. Szef rządu stawia też ultimatum minister zdrowia i szefowi NFZ-u. Jeśli nie zaproponują do wtorku rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, stracą pracę. Przed kancelarią premiera jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Radkowski.
4: Michale,
1: co jeszcze mówił premier?
4: No, przyznał wprost, że system ochrony zdrowia w Polsce źle działa i trzeba wyeliminować jego zwyrodnienia. Mówił też o ponurych statystykach dotyczących także innych szpitali, w których miało dochodzić do podobnych nieprawidłowości, co w Szpitalu Południowym w Warszawie.
5: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
4: I tu premier zapowiedział, że do najbliższego wtorku oczekuje od minister zdrowia i szefa NFZ konkretnych propozycji rozwiązań, które wyeliminują saloniki VIP ze szpitali i zapewnią wszystkim równy dostęp do opieki zdrowotnej. Szef rządu zapowiedział też, że nakazał przyspieszenie prac nad centralną rejestracją. Zapewnił, że ten system ma być gotowy do końca tego roku. Sprzed kancelarii premiera Michał Radkowski.
1: Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów, które pisali 2 miesiące temu. Przy szkole podstawowej numer 47 we Wrocławiu jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, rozmawiałaś z uczniami. Czy są zadowoleni ze swoich wyników?
6: Pewnie nie wszyscy, ale Kacper, którego spotkałam przed chwilą tu przy szkole, zdobył ze wszystkich przedmiotów niemal 100% możliwych punktów.
7: To jest zdecydowanie wynik systematycznej pracy przez 8 lat. Taka powtórka na koniec może coś da bardziej takim gapowiczom, co spali przez 7 lat.
6: Lubisz się uczyć?
7: Lubię.
6: Ale przed uczniami jeszcze jeden ważny krok. Ósmoklasiści odbierają dziś zaświadczenia z wynikami ze swoich byłych już placówek i muszą je zanieść do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
2: No, dobra liceum, zawsze dobra rzecz.
6: We Wrocławiu najwięcej osób chce kontynuować naukę w liceum numer 5. Tam o jedno miejsce stara się aż 8 osób. No i jeszcze kilka dni stresu przed uczniami, bo wyniki rekrutacji dopiero 15 lipca, a później już tylko zasłużone i spokojne wakacje.
1: Jedni przestaną kupować, drudzy nie zmienią swoich preferencji zakupowych. Wasze zdania podzielone w sprawie ceł na paczki spoza Unii Europejskiej, również z chińskich platform zakupowych. O przepisy, które weszły w życie z początkiem lipca, pytamy w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24 przy jednej z warszawskich galerii handlowych. O cła właśnie pyta nasz reporter Igor Skrzypek. Dzień dobry.
8: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Igorze, no i co usłyszałeś od mieszkańców Warszawy?
8: No, są tacy, którzy nigdy nie zamawiali towarów z Chin i są zadowoleni z wejścia ceł w życie.
9: Absolutnie nie. Nie jestem tym zainteresowany. Poza tym to jest chińskie badzie.
8: 3 euro za każdą kategorię towarową. Krok w dobrą stronę, pana zdanie?
9: Bardzo dobry. Przynajmniej nie będzie to niszczyło rynku.
8: A inni i tak będą kupować na chińskich portalach.
10: To są akurat artykuły, ja dużo dla zwierząt kupuję, ogólnie różnych takich rzeczy. A ostatnio tam zamawiałem jakiś drapak dla kota. No, takiego modelu akurat nie mogłem znaleźć na polskim rynku.
8: Ile ludzi, tyle opinii. Kolejne będziemy zbierać w internetowym radiu RMF.
10: Jakiś drapak dla kota. No, takiego modelu akurat nie mogłem znaleźć na polskim rynku.
8: Ile ludzi, tyle opinii. Kolejne będziemy zbierać w internetowym radiu RMF24.

0: Słyszała od spacerujących nad jeziorem Szmaragdowym w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. A w kolejnych faktach RMF FM będziemy szukać innych wyjątkowych miejsc. Już teraz zapraszamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Bogdan Zarewski i kolejna godzina naszego popołudniowego programu w Radiu RMF 24. Dzisiaj nasz cykl Twoje zdanie w RMF 24. Mogliście o tym usłyszeć w faktach RMF FM. Temat wysyłkowy. Przypomnę, od 1 lipca weszły w życie nowe unijne opłaty obejmujące miliony paczek zamawianych przez Europejczyków na platformach takich jak Temu, AliExpress czy Shein. Korzystacie z takich platform? Napiszcie SMS 3322 i słuchajcie nas, prosimy.

0: Czy Chińczycy wciąż trzymają nas mocno w garści? Piątkowe popołudnie, nasz cykl Twoje zdanie w Radiu RMF24. Dzisiaj, przypomnę Wam, zajmujemy się nowymi cłami, unijnymi cłami na paczki sprowadzone spoza państw Unii Europejskiej, no głównie z Chin. Pytamy o Wasze zdanie w tej sprawie, a także o zdanie ekspertów. Głosy zbiera dzisiaj reporter RMF FM Igor Skrzypek. Witamy, Igorze, ponownie przy jednej z warszawskich galerii, no i co ważne, w pobliżu automatu paczkowego, prawda? To jest, tak jest istotny rekwizyt dzisiaj. Wiemy już, że zdania słuchaczy są podzielone. No, poznaliśmy tutaj liczne głosy. Nawet niektórzy obliczali te swoje przychody i dochody na komputerkach.
1: Te liczby robiły wrażenie.
0: No
1: tak.
0: Właśnie, jest różnica. A zdanie

0: branży?
1: Zdanie branży myślę, że jest zdecydowanie bardziej jednoznaczne, to znaczy polska branża sprzedaży internetowej, tak zwane e-commerce, po prostu jest zadowolona, bo walczyła o te przepisy długo, tak jak też branże w innych krajach Unii Europejskiej, no bo z tą konkurencją walczyć było bardzo trudno. Inne koszty pracy, zupełnie inne też ceny tych produktów, w związku z tym inna jakość wykonania, a więc też był ten produkt zdecydowanie tańszy, więc branża jest zadowolona, że ten dzień nadszedł, 1 lipca cła weszły w życie. Oczywiście to są cła na paczki w ogóle spoza Unii Europejskiej, ale wiadomo w tych przepisach, że Komisja Europejska chciała uderzyć właśnie w chińskie portale.
0: No, Unia Europejska się otacza takim antychińskim murem, prawda?
1: Poniekąd tak, no to cło to jest solidna fosa, przynajmniej jeśli chodzi o ten element gospodarki takiej, która zależy od konsumentów, więc...
0: Mikroekonomia.
1: Pytanie też, tak jest. Pytanie też, czy branża była gotowa na to? To znaczy, wiedzieliśmy, że 1 lipca wchodzą te nowe przepisy, no ale to jest też taki moment, prawda, przetasowanie na tym rynku, więc jeśli jakaś część konsumentów mogłaby odejść od zakupów na AliExpress, Temu i tak dalej, no to trzeba tego konsumenta też do siebie teraz przekonać, zachęcić do tego, że okej, nie będziesz wydawać pieniędzy, nie będziesz ich przesyłać na Daleki Wschód, to zostaw je nad Wisłą między innymi. No i pytanie właśnie, czy branża jest na to gotowa. No, głosy ekspertów, głosy analityków, głosy płynące z samej branży przekonują, że jest przygotowana na nowe otwarcie na rynku.
2: Po pierwsze, mamy dojrzały rynek e-commerce, bardzo wysokie standardy logistyczne, szybkie dostawy, rozwinięte płatności, dobre procedury zwrotów i reklamacji, więc tak, mogę powiedzieć śmiało, że są to przewagi polskiego i europejskiego handlu internetowego. Konsument przez ostatnie lata był przyzwyczajony do bardzo niskich cen, darmowej dostawy zakupów impulsowych. Kupując w Polsce lub w Unii Europejskiej, konsument zyskuje nie tylko produkt, zyskuje także bezpieczeństwo, odpowiedzialność sprzedawcy, możliwość reklamacji, gwarancje, łatwiejszy zwrot i zgodność z normami przede wszystkim.
1: Przekonuje prezes Izby Gospodarki Elektronicznej Patrycja Sas-Staniszewska.
0: No wiadomo, dobry, bo polskie, prawda? Dobry, bo unijny, tak?
1: No i ciekawe, tak co na to... choć pewnie nie zawsze.
0: ciekawe, co na to rywale, prawda, tam z państwa środka.
1: No właśnie, no bo my wiedzieliśmy, że 1 lipca wchodzą cła, ale Pekin i inne wielkie ośrodki miejskie i wielkie fabryki również przecież o tym wiedziały i mogły się do tego przygotowywać. No bo przecież mówimy tutaj o handlu. A co gdyby postawić centra logistyczne, na przykład w Polsce, albo w innych krajach Unii Europejskiej, żeby zbudować cały łańcuch dostaw i po prostu te cła omijać. Już nie będziemy wysyłać paczek z Chin do Europy, tylko z Europy do Europy, ale zarabiać będzie na tym chiński kapitał. No, polscy sprzedawcy wiedzą, że ich chińscy rywale na te cła byli gotowi.
2: Największe platformy, naprawdę chińskie, bo to mówimy o gigantach, mogą próbować w pewien sposób na jakiś czas absorbować część kosztów, zmieniać modele biznesowe, łączyć dostawy, przesuwać asortyment. Natomiast wiemy, że te platformy przygotowywały się na zmianę z wyprzedzeniem.
1: Mówi ponownie prezes Izby Gospodarki Elektronicznej Patrycja Sas-Staniszewska.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to te chińskie centra logistyczne to byłby taki koń trojański, tak? Z państwa środka tutaj,
1: poniekąd
0: na naszym terenie.
1: Tak. Nie chciałbym mówić o tym, że jest to znalezienie furtki, no bo co do zasady jest to wtedy zgodne z przepisami. Oczywiście, no dzięki temu chińscy sprzedawcy unikną płacenia ceł, ale to też ma drobne swoje plusy dla polskiej gospodarki, no bo jeśli chcą obchodzić te cła w ten sposób, to trzeba te centra logistyczne zbudować. Trzeba te łańcuchy logistyczne skonstruować i to się nie stanie za sprawą chińskich pracowników, tylko szczęśliwie na przykład polskich. Więc te pieniądze nie do końca uciekną nam, no bo będziemy mogli skorzystać w takiej sytuacji właśnie z tego, że będą tu jakieś inwestycje i na przykład w centra logistyczne i na tym ostatecznie polscy przedsiębiorcy będą mogli trochę zarobić.
0: Wiadomo, nic nie jest czarno-białe, sprawa jest skomplikowana, sieciowa, no bo to jest gospodarka globalna, prawda?
1: Tak jest, jak w przyrodzie, nic nie ginie.
0: Tak jest. Bardzo dziękujemy. Igor Skrzypek pyta was o zdanie, pyta też ekspertów, specjalistów, ale my też do was mamy pytania. Jak często robicie zakupy na chińskich platformach? Co najczęściej tam kupujecie? Czy niska cena jest dla was ważniejsza od miejsca pochodzenia produktu? Czy wyższe opłaty, te unijne opłaty, zniechęcą was do takich zakupów? SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl oraz telefon 12 2 12.
3: Radio RMF 24.
0: 14 minut po godzinie 13. To wasza stacja w sieci. Spędzamy razem piątkowe popołudnie.

0: dziś piątek, 3 lipca. No, wiadomo, wakacje, ale to ważny dzień dla uczniów, którzy 2 miesiące temu napisali egzamin ósmoklasisty. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki. A na linii nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Witamy serdecznie, Martyno. Ty jesteś przed szkołą, prawda?
1: Dzień dobry.
0: Przed szkołą podstawową,
1: tak,
0: numer 47. To jest ulica Januszowicka, dobrze patrzę na mapę.
1: Ulica Januszowicka, dokładnie tak.
0: Właśnie, proszę, zacznijmy od tych uśrednionych wyników. Jak poszło w tym roku uczniom?
1: Odrobinę, ale tylko odrobinę lepiej niż w zeszłym. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 65% punktów. Z matematyki sporo mniej, bo tylko 55%. Jeśli chodzi o języki obce, to najczęściej wybierany język angielski uczniowie napisali średnio na 73%, więc zdecydowanie najlepiej. Z niemieckiego, jeśli chodzi o te języki obce, ciut słabiej, tu 59%. Chyba miałam szczęście, albo po prostu szkoła, przy której stoję, bardzo dobrze przygotowuje do egzaminu. Faktycznie to jest jedna z lepszych placówek we Wrocławiu, bo uczniowie, z którymi rozmawiałam, osiągnęli zdecydowanie lepsze wyniki niż ogólnopolskie. Prymusi, tutaj się najwidoczniej dostają. Kasper zdobył niemal 100% ze wszystkich przedmiotów. Jego koleżanki niewiele mniej. Posłuchaj.
2: To jest zdecydowanie wynik systematycznej pracy przez 8 lat. Taka powtórka na koniec może coś da bardziej takim gapowiczom, co spali przez 7 lat. A tak naprawdę kluczem do sukcesu jest systematyczna nauka przez 8 lat.
1: Lubisz się uczyć?
2: Lubię.
1: Odebrałyście przed chwilą zaświadczenia z wynikami. Tak. Jesteście zadowolone?
3: Tak, jestem zadowolona bardzo z wyników.
1: No to pochwal się, jak poszło.
3: Z matematyki mam 87%, a z polskiego i angielskiego 100%.
1: No to faktycznie masz powody do dumy. Te dobre wyniki to jest wynik twojej ciężkiej pracy przez 8 lat. Czy miałaś jakiś sposób na naukę przed samym egzaminem? Może zakuwałaś po nocach i te ostatnie tygodnie były takie najcięższe?
3: Nie powiedziałabym, że zakuwałam po nocach, jednakże no faktycznie przyłożyłam się te 2 tygodnie, miesiąc przed egzaminem, więc no to też 8 lat dało swoje tak naprawdę. Zajęcia dodatkowe chodziłam kilka razy w tygodniu, więc...
1: Repetycje też były?
3: Oczywiście.
1: To jeszcze koleżankę zapytam. A tobie jak poszło?
4: Chyba całkiem dobrze. Z polskiego miałam 96, z angielskiego 98. Matematyka trochę słabiej, bo 84.
1: To niedobrze, tylko bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że masz powody do tego, żeby być z siebie dumną.
0: Tak, trochę słabiej, 84%.
1: Ambitna ta nasza wrocławska. Tak. Ambitna młodzież, bardzo dobrze.
0: To prawda. Zwłaszcza, że dobrze słyszeć, lubię się uczyć, prawda? I wcale nie zakuwam, tylko po prostu uczę się, to jest dobre.
1: Wiedza sama wchodzi.
0: Tak. No i z takimi wynikami to będzie łatwiej o dobre liceum, niewątpliwie, prawda? Rekrutacja już trwa.
1: Tak, egzamin ósmoklasisty nie ma progu zdawalności, jednak liczba zdobytych punktów ma kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji do liceów, do techników i do szkół branżowych. No i ta właśnie trwa, tak jak powiedziałeś. Absolwenci podstawówek muszą w najbliższych dniach przejść się do tej starej szkoły po zaświadczenie z wynikami, no i przenieść je do szkoły pierwszego wyboru. We Wrocławiu najwięcej chętnych jest do liceum numer 5 przy ulicy Ślężnej. Tam o jedno miejsce walczy aż 8 osób. Z tego co wiem, najbardziej popularną klasą jest klasa hiszpańska. A posłuchajmy, co wybrali absolwenci 47 szkoły podstawowej. Do jakiego liceum się wybierasz?
2: Najprawdopodobniej do 12.
1: Dlaczego akurat 12?
2: Generalnie kierowałem się poziomem z przedmiotów humanistycznych. To jest to, na czym mi najbardziej zależy, no bo w przyszłości chciałbym zostać prawnikiem.
1: Wiesz już, do jakiej klasy chciałabyś pójść? O jakim profilu marzysz?
3: Biologia, chemia, angielski.
1: Czy to oznacza, że chcesz być lekarzem?
3: Tak. W sumie od dziecka chciałam być lekarzem. Poza tym myślę, że odnajdę się w tym po prostu zawodzie, więc tak myślę.
4: Podobnie jak koleżanka, 7, 5, tylko mam 8, 10 i 17 jeszcze.
1: Czyli wybierasz między tymi najlepszymi liceami we Wrocławiu?
4: Raczej tak. Niekoniecznie uważam, że dobre liceum gwarantuje dobre studia, ale no, dobre liceum zawsze dobra rzecz.
1: Powiedz, jakie plany na wakacje? Cieszysz się, że już są te wyniki, że możesz być spokojny i te wakacje tak naprawdę chyba dopiero się dla ciebie zaczną, co?
2: Można tak naprawdę odpocząć, bo już wiadomo tak naprawdę, z czym co się je. Może gdzieś pojadę, w góry, nad morze.
1: Super. Wyniki rekrutacji dopiero poznasz 15 lipca, prawda?
2: Tak.
1: To będzie nerwowy czas oczekiwań?
2: raczej nie nerwowy, bo mi wejście do szkoły gwarantuje konkurs.
0: No, słyszałem właśnie od twojego rozmówcy, że wybiera się do dwunastki. No, ja mam sentyment związany z dwunastką, bo też chodziłem do dwunastki, tyle, że nie we Wrocławiu, a w Nowej Hucie. Więc no, łezka
1: w Nowej Hucie też
0: pojawiła.
1: Dwunastka jest na pewno bardzo dobra.
0: No tak, to prawda.
1: Tutaj we Wrocławiu...
0: Chociaż muszę powiedzieć tak, że wtedy, kiedy ja chodziłem do dwunastki, to była szkoła imienia Bolesława Bieruta, tak zwanego prezydenta PRL-u, ale teraz to jest Adriana Kamila Norwida, więc bardzo ładna jest teraz. Ładny patron.
1: Lepiej.
0: Patron, tak. To co, czekamy na wyniki naboru,
1: przed uczniami,
0: prawda?
1: Jak usłyszeliśmy, tak, 11 dni jeszcze tych ostatnich nerwów i myślę, że dopiero wtedy uczniowie, absolwenci tych ósmych klas dopiero tak odetchną pełną piersią i będą mogli korzystać w pełni z wakacji. Tego im życzę, bo wielu z nich bardzo na to zasłużyło.
0: To co, życzymy tego wyraźnego bardzo oddechu, relaksu. Na razie się nie ma czym denerwować. To, co za wami już najważniejsze. Za wami, a teraz już tylko świetlana przyszłość. Tu Radio RMF24.

0: Neil Young, stary dobry rok i najnowsze wieści, najnowsze informacje, fakty RMF FM o 13.30. Karol Płaczkiewicz, bardzo prosimy.
1: Premier Donald Tusk ocenił, że kluczowe dla nowej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy będą najbliższe dni, które pokażą jej siłę i determinację w kierowaniu resortem. Szef rządu podkreślił, że apolityczność minister może być jej atutem, choć jak zaznaczył, część osób traktuje to jako eksperyment związany z ryzykiem braku politycznego zaplecza. Tusk zapewnił jednocześnie, że działania minister nie mają związku ze sprawą Szpitala Południowego, a jej kompetencje są jego zdaniem niepodważalne. Dodał, że resort zdrowia pracuje nad zmianami mającymi uporządkować funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. W Warszawie zakończyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy, dotyczące m.in. relacji dwustronnych i sytuacji na froncie. Po zakończeniu rozmów ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ bez komentarza dla mediów. Według nieoficjalnych informacji spotkanie zostało zainicjowane przez stronę ukraińską. Analitycy rynku paliw prognozują dalsze, choć niewielkie podwyżki cen na stacjach w przyszłym tygodniu. Według portalu epetrol.pl litr benzyny 95 ma kosztować od 6,74 zł do 6,85 zł. W przypadku oleju napędowego przedział to od 6,94 zł do 7,05 zł. Eksperci wskazują, że wzrosty są efektem wyższych cen hurtowych oraz utrzymującej się napiętej sytuacji na rynkach paliwowych, mimo względnej stabilizacji notowań ropy. Kluczowym czynnikiem ryzyka pozostaje sytuacja w cieśninie Ormus, która nadal wpływa na globalne nastroje na rynku surowców. Już tylko godziny zostały do startu kolejnej edycji Fan Festiwalu w Sosnowcu. Na placu przy ArcelorMittal Parku wystąpią przez weekend największe gwiazdy polskiej muzyki. Kto zagra dzisiaj?
2: Zaczynamy o godzinie 18:00. Rozpoczyna Sosnowiecka Orkiestra Dęta i tutaj będziemy mieli niespodzianki, ale nie zdradzam, to ma być zaskoczenie dla wszystkich. Potem wchodzi znany i lubiany Happy Set, Nocny Kochanek, który rozkręci publikę, bo widzieliśmy już, że w internecie fani tego zespołu nie mogą się doczekać tego koncertu. I na koniec oczywiście Ikona, czyli Jazz.
1: Mówił Michał Wasik z Urzędu Miasta w Sosnowcu. Wśród artystów, którzy wystąpią, są jeszcze m.in. Maryla Rodowicz, Zalia czy Grupa Lemon. Pełny plan wydarzenia znajdziecie na stronie www.sosnowiec.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: No i wy. Bardzo jesteśmy ciekawi waszych opinii. Nowe zasady ceł na paczki spoza państw Unii Europejskiej to dzisiaj temat naszego cyklu Twoje zdanie w RMF24. A jesteśmy, przypomnę, w Warszawie, konkretnie przy jednej z galerii handlowych. No i w pobliżu są te dzisiejsze główne rekwizyty nasze, paczkomaty. Tam też zaparkował wóz satelitarny RMF FM, a w nim nasz reporter Igor Skrzypek. Witamy serdecznie, Igorze.
1: Kłaniam się raz jeszcze.
0: No wiemy, że warszawiacy w kwestii tych ceł, tych ograniczeń, tego antychińskiego muru w Unii Europejskiej mają bardzo podzielone zdania, no ale większość twoich rozmówców korzysta z tych chińskich platform, prawda? Więc nic dziwnego, że tutaj opinie są różne.
1: To prawda, dla nikogo te platformy właściwie tutaj nie są obce, nawet jeśli zdarzały się głosy, aby bywały i takie też między wejściami, gdy rozmawiałem z mieszkańcami Warszawy. Bywały też takie głosy, że znam, ale nie kupuję, nie ufam. Zresztą słyszeliśmy to w poprzednich łączeniach, także takie głosy były. No, ale to, co jest, wydaje się, wspólne dla mieszkańców Warszawy, to to, że rzeczywiście to może zniechęcić do zakupów. Nie w każdej sytuacji, ale w wielu z nich rzeczywiście tak będzie, że te cła to jednak, szczególnie jeśli zamawiamy różne produkty, to one są tutaj pewną zaporą przed takimi beztroskimi zakupami.
0: No właśnie, bo ty podkreślałeś, że to jest kwestia tych kategorii, prawda? To jest istotne, że
1: tak
0: różne
1: jest.
0: Kategorie
1: ja myślę,
0: są
1: że
0: tutaj
1: warto o tym też powiedzieć raz jeszcze,
0: oceniane.
1: To jest niezwykle istotne, że 3 euro nie od paczki, od kategorii produktowej, więc jeśli zamawiamy na przykład, podawaliśmy to już właśnie jako przykład taki zestaw, koszulka, etui na telefon i ładowarka do telefonu, no to to będzie nie 3 euro cła, lecz już 9 euro cła.
0: Tak.
1: Ale z drugiej strony też, i to jest też istotna wiadomość dla na przykład osób zajmujących się tak zwanym dropshippingiem, czyli zamawianiem gdzieś, żeby to przewieźć i po prostu odsprzedać. Taki pośrednik, można tak powiedzieć. Jeśli zamówimy 100 koszulek, 300 i ta wartość nie przekroczy 150 euro, bo tak się może zdarzyć, to i tak zapłacimy 3 euro, bo będzie to jedna kategoria towarowa. Więc mieszkańców Warszawy to trochę zniechęca do zakupów na chińskich platformach, ale ponieważ pytamy o wasze zdanie, pytamy formalnie w Warszawie, ale zdarzają się też głosy spoza Warszawy. W Warszawie, na przykład tu na parkingu przed galerią handlową, dzieje się sporo. Są też takie miejsca, gdzie jest nieco spokojniej. Udało mi się wejść w jedno z takich miejsc, a był to autokar. Autokar z Ostrowi Mazowieckiej, a więc już głosy nie z Warszawy, tylko bo słuchamy waszych głosów z całej Polski, z całego świata. Możecie pisać i dzwonić i wysyłać maile. I udało mi się porozmawiać z kierowcami tego autokaru w oczekiwaniu na dzieci, które udały się do kina. Czy zdarza wam się coś z chińskich portali zamawiać?
2: No czasami tak.
1: Co pan zamawia na przykład?
2: Z różne rzeczy, narzędzia, elektronikę.
1: I często? To znaczy, nie wiem, raz w miesiącu, raz na rok? Jak często?
2: Kurde, bardziej raz na jakieś 3-4 miesiące.
3: Adam? Ja też, ale to głównie na jakieś tam święta, jakieś takie, jakaś elektronika. No i narzędzia, tak jak kolega tu mówił, ale to często nie. Często nie.
1: Bo nie wiem, czy panowie słyszeli, że nowe przepisy weszły od lipca. Cła. 3 euro za każdą kategorię towarową. Czyli jeśli zamówimy na przykład ładowarkę, koszulkę i wiertarkę, to już będzie 9 euro, prawda? Czy to dobry krok z perspektywy, no, z jednej strony konsumentów, takich jak panowie, a z drugiej może w europejskiej gospodarki, prawda?
2: No to zależy. Jeśli co, żeby kupować tutaj u nas, no to tak. A jeśli dla konsumenta, to źle.
1: A czy pana by to zniechęciło do kupowania? Znaczy, czy zniechęci właściwie? No bo tak, będzie pan coś zamawiał, tam było tanio, teraz trzeba będzie doliczać te 3 euro przynajmniej.
3: Zdecydowanie tak. No nie wiem, czy na 100% może nie będę, ale na pewno ograniczę. No, na pewno, bo głównie jakieś tam drobiazgi kupuję, nie? Także to się nie opłaca. I raz, że trzeba długo czekać, nie? To jest pierwsza. Druga, jeszcze teraz drożej. Myślę, że zaniecham takie zakupy.
1: Bo też nie, może to taka rada trochę, że jeśli byśmy zamówili 100 koszulek, to zapłacimy 3 euro, bo będzie to jedna kategoria, prawda, towarowa, więc można kombinować. Można też kombinować tak, że Chińczycy już kombinują, prawda, może być tak, że nagle te paczki będą nie dość, że szybciej przyjeżdżać, to jeszcze będą bez cła, bo robią magazyny w Europie, centra dystrybucyjne i tak dalej. To wtedy rozumiem bez zmian w zachowaniu pana konsumenckim, prawda?
3: No tak, jeżeli tak by było, no to może tak, ale na pewno nie będę kupował jakiejś tam ilości sztuk po 20 czy nawet po 50 sztuk. Nie, to nie wchodzi w grę, to nie dla mnie. Już ja za stary jestem na takie zakupy.
1: No więc tak, takie głosy z Mazowsza, nie tylko z Warszawy.
0: No ja się trochę nie dziwię, bo tak 100 t-shirtów, prawda, w szafie, to jest garderoba na całe wakacje.
1: No można. Znałem kiedyś taką osobę, która kiedyś przypadkowo kupiła 20 białych koszul, bo były bardzo tanie, no i tak chodziła w tych białych koszulach codziennie, na każdą okazję, każdą okoliczność, więc można i tak oczywiście. Słyszeliśmy te głosy tu z Warszawy, ale z Ostrowi Mazowieckiej. No i pojawia się właśnie ta wątpliwość, o której też mówiliśmy wcześniej. Czy Chińczycy dadzą radę nas ograć? Czy będą się trzymać mocno w tym całym zamieszaniu z cłami?
0: No to pewnie... No taka gra w Chińczyka troszkę.
1: Tak jest, gra w Chińczyka, tak. I zobaczymy, który kolor pionków na szachownicy będzie zwycięski.
0: Dziękujemy ci serdecznie. A to patrzymy właśnie na tę planszę. No i też prosimy was o zdanie, o opinię. Bardzo ważna jest ta interakcja z wami. Akcja i reakcja to Radio RMF24, Konkret i Kontakt. Jak często robisz zakupy na chińskich platformach? Co najczęściej tam kupujesz? Czy niska cena jest dla ciebie ważniejsza od miejsca pochodzenia produktu? No i czy wyższe opłaty, te unijne opłaty, zniechęcą cię do takich zakupów? SMS 3322, mail radio@rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony

0: Właśnie otrzymuję sygnał od naszego reportera Krzysztofa Zasady, że doszło do włamania do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Zatrzymano cudzoziemca. To taki pierwszy sygnał, ale będzie oczywiście jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Za 9 minut będą fakty o 14:00. Dowiecie się więcej. Słuchacie popołudniowego piątkowego programu w naszej stacji w sieci. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała właśnie, że dokonała drugiego w tym tygodniu uderzenia na okupowany przez Rosję Krym. Jak przekazała służba w komunikatorze Telegram, cytuję, przytoczę wam ten komunikat. Na lotnisku Saki trafiono 7 hangarów, w których przechowywano sprzęt lotniczy, w tym myśliwce i bombowce frontowe. Według wstępnych informacji zniszczono lub uszkodzono co najmniej 7 samolotów. Było to już drugie uderzenie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na lotnisko Saki w bieżącym tygodniu, ogłosiła ta ukraińska służba. Jak zapewniono, ataki na rosyjskie cele będą kontynuowane, by ograniczyć potencjał militarny Kremla. O tym, co dzieje się w Rosji w związku z tą sytuacją, napisał dzisiaj też rano Reuters. Ciekawy bardzo raport tej agencji. Ceny detaliczne benzyny w niektórych rosyjskich rejonach wzrosły do jednych z najwyższych poziomów w Europie. Tak wynika z obliczeń agencji prasowej. A ma to wpływ na całą branżę motoryzacyjną. Reuters przytoczył na przykład, co się dzieje w działającej w Rosji firmie EN Cars. To jest firma specjalizująca się w markach chińskich. Obecnie sprzedaje ona 2 do 3 pojazdów elektrycznych dziennie w porównaniu do 2-3 miesięcznie zaledwie kilka tygodni temu. Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF 24.
0: Spędzamy razem to piątkowe popołudnie. No, wakacyjny czas, weekend już niedługo. Warto się zrelaksować. Nie tylko ważne informacje, cała sterta nowych informacji, ale także przyjemna do słuchania muzyka. Muzyka najlepsza dla duszy i uszu. Bądźmy razem.

0: Zalewski. Serdecznie Wam dziękuję za wspólnie spędzone chwile i dzisiaj, i przez cały tydzień. Spotkamy się ponownie w poniedziałek, dobrze? Życzę Wam sympatycznego weekendu, a dzisiaj pozostańcie z nami. Muzykę nadal miksuje DJ-ka Zofia Gancarczyk. Wydawcą programu pozostaje Bartek Ziaja. O 14:00 przywita się z Wami Kuba Śliwiński. A teraz już zbliża się godzina 14:00, a więc czas na fakty RMF FM. Prezentuje Ewa Kwaśny. Zapraszamy.
1: Zapraszam. Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Zatrzymano cudzoziemca, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Potem w faktach Donald Tusk o możliwych prowokacjach Rosji wobec Polski. Jesteśmy gotowi na różne scenariusze, oświadczył premier podczas konferencji prasowej. Będziemy też ostrzegać kierowców przed utrudnieniami na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Mamy też dla Was propozycje w ramach naszego letniego cyklu Wakacje po zmroku. Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, w pomieszczeniu działu katru uczelni zatrzymano cudzoziemca. O zdarzeniu poinformowano służby. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co udało ci się ustalić?
2: W nocy wartownicy formacji ochrony uczelni zauważyli wybite okno w jednym z budynków należących do Akademii. Przez okno do wewnątrz dostał się mężczyzna, którego ochroniarze sami zatrzymali. Wezwano na miejsce policję i żandarmerię. Wstępne ustalenia wskazują na to, że intruz jest obywatelem jednego z państw Ameryki Południowej. Najpewniej Kolumbii. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że nic nie zginęło z uczelni, a doszło jedynie do szkód materialnych. W związku z tym incydentem powiadomiono jednak służbę kontrwywiadu wojskowego, a także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warto dodać, że na Litwie w zeszłym roku zatrzymano m.in. obywateli Kolumbii pod zarzutem współpracy z GRU, rosyjskim wywiadem wojskowym.
1: Polska intensywnie przygotowuje się na różne scenariusze, powiedział premier Donald Tusk pytany o doniesienia medialne o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski.
3: Nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć, więc jesteśmy świadomi, tak, mogę powtórzyć. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
1: Mówił premier Donald Tusk. W ostatnich tygodniach polskie i zagraniczne media, często powołując się na ustalenia służb, przestrzegają przed możliwymi prowokacjami Rosji wymierzonymi w Polskę lub w któreś z państw bałtyckich. Celem Rosjan, działających pod coraz większą presją ze strony Ukrainy, atakującej ich infrastrukturę paliwową, ma być przede wszystkim sprawdzenie jedności NATO i gotowości do wsparcia sojuszników ze wschodniej flanki. A teraz uwaga kierowcy, zderzenie trzech samochodów osobowych i busa na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. W Ludwinowie między węzłami Kowal i Włocławek Zachód zablokowana została jezdnia w stronę Gdańska.
4: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Gdzie wybrać się w wakacje po zmroku? W faktach RMF FM rozpoczynamy dzisiaj nasz cotygodniowy letni cykl z najciekawszymi miejscami do zwiedzania nocą. W pierwszą podróż zabiera nas wielkopolski reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, co to za atrakcja?
5: Park dzieje pod Poznaniem i nocne plenerowe widowisko historyczne Orzeł i Krzyż. Nocna podróż po osi czasu i mała wakacyjna lekcja historii Polski. Zobaczymy najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego kraju, a to wszystko już po zmierzchu, z udziałem gry świateł.
6: Pirotechnika, mappingi, gra fontanna, która też jest podświetlana. To wszystko zagrać może tylko i wyłącznie nocą. Nie ma tych widowisk za dnia, my robimy je w nocy. Idealne miejsce, żeby przyjechać i zobaczyć coś powalającego, to jest nasze widowisko.
5: Mówi reżyser Filip Klepacki. Rozpoczynamy o godzinie 21:30 w Parku Dzieje w murowanej Goślinie pod Poznaniem.
1: Słońce wreszcie pojawiło się w Beskidach. Po pochmurnym i miejscami bardzo deszczowym poranku pogoda znacząco się tam poprawiła. A to ważne, bo przed wypoczywającymi tam turystami pierwszy lipcowy weekend. Beskidzkie drogi przemierza dziś wóz satelitarny RMF FM, w którym jest Marcin Buczek. Witamy Cię ponownie. Rozmawiasz z turystami. Dlaczego wybierają właśnie Beskidy?
7: Jedni są tu, bo lubią góry i wędrówkę, inni cenią sobie przyrodę. Jeszcze inni mówią mi o spokoju, jaki tu znajdują. Ale spotykam też i takich, którzy, jak od nich teraz słyszę, przyjeżdżają tu po prostu na spacer.
8: Spacer, proszę pana, ale nasz spacer to ma gdzieś 6 kilometrów już teraz, w tej chwili.
7: Kije pomagają?
9: Bardzo pomagają, bardzo, bardzo, bo człowiek po prostu spiera się na tych kijach i pomagają bardzo.
7: A ile takich wędrówek już za państwem tu w Beskidach?
10: Jak tylko jest pogoda, to nawet 5 dni w tygodniu. Nie siedzimy w domu, spędzamy ten czas tak aktywnie, nie?
7: Dzisiaj rano było na pograniczu.
10: Ale nas nie wystraszyło nas to wcale.
7: Dzisiaj słonecznie ma być już do wieczora, a sobota w Beskidach również z pełnym słońcem.
1: Marcin Buczek, dziękujemy Ci. Udanego wakacyjnego oczywiście wypoczynku życzymy wszystkim, którzy mogą ruszyć na te beskidzkie szlaki. A z faktami wracamy punktualnie o 15:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Popołudniowy program.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radiu RMF 24 sprawdzamy dziś, czy zmiana zasad dotyczących przesyłek spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim z Chin, oznacza koniec ery bardzo tanich zakupów z Azji. Reporter RMF FM Igor Skrzypek od kilku godzin jest przy jednej z warszawskich galerii handlowych. Witamy, Igorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się po raz enty.
0: Igorze, czas na werdykt. Podsumujmy zatem, co wiemy, jakie jest zdanie naszych słuchaczy w Warszawie.
1: Oczywiście ono jest mocno podzielone. Jedne głosy mówią, że to dobrze, że cła wchodzą w życie, że weszły już w życie, bo dzięki temu będzie mniej plastiku, bo przecież kupowaliśmy te produkty z chińskiej platformy w ilościach masowych, więc i planeta odetchnie, jeśli takie cła będą obowiązywać, i Europa odetchnie, europejska gospodarka też może się poczuje nieco lepiej i zyska dodatkowe środki. Te środki, które ostatecznie nie trafią do Chin. Z drugiej strony są też miłośnicy takich zakupów. Tutaj spotkaliśmy też takie głosy. No trochę są rozczarowani faktem, że cła weszły w życie. Ja też tak gwoli podsumowania, gwoli ścisłości również przypomnę, na czym te cła polegają, jak one działają. To nie są 3 euro od każdej paczki. Przypomnę, że mówimy tu też o przesyłkach niskiej wartości, czyli do 150 euro. To po pierwsze. Po drugie, cła

0: Liczymy od kategorii towarowej, czyli jeśli zamawiamy jakieś takie większe zamówienie, w którym mamy kilka sztuk produktów z różnych niejako dziedzin, na przykład koszulkę, etui i ładowarka do telefonu, no to mamy trzy kategorie, a więc szybka matematyka, 3 razy 3 to już 9 euro. W poprzednich wejściach rozmawialiśmy z takimi mieszkańcami Warszawy, którzy akurat już zamawiali po wejściu ceł w życie, no i tamte cła wynosiły nawet 200 zł za zamówienie przy wartości całego zamówienia w granicach 500 zł. To są ogromne, ogromne wartości, ale są też takie głosy właśnie, że te cła nawet w tak wysokiej stawce nie sprawią, że przestaniemy kupować na chińskich platformach, no bo to być może będzie się opłacało nadal bardziej. Szukam kolejnych głosów w tej sprawie. Zapytuję tutaj Państwa przed galerią na Mokotowie. Czy Pani kupuje coś czasem na chińskich platformach AliExpress?
1: Nie.
2: Nie kupuję.
1: Tak? Nie.
0: A czemu? Nie są to dla Pani produkty? Czy chodzi o jakość?
1: Jakość.
0: A ceny? Ceny były dobre, prawda?
1: Ceny były dobre.
0: A będą teraz, jak weszły cła? Niekoniecznie.
1: Chyba nie.
3: Może być różnie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Więc tu pani akurat nie jest zainteresowana zakupami z Chin. Pewnie polscy przedsiębiorcy byliby z tego niezwykle zadowoleni. Tutaj jeszcze zapytam panią może. Dzień dobry, przepraszam panią.
4: Tak.
0: Czy zdarza się pani coś na chińskich platformach kupować, typu AliExpress i tak dalej?
4: Nie.
0: A czemu nie?
4: Nie wiem, nie kupuję. Kupuję w Carrefourze. Dziękuję.
0: Dziękuję. Są też i takie preferencje zakupowe, choć sądzę, że tam asortyment może być nieco inny. Więc te zdania są mocno podzielone. Natomiast to, co możemy też w ramach takiego podsumowania zauważyć i podkreślić w ramach kończenia kolejnego wydania cyklu Twoje zdanie, to zdecydowanie te cła zabalą konsumentów, ale wydaje się, że dwa razy się zastanowią na przyszłość, czy na pewno potrzebuję tego gadżetu, gdy będę zamawiać go z Dalekiego Wschodu.
5: I to jest bardzo ważne podsumowanie. Igor Skrzypek, bardzo dziękujemy za wszystkie zebrane głosy, a Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy oczywiście za wszystkie komentarze. I oczywiście polecamy nasz adres mailowy radiomałpa.rmf24.pl, numer telefonu 12 2 miliony 12 oraz numer SMS 3322. Czekamy na Wasze sugestie dotyczące kolejnych tematów w cyklu Twoje, Wasze zdanie w radiu RMF24.

0: A my już teraz w radiu RMF 24 przenosimy się do Francji. Kolejna fala rekordowych upałów we Francji niepokoi wielu Paryżan. Dochodzi nawet do bijatyk w supermarketach pomiędzy klientami, którzy chcą za wszelką cenę kupić wentylatory czy klimatyzatory. Oblegane są klimatyzowane kina, a kąpiele w fontannach są na porządku dziennym. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Marku, ile stopni dzisiaj w Paryżu?
1: Już w tej chwili prawie 28 stopni w cieniu.
0: Marku, jak długo ta nowa fala wielkich upałów będzie trwała we Francji?
1: Cóż, paryscy synoptycy przyznają, że nie potrafią tego do końca przewidzieć, ale jedno ich zdaniem jest pewne. Już dzisiaj we francuskiej stolicy temperatura ma znowu sięgnąć 29 stopni Celsjusza w cieniu, a później będzie stopniowo rosła przez półtora tygodnia, by znowu przekroczyć w Paryżu 35 stopni w cieniu, a w niektórych innych rejonach Francji 40 stopni w cieniu. Nic więc dziwnego, że niektórym mieszkańcom regionu paryskiego zaczynają puszczać nerwy przed niektórymi sklepami, które czekają na dostawy wentylatorów i klimatyzatorów. Ustawiają się kolejki czasami już w nocy. Później okazuje się często, że tych urządzeń jest za dużo, jest dużo mniej niż chętnych. No i czasami dochodzi właśnie do szarpani czy wręcz bijatyk. Na szczęście są to na razie przypadki dosyć rzadkie. Większość Paryżan próbuje zachować spokój, choć są upałami już dosyć zmęczeni. Zazwyczaj tylko trochę cierpię z powodu upałów, ale jak znowu temperatura sięgnie 35 stopni, sprawa się skomplikuje, tłumaczy mi zaniepokojonym paryżanin. Już pierwsza fala upałów nas zaskoczyła. To robiło wrażenie, człowiek już budził się spocony, wyjaśnia mi inny paryżanin.
0: Marku, fala upałów spowodowała również gigantyczną serię pożarów na południu Francji.
1: Jak najbardziej. Rannych zostało już niestety co najmniej 15 osób. Wiele dróg zostało zamkniętych, podobnie jak odcinek autostrady A9 koło miasta Orange. Płomienie częściowo zniszczyły też kilka kempingów koło granicy z Hiszpanią. Na szczęście czasowicze zostali z nich wcześniej ewakuowani.
0: Prosto z Francji dla radia RMF24 Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A już za chwilę najnowsze fakty. Zostańcie. RMF24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
0: Za chwilę fakty w Radiu RMF 24.

0: 14.30 na zegarach, czas na fakty. Karol Płaczkiewicz.
1: Unia Europejska ma otworzyć z Ukrainą i Mołdawią kolejny etap negocjacji akcesyjnych. Jak wynika ze źródeł unijnych, zgodę wyraziły wszystkie państwa członkowskie, w tym dotychczas sceptyczne Węgry. Chodzi o otwarcie szóstego klastra negocjacyjnego dotyczącego polityki zagranicznej. Konferencja międzyrządowa w tej sprawie jest wstępnie planowana na 14 dzień lipca. To zmiana stanowiska Budapesztu, który wcześniej zapowiadał blokowanie przyspieszenia rozmów akcesyjnych z Ukrainą. Łącznie proces akcesyjny obejmuje 6 klastrów negocjacyjnych zawierających 33 rozdziały. W czerwcu otwarto pierwszy klaster dotyczący spraw fundamentalnych, takich jak praworządność, sądownictwo, walka z korupcją i funkcjonowanie instytucji państwa. Kijów liczy na otwarcie pozostałych klastrów jeszcze w tym roku, a irlandzka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej zapowiedziała, że będzie dążyć do przyspieszenia negocjacji z Ukrainą i Mołdawią. Monakijska prokuratura poinformowała o ściganiu 39-letniej obywatelki Ukrainy w związku z podłożeniem ładunku wybuchowego przed domem w Monako. Interpol wydał za nią czerwoną notę. Według śledczych kobieta miała podłożyć i zdalnie zdetonować bombę przed rezydencją ukraińskiego oligarchy Wadyma Jermołajewa. Zdarzenie miało miejsce pod koniec czerwca. W wyniku eksplozji ranne zostały 3 osoby, w tym sam oligarcha i jego rodzina. Prokuratura przekazała, że podejrzana działała w sposób zaplanowany i prawdopodobnie nie sama, a po ataku uciekła przez kilka krajów Europy. Służby w Niemczech potwierdziły przeszukania związane ze sprawą. Śledztwo wciąż trwa, a organy ścigania analizują możliwe powiązania międzynarodowe i udział innych osób w przygotowaniu ataku. Co po dymisji wiceprezydentek Warszawy? Jakie decyzje personalne podejmie premier Donald Tusk, jeśli do wtorku nie otrzyma rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia? Już za kilka minut na naszej antenie jeszcze więcej komentarzy do afery dotyczącej Szpitala Południowego w Warszawie. Gościem Kuby Śliwińskiego w Radiu RMF24 będzie profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bądźcie blisko.
2: Fakty na weekend w RMF FM.
1: Już w ten weekend Szczecin świętuje swoje 81. urodziny i z tej okazji na mieszkańców czeka sporo atrakcji. Już jutro wieczorem o 22.30 i 23.00 zaplanowano pokazy mappingu na budynku Urzędu Miasta, ale warto będzie pojawić się tam dużo wcześniej. Od 19.00 przy Bartłomiejce dostępna będzie strefa food trucków z DJ-em, a o 20.00 na Placu Armii Krajowej inscenizacja historyczna.
3: W zeszłym roku obchodziliśmy okrągłą rocznicę, więc nawiązywaliśmy do przeżyć samych pionierów i ich bezpośrednich potomków, którzy byli z nami. Pełno było wzruszeń, natomiast w tym roku cofniemy się odrobinę i będzie znacznie bardziej militarnie, to znaczy przedstawimy poszczególne etapy bitwy o Dąbie, wejście do Szczecina od strony Gumieniec i Ustowa, ale oczywiście nie obędzie się też bez elementów cywilnych przybycia pierwszych osadników z polskim sztandarem.
1: O inscenizacji opowiadał jeden z jej organizatorów, Igor Gurewicz. W niedzielę świętowanie urodzin Szczecina przeniesie się z kolei przed pomnik czynu Polaków i na Różankę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF 24, a my już teraz wracamy do sprawy Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował na konferencji prasowej, że przyjął dymisję swoich zastępczyń, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Do tej sprawy odniósł się też Donald Tusk, który postawił w tej sprawie ultimatum. A razem z nami w radiu RMF 24 jest profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Szpital Południowy ruszy lawinę odpolityczniania miejskich instytucji w Warszawie i innych miastach, czy to raczej z dużej chmury mały deszcz?
1: Oczywiście to, co obserwujemy, to już nawet nie deszcz, ale istna polityczna burza gradowa, która będzie miała swoje konsekwencje w postaci podtopień niektórych polityków na przestrzeni wielu miesięcy, może nawet do samej kampanii prezydenckiej. Natomiast Platforma troszeczkę padła swoją ofiarą swojej własnej broni. Gdy powstawała, to korzystała z dziedzictwa polskiego liberalizmu lat 90. i naiwnej wiary w depolityzację życia społecznego. To dotyczyło na przykład zmniejszania liczby posłów, niefinansowania partii z budżetu, separacji polityki od gospodarki. To jest tak naprawdę niemożliwe i w jakimś aspekcie niedemokratyczne, ponieważ no to politycy mają społeczną legitymację do kontrolowania instytucji publicznych i w tej chwili powracanie do tego, czego nie zdołało się przez tyle lat zrealizować, nie ma żadnego politycznego sensu. Jest poza tym także niewykonalne. Jak nie bowiem mielibyśmy ocenić sytuację, w której ktoś do środy byłby działaczem jakiejś partii politycznej, a w czwartek już jako bezpartyjny poddaniu legitymacji zostałby członkiem Rady Nadzorczej. Natomiast skoro istnieje taki, a nie inny mechanizm, wystarczy w jego obrębie egzekwować odpowiedzialność. Jeśli ktoś na przykład był politykiem, zasiadał w Radzie Nadzorczej instytucji, która źle funkcjonowała, to powinien ponieść poważne tego konsekwencje i jako polityk, i jako członek Rady Nadzorczej, na przykład nie dostać miejsca na listach wyborczych, a już na pewno nie być powołanym do jakiejkolwiek innej płatnej Rady Nadzorczej.
0: No właśnie, pan, panie profesorze, wierzy w to, że uda się odpolitycznić w Polsce instytucje podlegające władzy, ale też i spółki miejskie?
1: No, mam głęboką nadzieję, że nigdy takie odpolitycznienie się nie uda, ponieważ politycy podlegają demokratycznej kontroli. Osoby, które nie były politykami, nie podlegają, a też są uwikłane w różne sieci interesów. A to tak jakby do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej brać przedstawicieli dewelopera czyhającego na tereny tejże spółdzielni, czy wziąć na przykład kogoś związanego z przemysłem farmaceutycznym do Rady Nadzorczej dużej placówki medycznej. Nie, to się nie uda i bynajmniej Polska nie jest jedynym krajem, który z tego typu problemami się spotykał. No, choćby Austria jest takim świetnym przykładem tego, że tam niemal wszystko było partyjne, a mimo to uchodzi za kraj zamożny i demokratyczny. Zupełnie nie w tym problem. Problem w tym, że elementarnej odpowiedzialności nie egzekwowano. No teraz oczywiście ona zaczyna być egzekwowana, ale w wymiarze społecznej recepcji całej tej sytuacji jest to dalece za późno.
0: Koniec z salonikami VIP, koniec z przyjmowaniem pacjentów poza kolejką. To zapowiada premier Donald Tusk. Co może konkretnie się zmienić, żeby ten proceder ukrócić?
1: Oczywiście ten proceder miał charakter nieformalny, a więc regulacje prawne niewiele mogą zmienić. Natomiast dobrze, że na rzeczywistość pan premier zaczyna patrzeć troszkę bardziej oczami zwykłego obywatela, troszkę bardziej egalitarnie, że nie chodzą już nikomu po głowie pomysły odpłatności za wizyty u publicznych lekarzy, jak to niegdyś bywało. Natomiast tak naprawdę w tej sprawie nie można nic zrobić, ponieważ ona dotyczy sfery obyczaju, relacji międzyludzkich i tak dalej. Natomiast zamiast tego, także w kontekście dochodów doktora Kasprzyka, jak się okazuje, nie tylko jego, być może warto byłoby, aby Platforma Obywatelska, czyli Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość odkręciły swoją własną beznadziejną, antyeuropejską reformę podatkową sprzed 20 lat. Reformę, która zlikwidowała w Polsce trzecią stawkę PIT-u, stawkę, z której pochodziła co czwarta złotówka z PIT-u w budżecie państwa, żeby takie osoby, które zarabiają bardzo dużo, płaciły takie, jakie się płaci w poważnych państwach, jak państwa nordyckie, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i tak dalej, podatki, a nie tak jak u nas, gdzie mamy to spłaszczone, zainspirowani Rosją czy Ukrainą w tej materii.
0: Ale panie profesorze, to o czym wspominamy, to także ultimatum dla między innymi minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, dodajmy osoby spoza polityki. Czy ona będzie w stanie uchronić swoje stanowisko, czy jej los jest już raczej przesądzony?
1: No, myślę, że fiasko pani minister najdobitniej pokazuje, że klucz do sukcesu funkcjonowania służby zdrowia nie tkwi w odpolitycznieniu, no bo pan premier odpolitycznił de facto same ministerstwo, stawiając na czele technokratkę, znaną z właśnie sfery zarządzania służbą zdrowia, to na poziomie lokalnym, nieznaną za to z jakiejś szerszej aktywności o charakterze partyjnym i nic z tego nie wyszło. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że pani minister przestanie być panią minister albo w najbliższych dniach, albo przy pierwszej większej rekonstrukcji rządu, czyli zapewne w ciągu kilku do kilkunastu tygodni i to chyba wszystko właśnie pokazuje ów mit antypolityczności. Lepiej byłoby, żeby ministrem czy ministrą zdrowia był ktoś o silnej pozycji politycznej, kto miałby odwagę stanąć przed opinią publiczną, powiedzieć jej, co funkcjonuje, co nie funkcjonuje, ponieść konsekwencje swoich działań, a także być w pełni transparentnym, jeśli chodzi o dochody, miejsca pracy i tak dalej. No, a poważni politycy przez całe lata są pod pręgierzem opinii publicznej w tej materii, a przede wszystkim potrafią się z tą opinią publiczną komunikować.
0: Wydaje się, że sama afera w Szpitalu Południowym może się jeszcze odbić na poparciu dla samej Koalicji Obywatelskiej. Pytanie, panie profesorze, czy Donald Tusk wyjdzie z niej obronną ręką? No bo na razie sondaże wskazują spadki. Spadki niewielkie, maksymalnie kilkuprocentowe, ale to cały czas są spadki.
1: Nie możemy obecnych sondaży postrzegać przez pryzmat afery południa Warszawy, skądinąd bastionu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, dlatego że dane wydarzenie znajduje odzwierciedlenie w społecznej świadomości dopiero po 2 czy 3 tygodniach. Tyle czasu zajmuje nam internalizacja całego wydarzenia, więc realne straty Koalicja Obywatelska pozna dopiero w sierpniu i nie wątpię, że będą to poważne straty. Nie da się ich w pełni zrekompensować. Można było je ograniczyć gwałtowną reakcją na samym początku kryzysu, później już nie. Kwestie ochrony zdrowia obywateli i obywatelki od bardzo wielu lat wskazują we wszelkich sondażach jako sferę priorytetową dla aktywności polityków. To jest tak, że sfera konfliktu, która dotyczy nie kwestii symbolicznych, ale dotyczy także życia codziennego. Koalicja Obywatelska to w olbrzymim stopniu partia, która ma, inaczej niż niegdyś stereotyp wskazywał, także bardzo licznych wyborców 60+, a więc tych grup społecznych, które ponadstandardowo często korzystają z publicznej służby zdrowia i jak sądzę, na ich stanie świadomości w sposób szczególny cała ta historia będzie się odbijać. Wreszcie także w dobie, gdy jesteśmy bombardowani nieustannie setkami informacji, w naszej pamięci najczęściej pozostają takie informacje, które mają pewien walor symboliczny, które można zobrazować i tak dalej. No a jest to afera, mówiąc brutalnie, memogenna. Już powstają skecze na ten temat, a nic tak bardzo nie unicestwia polityka, jak śmiech opinii publicznej.
0: No tak. Zapytam jeszcze pana profesora na koniec o Ukrainę i słowa Donalda Tuska. Pozwolę sobie zacytować. Mam sygnały, że ukraińscy politycy zrozumieli, że eskalacja napięcia, której są sprawcami, te sygnały płynące z Kijowa, one rozpętały te szkodliwe z punktu interesów Polski i Ukrainy awanturę. Panie profesorze, czy to oznacza, że Polska będzie prowadzić twardszą politykę wobec Ukrainy?
1: Na razie możemy się zastanawiać, czy Polska w ogóle zacznie prowadzić jakąkolwiek politykę wobec Ukrainy, bo od wielu, wielu lat, a co najmniej od 2014 roku i zamachu stanu na Ukrainie, Polska nie prowadzi żadnej polityki. To nie jest tak, że kult nazistowskich kolaborantów oraz ludobójców z UPA narodził się wczoraj. Nie, on funkcjonuje tam na poziomie państwowym od czasu prezydentury Juszczenki, a w sposób szczególnie nasilony od 2014 roku. Wreszcie także mamy do czynienia z licznymi sprzecznościami interesów na poziomie gospodarczym, jeśli chodzi o produkcję zbóż, owoców, jeśli chodzi o przemysł stalowy, o cement, no i wreszcie także o rynek transportowy. Wszędzie tam jesteśmy symetryczni względem Ukrainy i będziemy konkurować. Polityka historyczna jest nadbudową tego wszystkiego i konflikty są niemożliwe do uniknięcia. Kto by nie rządził Ukrainą, będzie kontynuował asertywną wobec Warszawy politykę, co najwyżej ograniczając się do nic niewartych gestów, bo te przecieki, jakie docierały w tej chwili dotyczące Panteonu i możliwości umieszczenia jednego z żołnierzy Petlury w tym Panteonie, no są trochę niepoważne. Mówiąc w skrócie, bo to nie ten ciężar, co postacie uwikłane w ludobójstwa. Ludobójstwo nie jest autonomiczną sprawą żadnego państwa, lecz jest sprawą ludzkości, dlatego stworzono w ogóle taką kategorię w efekcie zbrodni z czasów II wojny światowej. No i wreszcie także warto zwrócić uwagę na kontekst wewnętrzny. Zieleńskiego do władzy na Ukrainie wyniosła przede wszystkim Ukraina rosyjskojęzyczna, chcąca jeszcze przed rosyjską agresją pokoju, a nie eskalacji sytuacji w Donbasie, a jego przeciwnicy byli najliczniejsi na zachodniej, zawsze silniej nacjonalistycznej i ukraińskojęzycznej części tego kraju. W tej chwili Zieleński, który znajduje się w trudnym wewnętrznym politycznym położeniu, próbuje w jakiś sposób rozegrać całą tę sytuację, żeby zneutralizować siłę opozycji względem niego. Natomiast w Polsce, no ile większość wyborców prawicy, mimo polityki PiSu, podobnej do polityki Platformy Obywatelskiej przez całe lata, jest za bardziej asertywną postawą, to wyborcy koalicji rządzącej są bardzo wewnętrznie podzieleni. 1/3 z nich mniej więcej podziela pogląd o deficycie stanowczości Polski w tej materii i to trochę wiąże rządzącym w Polsce ręce w tej materii, więc niczego dobrego po tych stosunkach się nie spodziewajmy, bo ze względu na dobrą czy złą wolę Kijowa, po prostu obiektywne sprzeczności interesów na bardzo różnych poziomach wcześniej czy później będą nas z Ukrainą politycznie konfrontowały.
0: Zatem na koniec, panie profesorze, króciutko, to co możemy zrobić? Jakie mamy alternatywy z tej polskiej strony?
1: No, przede wszystkim musimy ustalić czerwone linie nie do przejścia dla Ukrainy, tak na niwie polityki gospodarczej, jak na niwie polityki historycznej. W tej drugiej niedopuszczalne dla Polski jest to, żeby ludobójcy i nazistowscy kolaboranci byli bohaterami czegokolwiek. W historii ziem Ukrainy, dzisiejszej Ukrainy działo się bardzo dużo, było bardzo wiele różnych postaci, także kontrowersyjnych z polskiej perspektywy, ale z jakichś powodów wybrano te, które nie mogą być zaakceptowane pod żadnym pozorem, w żadnym europejskim kraju po doświadczeniu II wojny światowej. Druga rzecz, musimy szukać sojuszników innych państw, które nie wykluczają przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej, ale oczekują, że będzie to przyszłość na równych prawach z innymi państwami i z poszanowaniem interesów i poglądów społeczeństw, które już w obrębie Unii są. Myślę tu i o Słowakach, o Czechach, o Węgrach, o Bułgarach. Mało kto pamięta, że na przykład w Niderlandach niegdyś było referendum dotyczące Ukrainy. Zabrakło frekwencji, natomiast wyniki były jednoznacznie negatywne dla Kijowa, więc można znaleźć takich partnerów, tylko żeby to robić, trzeba zacząć szukać, a nader wszystko pochować trumnę pod nazwą Polska Polityka Wschodnia, która po prostu runęła latem 2026 roku w Gruzji.
0: To, o czym pan wspominał na koniec, my jesteśmy w stanie postawić ultimatum na przykład w sprawie starania się Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej?
1: Oczywiście postawić zawsze można, natomiast skutecznie wyegzekwować, jak sądzę, możemy tylko grając szerszym frontem, znajdując innych partnerów, patrząc na rzeczywistość szerzej, nie redukując rzeczywistości do konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę, tak jak inne państwa to czynią. które też pomagają Ukrainie, ale jednak swoje własne sprawy potrafią postawić na ostrzu noża. Choćby nowy premier, ten Węgier, który w niektórych aspektach nie kontynuuje polityki Orbana, a w niektórych kontynuuje i potrafi cokolwiek na Ukrainie. Musi, czy jak obecny rząd, rząd Słowacji, który też od czasu do czasu nie boi się prowadzić samodzielnej polityki. Pamiętajmy wreszcie także o tym, że rządy we Francji, rządy w Niemczech, już spoza Unii, także w Wielkiej Brytanii, niedługo będą zupełnie inne i trochę inne wektory polityki będą mogły dotyczyć całej Europy, a także w stosunku do Ukrainy, i do tego trzeba być przygotowanym. Tak jak byliśmy nieprzygotowani do tego, co się dzieje na Ukrainie od kilkunastu lat, tak jak polska polityka w olbrzymim stopniu nieprzygotowana na zmiany wektorów amerykańskiej polityki z przyjściem Trumpa.
0: Profesor Rafał Kwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był razem z nami w radiu RMF24. Panie profesorze, wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Zbliżamy się do godziny 15. Pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Bo mamy ważne informacje dla kierowców. Karambol na S10 w Zachodniopomorskiem. Jedna osoba ranna w zderzeniu 7 pojazdów. Incydent w Sejmie. W czasie głosowania Janusz Kowalski użył dwukrotnie karty do głosowania innego posła. Sprawą zajęła się już prokuratura. Potem w faktach polityczne komentarze po trzęsieniu ziemi w warszawskim ratuszu. Prezydent stolicy przyjął dziś rezygnację dwóch wiceprezydent miasta. W faktach będziemy też zachęcać do chodzenia. Karambol na trasie S10 w Zachodniopomorskiem w okolicach Szczecina zderzyło się 6 osobówek i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Stargardu. Kierowcy noga z gazu także na S6 w Pomorskiem. W pobliżu Gdańska zderzyły się 3 osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. Prokuratura zajmie się niecodziennym incydentem, do którego doszło dzisiaj w Sejmie. Poseł Janusz Kowalski podczas 2 głosowań użył karty innego parlamentarzysty, Jarosława Rzepy z PSL-u, co jest niezgodne z prawem. Na linii teraz dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Witam.
1: Witaj Kacprze, jak poseł Kowalski tłumaczy ten incydent?
2: Były parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że głosował nie swoją kartą przez przypadek.
3: Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana konsumpcja, zwykła omyłka.
2: Tak tłumaczył się z mównicy sejmowej poseł niezrzeszony, jednak Jarosława Rzepy, którego karty użył Janusz Kowalski, te argumenty nie przekonują.
4: Jak włożę kartę, to na czytniku na górze wyświetla się imię i nazwisko posła, który jest właścicielem tej karty, także przepraszam bardzo, ten argument jest słaby.
2: Prokuratura prowadzi czynności dotyczące tak zwanego przestępstwa nadużycia władzy, za co grozi kara do 3 lat więzienia.
1: Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję z funkcji wiceprezydent Warszawy. To reakcja władz miasta na aferę w Szpitalu Południowym. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, jak politycy oceniają to trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu?
5: Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że była to właściwa reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
6: Te działania absolutnie są tutaj. Wszystko do spodu jest wyjaśniane. Tak właśnie należy robić.
5: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Z kolei koalicjanci z lewicy mówią wprost. Do dymisji w ratuszu doszło zdecydowanie za późno.
7: To, że musiało upłynąć tyle czasu, to pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje.
5: Powiedziała Dorota Olko z lewicy. Opozycja twierdzi jednak, że to wyłącznie próba zamiatania tej afery pod dywan.
6: To są tylko decyzje, które dotyczą raptem 2 osób, natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej.
5: Tak twierdzi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Opozycja domaga się dymisji w zarządach i radach nadzorczych wszystkich szpitali, w których pracował Dawid Kacprzyk.
8: Posłuchaj, to ci się przyda.
1: Rusz się, bo zachorujesz. Kolejne badania naukowe przekonują, by jak najczęściej wstawać od biurka czy z kanapy. Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
9: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, ważne okazuje się nie tylko to, ile godzin dziennie spędzamy na siedząco.
9: Ale też jak te godziny się rozkładają. Naukowcy podkreślają, że dotychczasowe zalecenia zdrowotne koncentrowały się głównie na całkowitym czasie spędzanym w pozycji siedzącej, pomijając sposób, w jaki ten czas jest rozłożony w ciągu dnia. I to był błąd.
1: I co teraz się okazuje?
9: Nowe badania przeprowadzone na ponad 90 tysiącach osób wykazało tymczasem, że każda dodatkowa godzina nieprzerwanego siedzącego trybu życia w ciągu dnia wiąże się z aż 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu różnych nowotworów. Ważne jest więc nie tylko to, by średnio w tygodniu pamiętać o tych powiedzmy 150 minutach bardziej intensywnego wysiłku, ale też o tym, by nawet jeśli musimy siedzieć, przerywać to choćby krótkimi epizodami lekkiej aktywności. Regularne wstawanie od biurka czy z kanapy, krótkie spacery, regularne rozciąganie. Wszystko to dobrze robi nam na zdrowie.
1: No skoro o ruchu mowa, w ramach wakacyjnej akcji Gdzie chodzą lokalsi, odwiedziliśmy jezioro Szmaragdowe w Szczecinie, które swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu zabarwieniu wody. To jezioro sztuczne, ale niezwykle urokliwe i pełne historii, mówi nam Karolina Ignaszek z Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.
10: Warto, zanim wjedziemy do Szczecina, zatrzymać się na chwilę w tej prawobrzeżnej części, na skraju Puszczy Bukowej i zobaczyć niesamowite, nietuzinkowe i nietypowe jezioro Szmaragdowe. Kolor jeziora Szmaragdowego wynika z zawartości węglanu wapnia, bo to jezioro było kiedyś kopalnią Kredy. Mamy te pozostałości historyczne. Mamy przepiękne polany widokowe. No i mamy Centrum Edukacji Leśnej Szmaragdy z największą atrakcją w postaci podziemnej trasy turystycznej, którą się śmiejemy, że jest ekskluzywną trasą, otwieraną tylko i wyłącznie na okres letni. Dlatego, że zimą władze w tych podziemiach przyjmują nietoperze.
1: To doskonałe miejsce właśnie na długie spacery i wycieczki rowerowe. To wszystko właśnie dla zdrowia. A dodajmy jeszcze, że za kilka tygodni odbędą się 101 urodziny właśnie szmaragdowego.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dla zdrowia. A dodajmy jeszcze, że za kilka tygodni odbędą się 101 urodziny właśnie szmaragdowego.
8: Radio, muzyka.

0: słuchacie radia RMF 24. Niestety już 70 osób utonęło od początku czerwca w Polsce. Wczoraj to kolejne 4 osoby. O tych dramatycznych statystykach i o tym, co robić, by uważać nad wodą, zwłaszcza w okresie wakacji, porozmawiamy już teraz z Pawłem Błasiakiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Pawle, co jest główną przyczyną tego, że ludzie giną nad wodą?
1: Brak umiejętności pływania, a właściwie nie pływania, a radzenia sobie w wodzie, czyli panika, przestrach, nie wiemy, co zrobić, jak się zaleją uszy, woda, albo się czegoś przestraszymy. Przecenienie swoich możliwości, na to oczywiście wpływa albo brawura, albo alkohol używki, albo, no nie wiem, środowisko, ale główną przyczyną jest to, że nie jesteśmy za pan brat z wodą, nie mamy szacunku do wody i nie nauczono nas w młodości albo w wieku dojrzałym czegoś takiego jak podstawowe umiejętności, bo toniemy blisko płytkiej wody, 15, 20, 30 metrów od brzegu.
0: No właśnie, ale mamy szkolenia, mamy kampanie medialne. Proszę mi powiedzieć, czy one przynoszą skutek? I pytanie, jak to wygląda na przestrzeni ostatnich lat? Ta liczba spada, ta liczba rośnie?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo ogólnie rzecz biorąc w Polsce tonie nam między 450 a 500 osób. To zależy od dni słonecznych. Natomiast w zeszłym roku, tych słonecznych dni również było sporo, utonęło 292 osoby. Ja to składę na karb naszej kampanii, którą ponad 3 tysiące bojek rozdaliśmy, takich asekuracyjnych, dmuchanych dla dzieciaków, sapów rozdaliśmy dużo dla jednostek do pływania i tłumaczyliśmy, że to nie jest wstyd pływać z boją, że to sportowcy pływają, że to triatloniści, że to gwiazdy światowego sportu w czasie zawodów pływają z bojką asekuracyjną, która może pomóc, bo to nie jest bojka ratownicza, może pomóc w momencie kryzysu, może pozwolić zawołać pomoc, bo tonący nie zawoła pomocy, bo po prostu tonie, a taki z bojką może zawołać i to jest lepsze. Wtedy mieliśmy 40% w zeszłym roku mniej utonięć. W tym roku niestety już podążamy latami poprzednimi.
0: Zatem jakie jest rozwiązanie? Tych kampanii powinno być więcej? Co powinniśmy zrobić, żeby spróbować chociaż jeszcze bardziej uświadomić o tym, no niestety, no cały czas czyhającym niebezpieczeństwie?
1: Nie wiem, niektórzy twierdzą, że możliwa obowiązkowa nauka pływania w szkołach, bo w naszej opinii nie da się kogoś nie nauczyć pływać. Inne głosy mówią, że obowiązek, to wtedy nie będzie się tego robić. My mamy taki pomysł, w tej chwili będziemy od września wprowadzać międzynarodową kartę pływacką z powrotem jako dobrowolną rzecz, taką dla dzieciaków, fajną do zdobycia w telefonie i tak dalej. Chcieliśmy wprowadzić, żeby to były dodatkowe punkty do szkoły średniej, do zdawania. Wtedy byłaby to motywacja dla dzieci przez 8 lat, żeby gdzieś na jakimś obozie albo gdzieś tą kartę zdały, czyli posiadły te umiejętności, ale Ministerstwo Edukacji na chwilę obecną powiedziało, że to jest za drogie dla ludzi, że to trzeba chodzić na baseny i nie zgodziło się na razie na promocję tego.
0: No ale miejmy nadzieję, że to także się zmieni. Panie Pawle, oprócz tego letniego wypoczynku nad wodą typu leżenie i korzystanie z plaży, tragicznie może skończyć się też nieostrożność podczas łowienia ryb. Na co muszą uważać wędkarze? Czego się wystrzegać?
1: No wędkarzy, my problem z wędkarzami to mamy z reguły w zimę, kiedy gdzieś na krze nam odpłyną. Natomiast wędkarze to są tak samo ludzie, którzy odpoczywają nad wodą. To mogą się po prostu poślizgnąć, wpadł do wody, szczególnie na rzekach, jak wszyscy, którzy toną na rzekach. Oni toną właśnie przy dużych skarpach, gdzie ześlizgnął się do wody, gdyby mieli podstawowe umiejętności pływackie, by sobie poradzili. Natomiast wędkarze, część wędkarzy bardzo dobrze sobie radzi. Kamizelki, które oni zakładają, takie z tymi haczykami, kieszonkami, to są również kamizelki asekuracyjne. Oni już są świadomi tego. To jest to grupa osób, która jest bardziej świadoma od takich, że tak powiem, normalnych, że tak powiem, zwykłych zjadaczy chleba, którzy idą nad wodę. Wędkarze akurat jak już toną, no to niestety to jest po, delikatnie powiem, długim pobycie nad wodą.
0: Rozumiem. Wspomniał pan również o rzekach. No i właśnie, co z wypadami nad te niepozornie wyglądające rzeki? No przecież to też może być bardzo niebezpieczne i tam dotarcie i udzielenie pomocy niestety, ale może być jeszcze trudniejsze.
1: Nie ma niepozornych rzek. Każda rzeka płynie, każda rzeka zmienia swoje koryto, meandruje, zmienia dno. Może o tym świadczyć fakt, że na 719 kąpielisk oficjalnych, jakie w Polsce w tej chwili ruszyły, jedynie 49 jest na rzekach. To są, muszą być specjalne warunki na rzekach. Musi być normalne, piaszczyste dno, nie może być nurtu szybkiego. To musi być odpowiednio zabezpieczone, więc rzeki nie są do rekreacyjnego pływania dla osób, które chcą się pobawić w wodzie. To są miejsca, gdzie, jeżeli jeżeli nie ma kąpielisk, nie polecamy absolutnie rzek. Oczywiście my trenujemy na rzekach górskich, normalnych, trenujemy również na morzu i na lodzie, ale jeżeli ktoś chce naprawdę odpocząć, to wybierzmy miejsca, gdzie jest woda spokojna. Jeżeli chcemy potrenować, a umiemy dobrze pływać, weźmy bojkę asekuracyjną, pływajmy w towarzystwie z inną asekuracją, z łodzi, z kajaka, nigdy samotnie, a jeżeli nie czujemy się pewnie, idźmy tam, gdzie jest te 719 kąpielisk. Na kąpieliskach ratownicy w 100% uratują.
0: I to, o czym pan wspomniał, i to oczywiście podkreślamy, nie ma niepozornie wyglądających rzek. A co zrobić, kiedy jesteśmy świadkami niebezpiecznej sytuacji nad wodą? Panie Pawle, być może to oczywiste, ale przygotujmy na koniec takie krótkie ABC dla naszych słuchaczy.
1: Ja mówię przede wszystkim wrzeszczeć. Wrzeszczeć i alarmować w dowolny sposób wszystkich naokoło, żeby zwrócili na nas uwagę. Wtedy oni spojrzą i zobaczą, że coś się dzieje. Ci, co mają pomóc, podejdą, ci, co mają uciec, uciekną. Ratownicy również, jak rozpoczynają akcję ratunkową, rozpoczynają to od gwizdka głośnego albo od krzyczenia, że coś się dzieje, bo samotny ratownik to musi być świetnie wyszkolony człowiek, żeby sobie poradził. Trzeba pamiętać, że osoba w wodzie, która tonie, ona tonie pierwszy i ostatni raz w życiu, bo drugi raz nie tonie, nawet jak zostanie uratowany. Pierwszy i ostatni raz w życiu, ona walczy o życie, jest bardzo silna i potrafi z osobą, która nie jest obeznana z ratowaniem, pociągnąć za sobą. Mamy wtedy dwie osoby tonące, więc tu jest problem. Przede wszystkim krzyczeć. Później, jeżeli możemy cokolwiek podać, wypłynąć łódką, czy podać ten nieszczęsny materac, który nie jest ani do zabawy, ani do pływania, ani do ratowania, ale w takiej sytuacji może być pomocą cokolwiek podać, jeżeli to jest płytka woda. Jeżeli to jest woda głęboka, no to miejmy jakieś przygotowanie ratownicze. Zapraszamy na kursy ratownicze. Młodszy ratownik WOP, czyli taki podstawowy stopień, który nie daje żadnych uprawnień, a daje podstawowe umiejętności, to jest 18 godzin na basenie. Naprawdę 12-letnie dzieci to potrafią.
0: Zatem polecamy taką właśnie aktywność. Razem z nami w Radiu RMF24 był Paweł Błasiak, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, widzimy się nad wodą.

0: Słuchacie radia RMF24, a już teraz o niezwykłym znalezisku w brytyjskim Archiwum Narodowym w Kew pod Londynem. Odnaleziono tam, uwaga, uwaga, jedną z najrzadszych zachowanych kopii amerykańskiej Deklaracji Niepodległości. To tak zwany wydruk z Exeter, wykonany w stanie New Hampshire między 16 a 19 lipca 1776 roku, zaledwie kilkanaście dni po przyjęciu deklaracji w Filadelfii. Odnaleziony dokument znajdował się na pokładzie amerykańskiego statku korsarskiego Dalton, przejętego przez Brytyjczyków pod koniec 1776 roku u wybrzeży Hiszpanii. Po zajęciu jednostki trafił do archiwów Królewskiej Marynarki Wojennej, gdzie przez ponad 200 lat pozostawał zapomniany i był opisany jedynie jako inny dokument. I warto dodać, że do dziś przetrwało zaledwie 11 takich egzemplarzy, a odnaleziona kopia jest jedyną znaną poza Stanami Zjednoczonymi. Więcej o tym przeczytacie oczywiście na naszej stronie, na którą zapraszamy rmf24.pl.
1: Radio RMF 24. 1, 2, 1, 2, 3.

0: 4.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji, tym razem informacji mundialowych. Dziś wieczorem i w nocy czekają nas ostatnie mecze 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Spore zainteresowanie wzbudza starcie piłkarskiego kopciuszka, czyli Republiki Zielonego Przylądka z mistrzami świata Argentyńczykami. To spotkanie o północy, a nie o północy, a teraz razem z nami w Radiu RMF 24 Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Który na tą północ ma już plany?
0: Ma już plany.
1: Zaskoczę cię.
0: Dokładnie tak.
1: No to będę oglądał ten mecz.
0: Ach, nie jestem zaskoczony. No właśnie. Wojtku, mimo że oba zespoły są na zupełnie dwóch różnych piłkarskich biegunach, no to coś na tym mundialu je łączy.
1: No i to jest ciekawa statystyka, bo obie nie przegrały meczu w fazie grupowej. Z tym, że Argentyńczycy wygrali wszystkie trzy, a Kaboverdeńczycy, jak już się ładnie przyjęło o nich mówić, też nie przegrali, ale zremisowali wszystkie trzy. Więc jest delikatna różnica, no ale jednak wchodzi taki kopciuszek, zupełny debiutant mundialowy, bez porażki do tej 1/16 finału. Oczywiście faworyta tutaj, no nie ma problemu ze wskazaniem faworyta w tym meczu. Zdecydowanym jest Argentyna z Leo Messim na czele. Messi dzisiaj na pewno oszczędzany nie będzie. Ewentualnie, jeżeli Argentyna szybko będzie prowadzić, to być może zasiądzie na ławce rezerwowych. Ale mam wrażenie, że to taki będzie mecz troszkę bez historii. No bo Argentyńczycy na pewno będą chcieli szybko załatwić sprawę. Doświadczeni wpadką Hiszpanów o tym, że Wyspy Zielonego Przylądka potrafią się nieźle bronić, no to będą raczej przygotowani na to, żeby tutaj żadnej niespodzianki nie było. A patrząc na zespół Republiki Zielonego Przylądka, no trudno się spodziewać, że będzie w stanie wywinąć kolejny numer, bo myślę sobie, że Hiszpanie też troszkę zlekceważyli jednak Republikę Zielonego Przylądka. I stąd wziął się ten remis, a Argentyńczycy już na pewno tacy głupi, brzydko powiem, nie będą.
0: Ale podobno ten słynny szaman z Gany rzucił kolejną klątwę, tym razem na Argentyńczyków. Czy myślisz, że tutaj absolutnie żadna klątwa nie zadziała w tym wypadku?
1: Wydaje mi się, że z Leo Messi w składzie tak naładowanym, tak chcącym bić kolejne rekordy, bo ja mam wrażenie, że Leo Messi go dawno nie cieszyła tak gra w piłkę i wygrywanie, to wydaje mi się, że nawet tutaj czary szamanów z Gany nie pomogą. Poza tym szaman z Gany musi być dzisiaj w nocy też skupiony, w nocy polskiego czasu, no bo on tam raczej będzie miał więcej roboty do wykonania, bo przecież Gana gra z Kolumbią w nocy.
0: Do tego spotkania oczywiście już za moment przejdziemy, zatem przypominamy, północ, Republika Zielonego Przylądka kontra Argentyna, no a wcześniej, bo o godzinie 20:00 mecz Australii z Egiptem.
1: No i wielu się zastanawia i krzywi, myśląc sobie, że ojejku, co to za hit 1/16 finału, no ale to też jest efekt tego poszerzenia mundialu. Egipcjanie są z tego powodu szczęśliwi, bo po raz pierwszy w historii grają w fazie pucharowej mistrzostw świata, a Australijczycy zrobią wszystko, żeby po raz pierwszy w tej fazie pucharowej wygrać, bo oni wychodzili z grupy, ale nigdy w tej fazie pucharowej nie zanotowali zwycięstwa, zawsze kończyli mundial na 1/8. Teraz będą chcieli więc powalczyć o to i nie są wcale bez szans, chociaż muszą na pewno poprawić skuteczność, bo problemy ze strzelaniem bramek w fazie grupowej mieli. Egipt, no to oczywiście Mo Salah i on na niego będą tutaj głównie oczy wszystkich zwrócone i wobec niego są największe oczekiwania w reprezentacji Egiptu, że to on właśnie ma poprowadzić popularnych faraonów do 1/8 finału, więc zobaczymy, jak to się tutaj ułoży, bo myślę sobie, że to taka para, w której można mówić 50-50, że tu trudno jakkolwiek. Jeżeli Egipt wygra, to nikt nie powie, że niespodzianka. Jeżeli Australia wygra, też nikt nie powie, że niespodzianka. Myślę sobie, że takie starcie dwóch drużyn gdzieś na podobnym poziomie, no i będzie dosyć ciekawie. Więcej tego doświadczenia mundialowego na pewno mają Australijczycy niż Egipcjanie, ale no, tutaj składy porównywalne, każdy zespół ma tego jednego swojego lidera, więc no, zobaczymy, jak to się tutaj ułoży. To taka wielka niewiadoma moim zdaniem w starciu tych obu drużyn.
0: No i mamy ten ostatni mecz 1/16 finału, który rozpocznie się o godzinie 3:00 nad ranem, czyli Kolumbia, która zagra z Ganą.
1: No właśnie, i teraz pytanie, co ten szaman z Gany zrobi, tak? Bo to on będzie chyba tym najważniejszym 12 zawodnikiem, że jak zaczaruje dobrze Kolumbijczyków, to Gana powinna awansować. Wydaje się, że takie większe piłkarskie możliwości ma jednak Kolumbia. Ciekawy mecz dla trenera Gany, znowu Carlosa Queiroza. A on w przeszłości przecież pracował jako selekcjoner reprezentacji Kolumbii, więc zrobi wszystko, żeby swoją byłą drużynę odesłać do domu. Dla Gany na pewno awans byłby czymś dużym, tak sobie myślę, bo to reprezentacja, która zawsze miała bardzo ciekawych piłkarzy, ale nigdy nie potrafiła jakoś do końca przełożyć tego na występ na Mistrzostwach Świata. Też ciekawie, bo oba zespoły nigdy ze sobą nie mierzyły się jeszcze, więc będzie to takie historyczne pierwsze starcie obu reprezentacji. No większe szanse na wygranie, tak jak mówię, z tych wyliczeń statystycznych, bukmacherskich i tak dalej, daje się zdecydowanie reprezentacji Kolumbii niż Gany i każdy inny wynik. Nawet dogrywka w tym meczu, mam wrażenie, że będzie sporą niespodzianką i zaskoczeniem, ale to już będzie tak naprawdę mecz dla naprawdę koneserów. O 3 w nocy wstać na starcie Kolumbii z Ganą, to trzeba być wielkim pasjonatem futbolu. Myślę sobie, że ta Argentyna o północy jest jakaś łatwiejsza do przetrafienia, bo wszystkich ciekawi ten Leo Messi, nie? Co to on na tym swoim ostatnim mundialu jeszcze będzie wywijał, czy dalej będzie strzelał i powiększał też przewagę, bo pamiętajmy, że tutaj idzie też rywalizacja o tytuł króla strzelców Mistrzostw Świata, bo Mbappe i Messi mają tyle samo trafiń, po 6, więc będzie tutaj to obserwowane na pewno bardzo mocno i śledzone, no ale północ to jeszcze tak w miarę zjadliwie przy piątku, ale 3 nad ranem to naprawdę już.
0: No panie Wojtku, pan nie będzie oglądał tego meczu o 3? Ja wiem, że tutaj no, wypadałoby powiedzieć, że owszem, chociaż z takiego, można powiedzieć, zawodowego punktu widzenia.
1: Ja zastanawiam się nad jednym, jak rozbudzą mnie piłkarze Argentyny i Cabo Verde, bo jeżeli oni zagrają dobry mecz i ten mecz mnie rozbudzi emocjami, to być może do tej 3 nie usnę, ale no, może być potem problem, przyznaję się.
0: No to za to oczywiście kciuki trzymamy i przed nami ostatnie mecze 1/16 finału Mistrzostw Świata, a razem z nami w Radiu RMF24 był Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dziękujemy.

0: Słuchacie radia RMF 24. Przypomnijmy, dzisiaj odbyło się spotkanie szefów MSZ, Polski i Ukrainy. Polski szef dyplomacji Radosław Sikorski przed chwilą na spotkaniu z mediami nie chciał zdradzić konkretów tych rozmów. Ograniczył się tylko do takiego komentarza.
1: Wejście do Unii Europejskiej to jest przystąpienie do rodziny. I to oznacza, że sobie nawzajem ufamy, a ufamy sobie na bazie prawdy i na bazie pojednania. I dla mnie jedną z różnic między Ukrainą a Rosją jest to, że w Rosji nadal czci się masowego mordercę Lenina, który ma tam pomniki. A w Ukrainie te pomniki zlikwidowano. Gdyby w dzisiejszych Niemczech były pomniki Himmlera czy Göringa, nasz stosunek do Niemiec byłby inny niż jest. Więc mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterowie to są osoby, co do których możemy wszyscy się zgodzić, a nie będą to osoby, które będą nas dzielić.
0: Do tematu starań Ukrainy o wstąpienie do Unii Europejskiej jeszcze wrócimy w radiu RMF 24 po godzinie 16. A dzisiaj w mediach pojawiły się też doniesienia na temat możliwej rosyjskiej prowokacji wymierzonej w Polskę lub państwa bałtyckie. Chodzi przede wszystkim o zagrożenia dla infrastruktury krytycznej, które mogłyby nastąpić w najbliższym czasie. Byłoby nieostrożnością, gdyby Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszu, dodawał Radosław Sikorski.
1: Przypominam, że tuż przed inwazją rosyjską na Ukrainę Rosja próbowała incydentów pod fałszywą flagą po to, aby dać sobie pretekst do wojny. Tego typu reżimy zawsze tak robią. Przypominam prowokację gliwicką. Ludzie Abwery przebrani za polskich żołnierzy zdobyli radiostację na terenie ówczesnej Rzeszy. Te prowokacje wobec Ukrainy w 22 roku się nie udały, gdyż zawczasu Stany Zjednoczone, ryzykując swoimi aktywami wywiadowczymi, uprzedziły, że wiedzą, co Rosja planuje i wysłały jasny sygnał, aby tego nie robić. I tak i tym razem. Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
0: To był Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji. A już za chwilę fakty w radiu RMF 24. Bądźcie blisko.
2: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Coraz bliżej godzina 16, a zatem pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Ewa Kwaśny.
1: Witam ponownie i zapraszam. Co o doniesieniach medialnych w sprawie możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski mówią Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski? O tym w relacji reportera RMF FM. Węgry odblokowały pierwszy z 5 obszarów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Czy to oznacza przełom? Wyjaśni nasza korespondentka. Piątkowe wakacyjne popołudnie oznacza korki na drogach. Sprawdzimy, co dzieje się na S8 na Mazowszu. Wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz reagują na medialne doniesienia o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski. Szef MSZ-u zwrócił się do Władimira Putina słowami: wiemy, co planujesz, nie rób tego. W faktach przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest nasz reporter Michał Radkowski.
2: Jestem, witam.
1: Witaj, Michale, jak jeszcze wicepremierowie odnoszą się do tych niepokojących sygnałów?
2: Zarówno wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Radosław Sikorski uspokajali, przekonywali, że wiedzą o ewentualnych rosyjskich planach i uspokajają.
3: Rząd, prezydent, społeczeństwo, wszyscy, pomimo różnic i emocji, czasem chimer, jesteśmy zintegrowani w graniu do jednej bramki w sprawach bezpieczeństwa. Jest to absolutnie nasze największe i najpoważniejsze zadanie od zakończenia II wojny światowej.
2: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a Radosław Sikorski dodał, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby prezydent Rosji zdecydował się przetestować jedność NATO nieprzemyślanymi działaniami.
4: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
2: Obaj dodali, by nie panikować, bo sytuacja jest pod kontrolą. Sprzed kancelarii premiera Michał Radkowski.
1: Węgry odblokowały pierwszy z 5 obszarów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Dotyczy on wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przypomnijmy, w czerwcu Węgry już pod rządami Petera Madziara zablokowały otwarcie tych działów w rokowaniach z Unią, nie zgadzając się na przyspieszenie negocjacji z Ukrainą. Łączymy się z korespondentką RMF FM w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, czy to oznacza, że Kijów teraz znów przyspiesza na drodze do członkostwa w Unii?
5: To tylko częściowy przełom. Węgry nadal blokują 4 pozostałe obszary negocjacyjne, więc nie spełni się postulat prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by już w lipcu otworzyć wszystkie etapy rozmów z Unią. Z moich ustaleń wynika, że w Brukseli nie ma dziś poparcia dla takiego przyspieszenia. Także Polska opowiada się za stopniowym otwieraniem kolejnych obszarów negocjacyjnych. Zwłaszcza, że następne dotyczą m.in. rolnictwa i transportu, dwóch szczególnie wrażliwych z polskiego punktu widzenia.
6: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Droga ekspresowa S8 na Mazowszu to w tej chwili prawdopodobnie najbardziej zakorkowana trasa centralnej Polski. Rozpoczyna się drugi weekend tegorocznych wakacji. Towarzyszymy Wam w trasie. Wóz satelitarny RMF FM jest przy wjeździe na trasę S8 przy Wisłostradzie w Warszawie. Tam sytuację sprawdza nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy. Michale, gdzie korek jest teraz największy?
7: Na trasie z Warszawy w stronę Białegostoku, czyli właśnie na S8 na wysokości Radzymina, tam są roboty drogowe i głównie przez to kierowcy mogą jechać tylko jednym pasem, a nie trzema pasami. Rozmawiałem z tymi, którzy już przed chwilą pokonali ten odcinek i radzą albo omijać ten fragment na wysokości Radzymina, albo zarezerwować po prostu więcej czasu.
8: Tam już 10 km tego korka jest, ale jakoś trzeba przejechać. Samochód stoją, czasami ktoś podjedzie na tej zasadzie, nie?
7: Jaką ma pan radę dla innych kierowców?
8: Więcej czasu naładować baterie i no spokojnie sobie jechać.
9: Faktycznie staliśmy chyba z godzinę. Naprawdę, 40 minut do godziny z takim lekkim okładem.
7: A tu poza tym w okolicy widać już piątkowe popołudnie, wakacje?
9: Zawsze tu widać. Jak się zaczyna piątek po południu, to już jest zawsze dramat. Korki w tamtą stronę. Tak. Białystok, zawsze.
7: Na Mazowszu poza tym coraz większy ruch jest też w okolicy Serocka. Tamtędy teraz coraz więcej osób jedzie nad Zalew Zegrzyński. Dobre informacje dotyczące za to krajowej 12 w okolicy Zwolenia. Tam już na szczęście nie ma utrudnień po wcześniejszym wypadku.
1: Kierowcy, uważajcie także na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Między węzłami Poznań Zachód i Komorniki. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Znani aktorzy Olivia White i Edward Norton są dziś gośćmi faktów RMF FM. Nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta rozmawiała z nimi przy okazji premiery komedii Zaproszenie, która właśnie dziś wchodzi do kin. Oboje w niej zagrali, a aktorka dodatkowo jest jej reżyserką.
10: I love what Olivia did.
11: Uwielbiam to, co Olivia zrobiła z tym filmem, jak poprowadziła go od zabawnych, pełnych humoru kłótni do momentu, w którym pod koniec ci sami bohaterowie rozmawiają ze sobą absolutnie szczerze. Nie chodzi o to, że złość zniknęła, ona wciąż jest, ale to już nie jest kłótnia. A sprawić, by te dwa skrajne momenty filmu wydały się autentyczne i należały do tej samej opowieści, to naprawdę wielkie osiągnięcie.
1: Rozmowę z hollywoodzkimi gwiazdami znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Piątkowe popołudnie z radiem RMF 24. Hubert Hurkacz rozpoczął mecz trzeciej rundy Wimbledonu z Tomim Polem. W pierwszym secie mamy remis 1-1. Na Wimbledon wrócimy, ale wcześniej Bruksela. Wrócimy do tematu rozmów o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej.

0: Słuchacie radia RMF24. Tak jak zapowiadaliśmy, wracamy do tematu rozmów o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Węgry zgodziły się odblokować pierwszy z pięciu pozostałych obszarów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Chodzi o obszar dotyczący wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. A my przypomnijmy, że 23 czerwca Budapeszt zablokował rozpoczęcie procedury otwarcia tych obszarów, sprzeciwiając się przyspieszeniu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. A na naszej linii jest korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, czy ta decyzja oznacza, że Ukraina znów przyspiesza na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej?
1: No nie nazwałabym tego tak wielkim przyspieszeniem. Rzeczywiście jest jakiś postęp, ale no trzeba pamiętać, jakie są postulaty Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski kilka dni temu w Dublinie apelował, żeby jeszcze w lipcu, czyli teraz, otworzyć wszystkie pięć rozdziałów negocjacyjnych i to by było takie naprawdę przyspieszenie. Natomiast no, Węgry odblokowały, można powiedzieć, kolejny rozdział, no bo ten pierwszy, no to już został odblokowany, to są te tak zwane podstawy, czyli sprawy dotyczące praworządności, sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości i tak dalej. To jest ten pierwszy rozdział, który jest jako pierwszy otwierany, bez niego nie może być żaden inny otwarty i zamykany jest na końcu. Teraz Węgry zgodziły się na otwarcie szóstego klastra, czyli takiego działu negocjacji, który dotyczy właśnie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale nie wyraziły zgody na otwarcie kolejnych czterech, które są w kolejce. Więc no jest to jakiś mały postęp, natomiast na pewno nie jest to takie przyspieszenie, jakiego by oczekiwała Ukraina. To absolutnie nie można tego powiedzieć. Wydaje mi się, że te negocjacje będą postępowały tak jakby krok po kroku, rozdział za rozdziałem. Zresztą to jest trochę tak po myśli Polski.
0: No właśnie, a co to oznacza z punktu widzenia Polski właśnie? Polska chce przyspieszenia, czy podobnie jak Węgry chce otwierać ten jeden dział po drugim?
1: Tak, wydaje mi się, że właśnie tak. Dawniej, jeszcze nie wiem, rok temu Polska była postrzegana jako ten kraj, który chce jak najszybszych tych negocjacji, takiego przyspieszenia. No, to już od pewnego czasu było widoczne, że tak nie jest. Polska chce po prostu, żeby obowiązywała tak naprawdę ta zasada, jakby, no, że Ukraina czy kraj kandydujący jest nagradzany za konkretne postępy, które robi, więc właśnie rozdział po rozdziale. Tym bardziej Polska, już nie mówiąc o tej aktualnej sytuacji, na pewno Polska by nie bardzo chciała, żeby otwierać kolejne takie wrażliwe z punktu widzenia na Polski, naszych interesów, jak rolnictwo, czy dział dotyczący transportu. Obecnie wydaje się to niemożliwe. Tak więc no taki spokojne podejście związane jakby z nagradzaniem za konkretne reformy wydaje się najbardziej Polsce odpowiadać. W pewnym sensie Polska tak się troszkę chowa za plecami Węgier. To Węgry blokują, natomiast Polska no jakby nie słyszy tu jakiejś krytyki Węgier. Trochę się tak właśnie chowamy. Jeszcze pamiętam rok temu to Polska krytykowała Węgry za blokowanie negocjacji członkowskich i krytykowała, mówiła, że jest wiele krajów i innych członkowskich Unii, które wykorzystują tą blokadę węgierską jeszcze za czasów Viktora Orbana, a teraz Polska no, też jest tak po cichu zadowolona, że nie musi się sama tutaj odzywać, angażować, to Węgry blokują, a my jakby no, korzystamy trochę z tego.
0: Kasiu, to jeszcze na koniec, jaki wpływ na negocjacje z Ukrainą ma sprawa Wołynia?
1: No wydaje mi się, że niestety duży, to znaczy no po raz pierwszy zaczyna się wiązać tutaj proces akcesyjny właśnie ze sprawą Wołynia. To już kilka dni temu się okazało, gdy polscy eurodeputowani zaczęli składać poprawki do raportu, który ma być przyjęty we środę na sesji plenarnej, który mówi o postępach Ukrainy w sprawie członkostwa, czyli dołączając takie poprawki, do tego raportu już się robi to junctum, to już to połączenie jest wyraźne, a nawet rozmawiałam z eurodeputowanym Koalicji Obywatelskiej Andrzejem Halickim, on wprost mówił, że to jest ta poprawka, że ona została właśnie jeszcze w dodatku wpisana, na przykład, jeżeli chodzi o tą poprawkę Europejskiej Partii Ludowej, że ona została wpisana dokładnie do tego miejsca w tym raporcie, który dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy, a więc bezpośrednio wiąże sprawę Wołynia z europejskimi aspiracjami Kijowa, no to po prostu pokazuje, że ta sprawa wyraźnie jest powiązana, że ocena postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii będzie wiązana przez Polskę z kwestią wołyńską. Tak, to na pewno.
0: Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginią dla Radia RMF24. Kasiu, bardzo dziękujemy i oczywiście dziękuję. Pozdrawiamy.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchacie radia RMF24. To nasz popołudniowy program, a w nim sprawdzamy dla Was sytuację na drogach. Wielu z Was rusza w trasę do domu na weekend albo może na urlop. Nasz wóz satelitarny jest przy Wisłostradzie w Warszawie na wjeździe na drogę ekspresową S8. I tam też jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem z naszym wozem i z naszym realizatorem naszego wozu, Mikołajem Poruszkiem. Kłaniamy się, jesteśmy do dyspozycji.
0: Pozdrawiamy Mikołaja. Michale, o czym muszą wiedzieć teraz kierowcy? Gdzie są problemy?
1: Zacznę od Mazowsza i trasa S8, przy której teraz stanął nasz wóz satelitarny. Tutaj są duże utrudnienia, jak zwykle w piątki, ale dzisiaj chyba jeszcze większe niż zwykle. To jest głównie ta część trasy, która prowadzi w kierunku Białegostoku. Mówiliśmy o tym w faktach, ale myślę, że warto to powtórzyć, warto zaakcentować, żeby to was, kierowców, nie zaskoczyło. Są poważne roboty drogowe na wysokości Radzymina i są bardzo poważne, zwłaszcza dzisiaj, w to piątkowe, lipcowe, wakacyjne popołudnie, konsekwencje tych właśnie remontów i robót drogowych na wysokości Radzymina. To jest jezdnia trasy S8 w kierunku Białegostoku. Tam sprawdzałem sytuację w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut i raz słyszałem informację, że korek ma 13 km, chwilę później 10 km. Tak czy inaczej, na pewno tam trzeba przygotować się na postój. Tam zwykle są do dyspozycji 3 pasy ruchu, a dzisiaj przez roboty drogowe tylko jeden pas ruchu na wysokości Radzymina na S8 w kierunku Białegostoku. To Mazowsze, ale i tutaj na Wisłostradzie na wysokości Warszawy też ruch coraz większy i to w obu kierunkach. I w stronę Podlasia i w drugą stronę, czyli w kierunku Poznania, Wrocławia, Katowic. Natomiast poza Mazowszem także sprawdzamy sytuację i mam przed sobą raport najnowszy Komendy Głównej Policji od północy po południe Polski, od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. Zacznę od Pomorza Zachodniego, bo tam są cały czas utrudnienia na drodze S10 między Szczecinem a Stargardem. Tam przypomnę, był karambol, mówiliśmy o tym już kilkadziesiąt minut temu w faktach. Tam 6 samochodów osobowych i ciężarówka zderzyło się i tam cały czas są 2 pasy ruchu w kierunku Stargardu na drodze S10 zablokowane. Jest pewne utrudnienie dotyczące objazdu. Ten objazd zwykle prowadzi przez miejscowość Niedźwiedź, ale dzisiaj ten objazd jest zamknięty, bo tam też trwa remont, dlatego kierowcy powinni omijać to miejsce, ten wypadek przez miejscowości Pyrzyce i Kołbacz. Są też problemy w Wielkopolsce, okolice Poznania. Droga, autostrada A2, Poznań Zachód, Poznań Komorniki i właśnie w pobliżu miejscowości Komorniki w Wielkopolsce był wypadek i tam niestety zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy i w kierunku Łodzi. To jest autostrada A2 i obiecałem także krótki raport z Dolnego Śląska, bo i stąd mamy sygnał sprzed kilku chwil. Są utrudnienia na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. To jest węzeł Kostomłoty i dalej węzeł Kąty Wrocławskie. Właśnie tam, blisko węzła Kostomłoty, jest awaria ciężarówki. Tam nic poważnego się nie stało na szczęście, poza poważną awarią, ale na szczęście nie ma osób poszkodowanych, ale jest jeden pas zajęty, ruch odbywa się tylko lewym pasem. Tamte jeszcze utrudnienia mogą potrwać kilkadziesiąt minut i trzeba przygotować się, że podróż A4 jeszcze, pewnie do 17, może trochę dłużej, jeszcze trochę bardziej może się wydłużyć.
0: I Michale, jeszcze jedna ważna sprawa, czyli ceny paliw. Przed nami pierwszy weekend po zakończeniu rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Powiedz, jakie ceny możemy dziś zobaczyć na stacjach?
1: Mijaliśmy z naszym wozem satelitarnym co najmniej kilka stacji benzynowych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut i zanotowałem te ceny, które zwracają uwagę. Taka średnia cena, jeśli chodzi o litr bezołowiowej 95, tej benzyny oznaczonej E10, to 6,73 zł z tego, co widzę. Takie 6,70 plus, trochę powyżej. Jeśli chodzi o 98, oczywiście zdecydowanie drożej, 7,50. Jeśli chodzi o olej napędowy, 6,88, czyli trochę drożej niż z tą 95, a litr autogazu to tak mniej więcej 3,25 zł, tak pojawia się najczęściej, czasami trochę mniej. O, tutaj kilkaset metrów od nas stacja benzynowa i tutaj autogaz 3,24 w tym momencie. Tydzień temu jeszcze podawalibyśmy o tej porze maksymalne ceny na najbliższy weekend. Dzisiaj faktycznie nie ma już rządowego programu CPN, ceny paliw niżej, więc nie możemy podać maksymalnych cen, tylko te średnie. I te średnie, z tego co widzę, raporty różnych firm maklerskich, które tym się zajmują, właśnie tak wyglądają. Czyli bezołowa 95, trochę ponad 6,70, jeśli chodzi o autogaz. Trochę ponad 3,20, jeśli chodzi o olej napędowy, trochę ponad 6,80 za litr. Takie są te średnie ceny i pewnie takie będą w ciągu tego weekendu. W przyszłym tygodniu, z tego co widzę prognozy analityków, może być taki lekki spadek, kilkugroszowy, jeśli chodzi o litr paliwa. Czy tak się wydarzy? Będziemy to oczywiście patrolowali, także tutaj, także w trasie.
0: A te wszystkie informacje zebrał dla nas Michał Dobrołowicz. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję szerokiej drogi dla Was wszystkich, jeśli jesteście w trasie.
0: Otóż to i cierpliwości dla kierowców. Rozpoczyna się drugi weekend tegorocznych wakacji. My oczywiście towarzyszymy Wam w trasie. Tu Radio RMF24, a u nas już za chwilę meldunek z kortów Wimbledonu.
2: RMF24.

0: Tu radio RMF24 i kolejny meldunek z Londynu. I niestety, nie mam najlepszych informacji. Trzecia runda tenisowego Wimbledonu i Hubert Hurkacz, który przegrał pierwszego seta z Tomim Polem 4-6. Za moment partia numer 2, a my oczywiście niezmiennie trzymamy kciuki za Hubiego. Tymczasem w piątkowe popołudnie odwiedzamy miejsca mało znane przez turystów, a lubiane przez lokalsów. W ramach wakacyjnej akcji RMF FM, gdzie chodzą lokalsi, odwiedzamy tym razem województwo zachodniopomorskie i szczeciński bazar smakoszy. O fenomen tego miejsca pytała reporterka Anna Pałamar. Aniu, cóż to jest za miejsce?
1: Bazar jest takim miejscem, w którym możemy zjeść lokalne przysmaki, kupić rękodzieło i posiedzieć i porozmawiać. Na terenie dawnych XIX-wiecznych hal fabrycznych w każdą niedzielę można zobaczyć setki odwiedzających. Kupimy najróżniejsze wypieki, napijemy się kawy z lokalnych palarni i obejrzymy rękodzieło. To też ważne miejsce spotkań, mimo że bazar działa już od 9 lat i to wcale nie w centrum miasta, tylko na Pomorzanach, czyli trochę na uboczu Szczecina, to niezmiennie przyciąga tłumy.
2: Będąc tam co niedzielę lub prawie co niedzielę widuję kolejki przy poszczególnych miejscach i to jest chyba odpowiedź, bo ludzie głosują sercem, portfelem i nogami. Jest też tak, że szczeciński bazar smakoszy już dawno temu stał się takim miejscem, które niejako też promuje wschodzące biznesy. Jest wiele przykładów na to, że ktoś zaczynał u nas, a potem już tak dobrze mu szło lub jej, że najzwyczajniej w świecie wpada do nas rzadko, bardziej już z sentymentu, ale już niekoniecznie z finansowej potrzeby. To nas cieszy, bo przecież to też jest rola bazaru smakoszy. Taka inkubacja młodych talentów.
1: Mówił mi Michał Haszkowski-Jakubów, pomysłodawca bazaru. Ta przestrzeń w Offmarine przy ulicy Chmielewskiego to też wydarzenia towarzyszące, na przykład strefa gier retro, giełda winyli czy wernisaże sztuki. W tym tygodniu na przykład odbędzie się tam zdrowy event, czyli najpierw zaplanowano 5-kilometrowy bieg na bazar, a potem badania profilaktyczne i przyjemności w postaci słodkich wypieków i na przykład maczy albo kawy.
2: Jest to targ zdrowej żywności. Oprócz tego na pewno miejsce spotkań, targ śniadaniowy, kącik dla dzieci. Jak jest lato, to dzieją się też rzeczy na dziedzińcu. No taka powolutku chyba mała instytucja.
3: Często bazar jeszcze ma jakąś taką odsłonę specjalną. Co tam się dzieje jeszcze?
2: Zwykle są to dodatkowe festiwale, które odbywają się na piętrze w tej sali, która została do tego przystosowana. I to są warsztaty i teraz tego znowu będzie mnóstwo. Był taki czas, że było troszeczkę mniej. Teraz odradzamy się w tym zakresie. Są wystawy, a więc czasem trafi się jakiś wernisaż. Są różne dodatkowe aktywności. Są spotkania z retrogrami. Są też czasami takie propozycje, że ktoś chce coś u nas zorganizować i pyta, czy ta sala byłaby dobrą areną do tego. I ta przestrzeń jest zawsze gościnna. Przekrój jest ogromny. Były spotkania autorskie. No dużo tego było.
1: Na pewno nie ma w Szczecinie lepszego miejsca, aby kupić regionalne produkty i w tej postindustrialnej przestrzeni po prostu poczuć klimat Szczecina.
0: Czy wy też zrobiliście się głodni? Jesteśmy na pewno głodni sportowych, tenisowych emocji. Set drugi w meczu Hurkacz-Pol wystartował. Aktualnie mamy wynik 1-0 dla Polaka.

0: Słuchacie radia RMF24, a teraz niepokojące informacje ze wschodu kraju. Poniżej absolutnego minimum spadł dzisiaj poziom granicznej bugu we Włodawie. Wodowskaz zarejestrował dziś we Włodawie 58 cm, czyli o 4 cm mniej niż wynosi historyczne minimum z sierpnia 1963 roku, a pomiary prowadzone są tutaj od 1897 roku. Jeszcze mniej wody jest na bugu w Dorohusku, zaledwie 17 cm, podczas gdy historyczne minimum z 1946 roku to 10 cm. Niski poziom wody rejestrowany jest także w innych rzekach Lubelszczyzny, przyznaje Tomasz Makowski z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.
1: I jest to niestety skutek pogłębiającej się suszy hydrologicznej z roku na rok, z tego względu, że wody powierzchniowe zasilane są przede wszystkim przez opady, letnie i zimowe.
2: A pada mało.
1: Pada mało, pada z roku na rok coraz mniej i nawet ktoś mnie ostatnio zapytał, jak to jest, mieliśmy taką długą zimę, tak długo śnieg leżał, dlaczego ten poziom wody nie wzrósł.
2: Ale cały czas leżał ten sam śnieg.
1: Dokładnie do tego zmierzam. Mieliśmy do czynienia z pewnym ewenementem, bo przynajmniej w naszych okolicach spadł jednorazowo śnieg i który po prostu długo leżał, bo mieliśmy długo mróz i ta ilość zupełnie nie wystarczyła, aby uzupełnić wieloletnie niedobory. Oczywiście my mamy dwa duże zbiorniki przeciwpowodziowe, które pełnią też funkcje retencyjne. To jest zbiornik Zębożyce na Bystrzycy i zbiornik Nielisz na Wieprzu. Zbieramy każdą kroplę. Też słyszymy takie głosy, no to zamknijcie całkiem, niech te zbiorniki się napełnią, to przynajmniej w okolicy będziemy mieli wodę. Nie, nie możemy tego czegoś takiego zrobić, z tego względu, że raz mamy regulamin pracy zbiorników, dwa, gdybyśmy zamknęli na szczelnie jeden czy drugi zbiornik, to po kilku dniach w Bystrzycy i w Wieprzu zabrakłoby wody. Mimo tej suszy hydrologicznej musimy pewne minimum przepuszczać, aby rzeki żyły swoim rytmem, przede wszystkim, żeby nie wyschły do tego stopnia, aby tam nie zanikło życie.
2: Po granicznym bugu w Dorohusku to można już chodzić.
1: Tak, no niestety my też
2: wody po kostki.
1: My też to obserwujemy. W wielu punktach mamy już taką sytuację, że poziom wody spadł poniżej tego minimum. Brak dużej ilości wody, która by zasiliła wody powierzchniowe, no powoduje, że tej wody niestety mamy coraz mniej. Magazynujemy tam, gdzie się da. Pamiętajmy jednak, że gospodarka wodna to jest bardzo specjalistyczna, jednocześnie delikatna dziedzina, wymaga wiedzy, wymaga cierpliwości, no przede wszystkim wymaga pokory wobec sił natury. Nie będzie deszczu, ten poziom wody będzie mały.
0: Z Tomaszem Makowskim z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. A już za chwilę najnowsze fakty, w nich między innymi o okolicznościach włamania do siedziby Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Bądźcie z nami!

0: Grzegorz.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Godzina 17, coraz bliżej, pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Jestem i zapraszam. Do nowych informacji w sprawie włamania do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie dotarł dziennikarz RMF FM. Od ponad 8 godzin strażacy walczą z pożarem zabytkowego pałacu Wietrznie koło Koszalina. W faktach także Waszyngton i ostatnie przygotowania do wielkiego pokazu lotniczego, który ma uczcić 250 lat USA. Śledzimy też Wimbledon. Hubert Hurkacz niestety przegrał pierwszego seta z Amerykaninem Tomim Paulem. Służby i policja wyjaśniają okoliczności włamania do siedziby Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jak ujawniliśmy w faktach, w nocy ochrona obiektu zatrzymała w pomieszczeniu biura kadr cudzoziemca, który dostał się do wewnątrz, wybijając okno. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów, jakie są dotychczasowe ustalenia.
2: Funkcjonariuszom udało się potwierdzić narodowość i tożsamość włamywacza. Wcześniej, jak usłyszałem, było to utrudnione z powodu bariery językowej. Już wiadomo, że intruz jest Kolumbijczykiem. Na miejsce po incydencie przyjechali policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej. Wezwano też żandarmów wojskowych. O zatrzymaniu cudzoziemca powiadomiono też Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zatrzymany mężczyzna jest raczej pospolitym złodziejem, a jego działanie nie ma podłoża szpiegowskiego. Na razie postępowanie w jego sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji dla Warszawy Rembertowa.
1: Profesor Sławomir Patyra zwrócił się do prezydenta o wskazanie terminu, w którym mógłby złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dowiedział się nasz dziennikarz. Jak informowaliśmy już w faktach, prawnik w czerwcu został wybrany przez Sejm. Swoją kadencję powinien rozpocząć w miniony poniedziałek, jednak bez złożenia ślubowania w obecności prezydenta nie może tego zrobić. W Wietrznie koło Koszalina strażacy od ponad 8 godzin walczą z pożarem zabytkowego pałacu. Na linii reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jak w tej chwili wygląda akcja strażaków? Co nowego udało ci się ustalić?
3: Pożar już się nie rozprzestrzenia, ale zarzewie ognia nadal nie zostało zlokalizowane, przekazała mi młodsza brygadier Katarzyna Hołota, rzeczniczka zachodniopomorskich strażaków. Służby patrolują teren z dronów i przeczesują niższe kondygnacje budynku. Przypomnę, ogień pojawił się najpierw na dachu pałacu. Ewakuowano 49 osób. Trafiły one do świetlicy wiejskiej w Ho Chi Minhie. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.
4: Fakty prosto z Waszyngtonu.
1: W stolicy Stanów Zjednoczonych trwają ostatnie przygotowania do wielkiego pokazu lotniczego, który ma uczcić 250 lat USA i świadczyć o potędze tego kraju. Przygotowania obserwuje w centrum Waszyngtonu amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry, już jutro pojawi się ponad 100 maszyn. Już w tej chwili mamy próbę tego, co zobaczymy. Co chwilę przylatują tu wojskowe samoloty, które ćwiczą przed jutrzejszym wydarzeniem. To w połączeniu z dźwiękiem ma być wielkie widowisko. Otrzymałem rozpiskę, będą grupy akrobatyczne, w tym najpopularniejsza grupa Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, ale zobaczymy samoloty F-35. Swoją drogą przed chwilą przeleciały nad moją głową. F-22. Zobaczymy ciężki amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu. Będą samoloty Sił Powietrznych, Marines, Straży Przybrzeżnej, NASA. Nie zabraknie oczywiście nowego prezydenckiego samolotu Air Force One, nisko przelatującego nad amerykańską stolicą. Takie dźwięki co chwilę słychać w Waszyngtonie.
1: I na koniec jeszcze emocje sportowe. Nie najlepiej rozpoczął się dla Huberta Hurkacza mecz trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista przegrał pierwszego seta z Amerykaninem Tomim Paulem 4-6. Trwa druga partia, którą śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF
6: FM. Tak jest, witam.
1: Witamy. Wojtku, a jak radzi sobie Polak w drugim secie?
6: Aktualnie remis 3-3. W siódmym gemie Polak serwuje, ale przegrywa 0-15. Trzeba przyznać, że lepiej serwuje Hubert Hurkacz niż w tej pierwszej partii, popełnia mniej błędów i zagrywa więcej asów. Ten pierwszy set był wyrównany, ale zadecydowało jedno przełamanie na korzyść Amerykanina. Ta druga partia, no, zdecydowanie bardziej zacięta i jak na razie remisowa.
1: Jak dalej przebiegać będzie to spotkanie, będziemy oczywiście sprawdzać w kolejnych faktach. Słyszymy się o 18:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Piątkowe popołudnie z radiem RMF 24 i wielkie tenisowe emocje. Już za chwilę wrócimy do spotkania Huberta Hurkacza z Tomim Paulem. W tej godzinie sprawdzimy także, co można robić w wakacyjne wieczory. Jakie atrakcje są dostępne wyłącznie nocą? Rozpoczynamy wakacyjny cykl o nocnych atrakcjach. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej.

Słuchacie radia RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Zbierająca bardzo dobre recenzje komedia małżeńska Zaproszenie dziś wchodzi do kin. Wśród czteroosobowej obsady są Olivia Wilde i Edward Norton. Dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta pytała aktorów, czy w czasach, gdy jesteśmy tak podzieleni, a wielu osobom doskwiera samotność, połączyć nas może kino. Yes.

0: 100% yes.
1: Tak, w 100% tak. Uważam, że to najpotężniejsze narzędzie budowania empatii, jakie mamy. Naprawdę tak sądzę. Oczywiście literatura jest taką największą formą ucieczki od rzeczywistości. Pozwala nam podróżować w czasie, pozwala nam wcielać się w zupełnie inne postacie. Ale to kino daje nam możliwość prawdziwego zamieszkania w czyimś życiu, odczucia z nim głębokiej, niemal takiej fizycznej więzi. A potem nie tylko przeżycia tego doświadczenia, ale także dzielenia go z innymi ludźmi na wspólnej sali kinowej. Gdybyśmy zawsze czytali literaturę wspólnie, to byłoby to chyba bliższe temu, czym jest teatr. A teatr również potrafi być niezwykle poruszający. Jednak doświadczenie teatralne trwa tylko chwilę, jest trochę jak mandala. Pojawia się i zaraz znika. I właśnie to czyni go tak fascynującym. Kino natomiast pozostaje. Jeśli odpowiednio zadbamy o film, przetrwa znacznie dłużej niż my sami, bo tworzymy coś, co staje się moim zdaniem darem. A jeśli naprawdę dopisze nam szczęście, to długo po naszej śmierci ludzie wciąż będą mogli doświadczać tej historii. I to jest czymś absolutnie niezwykłym. Myślę, że podobnie jak sport, kino gromadzi ludzi, by wspólnie mogli cieszyć się czymś i wspólnie przeżywać te emocje. To pomaga nam pamiętać, dlaczego nie porzucamy tak wielkiego eksperymentu, jakim jest społeczeństwo. Naprawdę uważam, że czasem bywa trudno pamiętać, po co właściwie się staramy. Podejmujemy ten wysiłek, dlaczego warto trwać przy tym eksperymencie. Czasem można naprawdę stracić wiarę. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest ją stracić, czytając na przykład wiadomości. A jednak nieustannie widzimy ludzi, którzy mimo wszystko walczą, nie poddają się. Myślę, że jako twórcy filmów możemy wnieść swój niewielki wkład, opowiadając historie, dzięki którym ludzie czują się mniej samotni.
2: Olivia Wilde i Edward Norton dla RMF FM w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą. Całą rozmowę znajdziecie oczywiście na rmf24.pl. Gorąco polecamy. A w naszym popołudniowym programie już za chwilę sprawdzimy, jak radzi sobie Hubert Hurkacz w meczu z Tomim Polem.

0: Tu Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. O awans do czwartej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu gra Hubert Hurkacz. Polski tenisista na londyńskich kortach mierzy się z Amerykaninem Tomim Paulem. A mecz ten śledzi oczywiście Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy ponownie. Wojtku, jak sobie radzi nasz tenisista?
1: Pierwszy set przegrany przez Huberta Hurkacza 4-6, ale prawda jest taka, że to nie była zła partia w wykonaniu naszego tenisisty. Było mniej asów serwisowych na pewno niż w tej drugiej trwającej partii, no i było trochę więcej błędów niż w tej partii, która trwa. Ten drugi set bardziej zacięty. Na początku tego pierwszego Polak dał szybko się przełamać. Tomi Paul objął prowadzenie 2-1, no i potem już obaj panowie szli gem za gem. W tym drugim secie trwającym jest 6-6, trwa tiebreak, w nim jak na razie prowadzi Hubert Hurkacz, ale trzeba przyznać, że ten drugi set, no tak wygląda, jak wszyscy spodziewali się, że ten mecz będzie wyglądał, że będzie decydujący serwis. Obaj panowie mocno zagrywają, no i w ten sposób budują swoją przewagę, wygrywając gemy. Nie brakuje też czasem takich małych gierek, czyli takiej wymiany gdzieś przy siatce, tego skrócenia dystansu, no ale jednak obaj panowie budują bardziej na tym serwisie. Hubertowi Hurkaczowi w tym pierwszym secie no, były zagrania, które wychodziły bardzo dobrze, ale przydarzały się też takie błędy i brakowało jakiejś takiej stabilności w grze. W tym drugim secie to zdecydowanie jest, ale teraz w trwającym tiebreaku Tomi Paul obejmuje prowadzenie 2-1. No i zobaczymy, jak to tutaj będzie się układać. Ta nawierzchnia trawiasta, to jest ta ulubiona nawierzchnia Huberta Hurkacza. On sobie bardzo dobrze radzi na tej nawierzchni, no ale Tomi Paul to jednak zdecydowanie wyżej notowany tenisista, bo on w rankingu zajmuje miejsce 20, inaczej, jest rozstawiony w Wimbledonie z numerem 21, bo w rankingu zajmuje miejsce 25. Hubert Hurkacz pod koniec tej pierwszej setki rankingu po tych problemach zdrowotnych w ostatnich miesiącach i powrocie do formy, więc miejmy nadzieję, że tutaj Polak będzie budował te punkty, zdobywał te punkty rankingowe i będzie piął się w tym rankingu. Teraz w tiebreaku spoglądam 2-2, więc ten tiebreak ma taki sam przebieg, byśmy powiedzieli, jak ten drugi set, więc jak na razie bardzo zacięta ta gra.
0: Zatem trzymamy kciuki za Huberta Hurkacza, a to oczywiście był Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku,
1: do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy. A już za chwilę w radiu RMF 24 opowiemy o nocnych, wakacyjnych atrakcjach Poznania. Zostańcie z nami, bądźcie blisko.

0: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
1: A już teraz informacja z ostatniej chwili. Ciała czteroosobowej rodziny znaleziono w jednym z domów w Skawinie w Małopolsce. Jak ustalił dziennikarz RMF Max Przemysław Błaszczyk, ofiary to młode małżeństwo, 8-letnia dziewczynka oraz babcia. Wrócimy do tej sprawy w faktach o godzinie 18:00.

0: Krótki rzut oka na korty Wimbledonu. Hubert Hurkacz po tiebreaku wygrywa 7 do 6 w drugim secie spotkania z Tomim Polem. W całym meczu mamy zatem remis 1 do 1. A tymczasem, drodzy słuchacze, czy zastanawialiście się kiedyś, co można robić w wakacyjne wieczory? Co zwiedzić nocą? Gdzie wybrać się tuż po zmierzchu? W radiu RMF24 szukamy odpowiedzi na te pytania i w każdy piątek przedstawiamy Wam propozycje miejsc i atrakcji, które możecie odwiedzić właśnie nocą. W każdy piątek wakacji będziemy z Wami tam, gdzie rzeczy dzieją się wtedy, gdy większość osób już szykuje się do spania. Na pierwszy rzut Wielkopolska i nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Benku, gdzie zabierzesz naszych słuchaczy dzisiaj?
1: Park dzieje w murowanej Goślinie pod Poznaniem. To jest to miejsce, w którym będziemy dziś wieczorem razem z naszymi słuchaczami na fenomenalnym widowisku zatytułowanym Orzeł i Krzyż. Tysiącletnia historia Polski w półtorej godziny. A to wszystko oczywiście nocą w plenerowym wydaniu. Tego mogą spodziewać się dzisiaj słuchacze radia RMF24 i Faktów RMF FM.
0: Benek, powiedz, dlaczego akurat to miejsce i przede wszystkim skąd ten pomysł?
1: No oczywiście szukamy atrakcji nocnych, wieczornych, tego co dzieje się po zmierzchu, a tutaj trudno sobie jakkolwiek wyobrazić pod Poznaniem czy w okolicach Poznania innej takiej atrakcji, która byłaby właśnie w weekendy, bo to jest wydarzenie, które odbywa się właśnie w weekendy. Gra świateł, mappingi, ogień, to wszystko się dzieje właśnie w parku dzieje przy Poznaniu, w murowanej Goślinie. Tam kilkuset wolontariuszy, którzy starają się odtworzyć historię Polski od tych czasów legendarnych wręcz, od czasów Lecha, Czecha i Rusa, przez Chrzest Polski, przez bitwę pod Grunwaldem, przez powstania wielkopolskie, przez powstanie warszawskie, do tych czasów współczesnych. To oczywiście wszystko tam się dzieje, taka powiedzielibyśmy trochę wakacyjna, ale jednak lekcja historii, coś ciekawego, no i oczywiście nocą to wszystko robi jeszcze większe wrażenie. Ten ogień, te mappingi, ta gra świateł, to wszystko dziś czeka na naszych słuchaczy.
0: No i właśnie, jeśli kogoś zachęci taka forma spędzenia czasu w wakacje, to jest jeszcze szansa zobaczenia tego widowiska?
1: Oczywiście, że tak. Do 25 lipca, w każdy piątek i w każdą sobotę w lipcu można przyjechać do murowanej Gośliny. Są specjalne pociągi, można przyjechać samochodem, można zobaczyć to na specjalnej trybunie. Ponad 2000 miejsc, kilkuset wolontariuszy. Niektórzy muszą przebierać się specjalnie z jednej postaci. Ktoś, kto był przed chwilą Mieszkiem Pierwszym, za chwilę będzie na przykład Zawiszą Czarnym, a potem jeszcze na przykład Józefem Piłsudskim. To wszystko się tam dzieje dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby się wybrać. Może nie tylko dzisiaj, ale tak jak już wspomnieliśmy, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie, taka możliwość oczywiście jest.
0: Ależ tam się dzieje w tle. No właśnie, Benek, bo słyszymy, że jesteś jeszcze na innym ważnym wydarzeniu, również w Poznaniu. To lotnisko Ławica, zgadza się?
1: Dokładnie tak. Tutaj również dziś wieczorem będzie się działo. Już teraz się dzieje. To, co mogą Państwo teraz, mam nadzieję, trochę usłyszeć. Ja się ustawiłem z takiego lekkiego ubocza, ale na scenie tutaj głównej już jest reprezentacyjny zespół Orkiestra Sił Zbrojnych Polski, która Michaela Jacksona, z tego co wiem, tutaj teraz właśnie prezentuje przed słuchaczami, przed widownią, zarówno tą polską, jak i amerykańską. A to wszystko ze względu na to, że oczywiście trwa wielkie świętowanie 250 lat Stanów Zjednoczonych. Nieprzypadkowo w Poznaniu, ponieważ tutaj oczywiście ulokowany jest garnizon wojsk amerykańskich, to on zorganizował całe to wydarzenie w takim iście amerykańskim stylu, bym powiedział, bo tak, po prawej tutaj pachną mi hot dogi, po lewej orkiestra, która gra te amerykańskie hity. Gdzieś tam w tle nawet grupy rekonstrukcyjne, widzę, że chyba nawet walka o niepodległość również się tam będzie działa. Gdzieś tam za mną jeszcze z tyłu są wozy, nie tylko te bojowe, ale i zdarzają się transformersy i są, jak to niektórzy mówią, duże amerykańskie samochody na duże amerykańskie drogi, więc to wszystko tutaj, no i oczywiście o zmierzchu warto się dzisiaj też tutaj wybrać, a to ze względu na to, że prawdziwie amerykański pokaz sztucznych ogni, niektóre fajerwerki na 250 metrów w górę polecą. To wszystko w zgodzie oczywiście z lotniskiem Ławica, po to, żeby w takim czasie, w takim okienku, żeby samoloty tutaj nie lądowały, nie startowały, ale ale na pewno będzie się tutaj dzisiaj działo. Zarówno tutaj, jak i w parku dzieje w Murowanej Goślinie. O tym wszystkim mówimy dzisiaj w Radiu RMF 24 i w Faktach RMF FM.
0: Czyli dla każdego coś miłego. Benjamin Kubiak-Piłat, bardzo dziękujemy, a w Radiu RMF 24 sprawdzamy dla Was nocne atrakcje w naszym wakacyjnym cyklu. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: radiu RMF24. Już teraz przenosimy się do Łodzi, a tam święto 35-lecia Straży Miejskiej. Ulicą Piotrkowską przeszła dziś parada konna z udziałem funkcjonariuszy w galowych mundurach. To początek jubileuszowych obchodów oraz międzynarodowego turnieju mundurowych formacji konnych. Ten nietypowy widok, konie na głównym deptaku miasta, obserwowała wraz z łodzianami reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
1: Jak ta konnica?
2: Piękne koniki, bardzo ładne.
1: A te panie, panowie właśnie w mundurach, na koniach, to robi wrażenie, jak się tak patrzy?
3: Oczywiście, że tak. Niesamowicie to wygląda, nie?
1: Jednak mundur galowy robi swoje.
3: Dokładnie, zgadzam się.
1: No tam przeszły. I jak ta parada?
4: Bardzo pięknie, wszystko pięknie. Przyszliśmy zobaczyć, no, bardzo nam się podobało tutaj. Tak.
1: Specjalnie na tę paradę państwo przyszliście?
2: Można tak powiedzieć. No, ale pierwszy raz widzę coś takiego i naprawdę jest niesamowite wrażenie. Wrażenie fajne, fajne mamy.
1: Chodzi o to, że konie tak w środku miasta i jeszcze na takiej reprezentacyjnej ulicy.
2: No super to było.
1: Jak te konie, który się jakoś, nie wiem, zwrócił waszą uwagę, jak wy to obserwowałyście, tę paradę, jakie wrażenia?
5: No, konie są wszystkie super.
6: Jest z nami.
5: No, my ogólnie jeździmy konno, więc to nie jest dla nas jakaś nowość widzieć tak konie na co dzień.
6: Ale
5: no, jednak to są bardzo duże konie, wysokie. I no, jednak fajnie jest zobaczyć takie konie, tak tyle koni naraz.
1: Takie konie trochę użytkowe, tak? Takie, które mają tutaj strzec porządku. To są inne niż takie, na których się jeździ na co dzień.
5: Tak, tak. Wszystkie takie grzeczne były i tak upilnowane były.
7: Bardzo takie majestatyczne, fajne. Takie duże majestatyczne.
1: A jeszcze jak się popatrzy na tych ludzi w mundurach, to ta parada...
7: Mega fajnie to wygląda, no. Mm-hmm. Tak bardzo ładnie to wygląda.
6: Szanowni
7: tak...
6: Państwo,
7: fajnie.
6: W tym momencie...
0: Pięknie było dziś w Łodzi, a jak jest na kortach Wimbledonu? Hubert Hurkacz w trzecim secie spotkania z Tomim Polem przegrywa 2-3, ale przypomnijmy, w całym spotkaniu mamy remis 1-1.

0: stylu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część piątkowego popołudnia. Po godzinie 18 zapraszam w Radiu RMF24 na kulisy History Hiking, a wcześniej, jako że 18 coraz bliżej, fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Rodzinna tragedia w Skawinie w Małopolsce. Nie żyją 4 osoby, w tym noworodek. Utrudnienia czekają kierowców podróżujących drogą numer 73, Świętokrzyskim i A4 na Dolnym Śląsku. Jest komentarz Naczelnej Izby Lekarskiej na apel premiera o pilną reformę systemu ochrony zdrowia.
2: Widzimy czarne owce w naszym zawodzie.
1: Co proponują lekarze, o tym opowie nasz reporter. Śledzimy też zacięty pojedynek na Wimbledonie Huberta Hurkacza. Rodzinna tragedia w małopolskiej Skawinie. W mieszkaniu przy ulicy Niepodległości znaleziono ciała 4 osób. Służby miał zaalarmować członek rodziny, który nie mógł nawiązać kontaktu z bliskimi. Szczegóły tej tragedii ustala reporter RMF FM Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy. Pawle, co do tej pory wiadomo?
3: Jak poinformował mnie Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej, po godzinie 15 służby zostały poproszone o siłowe otwarcie mieszkania przy ulicy Niepodległości.
4: Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki 2 kobiet, dziecka oraz mężczyzny.
3: To ojciec, matka, noworodek i babcia. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, czyli sytuacji, w której sprawca najpierw pozbawia życia najbliższych, a następnie odbiera sobie życie. Na miejscu pracują policja i prokuratura, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze numer 73 w Świętokrzyskiem. W Piotrkowicach, to odcinek Kielce-Busko-Zdrój, osobówka zderzyła się z ciężarówką. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Utrudnienia także na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Bolesławiec i Krzyżowa zderzyły się 3 osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Naczelna Izba Lekarska reaguje na apel premiera o pilną reformę systemu ochrony zdrowia. Donald Tusk poprosił medyków o współpracę, by wyeliminować nieprawidłowości, do których dochodziło m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Część zabiegów i badań odbywała się poza procedurami prawnymi i medycznymi.
5: Wzywam wszystkich lekarzy, bo wiem, że przecież w naszym wspólnym interesie jest ograniczenie tych zwyrodnień i nadużyć, które psują markę zawodu i które prowokują też niektórych do hejtu.
1: Komentarze lekarzy zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale,
6: dzień dobry.
1: Co ma to samorząd lekarski?
6: Deklaruje teraz gotowość do współpracy. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, podkreśla, że według medyków rady nadzorcze wszystkich szpitali w Polsce powinny być teraz odpolitycznione i między innymi o tym chce rozmawiać przede wszystkim z Donaldem Tuskiem.
2: Mamy postulaty, chcemy konsensusu, chcemy naprawy systemu ochrony zdrowia. Widzimy czarne owce w naszym zawodzie, które psują dziś reputację całej naszej grupie zawodowej. Dziś dialogu z ministerstwem zdrowia nie ma, a wiemy, że sprawstwo polityczne leży dziś w rękach pana premiera i o to spotkanie prosimy.
6: Lekarze proponują też wprowadzenie jednego górnego limitu czasu pracy każdego lekarza w Polsce do 78 godzin tygodniowo. Tymczasem premier do wtorku czeka na propozycję zmian w ochronie zdrowia od szefowej Ministerstwa Zdrowia i od prezesów NFZ, a potem możliwe są ewentualne decyzje personalne.
7: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Hubert Hurkacz wygrał drugą partię 7-6 z Amerykaninem Tomim Paulem i remisuje 1-1 w setach. Przypomnijmy, to mecz trzeciej rundy Wimbledonu. A my ponownie łączymy się z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM.
8: Witam,
1: Wojtku, panie. Drugi set był niezwykle zacięty.
8: No bardzo, obaj panowie świetnie serwowali, zdecydowanie więcej asów. W tej drugiej partii zaserwował jednak Polak. Każdy z tenisistów wygrywał jednak gemy przy własnym podaniu. Potrzebny był więc tiebreak, w tym Hubert Hurkacz dwa razy przełamał serwis rywala i wygrał ostatecznie tego tiebreaka 7-5, a całego seta, jak wspomniałaś, 7-6. Pierwszą partię nasz reprezentant przegrał. 4-6 trwa trzeci set i on znów ma podobny przebieg. Panowie wygrywają gemy przy własnym podaniu. Teraz trwa siódmy gem, który jest niezwykle zacięty. Raz przewagę ma Paul, raz Hurkacz, ale jak na razie w tym gemie jest remis. 40-40.
1: Nadal trzymamy więc kciuki za Huberta Hurkacza i sprawdzimy w kolejnych faktach, jak sobie radzi. W każdy piątek wakacji odwiedzamy najciekawsze atrakcje turystyczne, które można zobaczyć w nocy. Dziś zabieramy Was do murowanej Gośliny koło Poznania na plenerowe przedstawienie Orzeł i Krzyż.
9: To jest widowisko, w którym obrazami opowiadamy historię Polski. Od dziejów legendarnych po współczesność, po solidarność. Wszystko u nas można zobaczyć. W półtorej godziny zobaczycie Państwo u nas smoka na ekranie wodnym, zobaczycie Państwo, jak wybucha później pirotechnicznie. Chrzest Polski zobaczycie, Grunwald w zupełnie odświeżonej formie. Odsiecz wiedeńską, tradycję i kulturę polską.
10: I w to wszystko wpisuje się gra świateł, jest pirotechnika, jest ogień.
9: Zaczynamy o 21.30 właśnie dlatego, żeby było ciemno, żeby to wszystko, czym gramy, było widoczne.
1: Informował i zapraszał Filip Klepacki, reżyser widowiska, z którym rozmawiał nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Najnowsze fakty w RMF FM już o 19.00. Zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy. Ja życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
12: To jest Radio RMF 24. Witają się z Wami Mateusz Kudła i Maciej Regewicz. Czas na kulisy history hiking. Co tydzień u nas śledztwa dotyczące mrocznych kart historii XX wieku i ich kulisy. Dzisiaj opowiemy Wam o poszukiwaniach depozytu Erika Kocha na Kaszubach.

0: Mroczne tajemnice III Rzeszy, fascynujące śledztwa, historia, która mrozi krew w żyłach. Zapraszamy na kulisy History Hiking w radiu RMF24. Tym razem rozmawiamy o poszukiwaniach bursztynowej komnaty na Kaszubach. Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy. Od czego właściwie zaczęła się ta historia?
1: I przede wszystkim, czy faktycznie mamy do czynienia z depozytem Erika Kocha? Na te pytania postaramy się Wam odpowiedzieć i odpowiedzieć od kulis, jak wygląda nasza przygoda z poszukiwaniami właśnie rzekomego potencjalnego depozytu Erika Kocha. A wszystko zaczęło się od Jana Delingowskiego.
0: Otrzymaliśmy maila od jednego z naszych widzów, pana Jana Delingowskiego, który chciał nas poinformować, że prawdopodobnie zna miejsce ukrycia rzekomego depozytu Erika Kocha, depozytu RSHA, czyli Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy.
1: No i musicie wiedzieć, że takich maili otrzymujemy szczególnie po zainicjowanych przez nas wszelakich akcjach eksploratorsko-poszukiwawczych, setki. I staramy się te maile przesiewać, bo jako pracownik Muzeum Podziemnego jestem w stanie powiedzieć z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa, że w zasadzie nie ma tygodnia, w którym nie spotykam się z historiami o rzekomo ukrytych gdzieś na Dolnym Śląsku depozytach czy tunelach prowadzących od niemal każdych miejscowości na terenie dzisiejszego województwa dolnośląskiego, o tunelach, które mogą prowadzić nawet pod Berlin, więc generalnie staramy się takie wiadomości przesiewać. Na 100 takich wiadomości jedna okaże się wiarygodna i warto ją sprawdzić. I z jakiegoś powodu uznaliśmy, że historia nawet nie tyle co potencjalnego depozytu Erika Kocha, co samego Janka Delingowskiego, okazała się na tyle interesująca, że postanowiliśmy podjąć się wyzwania i relacjonować poszukiwania właśnie przeprowadzane przez pana Jana Delingowskiego na Kaszubach, ale też sami szukaliśmy różnego rodzaju informacji i weryfikowaliśmy te, które do nas napływały i dalej weryfikujemy te informacje, aby zrozumieć i poznać miejsce, w którym potencjalny rzekomy depozyt mógł końcem II wojny światowej zostać ukryty.
0: Otóż pan Delingowski twierdził, że kilkanaście lat temu poznał byłego więźnia, który odbywał wyrok za zabicie człowieka w zakładzie karnym w Barczewie. I w tymże zakładzie karnym miał w latach 80. natknąć się na zbrodniarza hitlerowskiego, Ericha Kocha, który został skazany na karę śmierci za zbrodnie wojenne. Co ciekawe, Erich Koch nigdy nie zawisł na szubienicy, dlatego że jak się okazało, co wynika z informacji ujawnionych przez dziennikarzy Rzeczpospolitej kilkanaście lat temu, a informacje te pochodzą z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej, służby bezpieczeństwa oraz KGB liczyły na to, że Erich Koch w końcu powie, gdzie została ukryta bursztynowa komnata. Dlaczego właśnie on miałby powiedzieć, gdzie ta bursztynowa komnata jest? Ano dlatego, że Erich Koch był gaulajterem Prus Wschodnich i ostatnim nadprezydentem Prus Wschodnich. Z relacji tego znajomego, który siedział w więzieniu, pana Mariana, wynika, że rzekomo Marian miał styczność w ciągu ostatnich 2 lat życia Ericha Kocha z tym niemieckim zbrodniarzem i kilkakrotnie, albo nawet więcej, częściej, rozmawiali ze sobą. I w pewnym momencie Erich Koch miał mu zdradzić, gdzie jest ukryty duży depozyt. Ale co właściwie powiedział Marian, to zaraz usłyszycie na własne uszy, ponieważ wielu widzów pisało do nas, że ten Marian to prawdopodobnie w ogóle nie istnieje. Udało nam się dotrzeć do człowieka, który twierdzi, że jest Marianem, twierdzi, że siedział w zakładzie karnym w Barczewie. No, wygląda jakby faktycznie siedział w jakimś zakładzie karnym i powtórzył wszystko to, co mówił wcześniej Janowi. Posłuchajcie sami.
2: No coś mówi, że coś tam kombinowali z doświadczalnym jakimś tym. Coś mówi, że jakiś tam jest poligon doświadczalny. Tam właśnie są takie schrony, że jadę i wszystko zginie. Nic nie będzie widać.
1: Mateusz, na pewno są teraz komentarze, czy Marian jest postacią prawdziwą. I czy ty mógłbyś opisać, jak Marian wyglądał? Jesteś dziennikarzem, przecież pracowałeś wiele lat dla różnego rodzaju redakcji. Być może, znaczy obstawiam, że masz dziennikarskiego nosa i czy jesteś w stanie tak na swoje oko, powiedzmy, stwierdzić, że Marian to faktycznie więzień, który odbył długą karę więzienia za ciężkie
0: przestępstwo. Nie udało mi się dotrzeć do dokumentów w archiwach, które potwierdzałyby, że człowiek, który tak się nazywa jak Marian, nie mogę ujawnić jego nazwiska, siedział w zakładzie karnym w Barczewie, ale dlatego mi się nie udało ich uzyskać,

0: Ponieważ no są to dokumenty objęte tajemnicą, jest to ochrona danych osobowych i nawet mimo tego, że pan Marian zgodził się na to, żeby służba więzienna podała mi takie informacje, no to takich informacji nie udało mi się wydobyć. Ale no, mogę powiedzieć prost, już sama twarz pana Mariana mówi, że ten człowiek siedział w więzieniu. No nie chcę oceniać po wyglądzie, ale jest wytatuowany w sposób, jaki no, widać nawet na filmach. W sposób, który sugeruje, że siedział za ciężką zbrodnię. Nie wiem, czy mówił prawdę. Nie wiem, jakie miał intencje, zdradzając tę całą historię Janowi, a później mi. Ani ode mnie, ani, jak twierdzi Jan, od Jana nie chciał żadnych pieniędzy za te informacje. Był zaciekawiony tylko, czy Janowi po wielu latach, ponieważ oni przez kilka lat nie mieli ze sobą styczności i ponownie nawiązali kontakt w momencie, kiedy zaczęliśmy realizować reportaże na ten temat. No był zaciekawiony, czy Janowi się w końcu udało odnaleźć ten skarb.
1: Nawet nie wiedzieli, kto tam, wszyscy żołnierze nawet nie wiedzieli, co tam było, bo w nocy ładowali, rano od razu wjeżdżali. Ja wsiądziesz w końcu, jedź kierunek Bruscy i tam szuka jakiejś jednostki, czy jaką SS tam miało swoją siedzibę.
2: Zastanawiam się teraz, jakie w głowie mają widzowie, nasi słuchacze i widzowie. Dlaczego Marian tego nie wykopał sam? Bo o tym też tobie mówił Jan, nie?
0: Znaczy, z tego, co ja zrozumiałem, Marian chciał to sam wykopać, ale on nie miał pojęcia, gdzie to jest, ponieważ te wskazówki nie były na tyle konkretne, jak wszyscy słyszymy. To nie były koordynaty, to nie były współrzędne GPS, żeby Marian sobie sam mógł poradzić. Poza tym mam wrażenie, że Marian w ogóle, no, przez to, że siedział 25 lat w więzieniu w momencie największych transformacji, zarówno ustrojowych, jak i cyfrowych, że ma trochę problem z technologią i z poradzeniem sobie z tym, co zastał po wyjściu z zakładu karnego po tylu latach, że on by sobie sam nie poradził. Natomiast no, trafił na Jana, zobaczył, że to jest no, inżynier, ogarnięty człowiek i że może po prostu razem ten depozyt podejmą. Parę lat zajęło to szukanie Janowi. On najpierw zakładał, że ten depozyt się znajduje w innej miejscowości, którą przeprowadzał jakąś tam kwerendę, no ale w końcu stwierdził, że jednak to nie tam. No i w końcu trafił na te Dziemiany. To mroczne karty historii XX wieku. Odkrywamy je w radiu RMF24. Za chwilę wracamy do poszukiwań bursztynowej komnaty na Kaszubach.
3: RMF 24.

0: Kulisy History Hiking w radiu RMF24. Dzisiaj opowiadamy o poszukiwaniach bursztynowej komnaty.
1: Historia Dziemian, czy generalnie tego obszaru, jest warta i godna uwagi także po całym tym zamieszaniu. No, Dziemiany to przecież teren, który wchodził w skład potężnego poligonu SS, budowanego końcem II wojny światowej. To teren, gdzie znajdował się obóz Sofienwalde, a więc filia obozu koncentracyjnego Sztutow, gdzie znajdowały się obozy jenieckie. Mieszkańcy wspominają, my przecież mieliśmy kontakt z panią, która opowiadała nam o jeńcach holenderskich, angielskich, francuskich, zdarzali się pracownicy ze Związku Radzieckiego. Pamiętasz, jak pani Łucja opowiadała nam, jak gościła nawet w domu, do jej rodzinnego domu przyszli Brytyjczycy i dostali kawę, tak, bo oni, ci pracownicy, którzy budowali poligon, ale mówimy o jeńcach, a więc o tych zachodnich jeńcach, z krajów zachodnich, oni byli o wiele lepiej traktowani niż polscy pracownicy przywożeni do Dziemian, chociażby z Potulic czy cywile z Warszawy tuż po wybuchu Powstania Warszawskiego. Oni mogli chodzić nawet po wsi, mogli wychodzić do kościoła, zachowały się relacje mówiące o tym, że nawet zdarzało się, że podrywali dziewczęta. Są takie relacje. No, zupełnie inna jest ta historia Żydówek, które były tam osadzone w obozie Sofienwalde i miały budować właśnie infrastrukturę poligonową na rzecz poligonu SS. I w tych wszystkich relacjach, a spływają do nas cały czas, drodzy widzowie, nowe informacje, także archiwa z książek, do których my nie mieliśmy dostępu, albo archiwa na przykład z Biblioteki Cyfrowej ostatnio. Ktoś wysłał nam bardzo ciekawą relację mówiącą o tym, że właśnie w tych budynkach koszarowych, gdzie trwają prace, w obrębie tych budynków koszarowych, że faktycznie była jakaś podziemna przestrzeń. Znaczy, mówiąc szczerze, mnie nie zdziwiłoby w ogóle, gdyby na terenie budynków koszarowych, gdzie kwaterowani są żołnierze SS, istniały jakieś podziemne przestrzenie, które są schronami przeciwlotniczymi. W sensie, nie ma w tej informacji dla mnie nic zaskakującego. No i ta zbieżność relacji wśród mieszkańców. Przypomnij sobie, jak my robiliśmy nasze poszukiwania, jak to wyglądało. Ludzie mówili, że tunele są na 100%, tylko podawali różne miejsca. My oczywiście do wszystkich takich relacji podchodzimy zawsze z dużą rezerwą. Ta pamięć po kilkudziesięciu latach zaciera się. Starsi ludzie mają tendencję do przekoloryzowywania pewnych faktów, do dodawania sobie różnych historii. Wiemy to także z autopsji. Tu ta rozbieżność jest bardzo duża, bo są mieszkańcy, którzy twierdzą, że tunele są. Są mieszkańcy, którzy twierdzą, że są na pewno tylko w innym miejscu. I są mieszkańcy, którzy twierdzą, że w ogóle ich nie było i czego my w ogóle szukamy. Mhm.
2: Odpowiadając na twoje pytanie, Maciek, zapytałeś, dlaczego właściwie Erich Koch, zbrodniarz hitlerowski, który nienawidził Polaków, nagle zdradza jakiemuś przestępcy skazanemu na 25 lat za morderstwo, nagle zdradza tajemnicę ukrycia jednego z najbardziej legendarnych skarbów, wielkiego depozytu. I dlaczego on to robi? No, według Jana Deningowskiego Erich Koch mógłby to zrobić dlatego, że nie chciał, żeby to wpadło w ręce Rosjan. A wtedy mogło jeszcze wpaść, prawda? I tak naprawdę tylko o to mu chodziło. Już wolał, żeby jakiś podrzędny przestępca sobie to zabrał i to zniknęło, niż żeby Rosjanie to przejęli. Zresztą podobno, nie wiem, jakie jest źródło tej informacji, ale Jan twierdził, że Erich Koch nawet wydał taki rozkaz, że jak oni tego... nie, to jest źródło, to jest Marian. Marian nawet tak twierdzi, że Erich Koch wydał taki rozkaz, że jeśli ten konwój z tym depozytem nie dojedzie albo zostanie zablokowany przez przeciwnika, to mają wysadzić ten depozyt.
1: To pytanie też naszych widzów, bo na razie, drodzy widzowie i słuchacze, my cały czas jesteśmy w tej sferze pytań, na które szukamy odpowiedzi i jesteśmy na etapie docierania też do różnych źródeł. Po opublikowaniu wywiadu z Janem Delingowskim odzywa się do nas masę. To są setki osób, które mówią, dodają swoją cegiełkę do całego, nie tyle co przedsięwzięcia, co opowiadają nam na nowo historię miejscowości Dziemiany. Są to też lokalsi, którzy znają o wiele lepiej ten teren niż my. Natrafili w swoim życiu na infrastrukturę poligonową, która znajdowała się na naprawdę potężnym obszarze. I często ci ludzie właśnie też zadają sobie takie pytanie, czy Koch na przykład nie mówił takich rzeczy więźniom po to, z pełną świadomością, że historie, które więźniom rozpowiada, jeśli założymy, że mógł w ogóle z nimi mieć kontakt, bo przecież są informacje, że on był jednak odseparowywany od tych więźniów.
2: Ale powiem ci więcej i zaraz to sami usłyszycie. Marian powiedział, że Koch rozmawiał z kilkoma więźniami i każdemu mówił co innego. No i wtedy zapytałem Mariana, no dobrze, ale to w takim razie skąd pan wie, że akurat ta wersja, którą panu sprzedał, jest prawdziwa, jest tą prawdziwą. No i Marian stwierdził, że nie jest tego sam pewien, ale sądzi, że może być prawdziwa dlatego, że tę wersję opowiedział jeszcze kilku innym więźniom też, więc ona się powtórzyła jako jedyna z tych wszystkich. Ale skąd w ogóle założenie, że w tym depozycie miałaby pojawić się bursztynowa komnata? Tym bardziej, że to pytanie jest zasadne dlatego, że sam Jan o tej bursztynowej komnacie od razu nie wspominał. On nie wyklucza, że ona tam może być, ale twierdzi, że ten depozyt to są jakieś kosztowności, jakieś bogactwa wywiezione według tego, co powiedział Marian, z Królewca pod koniec II wojny światowej. No a w Królewcu, jak wiadomo, ostatni raz widziano bursztynową komnatę na zamku w Królewcu, który to zamek został zbombardowany. Jedna z takich najpowszechniejszych teorii na temat tego, co się stało z bursztynową komnatą, jest taka, że spłonęła ona podczas bombardowania. To Kulisy History Hiking. Z wami miłośnicy i odkrywcy mrocznych kart historii XX wieku. Już za chwilę wracamy.

0: To Kulisy History Hiking. W Radiu RMF 24 są z Wami Mateusz Kudła i Maciej Regewicz. Kontynuujemy naszą opowieść o poszukiwaniach bursztynowej komnaty na Kaszubach.
1: Najbardziej przekonujące dla wielu ludzi, z którymi rozmawiam a propos całej tej akcji Jana Dylingowskiego, jest to, co powiedział dr Jacek Wilczur. I ja widziałem ten wywiad, kiedy on powiedział, że jego zdaniem bursztynowa komnata w 60% została w Polsce, jest na terytorium Polski. I wiesz, tak jak powiedział Jan w naszym wywiadzie, wszystko to, co jest powyżej połówki, wzmacnia jego projekt. W gruncie rzeczy tak jest. Z jakiegoś powodu dr Jacek Wilczur, egzekutor Armii Krajowej i no niewątpliwie zasłużony dla historii polskiej niepodległości człowiek, który później po II wojnie światowej działał jako członek w komisji ścigania zbrodni hitlerowskich przeciwko narodowi polskiemu. Taki człowiek z pełną świadomością, odpowiedzialnością za swoje słowa i takim przekonaniem w głosie, każdy z was może zobaczyć sobie tą rozmowę, ona jest opublikowana w pewnym dokumencie, którego nazwy nie będziemy tutaj teraz mówić. I on faktycznie z takim naprawdę z takim przekonaniem 60% jest w Polsce. Jedynie po 5% dał bodajże na Stany Zjednoczone i na Związek Radziecki.
0: Tak. Ja sam miałem okazję nagrać, poznać w ogóle, co było wielkim zaszczytem, doktora Wilczura i po prostu poza kamerą nagrywaliśmy w zupełnie innym temacie reportaż. Poza kamerą zadałem mu pytanie o tę bursztynową komnatę, ponieważ jak wiemy, doktor no, szukał tej komnaty sam. No skąd ma tą pewność, że komnata nie spłonęła na Królewcu, co wydaje się najprostszym rozwiązaniem. I doktor powiedział, że według jego informacji bursztyn płonąc zostawia jakiś ślad specyficzny, a tego śladu nie znaleziono. Nie wiem, nie jestem bursztynnikiem. Jeśli ktoś z was jest chemikiem, bursztynnikiem, specjalistą od takich rzeczy, to niech pisze w komentarzach, czy faktycznie jeśli bursztyn płonie, to zostawia jakiś ślad. Ale musicie też wiedzieć, że panele bursztynowej komnaty składały się nie tylko z bursztynu, tam były jeszcze jakieś inne metale, znaczy tam były jakieś metale, bursztyn nie jest metalem, ale były jakieś metale, jakieś złoto, które powinno zostać, tego nie znaleziono do dzisiaj.
1: Albo spłonęło? To teoria oczywiście, tak? Jest to jakaś...
0: Ale jak złoto może spłonąć?
1: Może została zniszczona ta bursztynowa komnata, tylko pytanie, na ile wiarygodne są informacje pochodzące od Sowietów. To też musimy brać pod uwagę, że przecież no nie sądzę, żeby się przyznali... Znaczy może było w tym jakieś drugie dno, którego my do dzisiaj nie znamy. Natomiast najbardziej podoba mi się to, co Janek pokazywał nam na mapie, jeśli chodzi o trasę. Jego zdaniem tego depozytu z Królewca, czyli przerwa w Pasłęku i wyjazd do Dziemian, co przy założeniu, no my dzisiaj mamy zupełnie inne samochody, są zupełnie inne drogi, poruszamy się zdecydowanie szybciej. Musieli to wywieźć zimą, warunki terenowe były trudne, ciężarówki, duże gabaryty, jak mówi Jan Dylingowski. No i teraz jak rozplanować tą trasę, żeby bezpiecznie dojechało to do wyznaczonego przez dowództwo miejsca? No ta teoria z tym, że zatrzymali się w Pasłęku, zrobili przerwę, zatankowali, odpoczęli, pojedli i pojechali dalej do miejsca, które ówcześnie znajdowało się na terenie Prus Wschodnich, no ta teoria brzmi sensownie. Słuchaj, ona brzmi sensownie nawet w sytuacji, w której wyjechałby tam nie depozyt, tylko odbyła się, nie wiem, jakaś ewakuacja jakichś ważniejszych oficerów, którzy w Dziemianach na terenie poligonu, gdzie znajdowały się zabudowania koszarowe, gdzie można odpocząć, przespać się, byli tam tymczasowo nawet ewakuowani, tak? Ta trasa, którą on pokazał, ma naprawdę całkiem ciekawy, interesujący sens i podobało mi się jeszcze to, jak Jan pokazał nam, czemu nikt nie szuka na zasadzie wrzuconego do wody kamienia i rozrysował te okręgi wokół miejsc, gdzie jego zdaniem im dalej, tym bardziej zacierają się ślady. Wiesz, nie jesteśmy jednoznacznie w stanie potwierdzić, czy Janek w 100% ma rację, ale jego 10-letnia praca, takie samo zaparcie, determinacja w tym, żeby coś znaleźć, no kurczę, to jest naprawdę ciekawa historia.
0: Tak, i to mi trochę imponuje.
1: Jego historia jest ciekawa.
0: 10 lat. Nie wiem, czy wytrzymałbym 10 lat szukając jakiegoś skarbu, który nie wiadomo w ogóle, czy jeszcze istnieje. A jednak poszukuję i jakby wokół tych poszukiwań też udało się ustalić wiele innych rzeczy. No, zaczęli się odzywać świadkowie historii. Dzięki Janowi dotarliśmy do pani Łucji, która ma...
1: 98 lat teraz.
0: 98 lat.
1: 98
0: która budowała te koszary poligonu SS, która opowiedziała nam, jak to wyglądało wszystko podczas okupacji, przed i po wojnie, i mało tego, która przyznała, że jej ojciec podpisał Volkslistę ze względu na zdrowie matki, bo bał się, że ich wywiozą.
1: I to właśnie miałem powiedzieć, że przy okazji dowiadujemy się takich bardzo ciekawych rzeczy. Nie ma zbiegów okoliczności. My w tym czasie, kiedy, no w tym okresie, kiedy jechaliśmy do Ziemian, między innymi do pani Łucji, nagrywaliśmy przecież też film o poborze Polaków do Wehrmachtu na Pomorzu. Jak wyglądały te historie, jak trudne były te sytuacje, przecież to były tysiące osobistych tragedii, ci ludzie walczyli bardzo często w znienawidzonym mundurze i nagle, no chciałoby się powiedzieć, jak z nieba spada nam pani Łucja, której ojciec podpisał Volkslistę, bo chciał ratować swoją rodzinę. I mamy namacalną historię kobiety, której ojciec czuł się Polakiem, ale żeby ratować swoich bliskich, żeby jakoś tą wojnę przetrwać, decyduje się podpisać Volkslistę, formalnie w myśl prawa ówczesnego III Rzeszy staje się Niemcem, czerpie z tego profity jakieś, ale jego rodzina żyje, doczekuje końca wojny. Pani Łucja dzisiaj ma 98 lat, pracowała przecież razem z, między innymi z żydowskimi kobietami, na rzecz rozbudowy poligonu i tej infrastruktury. Opowiada nam, jak wyglądał obóz Sofienwalde, jak wyglądały relacje z Niemcami angielskimi, holenderskimi. No wokół tego dzieje się naprawdę dużo jeszcze rzeczy. Znaczy na pewno na Kaszuby i do Ziemian będziemy jeszcze często wracać, to z całą pewnością.
0: Tak, a ja nigdy wcześniej nie słyszałem nawet, że jest taka miejscowość jak Ziemiany. No okej, jestem ignorantem, ale myślę, że też jest wiele osób takich jak ja, które nie słyszały, a teraz może się zainteresują tym rejonem, tym bardziej, że no to jest bardzo niedoceniony region, patrząc na przykład na Dolny Śląsk, no historia, tajemnice, zagadki, to wszystko się kojarzy z Dolnym Śląskiem, a tymczasem mamy wiele takich miejsc ciekawych w Polsce, które warto zobaczyć, które warto odwiedzić, które warto poznać, o których warto poczytać, bo kryją wiele tajemnic. Na południe od tego poligonu, no to nawet chyba to wchodziło w skład poligonu, o którym mówimy, był poligon Heidekraut, który przecież, na którym testowano rakiety V2.
1: Gdzie też poznaliśmy ludzi, którzy widzieli rakietę V2.
0: Tak, to było niesamowite spotkanie z panem, który opowiadał, że starszy pan, który był nam w stanie powiedzieć, że który powiedział nam, że był w stanie od razu, widząc po kolorze rakiety, powiedzieć, czy ona im spadnie tym Niemcom, czy dalej poleci, czy się uda, bo jak się nagrzewała, jak była czerwona, no to znaczyło,
1: tak, bo oni byli w ogóle tak przyzwyczajeni do tych startów, nie? Że widzieli w miarę regularnie te rakiety. Tak. Użył w ogóle też takiego poetyckiego sformułowania rakiety V2, że wyglądało jak latające cygaro.
0: Tak, a ty nawet stałeś w tym leju po rakiecie V2, do którego cię tam wrzuciłem, żeby mieć fajne ujęcie, ale to było niesamowite. Ten lej ma ile metrów głębokości?
1: Sporo, nie chcemy teraz skłamać, ale najciekawsze jest to, że to jest lej po rakiecie V2, która nie była uzbrojona w głowicę bojową. Ona była uzbrojona w głowicę ćwiczebną, tak? I zobacz, jaki wielki lej.
0: I dom obok został, no jakoś tam pękł dach chyba, czy
1: tak, tam dochodziło do takich.
0: Także, a nie był to jedyny lej, więc ten rejon jest bardzo ciekawy, zachęcamy was, nikt nam za to nie płaci, za reklamy Kaszub i województwa pomorskiego, żeby była jasność, ale wow, to jest naprawdę bardzo ciekawy rejon, który sami teraz dopiero poznajemy. I o tym opowiemy już niebawem. Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w radiu RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF 24. To program Kulisy History Hiking. Dzisiaj zabieramy Was na Kaszuby i opowiadamy o poszukiwaniach bursztynowej komnaty.
1: To, co ustalił, nazwijmy to, Jan Delingowski, no na pewno też popchało różnych pasjonatów, detektorystów do tego, żeby zastanowić się, czy faktycznie akurat w tym rejonie czegoś nie warto poszukać. Ja tego nie wiem, domniemuję, że może tak się dziać, obserwując komentarze i to, co wokół zainicjowanych przez Janka poszukiwań dzieje się. Nie jestem też detektorystą i nie jestem poszukiwaczem, natomiast jest to jakiś punkt, o który bym zaczepił, tak myślę, gdybym chodził z wykrywaczem, czy zajmował się szerzej poszukiwaniami. Wielu widzów zwraca uwagę, że faktycznie to, co mówił Janek w kontekście ziemian, że trzyma się to jakiejś tam kupy. Nawet jeśli Janek, o czym sam powiedział, popełnił jakieś błędy, czegoś nie doprecyzował, tak powiedział też, to się zdarza.
2: On sam mówi, że on nie jest historykiem, tak, nie jest badaczem, tak. Nigdy nie był poszukiwaczem i nie interesował się historią.
1: Tak.
2: Zajął się tym tematem dlatego, że akurat poznał człowieka, który kiedyś mu się zwierzył, że coś takiego usłyszał od Eliha Kocha, no i postanowił zacząć badać tę historię, tego wciągnęło.
0: Jest wydana zgoda konserwatora zabytków na przeprowadzenie badań inwazyjnych, na wykopaliska, wykopy archeologiczne, na odwierty, a nawet na wejście do, tu jest cytat, to jest cytat z decyzji konserwatora, na wejście do domniemanego schronu z okresu II wojny światowej.
1: Szczelinowego schronu.
0: Tak, czyli konserwator nie wyklucza, że coś może być, nie potwierdza, ale też nie wyklucza, podchodzi do tego neutralnie. Także my podchodzimy do tego neutralnie. Jeśli zapytacie nas, czy wierzymy w tę komnatę, to myślę, że i Maciek, i ja powiemy tak samo, że nie wiemy. Może gdzieś jest, może tam, może nie. Nie byłoby niczym dziwnym, gdyby był schron szczelinowy na obszarze, jak sam mówiłeś.
1: Co byłoby dużym odkryciem.
0: To co byłoby sobie samo w sobie wielkim odkryciem, prawda?
1: Znalezienie tunelu, o którym nie wie nikt, to byłoby naprawdę bardzo duże osiągnięcie pana Jana Delingowskiego. Naprawdę. Nie mówiąc już o tym, że cokolwiek w nim by było, ale samo znalezienie schronu przeciwlotniczego w miejscu, ale co do którego można jedynie mieć, przypuszczać, że jakieś schrony są, ale nie jest to potwierdzone nawet w relacjach, czy nie mówiąc już o archiwach.
0: Ale pan Jan sam się nie nastawia na bursztynową komnatę. On mówi o depozycie RSH, który może obejmować kosztowności, ale też jakieś dokumenty. No dla mnie największym skarbem byłyby dokumenty, no bo ukryte w takim miejscu przez takiego zbrodniarza, no to mogłyby być bardzo ciekawe informacje, ale tak jak mówię, no nie wiemy, co tam jest jeszcze.
1: Trzeba w takich tematach zachować spokój, pokory trochę, bo historia no nie jest łatwą dziedziną.
0: Sami poleciliśmy, szukanie, tak? Szukaliśmy, oczywiście, zweryfikowaliśmy pewną legendę. Maciek, ty byłeś inicjatorem poszukiwania, więc wiesz, sam wiesz, jaka jest presja wtedy na poszukiwaniu.
1: Tak, wszyscy
0: patrzą, wszyscy cię oceniają. Zorganizowałeś te poszukiwania, mi się tak wydaje, z pasji, prawda?
1: Z ciekawości.
0: Co wtedy czułeś?
1: Ja na pewno nigdy nie... Znaczy, ja bym się nie podjął szukania depozytu Ericha Kocha, to od razu mówię. To jest jednak zdecydowanie zbyt duże przedsięwzięcie.
0: Ale przychodzi do ciebie facet, mówi, że
1: wiesz co, nie wiem, co bym zrobił w sytuacji, w której miałbym takiego świadka. Nie wiem. Chociaż mogłoby się to bardzo zmienić.
0: Dobra, załóżmy, że siedziałem w więzieniu z Erichem Kochem i mówię ci, że mi przekazał coś takiego.
1: No, jesteś średnio wiarygodnym kolegą moim, więc myślę, że na pewno bym... To, co byś mi powiedział na temat depozytów ukrytych przez jakichś twoich informatorów w ziemi, to prawdopodobnie nic by tam nie było, więc nie, oczywiście żartuję.
0: No trzymajcie kciuki, dużo ludzi się zgłasza i was też zachęcamy. Jeśli macie jakieś informacje, jeśli macie jakiś świadków historii, jeśli wasz dziadek, wasza babcia jest świadkiem historii, to kontaktujcie się z nami, prosimy, bo chcielibyśmy nagrywać tę ludzką historię, niezależnie od tego, czy jesteście z ziemian, czy z innej części Polski, a może i spoza Polski.
1: Ale informacjami o ziemianach też możecie się oczywiście dzielić, zachęcamy do tego. My zbieramy te informacje, też nasza rola w tych poszukiwaniach prowadzonych przez pana Jana jest taka, żeby właśnie weryfikować różnego rodzaju historii i docierać, tak jak w przypadku Mateusza, który dotarł do Mariana, w którego istnienie bardzo wielu nie wierzyło. Ja też nie wierzyłem. Więc tak, kontaktujcie się z nami, my na pewno będziemy do tych ludzi docierać, weryfikować informacje. Jeśli macie jakieś archiwa, dysponujecie zdigitalizowanymi dokumentami, być może dotyczącymi nawet samego poligonu, który ma jeszcze wiele swoich tajemnic, to chętnie wysyłajcie nam na historyhiking@karekkafilm.com i my się na pewno z tym zapoznamy. Będziemy sobie spokojnie analizować.
0: To był Mateusz Kudła
1: i Maciej Regewicz. Dziękujemy wam za obecność i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym podcaście Kulisy History Hiking. Cześć!
3: Tu Radio RMF 24.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Obchody 250-lecia niepodległości USA w cieniu prezydentury Donalda Trumpa. Patriotyzm czy polityczna propaganda? Czyje to tak naprawdę święto?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18:00 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Kochani, to nie była przyjemność, to był zaszczyt. Dziękujemy za dziś. Radiowe Olki, Ola Filipek, Olek
1: i
0: Sikora.
1: Olek Sikora. Fakty RMF FM o 19:00 ma dla nas Katarzyna Podraza.
2: Czy w Skawinie mogło dojść do samobójstwa rozszerzonego? Posłuchajcie, co w sprawie rodzinnej tragedii ustalił dziennikarz RMF FM. Sikorski po rozmowie z szefem ukraińskiego MSZ-u. Dowiecie się, co dalej z łagodzeniem relacji Polska-Ukraina. Śledzimy też pojedynek Huberta Hurkacza. Polak walczy o 1/8 finału Wimbledonu. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło w małopolskiej Skawinie. Jak informowaliśmy, w bloku przy ulicy Niepodległości dziś po południu znaleziono ciała 4 osób, w tym noworodka. Najnowsze fakty w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, co mówią służby o tej sprawie?
3: Służby o tym, że nie ma kontaktu z rodziną, miał poinformować dziadek, który próbował dostać się do mieszkania córki i zięcia. W lokalu przebywała także babcia dziecka, które przyszło na świat 8 dni wcześniej. Policjanci poprosili strażaków o pomoc w siłowym wejściu. W środku znaleziono ciała 4 osób, rodziców dziecka, babci oraz noworodka. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. Przyczyny zdarzenia nie są na razie znane, choć wiele wskazuje na tak zwane samobójstwo rozszerzone.
2: Dyplomacja woli ciszę i wymaga tego, by emocje opadły, powiedział wicepremier Radosław Sikorski. W ten sposób skomentował swoją dzisiejszą rozmowę z szefem MSZ-u Ukrainy, Andrijem Sybichą.
4: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym.
2: Z kolei Sybich w wpisie na platformie X przekazał, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. To między innymi konsultacje między resortami spraw zagranicznych. Miał też zapewnić, że nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA nie miało antypolskiego wymiaru. Piesi i kierowcy mogą czuć się bezpiecznie, zapewnia zarządca Warsaw Tower. To mierzący 310 metrów najwyższy budynek w Unii Europejskiej, który stoi tuż obok dworca centralnego w Warszawie. Już dwukrotnie pękła w nim szyba, a jej elementy spadły na ulicę. Nikt nie ucierpiał, ale odłamki szkła uszkodziły auta. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Radkowskim, który jest na ulicy Chmielnej. Michale, czy mieszkańcy boją się tamtędy chodzić?
5: Część z nich, jak widzę, z niepokojem spogląda w górę. Teraz co prawda mogą czuć się bezpieczniej, bo wybudowano tu dla nich specjalne zadaszenie, tak by nic nie spadło im na głowę, ale to jest rozwiązanie tymczasowe, aż zamontowana zostanie nowa szyba, a to stanie się, jak słyszę od firmy, która stawiała budynek, nawet za kilka miesięcy. Ci, którzy tutaj mieszkają albo pracują, są zaskoczeni tym, co się stało.
6: Że w XXI wieku przy takiej technologii takie rzeczy się dzieją, dużo ludzi tutaj chodzi.
7: Uważam, że jest jakiś błąd w wykonaniu tych szyb, to powinien zostać jak najszybciej naprawiony.
5: A w kolejnych faktach zapytam zarządcę budynku o powody pękających szyb.
2: Jeden wygrany set dzieli Huberta Hurkacza od awansu do czwartej rundy wielkoszlamowego Wimbledonu. Polski tenisista prowadzi 2-1 w setach z Tomim Paulem ze Stanów Zjednoczonych. Trwa czwarty set. Ten mecz śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Tak jest, witam ponownie.
2: Witamy. Wojtku, jaki wynik w czwartym secie?
8: Nawet bym powiedział, że jeden wygrany gem dzieli Huberta Hurkacza od awansu, dlatego że Polak w tym czwartym secie prowadzi 5-2. No ta przewaga naszego reprezentanta w tej partii jest dosyć wyraźna. Hubert Hurkacz nadal utrzymuje bardzo wysoki poziom serwisu, no ale do tego w tych takich trudnych piłkach radzi sobie o wiele lepiej niż we wcześniejszych partiach. Chociaż nie kryje też czasem frustracji po zepsutych zagraniach. Często głośno pokrzykuje sam do siebie, no ale jak na razie niewiele dzieli naszego reprezentanta od awansu do czwartej rundy Wimbledonu. W tym ósmym gemie tego czwartego seta jest 15-15.
2: Dziękujemy za relację. Pierwsze wieczorne fakty sportowe punktualnie o 20.
9: Fakty z Wielkopolski.
2: Amerykanie mieszkający w Polsce i poznaniacy wspólnie świętują jubileusz 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Na lotnisku Ławica w Poznaniu rozpoczęły się obchody organizowane przez garnizon wojsk amerykańskich w Polsce.
10: Chcieliśmy zobaczyć tutaj, jak prezentuje się armia amerykańska w naszym kraju.
11: Jak dotąd wrażenia?
10: Badamy terytorium, że tak powiem, sprawdzamy, co się dzieje, jak tutaj ze strony militarnej to wygląda.
12: Jestem tu przypadkiem totalnie. Ja liczę na otwarcie Fort Trump dzisiaj, naprawdę. Prawdziwa amerykańska impreza. Absolutnie. Z takimi fireworks na pełnej
13: Absolutnie.
12: Petardzie.
13: Tak jest i tego się trzymajmy.
2: Z uczestnikami rozmawiał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Impreza potrwa do wieczora. Punktem kulminacyjnym będzie wielki pokaz fajerwerków.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24.
15: Tu radio RMF 24 i podcast Czarne Skrzynki, czyli największe i najbardziej wstrząsające katastrofy ostatnich lat. Co do nich doprowadziło? Jak czuli się bohaterowie tych wydarzeń? Jak potoczyły się ich dalsze losy? W podcaście Czarne Skrzynki wracamy do katastrof, które zmieniły bieg historii i rozbieramy je na czynniki pierwsze. Dzisiaj wracamy do najtragiczniejszej historii polskiego lotnictwa. Rok 1987 i katastrofa w Lesie Kabackim. To podcast Czarne Skrzynki, radia RMF 24. Kuba Śliwiński, zapraszam.

0: Słuchacie podcastu radia RMF24 Czarne Skrzynki. Wracamy do katastrofy w Lesie Kabackim, czyli do najtragiczniejszej katastrofy w historii polskiego lotnictwa. Jest 9 maja 1987 roku. Na płycie lotniska Warszawa-Okęcie stoi samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, noszący nazwę Tadeusz Kościuszko. Jest to maszyna typu IU-62M, największy samolot używany w tamtym czasie przez LOT. Wprowadzenie tej maszyny do floty pozwoliło polskim liniom lotniczym na otwarcie bezpośrednich połączeń między Warszawą a Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Ponieważ zarówno w Ameryce, jak i w Polsce było wielu chętnych na odbycie takiej podróży, transatlantyckie loty były niezwykle popularne. Załoga kończy właśnie ostatnie przygotowania i już za chwilę będzie mogła zaprosić pasażerów na pokład. Lot nosi numer LO5055 i jego celem jest Nowy Jork. Pogoda tego dnia jest dobra, więc wszystko wskazuje na to, że odlot będzie o czasie. Ani piloci, ani pasażerowie nie spodziewają się, że już za paręnaście minut podróż za ocean zmieni się w walkę o życie.
1: Słuchacie podcastu Czarne Skrzynki.
0: Walka do samego końca. Katastrofa w Lesie Kabackim. W budynku portu lotniczego Okęcie panuje zwyczajny ruch. Większość pasażerów mających lecieć do Nowego Jorku przeszła już przez odprawę i wyczekuje tylko na komunikat zapraszający ich do wejścia na pokład. Zbliża się koniec lat 80. W Wielkiej Brytanii rządzi premier Margaret Thatcher, a w Stanach Zjednoczonych Ronald Reagan. Miesiąc wcześniej we Wrocławiu pomarańczowa alternatywa zorganizowała pierwszy happening, o którym informacje przedostały się za żelazną kurtynę. W bloku wschodnim widać coraz wyraźniejsze pęknięcia, a w czerwcu do Polski przyjedzie papież Jan Paweł II, by odbyć swoją trzecią pielgrzymkę do ojczyzny. Na lotnisko przybywa Janina Szulc-Tomaszewska, jedna z pasażerek lotu 5055. Na co dzień mieszka w Ameryce, a do Polski przyjechała odwiedzić rodzinę. Janina nerwowo spogląda na zegarek. Wie, że przyjechała na lotnisko dużo później niż powinna. Co gorsza, musi jeszcze przed wejściem na pokład przejść przez odprawę celną. Podczas pobytu w kraju kupiła sobie wymarzone futro z norek i zgodnie z zasadami musi je zgłosić do oclenia. Kobieta zauważa jednak, że kolejka pasażerów do odprawy celnej posuwa się wolno i jest tak długa, że jeśli w niej stanie, to nie zdąży na samolot. Dlatego postanawia zaryzykować i ustawia się w kolejce dla osób, które nie mają nic do oclenia. Liczy, że celnicy nie będą jej zbyt wnikliwie kontrolować i uda jej się ukryć nieoclone futro. Jej nadzieje okazują się próżne. Jeden z celników bardzo wnikliwie kontroluje podróżnych. Ma ku temu ważny powód. Jego znajoma bardzo chciała znaleźć się na pokładzie samolotu lecącego do Nowego Jorku, ale wszystkie miejsca były już wykupione. Urzędnik próbuje jej pomóc i szuka jakiegokolwiek pretekstu, by zatrzymać któregoś z pasażerów i nie wpuścić go na pokład. Wtedy dostrzega Janinę z ogromną torbą. Każe jej otworzyć walizkę i szybko odkrywa, że zapakowane tam futro nie jest oclone. Janina błaga celnika, by pozwolił jej przejść, ale ten kategorycznie stwierdza, że nie może tego zrobić bez dopełnienia formalności. Zajmą one jednak sporo czasu i w praktyce oznacza to, że Janina nie ma szans zdążyć na samolot. Może zatem tylko patrzeć, jak reszta pasażerów, w tym znajoma celnika, wchodzi

na pokład Tadeusza Kościuszki. Tego dnia za sterami samolotu siedzi kapitan Zygmunt Pawlaczyk i drugi pilot Leopold Karcher. Obaj są bardzo doświadczeni w pilotowaniu samolotów IU-62. Poza nimi w kokpicie siedzą jeszcze cztery osoby: nawigator Lesław Łykowski, radiooperator Leszek Bogdan oraz mechanicy pokładowi Wojciech Kłoscek i Ryszard Chmielewski. Pasażerami będzie się zajmowało pięć stewardes: Maria Berger-Senderska, Hanna Chęcińska, Małgorzata Ostrowska, Jolanta Potyra i Beata Płonka. Wraz z załogą na pokładzie przebywają 183 osoby. O godzinie 10:07 kapitan Pawlaczyk zgłasza kontrolerowi, że wszyscy pasażerowie weszli na pokład i samolot jest gotowy do startu. IU-62M opuszcza płytę lotniska i rusza w stronę pasa startowego. Ale choć pogoda i warunki atmosferyczne są sprzyjające, to początkowa faza podróży będzie wiązała się z pewnymi trudnościami dla pilotów. Na trasie lotu odbywają się ćwiczenia wojskowe z udziałem myśliwców. Ale ani załoga, ani cywilni kontrolerzy nie mają łączności z samolotami wojskowymi. Istnieje więc potencjalne ryzyko kolizji. Dlatego, aby zminimalizować to zagrożenie, jeszcze w trakcie kołowania kontroler wydaje załodze szczegółowe instrukcje dotyczące startu. Mówi: po starcie w lewo na kurs Tango Mike November. Do TMN-u macie przeciąć poziom 180 lub wyżej. Załoga przyjęła to do wiadomości i o godzinie 10:17 samolot ustawia się na pasie startowym. Mechanik pokładowy Wojciech Kłoscek zwiększa obroty silników i maszyna zaczyna nabierać prędkości. Po chwili Tadeusz Kościuszko odrywa się od ziemi. Pasażerowie siedzący po prawej stronie kabiny mogą podziwiać przez okna panoramę Warszawy. Samolot kieruje się na północny zachód i kontynuuje wznoszenie. Ale gdy Kościuszko zaczął zbliżać się do punktu nawigacyjnego TMN, w słuchawkach radiooperatora odzywa się kontroler. 50-55. Do TMN-u pozostało 10 kilometrów. Czy panowie w przeciągu 10 kilometrów przetniecie poziom 180? Piloci są świadomi, że nie uda im się tego zrobić, o czym informują wieże kontroli lotów. Wtedy dostają instrukcję, by tymczasowo pozostać na wysokości 16 tysięcy stóp. Kontroler z Okęcia tłumaczy to względami bezpieczeństwa, gdyż nie jest w stanie odseparować samolotów cywilnych i myśliwców wojskowych. Następnie załoga zostaje przekazana pod opiekę kontrolera obszaru. Po nawiązaniu łączności każe on załodze jak najszybciej wznieść się na wysokość przelotową 31 tysięcy stóp. O godzinie 10:31 mechanik pokładowy zwiększa moc czterech silników. Pracują one na pełnych obrotach przez kolejne 30 sekund. Samolot nabiera prędkości i wznosi się coraz wyżej. W tym samym czasie pasażerowie rozsiadają się wygodnie w fotelach. Niektórzy wyciągają książki czy też gazety. Czeka ich w końcu kilka godzin lotu. Stewardesy przygotowują w tym czasie pierwszy poczęstunek. Jak dotąd, poza drobnymi problemami spowodowanymi przez ćwiczenia wojskowe, lot przebiega bez żadnych przeszkód.

Podcast Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Dzisiaj przybliżamy Wam historię największej katastrofy w historii polskiego lotnictwa. Rok 1987 i tragedia w Lesie Kabackim. O godzinie 10:41 samolot znajduje się nad miejscowością Warlubie i właśnie osiągnął wysokość 26 500 stóp. Nagle rozlega się potężny huk, który mąci dotychczasowy spokój na pokładzie. W kokpicie rozbrzmiewają alarmy i zapalają się lampki awaryjne. Piloci są świadomi, że z samolotem stało się coś bardzo złego i starają się rozeznać w sytuacji. Szybko orientują się, że dwa silniki po lewej stronie przestały działać i najprawdopodobniej wybuchł w nich pożar. Co więcej, doszło do rozerwania kadłuba, co doprowadziło do dekompresji samolotu. Jeżeli czegoś szybko nie zrobią, to wkrótce pasażerowie nie będą w stanie oddychać. Dlatego jedną z pierwszych decyzji załogi jest obniżenie pułapu lotu i odcięcie dwóch palących się silników. Piloci chcą osiągnąć wysokość, na której będzie można bez przeszkód oddychać. Kapitan Pawlaczyk decyduje, że muszą jak najszybciej wylądować i zawraca samolot do Warszawy. Ale podczas wykonywania tego manewru orientuje się, że sytuacja jest jeszcze gorsza niż początkowo przypuszczał. Nie działa ster wysokości, a mechanik zauważył, że prawidłowo funkcjonuje tylko jeden z czterech generatorów prądu. Załoga informuje kontrolera o awarii i o decyzji o powrocie na Okęcie. Zaczyna się dramatyczny wyścig z czasem. Mimo trudności ze sterowaniem, kapitan zdołał wykonać skręt i skierować odrzutowiec w kierunku Warszawy. Teraz trzeba przygotować samolot do awaryjnego lądowania. Ponieważ IU miał lecieć do Nowego Jorku i dopiero co wystartował, był wypełniony paliwem. Przez to jest zbyt ciężki, aby bezpiecznie wylądować i konieczny jest zrzut paliwa. Ale awaria systemów elektrycznych sprawia, że załoga ma ogromne problemy z otwarciem awaryjnych zaworów. Jedynym pocieszeniem dla pilotów jest fakt, że systemy wskazują, że ugaszono pożar w silnikach. Kapitan nie wie jednak, że pożar przeniósł się już na inne części samolotu. Niestety awaria elektryki sprawiła, że wysiadły systemy ostrzegające o pożarze. Sytuacja jest naprawdę krytyczna. Działają tylko dwa z czterech silników, a ster wysokości uległ uszkodzeniu. Kapitan próbuje wykorzystać trymer do kontroli pułapu, ale choć daje to pewien efekt, jest to zbyt mało, by utrzymać wysokość. IU-62M zaczyna spadać i załoga martwi się, że w takim stanie samolot nie doleci do Warszawy. Piloci zaczynają wtedy zastanawiać się nad lądowaniem w Modlinie. O 10:51 zadają kontrolerowi pytanie. Czy może nas pan skierować na Modlin? Bo wysokość nam ciągle spada, jest coraz niżej. Nie jest to jednak takie proste. Modlin jest lotniskiem wojskowym i lądowanie na nim wymaga specjalnej zgody. Kontroler stara się jak najszybciej załatwić formalności. O godzinie 10:54 kapitan dostaje zgodę na lądowanie w Modlinie. Załoga rozpoczyna przygotowania do awaryjnego lądowania. Ale kapitan ma trudności ze zdobyciem informacji o warunkach atmosferycznych panujących w Modlinie, w tym kierunku wiatru. Zygmunt Pawlaczyk zdaje sobie sprawę, że podejście do lądowania bez znajomości tych parametrów będzie wiązało się z dodatkowym zagrożeniem. Dlatego załoga odbywa naradę, aby ocenić swoją sytuację. Padają wtedy sugestie, by jednak kontynuować lot do Warszawy. Jest kilka argumentów przemawiających za tym rozwiązaniem. Po pierwsze, załoga zna warunki panujące na lotnisku. Po drugie, Okęcie posiada pełne zabezpieczenie na wypadek katastrofy dużego samolotu pasażerskiego. Gdyby samolot rozbił się podczas lądowania, a ten scenariusz stawał się coraz bardziej realny, zwiększało to szanse na to, że służby zdołają uratować przynajmniej część pasażerów. O godzinie 11:00 kapitan podejmuje ostateczną decyzję. Będą lądowali na Okęciu. W tym momencie samolot znajdował się w odległości 90 km, na wysokości nieco ponad 2000 metrów nad ziemią. Choć pasażerowie nie wiedzieli, co dokładnie się stało, byli świadomi, że doszło do poważnej awarii. Część zaczęła nawet pisać listy pożegnalne. Tymczasem stewardesy spostrzegają, że brakuje jednej z nich, Hanny Chęcińskiej.
Poszukiwania nie przynoszą rezultatów i personel dochodzi do przekonania, że w momencie awarii przebywała na tyle samolotu i została wyssana na zewnątrz podczas eksplozji. Informują o tym fakcie załogę. Kapitan każe im przygotować kabinę i pasażerów na awaryjne lądowanie. O godzinie 11:08 samolot rozpoczął podejście do lądowania. Załoga próbuje wysunąć podwozie, ale szybko przekonuje się, że to nie działa. Dodatkowo w luku bagażowym wybucha kolejny pożar. Kapitan Pawlaczyk ma coraz większe problemy ze sterowaniem i z trudem próbuje ustawić uszkodzony odrzutowiec na osi pasa startowego. Kontroler stara się pomóc jak może. Maszyna zbliżała się w pobliże Lasu Kabackiego, za którym znajduje się lotnisko. W tym czasie w okolicach lasu przejeżdża samochód. Za kierownicą siedzi Jerzy Bogucki. Piękna, sobotnia pogoda sprawiła, że postanowili wybrać się z rodziną na wycieczkę. Jego syn patrzy przez okno i nagle zauważa na niebie płonący obiekt. Pyta: tatusiu, co się tak dymi? Jerzy Bogucki odrywa wzrok od drogi i także zauważa płonący samolot. Synuś, to samolot się pali, odpowiada Bogucki, patrząc z przerażeniem, jak ił coraz szybciej traci wysokość i niebezpiecznie zbliża się do czubków drzew. Lot w ostatniej fazie jest bardzo nierówny. Samolot co chwilę wznosi się i opada. O godzinie 11:12 załoga najpewniej orientuje się, że nie mają szans dotrzeć do pasa startowego. Kapitan Pawlaczyk wykonuje wtedy ostatni ruch i kieruje samolot w stronę lasu, z dala od domów, aby nikt więcej nie zginął. Załoga nadaje ostatni komunikat. Dobranoc, do widzenia, cześć, giniemy. Chwilę później samolot rozbija się w Lesie Kabackim, zaledwie 6 km od pasa startowego na Okęciu.

Radio RMF 24 i podcast Czarne Skrzynki, w którym przybliżamy najbardziej wstrząsające katastrofy ostatnich lat. Wracamy do roku 1987 i do wydarzeń w Lesie Kabackim. Wiele osób, które mieszkają w pobliżu miejsca katastrofy, słyszy wybuch i po chwili zauważa ogromny słup ognia i dymu nad lasem. Niektórzy wchodzą do lasu i próbują dotrzeć na miejsce tragedii, licząc, że być może zdołają ocalić komuś życie. Ale ich oczom ukazuje się przerażający widok. Samolot Tadeusz Kościuszko w zasadzie przestał istnieć, a części wraku są rozrzucone na ogromnej powierzchni. Świadkowie zamierają w szoku, patrząc na skalę zniszczenia. Ale nie wszyscy przyszli w to miejsce, by pomóc poszkodowanym. Pojawili się też szabrownicy, którzy starali się znaleźć i ukraść dobytek zmarłych pasażerów. Zanim milicja zdołała zabezpieczyć teren, część pieniędzy i kosztowności została skradziona. Akcją ratunkową kieruje pułkownik Edward Gierski. Gdy przybywa na miejsce, jest przerażony zastanym widokiem. Wszędzie widzi porozrzucane szczątki ludzkie, fragmenty bagaży i rzeczy osobiste pasażerów. Wraz z innymi ratownikami nasłuchuje, czy gdzieś nie słychać jakiegoś wołania o pomoc lub krzyków, świadczących o tym, że ktoś przeżył. Na miejscu panuje jednak cisza. Słychać jedynie palące się części samolotu. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 200 strażaków. Gdy ostatnie płomienie zostają ugaszone, potwierdzony zostaje najczarniejszy scenariusz. Nikt nie przeżył katastrofy. Wiadomość o wypadku wkrótce dociera na lotnisko. Na Okęciu wciąż przebywa Janina Szulc-Tomaszewska, która próbuje wytłumaczyć sytuację z nieoclonym futrem. Wtedy podchodzi do niej funkcjonariusz i informuje ją, że samolot, którym Janina miała lecieć do Nowego Jorku, przed chwilą rozbił się w Lesie Kabackim. Futro, które wcześniej przeszkodziło jej w wejściu na pokład, ocaliło jej życie. O tragedii dowiadują się też rodziny i znajomi ofiar. Niektórzy wciąż przebywają na lotnisku. Podchodzą do biura informacji lotu i próbują czegoś się dowiedzieć. Personel nie jest jednak w stanie powiedzieć im nic więcej. W następnych dniach służby skrupulatnie przeszukują obszar katastrofy, starając się odnaleźć czarne skrzynki. Te na szczęście udaje się zlokalizować i przesłać do analizy. Przy okazji odnajdują przedmioty należące do zmarłych pasażerów. Znajdują między innymi egzemplarz Biblii. Na stronie tytułowej widniała niedokończona notatka o treści. Dnia 9 maja 1987 roku, awaria w samolocie. Co będzie? Boże! Halina Domeracka, 02 647 Warszawa, ulica R. Tagore. To był tylko jeden z wielu dowód na to, że pasażerowie zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. Ciała pasażerów i załogi były tak zniekształcone, że ostatecznie udało się zidentyfikować zwłoki tylko 121 z nich. Poszukiwano też ciała zaginionej stewardesy, Hanny Chęcińskiej. Początkowo podejrzewano, że w chwili eksplozji silnika przebywała w tyle samolotu i została wyssana, gdy Kościuszko przelatywał w okolicach Grudziądza. Milicja dokładnie przeszukuje ten teren, ale nie odnajduje ciała Chęcińskiej. Ostatecznie śledczy dochodzą do wniosku, że stewardesa najprawdopodobniej straciła przytomność w wyniku dekompresji, gdy przebywała w tyle kabiny. Późniejszy pożar zniekształcił jej ciało do tego stopnia, że identyfikacja nie była możliwa. 23 maja 1987 roku ma miejsce uroczysty pogrzeb załogi Tadeusza Kościuszki. Zostają pochowani na cmentarzu wojskowym na Powązkach przy udziale wojskowej asysty honorowej. Jedynym wyjątkiem jest kapitan Pawlaczyk, który na prośbę rodziny zostaje złożony w rodzinnym grobie na cmentarzu powązkowskim. W ceremonii uczestniczą tysiące osób. Dodatkowo Rada Państwa pośmiertnie uhonorowała załogę Tadeusza Kościuszki, przyznając im odznaczenia państwowe w uznaniu ich starań, by ocalić samolot.
Szczątki, których nie udało się zidentyfikować, zostają złożone w zbiorowej mogile na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie.

0: Radio RMF24 i podcast Czarne Skrzynki. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Dzisiaj wracamy do roku 1987 i do wydarzeń z Lasu Kabackiego. Katastrofa w Lesie Kabackim jest najtragiczniejszym wypadkiem w historii polskiego lotnictwa. Wieść o niej wstrząsnęła całą Polską. W Warszawie zostaje ogłoszona żałoba, a z całego świata płyną kondolencje. Rodziny ofiar domagają się odpowiedzi i natychmiast zostaje powołana komisja, która ma zbadać przyczyny katastrofy. Na jej czele stanął Zbigniew Szałajda. Wszyscy są bardzo zaniepokojeni katastrofą, gdyż bardzo przypominała inny wypadek lotniczy z 14 marca 1980 roku. Tego dnia inny samolot LOT-u, także IU-62 o nazwie Mikołaj Kopernik, rozbił się w dość podobnych okolicznościach. Gdy Kopernik podchodził do lądowania, załoga zauważyła, że nie zapaliły się lampki sygnalizujące, że podwozie jest opuszczone. Piloci postanowili przerwać procedurę lądowania, wykonać okrążanie i ponownie wylądować. W tym czasie mechanik miałby dość czasu na sprawdzenie obwodów, gdyż awarii mogło ulec nie podwozie, ale żarówka. Ale kiedy piloci zwiększyli moc silników, by nabrać wysokości, doszło do eksplozji w jednym z nich. Odłamki uszkodziły inne silniki i ster wysokości, pozbawiając załogę kontroli nad samolotem i Mikołaj Kopernik rozbił się w pobliżu lotniska. W katastrofie zginęło 87 osób, w tym słynna piosenkarka Anna Jantar. Śledztwo wykazało, że powodem była wada konstrukcyjna, która doprowadziła do pęknięcia wału silnika. Eksperci ze Związku Radzieckiego odrzucili jednak te ustalenia, twierdząc, że silnik uległ rozerwaniu w wyniku zderzenia z ziemią. Przed komisją pojawiło się pytanie, czy Tadeusz Kościuszko mógł ulec podobnej awarii? Ale już na samym początku polscy śledczy napotykają spore problemy. Radziecka strona nie jest chętna do pomocy, a producent samolotu, wbrew oficjalnym komunikatom, nie dostarcza im żadnych materiałów, które mogłyby posunąć śledztwo naprzód. Mimo to technikom udaje się zabezpieczyć i zbadać części silnika, który uległ awarii. Po wielu tygodniach prac odkrywają w końcu przyczynę katastrofy. Do tragedii doprowadziło urwanie jednego z wałów w silniku numer 2, które było spowodowane wadą konstrukcyjną łożyska wałeczkowego. Zgodnie z planami konstrukcyjnymi wałeczków powinno być w łożysku 26. W silniku zamontowano ich jednak tylko 13, czyli o połowę mniej. Co więcej, w łożysku wywiercono 3 dziurki, które miały ułatwić technikom wlewanie do środka smaru. Te modyfikacje sprawiły, że stopniowo ta kluczowa część dużo szybciej się zużywała. Zwiększone tarcie doprowadzało do wzrostu temperatury wewnątrz i wibracji, co dodatkowo prowadziło do zmęczenia materiału. Gdy feralnego dnia kontroler wydał polecenie, by Kościuszko jak najszybciej zwiększył wysokość, a mechanik zwiększył obroty silników, łożysko nie wytrzymało i wał pękł. Doprowadziło to do dalszych zniszczeń wewnątrz silnika i eksplozji. Odłamki zniszczyły sąsiedni silnik i przy okazji przedziurawiły kadłub. Wybuch uszkodził też układ sterowania, co pozbawiło załogę kontroli nad sterem wysokości. Dodatkowo, w tyle kabiny rozprzestrzenił się pożar, który tylko pogorszył sytuację. W tej sytuacji los samolotu był już przesądzony, a pełna utrata kontroli nad maszyną była tylko kwestią czasu. A tego pilotom lotu 50-55 niestety zabrakło. Śledczy krytycznie przyglądają się też działaniom załogi i próbują ustalić, czy do katastrofy mógł się przyczynić jakiś błąd popełniony przez pilotów. Po analizie zachowania załogi i przesłuchaniu nagrań z czarnych skrzynek, zespół śledczy orzeka, że działania pilotów nie były przyczyną tragedii. Co więcej, stwierdzono, że mimo ekstremalnie trudnej sytuacji załoga przez cały czas zachowywała się profesjonalnie, a podjęte przez nich decyzje miały na celu ocalenie życia jak największej części z pasażerów. Dodatkowo ustalono, że system sterowania w samolotach IU-62 jest zbyt mało odporny na zniszczenia, a tył kabiny nie jest dostatecznie zabezpieczony przed pożarem. Komisja sporządziła listę zaleceń, które sugerowały wprowadzenie zmian zarówno w konstrukcji silników, jak i samego samolotu. Jednak ustalenia polskiego zespołu nie zostały początkowo zaakceptowane przez Związek Radziecki. Strona radziecka nie zgadza się z twierdzeniem, że za awarię silnika odpowiadała wada konstrukcyjna jednej z części. Ta, ich zdaniem, uległa uszkodzeniu dopiero w wyniku zderzenia samolotu z ziemią. Wydawało się więc, że może powtórzyć się sytuacja z roku 1980, gdy strona radziecka nie akceptowała ustaleń polskiej komisji dotyczących katastrofy samolotu Kopernik. Jednak Polacy tym razem postanawiają naciskać na uznanie ich raportu. W Moskwie dochodzi do spotkania delegacji polskiej i radzieckiej. Podczas burzliwych rozmów delegaci ze Związku Radzieckiego starają się podważyć ustalenia Polaków. Twierdzą, że ślady zużycia widoczne na łożysku nie są dowodem na nadmierne zużycie tej części, ale są skutkiem zderzenia samolotu z ziemią. Strona polska przedstawia jednak twarde dowody na poparcie słuszności swoich ustaleń, których radzieccy eksperci nie są w stanie obalić. Ostatecznie 25 listopada 1987 roku delegacje Polski i ZSRR podpisują dokument, który uznał wyniki polskiego śledztwa i zalecenia dotyczące modyfikacji samolotu. Polskie linie lotnicze LOT musiały się zmierzyć z jeszcze jednym problemem. W ich barwach nadal latało kilka samolotów IU-62M. Zaczęto się poważnie zastanawiać, na ile są one bezpieczne i czy wkrótce nie dojdzie do kolejnej tragedii z udziałem jednego z nich. Polska wciąż znajduje się w strefie wpływów Związku Radzieckiego, więc zakup zachodnich samolotów nie jest możliwy. Dlatego LOT decyduje się na dokonanie kilku modyfikacji. Jedną z większych zmian było zamontowanie specjalnych czujników, które dużo wcześniej wykrywały niepokojące wibracje w silnikach. Dodatkowo w kokpicie zamontowano 4 lampki awaryjne, każda odpowiadająca jednemu silnikowi. W ten sposób piloci nie tylko mogli z dużym wyprzedzeniem dowiedzieć się o awarii, ale dodatkowo dokładnie określić, którego silnika ona dotyczy. 11 marca 1990 roku modyfikacje wprowadzone przez LOT pokazały swoją skuteczność i pozwoliły na uniknięcie kolejnej tragedii. Tego dnia samolot IU-62 leciał z Warszawy do Toronto. Nagle systemy ostrzegły, że w jednym z silników drgania wału przekroczyły normę. Kapitan Tomasz Smolicz natychmiast wyłącza silnik i samolot bezpiecznie dociera do celu. Powrotny lot do Warszawy odbył się bez pasażerów przy użyciu 3 silników. Powodem awarii znów była wada konstrukcyjna łożyska wału. Po tym incydencie LOT zdecydował się na wycofanie z floty wszystkich samolotów typu IU-62M. Katastrofa w Lesie Kabackim do dziś pozostaje najtragiczniejszym wypadkiem w historii polskiego lotnictwa, a postawa załogi stała się symbolem bohaterstwa i walki do samego końca. W miejscu, gdzie rozbił się samolot, postawiono krzyż i tablicę pamiątkową, które przypominają o tragicznych wydarzeniach z 9 maja 1987 roku.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz Jan Olbratowski. Czytał Kuba Śliwiński.
2: Wszystkich odcinków posłuchasz na RMF On.

0: Bulletin Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek burza wokół dziecięcej onkologii na Śląsku. Jest nowoczesny ośrodek, ale brakuje lekarzy. Wieża Verso Tower postrachem dla mieszkańców stolicy. Posłuchajcie, jak incydenty z lecącymi z niej odłamkami szkła tłumaczy właściciel budynku. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału Wimbledonu. O tym więcej w faktach sportowych. Po połączeniu dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej na Śląsku. Jak informowaliśmy w faktach, oddział w Katowicach przestał funkcjonować. Pacjenci zostali przeniesieni do Zabrza. Tymczasem 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Do rodziców docierają informacje, że ich dzieci mogą być przekazywane do odległych ośrodków, na przykład w Warszawie lub Krakowie.
3: Obawiamy się też o to, że Kraków i Warszawa będą bardzo oblegane przez naszych pacjentów. Oni mają już dużo swoich pacjentów.
2: Mówiła mi mama 7-letniego Krzysia, który na przyszły tydzień ma zaplanowaną chemioterapię. Pani Ola nie wiedziała jeszcze, gdzie jej dziecko będzie leczone. 14-letni Wojtek ma rozpocząć udział w nowym programie lekowym. Szpital w Zabrzu jeszcze do niego nie przystąpił. Pani Karolina będzie jeździła z synem do Krakowa.
4: Tak naprawdę zostało zniszczone w tym momencie leczenie dzieci z guzami mózgu w województwie śląskim.
2: Więcej o problemach onkologii dziecięcej na Śląsku przeczytacie na rmf24.pl.
1: Stosujemy technologię zgodną z przepisami, tłumaczy zarządca Verso Tower, najwyższego budynku w Warszawie przy ulicy Chmielnej. Już dwukrotnie pękła w nim szyba, a jej odłamki spadły na ulicę. Łączymy się z naszym dziennikarzem Michałem Radkowskim. Michale, jak właściciel budynku wyjaśnia te groźne incydenty?
5: Na razie odłamki szyb spadły nocą, a wtedy nie ma tu ruchu. W ciągu dnia za to pełno jest tutaj ludzi, obok są biura, hotele, sklepy. Maciej Olczyk, dyrektor techniczny firmy Haberewis, która zarządza budynkiem, przekonuje, że na chodnik nie spada cała szyba, która pękła, a jedynie jej cząstki.
6: Powodem tych pęknięć jest tak zwana intruzja siarczku niklu. Podczas produkcji szyb wtrąca się taka cząstka i w określonych warunkach istnieje prawdopodobieństwo, że ona może spontanicznie zwiększyć swoją objętość i doprowadzić do pęknięcia szyby.
5: I tak już spontanicznie dwa razy szyba pękła. Mój rozmówca mimo to zapewnia, że gdyby nawet pękła po raz trzeci, nie będzie to groźne dla przechodniów.
7: Te fakty robią wrażenie.
1: Królewskie wesele. Tak o ślubie gwiazdy muzyki pop Taylor Swift i zawodnika futbolu amerykańskiego Travisa Kelsey'ego mówią mieszkańcy Nowego Jorku. Wydarzenie ma odbyć się w hali Madison Square Garden. Przed wejściem jest specjalny wysłannik RMF FM do Nowego Jorku na 250-lecie Ameryki Stanisław Pawłowski. Staszku, co dzieje się na miejscu?
8: Amerykańscy dziennikarze są tu już od rana. Widziałem nawet rozstawione plenerowe studio. To, co zaskakuje tu mieszkańców, to fakt, że służby zamknęły okoliczne, mniejsze ulice i place wokół Madison Square Garden. Otwarty wciąż pozostaje najbardziej ruchliwy korytarz Manhattanu prowadzący do Times Square. Będzie to największe wesele w historii Nowego Jorku. To najlepsze miejsce dla największej gwiazdy w kraju. Powiedział mi młody chłopak, który prowadzi transmisję na żywo, podczas której planuje powiedzieć 100 tysięcy razy Taylor Swift. W przyjęciu ma wziąć udział 1000 osób, przyjaciele, członkowie rodziny i celebryci.
1: W ramach akcji Gdzie chodzą lokalsi zaglądamy do szczecińskiego bazaru smakoszy, który co niedzielę przyciąga tłumy. Na odwiedzających czekają lokalne rarytasy, ale nie tylko.
9: Jest to targ zdrowej żywności, a oprócz tego na pewno miejsce spotkań, targ śniadaniowy. Czasami są u nas wystawy, warsztaty, kącik dla dzieci, kącik gier retro. No taka powolutku chyba mała instytucja.
1: Mówi Michał Haszkowski-Jakubów, pomysłodawca bazarów. W przyszłym roku inicjatywa będzie obchodzić 10. urodziny.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Polscy koszykarze po 5 meczach pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata mają na koncie komplet zwycięstw. Biało-czerwoni w niedawno zakończonym spotkaniu pewnie pokonali na wyjeździe 123-77 Austrię. Z Wiednia przenosimy się do Londynu na trawiaste korty Wimbledonu. Hubert Hurkacz awansował do 4. rundy wielkoszlemowego turnieju w stolicy Anglii. Polak po 4-setowym zaciętym meczu, który trwał ponad 3 godziny, pokonał Amerykanina Tommy'ego Paula. Zdecydowanie wiedziałem, że będzie to duże wyzwanie, tym bardziej, że świetnie gra na trawie. Był w finale turnieju w Queens 2 tygodnie temu. Wiedziałem więc, że będzie to bitwa, tym bardziej się więc cieszę, że awansowałem. Mówił Hubert Hurkacz, który w kolejnej rundzie zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem. A na stadionie Warrington w stanie Texas rozpoczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Australia gra z Egiptem. 5. minuta gry i jak na razie bezbramkowy remis. Australijczycy przed chwilą trafili w poprzeczkę egipskiej bramki, ale na tablicy wyników nadal 0-0, a oba zespoły stają przed historyczną szansą na wygranie pierwszego meczu w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. A w centrum Rzymu dziś głośno od silników rajdówek. Wszystko dlatego, że rozpoczyna się rajd Roma di Capitale, czyli kolejna runda Mistrzostw Europy ERC. Na starcie mistrzowie Starego Kontynentu, Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, którzy na odcinku kwalifikacyjnym wykręcili 5. czas, a za chwilę będą ruszali do pierwszego odcinka specjalnego tego rajdu.
11: Pierwszy odcinek specjalny pod Koloseum, to jest takie fajne miejsce, fajny początek rajdu. Tutaj Rzym jest naprawdę pięknym miastem i cieszę się, że w samym sercu możemy dzisiaj rozpocząć rajd.
10: Mówił Szymon Gospodarczyk, a rajd Roma di Capitale potrwa do niedzieli.
12: I ciągle Radio RMF 24.

0: zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek informacje dla kierowców opolskim. Problemy z przejazdem A4. Potem doniesienia zza oceanu. Tegoroczne obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych zbiegły się z historyczną falą upałów. Są komplikacje. A w faktach sportowych kolejne mundialowe emocje i mecz Australia-Egipt. Kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 w Opolskim. Między węzłami Brzeg i Opola Zachód ciężarówka wypadła z jezdni. Droga w kierunku Katowic jest zablokowana. Przed nami pierwszy weekend po wygaszeniu rządowego programu CPN. Dziś za litr benzyny 95 średnio trzeba zapłacić 6,78 zł. Za litr oleju napędowego prawie 7 zł. O cenach na stacjach paliw z kierowcami przy S8 na wyjeździe z Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Kierowcy tutaj liczą, o ile więcej za litr paliwa płacą teraz niż tydzień temu, w piątek wieczorem.
3: Bodajże 80 groszy. No, drogie jest paliwo.
2: Kiedy będzie u pana najbliższe tankowanie?
3: Najbliższe tankowanie, no niestety, ale jutro. Niestety.
2: Pan gdzie teraz jedzie?
3: Ja jadę teraz do Ostrołęki.
2: Jak sytuacja na trasie?
3: A ruch jest spory, piątek wiadomo.
2: Duży ruch na Mazowszu jest teraz cały czas na drodze ekspresowej S8 w kierunku Białegostoku na wysokości Radzymina. Tam przez roboty drogowe jezdnia jest zwężona tylko do jednego pasa. Korki są też w okolicy Wieliszewa na dojeździe do Zalewu Zegrzyńskiego.
1: Potężna fala upałów w wielu miejscach Stanów Zjednoczonych utrudnia przygotowania do urodzin kraju. Czasem zmusza nawet organizatorów do zmiany planów. Nie odbędzie się zaplanowana na dziś parada z okazji 250-lecia podpisania Deklaracji Niepodległości w Filadelfii, informuje nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
4: Jest zbyt gorąco i niebezpiecznie, ponad 40 stopni, odczuwalna 46 w Filadelfii. Już wczoraj wyrównany został dotychczasowy rekord ciepła. W imprezie miały wziąć udział zespoły orkiestry, kilkanaście platform i wielu muzyków. Start planowano pod Independence Hall, czyli miejscu, gdzie 4 lipca 1776 roku doszło do podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie jeszcze cieplej. Tu stawiane są namioty, które będą centrami chłodzenia. Jutro w stolicy USA najważniejsze rocznicowe uroczystości. Tutaj po południu, po upalnym dniu może rozszaleć się burza. Organizatorzy już apelują, by osoby starsze z problemami kardiologicznymi pozostały w domach.
1: 100 kilometrów z Lipnika w Małopolsce aż na Rysy. To droga, którą przemierza Tomasz Garbień i jego team. Celem jest zebranie środków na budowę neuroośrodka, w którym rehabilitację będą mogły przechodzić osoby niepełnosprawne.
5: Warto pomagać w sumie, nie? I buduje się tutaj u nas neuroośrodek, stąd jesteśmy, no i spróbujemy pomóc, pomagamy. No szczerze powiem, nigdy nie biegłem 100 kilometrów, więc to dla mnie też bardzo duże wyzwanie, ale mam taką ekipę, zabezpieczenie, no że dam rady i rano widzimy się w Palenicy. Tam spotykamy się z 20 podopiecznymi na wózkach, gdzie wypychamy ich na morskie oko, no na przygodę marzeń.
1: Mówił Tomasz Garbień. Na stronie rmf24.pl dostępna jest transmisja z wyprawy.
6: Wakacje z RMF FM.
1: Co zwiedzać nocą? Odpowiedzi na to pytanie szukamy w wakacyjne piątki w faktach RMF FM. Nasz cykl zaczynamy w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie na nocnym widowisku plenerowym Orzeł i Krzyż. Inscenizacja przedstawia 1000 lat historii Polski.
7: Chcielibyśmy zobaczyć fajną inscenizację. No, dużo światła.
8: Z koleżanką się wybrałam i z siostrą i ze szwagrem.
9: My dzisiaj w radiu RMF FM szukamy atrakcji, które można odwiedzać nocą. Tu, jak wielki napis głosi, nocny widowisko, czegoś konkretnego się pani spodziewa?
8: Wyobraźnia nasza nam jeszcze bardziej te światła uprzytomni nam, że ta historia tak się jednak działo kiedyś.
1: Na miejscu jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, z którym połączymy się w kolejnych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mundialowe emocje rozpoczynają kolejne dziś mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Po 45 minutach meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata Egipt z Mohamedem Salahem w składzie prowadzi 1-0 z Australią. Prowadzenie popularnym faraonom dał w 13 minucie Ashur. Australijczycy nie byli w stanie groźnie uderzać na bramkę Egiptu, więc Egipcjanie dosyć pewnie wygrywają tą pierwszą połowę. Za chwilę początek drugiej części meczu. Wielkie zmiany w piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Selekcjonerem kadry nie jest już Julian Nagelsmann. Niemiecki trener został zwolniony po tym, jak jego kadra odpadła w pierwszym meczu fazy pucharowej z Paragwajem. Według doniesień Bilda niemiecka federacja ma wypłacić Nagelsmannowi 7 milionów euro rekompensaty za rozwiązanie z nim umowy, a według nieoficjalnych informacji blisko objęcia piłkarskiej reprezentacji Niemiec jest Jurgen Klopp. W Ekstraklasie zaś kolejny ciekawy transfer.
11: Przerywamy audycję, by nadać ważny komunikat. Bartosz Bereszyński, zawodnikiem Motoru Lublin.
10: Reprezentant Polski podpisał z klubem z Lublina 2-letni kontrakt. Bereszyński do Ekstraklasy wraca po 9 latach, które spędził we Włoszech, grając m.in. w Sampdorii czy Napoli, z którym zdobył tytuł mistrza Italii. Polscy koszykarze rozbili Austriaków w meczu eliminacji Mistrzostw Świata w Wiedniu. Nasi reprezentanci pewnie pokonali gospodarzy 123-77. Najlepszy na parkiecie był Łukasz Kolenda, który rzucił 23 punkty, ale jak podkreśla początek meczu, no nie był taki do końca dobry dla naszej kadry.
12: Austria wystawiła bardzo młody skład i w zasadzie bardzo mało informacji było o zawodnikach, o zagrywkach, które mają, więc musieliśmy reagować na bieżąco.
10: I te reakcje były udane, widać po pewnej wygranej, a w poniedziałek ostatni mecz pierwszej rundy eliminacji Polacy zagrają w Tauron Arenie w Krakowie z Holandią.
13: Tu Radio RMF 24.

0: Katarzyna Podraza w studiu Faktów RMF FM. Zapraszamy na te najświeższe o 21.
1: Tak jest. Zaczniemy od najnowszych ustaleń policji w sprawie rodzinnej tragedii w małopolskiej Skawinie. Nie żyją 4 osoby, w tym noworodek. Potem dymisję wiceprezydentek Warszawy. To konsekwencja afery w Szpitalu Południowym. W faktach też orzeł i krzyż. Największe nocne show o historii Polski. Ciała 4-osobowej rodziny znaleziono w jednym z mieszkań w małopolskiej Skawinie. To młode małżeństwo, 27-letnia kobieta, jej 35-letni mąż, 8-dniowy noworodek i 59-letnia babcia dziecka. Śledczy nie wykluczają samobójstwa rozszerzonego. Wszystkie ofiary miały na ciele rany zadane ostrym narzędziem, mówi RMF FM Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Służby zaalarmował mężczyzna, który nie mógł skontaktować się z bliskimi.
2: No drzwi, jak i okna były pozamykane, dlatego też tutaj przy pomocy strażaków wchodziliśmy siłowo do tego mieszkania. W mieszkaniu znaleziono zwłoki 4 osób, w tym noworodka.
1: Policjantka podkreśla, że w rodzinie nie było żadnych policyjnych interwencji. Nie miała też niebieskiej karty. Polityczne trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Prezydent Rafał Trzaskowski przejął dymisję swoich dwóch zastępczyń, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. To reakcja na aferę w Szpitalu Południowym. W faktach teraz reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, dlaczego prezydent stolicy zdecydował się na taki krok?
3: Rafał Trzaskowski stwierdził, że jego zadaniem jest wyciągnięcie wniosków z afery w Szpitalu Południowym i naprawienie sytuacji. Z drugiej strony prezydent stolicy unikał dokładnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego dwie jego zastępczynie podały się do dymisji.
4: W sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
3: Rafał Trzaskowski stwierdził także, że członkowie partii politycznych nie będą mogli zasiadać w miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych.
4: Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
3: Prezydent Warszawy powiedział też, że zlecił szefom stołecznych szpitali ponowne przejrzenie skarg i niepokojących sygnałów.
1: Prawie 400 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół podstawowych poznało dzisiaj wyniki egzaminu ósmoklasisty. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z językiem angielskim, najsłabiej z matematyką. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z ósmoklasistami z Warszawy tuż po tym, gdy poznali wyniki.
5: Były dzisiaj nerwy, był stres, serce biło mocniej?
6: Trochę tak, bo od tego zależy moja przyszłość. Nie stresowałam się bardzo tym, że będę miała jakiś wynik bardzo niski, bo widziałam odpowiedzi i mogłam sobie tak założyć, więc to też trochę uspokajało.
5: Najlepiej angielski?
6: Tak, najlepiej angielski.
1: Mówiła Julia, absolwentka szkoły podstawowej z Warszawy. Dokładne wyniki egzaminu ósmoklasisty mamy na rmf24.pl.
7: Fakty z bliska.
1: Nocna aura, gra świateł, ogień i 1000 lat historii Polski. W faktach RMF FM rozpoczęliśmy cykl z atrakcjami, które w wakacje można odwiedzać nocą. W murowanej Goślinie na nocnym widowisku pod tytułem Orzeł i Krzyż jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Kłaniam się, dobry wieczór.
1: Benku, co dzieje się teraz na scenie?
8: Przed chwilą na plenerową scenę wyszli Lech, Czech i Rus. Przed nami jeszcze tutaj chrzest Polski, bitwa pod Grunwaldem, czasy zaborów, cała historia Polski, 1000 lat, aż do czasów współczesnych. W parze z 350 aktorami, wolontariuszami gra tutaj główną rolę oczywiście światło, mappingi, płonące pochodnie, ogniska i strzelające co chwilę fajerwerki. Dlatego właśnie to widowisko odbywa się nocą, dlatego warto odwiedzić tę nocną atrakcję z murowanej Gośliny pod Poznaniem. Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Dziękuję za relację, a już w faktach o 23 zabierzemy Was na wyjątkowy festiwal, czyli Szturalia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe przygotował Wojciech Marczyk.
9: Dogrywka lub rzuty karne zadecydują o tym, czy w 1/8 finału piłkarskiego mundialu zagra Australia czy Egipt. Po 90 minutach był remis 1-1. Sędzia zarządził dogrywkę, która przed chwilą się rozpoczęła. Egipcjanie na prowadzenie wyszli w 13 minucie po golu Ashura, ale wyrównującą bramkę w drugiej połowie. No, Australijczycy mieli przy niej szczęście, bo to trafienie samobójcze Haniego, który źle interweniował przy rzucie wolnym rozgrywanym przez Australijczyków. Brytyjczyków. Teraz 91. minuta gry i nadal remis 1-1. A w nocy poznamy ostatnie zespoły, które awansują do 1/8 finału. Największa rewelacja fazy grupowej. Republika Zielonego Przylądka zagra z broniącą tytułu Argentyną. Zdecydowanym faworytem zespół z Ameryki Południowej, ale Kaboverdeńczycy na pewno będą walczyć, a nie można ich lekceważyć, bo w grupie nie przegrali spotkania, podkreśla selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni. To dobra drużyna, wiedzieliśmy o tym już wcześniej, nie dlatego, że teraz się z nimi mierzymy, ale dlatego, że wcześniej ich przeanalizowaliśmy, byli potencjalnym przeciwnikiem. To ostatecznie oni awansowali i szczerze mówiąc nie jestem tym zaskoczony. Mówił Scaloni, a o 3:30 w nocy Kolumbia zagra z Ganą. W czwartej rundzie Wimbledonu jest już Hubert Hurkacz, który dziś w 4 setach pokonał Tomiego Paula z USA, a jutro swój mecz na korcie centralnym rozegra Iga Świątek, najlepsza polska tenisistka. Zmierzy się około 14:30 z Aleksandrą Jalą z Filipin, która jest rozstawiona w londyńskim turnieju z numerem 29. Świątek, przygotowując się do jutrzejszego spotkania, trenowała dziś z Agnieszką Radwańską, która na kortach Wimbledonu gra w turnieju Legend. Mistrzowie Europy doczęli rywalizację w rajdzie Roma di Capitale. Miko Marczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk na pierwszym OS-ie rozgrywanym w okolicy rzymskiego Koloseum wykręcili drugi czas.
10: Odcinek był wymagający, bo pod Koloseum jest zawsze dużo kibiców, to powoduje dodatkową tremę. Odcinek był ciasny, z wieloma szykanami z betonu, także trzeba było być bardzo precyzyjnym, ale cieszę się, że podeszliśmy do tego spokojnie, z pełnym skupieniem.
9: Mówił Szymon Gospodarczyk. Pierwszy odcinek specjalny wygrał Francuz Johan Rossel.
0: Wziąłem krzyżówkę. Jest.
11: Radio RMF 24.

0: ogłoszenie.
1: Wielka polityka zza oceanu.
0: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
0: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Rząd nie będzie tolerował nadużyć w służbie zdrowia. Saloniki VIP muszą zniknąć, zapowiada premier. Sprawdzimy też, co dalej z prezydenckim projektem wprowadzającym karę za propagowanie ideologii banderowskiej. W faktach także wielkie świętowanie urodzin Ameryki i najnowsze doniesienia z mundialu. Premier stawia ultimatum, albo minister zdrowia i kierownictwo NFZ do wtorku przygotują rekomendacje dotyczące ochrony zdrowia, albo stracą pracę. Jednocześnie szef rządu zapowiada wyeliminowanie nadużyć, do których miało dochodzić nie tylko w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale także w innych placówkach. W wieczornych faktach z nami dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Michale, czego oczekuje premier?
2: Szybkich działań, bo jak mówił, system ochrony zdrowia źle funkcjonuje, a nadużycia i zwyrodnienia są pochodną tego wadliwego systemu. Mają zniknąć saloniki VIP i zeszyty, w których wpisywano nazwiska pacjentów przyjmowanych poza kolejką.
3: Nie może być miejsc w szpitalach publicznych, w których przyjmuje się wybrane grupy ludzi tylko dlatego, że mają dostęp do szefostwa szpitala, starosty, ordynatora. Oczekuję precyzyjnych kroków ze strony ministerstwa i NFZ-u, które pozwolą nam uporać się z tym zjawiskiem.
2: Mówił premier i zapowiedział, że jeśli takich rekomendacji nie dostanie do wtorku, to dzień później podejmie decyzje personalne. Szef rządu nakazał też skrócenie prac nad centralną rejestracją, co, jak mówił, ma wyeliminować mechanizm omijania kolejek. Centralna rejestracja ma zacząć działać do końca tego roku.
1: Posłowie będą kontynuować pracę nad prezydenckim projektem wprowadzającym kary za propagowanie ideologii banderowskiej. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy. Czy posłowie ponad podziałami poprą ten projekt? O tym dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Wszystko na to wskazuje. Co prawda politycy koalicji rządzącej pewnie będą zgłaszać swoje poprawki. Jednak w jednej kwestii wszyscy byli zgodni.
5: Często słyszymy ze strony ukraińskiej, że Ukraina przeprosiła za zbrodnię wojenną. Nie jest to prawda.
4: Mówiła szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przypomniał, że Karol Nawrocki złożył ustawę w Sejmie jeszcze pod koniec ubiegłego roku.
6: Mieliście 9 miesięcy na to, żeby ustosunkować się do tej ustawy. Pozytywnie, negatywnie, w jakikolwiek sposób. Natomiast państwo uciekacie przed tym tematem.
4: Według proponowanych przepisów propagowanie ideologii UPA zostanie zrównane z propagowaniem nazizmu czy komunizmu, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
1: W faktach teraz Hiszpania i pożar w pobliżu popularnego wybrzeża Costa Brava. Z tego powodu 10 miejscowości zostało objętych kwarantanną. Niedaleko Girony ewakuowano 150 osób, w tym 70 dzieci przebywających tam na letnim obozie. Katalońska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o zapruszenie ognia.
7: Fakty zza oceanu.
1: Ameryka przygotowuje się na wielkie świętowanie już jutro 250-lecia Stanów Zjednoczonych. W centrum Waszyngtonu trwają ostatnie próby. Na miejscu jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Nad Waszyngtonem ma się pojawić ponad 100 samolotów, a potem zaplanowano wielki pokaz fajerwerków. W tej chwili w stolicy USA trwają próby do tego wielkiego przelotu amerykańskich samolotów. Natomiast pokaz Freedom 250 w Waszyngtonie ma mieć około 860 tysięcy fajerwerków. Ma trwać około 40 minut. Będą odpalone z 10 lokalizacji. Donald Trump mówi, że takiego pokazu świat jeszcze nie widział. Problemem może okazać się pogoda. Ma być prawie 40 stopni. Organizatorzy ostrzegają przed falą upałów, jakiej w Waszyngtonie dawno nie było. Wieczorem, gdy zaplanowano ogromny pokaz fajerwerków, możliwa jest ulewa i burza. Z National Mall w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
1: Egipt kolejnym zespołem, który awansował do 1/8 finału mundialu. Faraonowie pokonali po rzutach karnych Australię. Po 120 minutach mieliśmy remis 1-1. A już o północy kolejny mundialowy mecz. Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. pokaz filmu King Size był głównym punktem kolejnego dnia szturaliów. Festiwal pokazujący dokonania wielkiego aktora i reżysera przeniósł się do Wielickiej Kopalni Soli, gdzie z publicznością spotkali się m.in. Katarzyna Figura i Juliusz Machulski. Jak usłyszał od uczestników reporter RMF FM Paweł Konieczny, postać Jerzego Sztura na zawsze pozostaje w pamięci.
9: Niesamowity talent, osoba, która potrafiła zagrać chyba każdą rolę.
10: Jego słynne każdy śpiewać może, trochę lepiej, trochę gorzej.
9: Dokładnie.
10: To jest po prostu niezapomniany występ.
11: Jerzy, no był szalenie profesjonalny aktor. Myśmy się rozumieli bez słów, wystarczyło mrugnąć okiem i on wiedział już, jak ma to powiedzieć.
1: Dodaje Juliusz Machulski, reżyser kultowych filmów Sex Misji, King Size czy Killera z udziałem Jerzego Sztura. Z kolejnymi faktami wracamy za niespełna godzinę. W nich wycieczka do niezwykle klimatycznego miejsca w Szczecinie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Giz,
12: tu Radio RMF 24.

that shifting traffic patterns.

0: Dobrej, spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Polska policja wyjaśnia przyczyny śmierci 4-osobowej rodziny ze Skawiny. Śledczy nie wykluczają samobójstwa rozszerzonego. Potężny rosyjski atak bombowy na północy Ukrainy. Są zabici i ranni. Koniec smartfonów w polskich szkołach. Sejm wprowadza zakaz. W tych faktach także klimatyczne miejsce w Szczecinie. Wyjaśnianie okoliczności tragedii w małopolskiej Skawinie. Jak informowaliśmy w Faktach, ciała 4-osobowej rodziny znaleziono wczoraj w jednym z mieszkań. To młode małżeństwo, 27-letnia kobieta, jej 35-letni mąż, 8-dniowy noworodek i 59-letnia kobieta, babcia dziecka. Śledczy nie wykluczają samobójstwa rozszerzonego.
2: Te wstępne oględziny zwłok wykluczają nam tutaj tego typu przyczynę. Ciała miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem, więc tutaj jednym z tropów naszych jest rozszerzone samobójstwo.
1: Przekazała RMF FM Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jak dodała, rodzina ta nie miała założonej niebieskiej karty. W ostatnich latach w miejscu ich zamieszkania nie było żadnej interwencji. Potężny rosyjski atak bombowy na centrum Sumy na północy Ukrainy. Zginęły co najmniej 4 osoby, w tym dziecko. Są ranni, przekazał gubernator obwodu Ołech Rochow. W epicentrum ataku wieżowiec, sklep i ulica. Było tam bardzo dużo ludzi, dzieci, napisał na telegramie. Jak informuje Ukraińska Prawda, Federacja Rosyjska przeprowadziła zmasowany atak lotniczy na Sumy z użyciem 6 bombowców. Władze informują, że hospitalizowanych jest 20 osób. Połowa z nich jest ciężko ranna, część jest na salach operacyjnych. I wracamy do Polski. Nowy rok szkolny prawdopodobnie przyniesie ogromne zmiany dla uczniów, którzy nie będą mogli korzystać ze smartfonów w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach. Sejm niemal jednogłośnie przegłosował nowelizację Prawa Oświatowego.
3: To jest wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. Ja bardzo się cieszę, że posłowie opozycji, mimo dziwacznych wystąpień w debacie, na końcu zagłosowali tak jak trzeba. Zresztą przyjęłam poprawkę PiS-u dotyczącą ograniczenia używania telefonów w przedszkolach.
1: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Za ustawą zagłosowali posłowie niemal wszystkich klubów. Przeciwko było jedynie 6 posłów Konfederacji.
4: Mamy bardzo poważne problemy z uzależnieniem dzieci i młodzieży, także w wielu przypadkach dorosłych, od smartfonów. Żeby nie rozwalić procesu edukacji, procesu wychowania, trzeba ograniczyć korzystanie ze smartfonów w szkołach. Cieszę się, że taki projekt się przeszedł.
1: Komentuje lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli prezydent podpisze tę ustawę, nowe zasady mają zacząć obowiązywać już od września.
5: Gwiazda w Faktach RMF FM.
1: 1000 osób ma wziąć udział w ślubie piosenkarki muzyki pop Taylor Swift. Jej wybrankiem jest zawodnik futbolu amerykańskiego Travis Kelce. Wydarzenie ma się obyć w nowojorskiej Madison Square Garden. O szczegółach z Manhattanu nasz specjalny wysłannik na 250-lecie Ameryki, reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
6: Służby odcięły halę, ustawiając wokół barierki, zamykając ulice i przejścia dla pieszych. To ciekawe, szczególnie, że to samo centrum Nowego Jorku, a w ten weekend miasto będzie świętować 250-lecie Ameryki, a w poniedziałek w sąsiednim New Jersey jest kolejny mecz mundialu. Co jakiś czas fani przychodzą zobaczyć, co tu się dzieje, ale raczej nikt nie zostaje na długo przed halą. Powodem jest fala upałów przechodząca przez miasto. Myślę, że to będzie królewski ślub Stanów Zjednoczonych. Zapowiada się naprawdę duża impreza. Wygląda na to, że zmieści się tam mnóstwo gości. Usłyszałem w okolicy nowojorskiej hali. Podczas imprezy wystąpić mają inne gwiazdy muzyki, między innymi Ed Sheeran i Paul McCartney, a nowożeńcy mieli przekazać $26 milionów na cele charytatywne. Z Manhattanu Stanisław Pawłowski.
1: To miejsce na mapie Szczecina co niedzielę przyciąga setki mieszkańców. Można tam kupić kiszonki, napić się kawy z lokalnych palarni i porozmawiać. W ramach cyklu Gdzie chodzą lokalsi odwiedzamy miejsca, które nie są bardzo popularne turystycznie, ale warto je odwiedzić. Szczeciński Bazar Smakoszy działa już ponad 9 lat na terenie dawnych XIX-wiecznych hal fabrycznych.
7: Będąc tam co niedzielę lub prawie co niedzielę, widuję kolejki przy poszczególnych miejscach i to jest chyba odpowiedź, bo ludzie głosują sercem, portfelem i nogami. Jest też w tak, że Szczeciński Bazar Smakoszy już dawno temu stał się takim miejscem, które niejako też promuje wschodzące biznesy. Jest wiele przykładów na to, że ktoś zaczynał u nas, a potem już tak dobrze mu szło lub jej, że najzwyczajniej w świecie wpada do nas rzadko, bardziej już z sentymentu, ale już niekoniecznie z finansowej potrzeby.
1: Mówi Michał Haszkowski-Jakubów, pomysłodawca bazaru. Bazar Smakoszy to również wydarzenia towarzyszące, na przykład strefa gier retro, giełda winyli czy wernisaże sztuki. A my odliczamy czas do kolejnych faktów. O pierwszej przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: I już zbliża się godzina pierwsza, więc zbliżają się też fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Dymisje w stołecznym ratuszu to reakcja władz miasta na aferę w Szpitalu Południowym. Debata w Parlamencie Europejskim o kontrowersyjnych rozmowach Komisji Europejskiej z talibami odwołana. W województwie zachodniopomorskim nie działa porodówka w szpitalu w Stargardzie. Gdzie w takim razie szukać pomocy? O tym w tych faktach. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły wczoraj dymisję z funkcji wiceprezydentek Warszawy. To reakcja władz miasta na aferę w Szpitalu Południowym. Jak politycy oceniają to trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu, to sprawdzał nasz reporter Jakub Rybski.
1: Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że była to właściwa reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
2: Te działania absolutnie są tutaj. Wszystko do spodu jest wyjaśniane. Tak właśnie należy robić.
1: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Z kolei koalicjanci z lewicy mówią wprost. Do dymisji w ratuszu doszło zdecydowanie za późno.
3: To, że musiało upłynąć tyle czasu, to pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje.
1: Powiedziała Dorota Olko z lewicy. Opozycja twierdzi jednak, że to wyłącznie próba zamiatania tej afery pod dywan.
4: To są tylko decyzje, które dotyczą raptem dwóch osób, natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej.
1: Tak twierdzi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Opozycja domaga się dymisji w zarządach i radach nadzorczych wszystkich szpitali, w których pracował Dawid Kacprzyk.
0: Do tej sprawy wrócimy jeszcze na koniec tych faktów. Teraz ostrzeżenie dla kierowców w Lubuskiem. Droga krajowa numer 12 między Żaganiem a Żarami jest zablokowana po zdarzeniu trzech samochodów osobowych. W wypadku ranne zostały trzy osoby. Objazd wyprowadzony jest przez Żagań. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Nie będzie w przyszłym tygodniu debaty w Parlamencie Europejskim o kontrowersyjnych rozmowach Komisji Europejskiej z talibami. Przypomnijmy, chodzi o rozmowy, które miały miejsce w zeszłym tygodniu w Brukseli i w których uczestniczył także przedstawiciel Polski. O sprawie jako pierwsza informowała nasza dziennikarka w Brukseli. Co zdecydowało, że debata się nie odbędzie? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Debaty chcieli liberałowie, których poparli socjaliści, zieloni i lewica. Jednak Europejska Partia Ludowa, do której należy Koalicja Obywatelska i PSL, razem z ugrupowaniami skrajnej prawicy, zablokowała wpisanie tego punktu do porządku obrad przyszłotygodniowej sesji Europarlamentu. Zdaniem europosła lewicy Roberta Biedronia to jawna cenzura w Parlamencie Europejskim. Jego zdaniem Komisja Europejska pomaga talibom zdobywać międzynarodową legitymizację, mimo że jest to reżim, który brutalnie prześladuje kobiety i łamie prawa człowieka. Bruksela się broni, że spotkanie miało wyłącznie techniczny charakter i było potrzebne do zorganizowania powrotu w Afganistanie skazanych za ciężkie przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa w Unii.
0: Nie działa porodówka w szpitalu w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim. Od początku lipca, przypomnijmy, placówka wstrzymała rejestrację na oddziale ginekologiczno-położniczym. O szczegółach tych decyzji reporterka RMF FM Anna Połamar.
6: Pacjentki, które będą rodzić w najbliższym czasie albo będą potrzebowały pilnej pomocy, zostaną skierowane na oddziały w szczecińskich Zdrojach albo w Goleniowie. Rejestracja do szpitalnej poradni ginekologicznej w Stargardzie została wstrzymana na 2 miesiące. Władze szpitala zapewniają, że powodem utrudnień są problemy techniczne na oddziale, a konkretnie pęknięcia w ścianach i zacieki, dlatego potrzebny jest pilny remont.
7: Sport w faktach RMF FM.
0: Egipt wygrał z Australią w rzutach karnych 4-2 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata w Arlington koło Dallas. Po regulaminowym czasie gry i w dogrywce był remis 1-1. Ich rywala do 1/8 finału poznamy niebawem, bo w Miami trwa pojedynek Argentyna-Republika Zielonego Przylądka. I tu zerkam na tablicę wyników. Po przerwie Argentyńczycy prowadzą 1-0. Parada konna przeszła przed weekendem ulicą Piotrkowską w Łodzi. To było niezwykłe widowisko i zarazem początek jubileuszowych obchodów 35-lecia Straży Miejskiej i Międzynarodowego Turnieju Mundurowych Formacji Konnych. Funkcjonariusze w galowych mundurach pokonali trasę od Placu Wolności do Urzędu Miasta Łodzi.
8: Pierwszy raz widzę taką paradę.
9: Bo to też pierwszy raz taka gala.
8: Tak, właśnie, no.
10: No bardzo fajna, pierwszy raz w ogóle. Tyle koni naraz.
9: To zadziwiające w mieście, prawda?
10: Tak, na Piotrkowskiej szczególnie.
0: A z widzami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyterka.
7: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie, do niej wracamy, powinna być wyjaśniona w wielu wymiarach, prokuratorskim i politycznym. A osoby, które miały wiedzę o tym, powinny ponieść konsekwencje. Tak mówił w porannej rozmowie RMF FM poseł Polski 2050 Paweł Ślis.
11: To ma wymiar kilku stopniowy. Po pierwsze, powinien być wyjaśnione względem wewnętrznych regulaminów, zasad szpitala, jakie zostały tam złamane i wyciągnięte konsekwencje.
12: No tam powiedziałbym, co nie zostało złamane. Czy mamy aferę prawnym, prosektorium.
11: Ale prosektorium to jest zupełnie inna rzecz, która dla mnie jest skandaliczna, zaraz o niej powiem, ale też prokuratura powinna zweryfikować wszystkie okoliczności, także i zarobków, patrząc na to, co ostatnio jeden z lekarzy robi, korykuje. Ten, i oczywiście osoby, bo przecież usłyszeliśmy medialnie, że sprawa prosektorium była tajemnicą Policzynela. Skoro była, że była coś, do mnie nie dotarła, ale skoro była i jacyś politycy o tym wiedzieli, to tak odpowiedzialność polityczna powinna być. A ta osoba, która jest odpowiedzialna za prosektorium, powinna nigdy, ale to podkreślam, nigdy nie wrócić do zawodu, bo zarabianie pieniędzy na czyimś nieszczęściu, tragedii, smutku, bólu, dla mnie to jest skandaliczne. Dobrze, ale i ta osoba nigdy nie powinna wrócić do zawodu.
12: A kto powinien wiedzieć politycznie? No bo to jest kluczowe pytanie, to znaczy jeżeli, no bo to, że tam powinno być wszystko wyczyszczone, załatwione, no ktoś politycznie za to odpowiada.
11: Panie redaktorze, my powinniśmy się nauczyć sprawnego działania. Ta sprawa nie powinna się toczyć przez najbliższe miesiące czy kwartały. Ona powinna być wyjaśniona teraz, tu, natychmiast, i osoby, które miały wiedzę w tym zakresie lub nie dochowały należytej staranności, żeby mieć wiedzę w tym zakresie, powinny zostać ponieść konsekwencje.
12: No to ja zadam wprost pytanie. No, Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, chwalił się tym szpitalem. Może nie wiedział, to wtedy powinien twierdzić za to, że nie wiedział.
11: Jeżeli on nie wiedział, a wiedzieli o tym jego współpracownicy, to powinien wyciągnąć konsekwencje
12: od swoich pracowników. Odwołanie Rafała Trzaskowskiego, pana zdaniem to jest dobry pomysł?
11: Myślę, że on jest bardzo trudny do przeprowadzenia, patrząc na...
12: W Krakowie się udało.
11: Tak, ale w Krakowie łatwiej było ze względu na ten próg, który tam był, tam wystarczył 27 czy 8% tych głosów zebrać, oddać. Natomiast tu w Warszawie jest znacznie większy, myślę, że będzie znacznie większy problem. Natomiast nie uważam, że poprzez referendum. Ja uważam, że osoby, które faktycznie ponoszą za to odpowiedzialność, powinny być przez prezydenta rozliczone.
12: Ale Rafał Trzaskowski powinien odejść? Powinien zrezygnować? Powinien zostać odwołany?
11: Za aferę szpitalną?
12: Tak.
11: Jeżeli miał taką wiedzę, to uważam, że każdy, kto miał wiedzę w tym zakresie i dopuścił się takich działań, jak były w Szpitalu Południowym, to tak powinni ponieść za to konsekwencje. Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, zarabianie na czyjejś tragedii, nieszczęściu, smutku i bólu jest dla mnie tak obrzydliwe, że powinno być wypalone gorącym żelazem.
12: Drugi element. W Krakowie rozwiązano struktury Koalicji Obywatelskiej, a w Warszawie powinno się je rozwiązać. Marcin Kierwiński oczywiście jest też ministrem, to jest inna historia. Powinien odejść z funkcji szefa warszawskich struktur? Choćby partia Razem, choćby Adrian Zandberg mówi, to jest głowa warszawskiej ośmiornicy.
11: Panie redaktorze, ja sprawy personalne partii, tak samo jak się nie mieszam w sprawy personalne w Krakowie partii po Koalicji Obywatelskiej, tak samo się nie będę mieszał tutaj. To są ich sprawy, to są ich decyzje. To są ich decyzje polityczne także.
12: To przejdźmy do spraw personalnych w partii Polska 2050.
11: A zaczęliśmy.
12: I w klubie od niej zaczęliśmy. Dlaczego Szymon Hołownia wczoraj zwołał o 7:30 posiedzenie w swoim gabinecie, posiedzenie klubu? To jest jakiś... czegoś się boicie?
11: Nie, na dobrą kawę, na dobrą rozmowę.
12: Nie, no, o 7:30 zwoływanie posłów na dobrą kawę. Panie pośle, no ale pan nie opowiada mi takich rzeczy.
11: Ja tłumaczę dlaczego. Ponieważ żeby się wszyscy razem spotkać, gdzie mamy od rana komisję, głosowania
12: ale
11: na komisję.
12: Po co się spotkaliście?
11: Tak, żeby porozmawiać o polityce.
12: Ale o czym? Tak spotkaliście się, żeby pogadać, jakieś zagrożenie jest? Coś się dzieje?
11: Nie, że zagrożenia nie ma. Rozmawialiśmy o polityce, rozmawialiśmy o wyzwaniach, rozmawialiśmy o tym, co, jak mamy funkcjonować.
12: Szymon Hołownia, nie pan zwołał. Przecież pan jest...
11: Ponieważ to ma pan błędne wiadomości, to nie Szymon Hołownia, tylko u Szymona Hołownia, a to różnica.
12: Ale to pan zwołał.
11: Wobec i w obecności. To jest tak samo. Wobec i w obecności, panie redaktorze, możemy się tutaj pobawić.
12: Aha, czyli to było nie, to w obecności czy wobec obecności?
11: Nie, nie.
12: A Szymon Hołownia tam był. Nie, bo jak już tutaj jesteśmy...
11: Nie, oczywiście.
12: Był tam Szymon Hołownia,
11: tak, oczywiście.
12: Wszyscy, i pił tą kawę. I
11: wszyscy parlamentarzyści byli na spotkaniu.
12: A nie obawia się pan, że Szymon Hołownia pana może zastąpić na stanowisku szefa?
11: A dlaczego bym się obawiać? Panie redaktorze, my jesteśmy takim klubem, że jeżeli do tego dojdzie, to będzie koncyliacyjna decyzja, nasza wspólna.
12: Każdy A może do tego dojść?
11: Każdy z nas polityków ma jakieś swoje ambicje polityczne, cele polityczne, kierunki polityczne i ja też jestem takim politykiem, który nie siedzi na stołku po to, żeby siedzieć, tylko po to, żeby realizować jakąś pracę.
12: Ale...
11: Przykładem jest to, panie redaktorze, że ja bardzo się spełniałem w komisji do spraw Pegasusa. Jako adwokat lubiłem tą komisję, myślałem, to była dobra dla mnie praca, ale ponieważ zostałem szefem klubu, to powiedziałem powiedziałem wtedy Szymonowi, mówię: Szymon, nie jestem w stanie funkcjonować na tylu stołkach, muszę czegoś zrezygnować.
12: Czyli jeżeli Szymon pana ładnie poprosi na tej kawie przy tych ciasteczkach, to pan ustąpi.
11: Jeżeli będzie taka wola klubu, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli nie będę w stanie podzielić... Na razie mam pełni obowiązki szefa klubu, ponieważ jest tych bardzo dużo wyzwań. To jest praca naprawdę na 20 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, proszę sobie zdać sprawę, bo to nie jest tylko czas, kiedy jest parlament, ale to są te tygodnie
12: pomiędzy. Ale Szymon chciałby pana zastąpić. Pan marszałek, wicemarszałek.
11: To przekazał pan redaktorowi, bo mi
12: nie. No tak słyszę, tak się nie, pyta. To jest pytanie, a nie teza.
11: Nie, aha, okej, dobra, to jeżeli pytanie. Nie, mi nie przekazał takiej informacji. Natomiast rozmawiamy o wyzwaniach politycznych, jakie są przed niektórymi politykami z naszego ugrupowania.
12: A jakie są wyzwania polityczne przed
11: panie niektórymi redaktorze, ale politykami? Pewne rzeczy pozostają w pewnym ścisłym gronie.
12: I o tym na tych ciasteczkach i tej kawy rozmawialiście.
11: Ale nie, to rozmawiamy w moim gabinecie też na ten temat.
12: Dobrze, rozmawiamy to zapytajmy o przyszłość, bo to główne wyzwanie jest takie, żebyście w ogóle się dostali do przyszłego parlamentu, jak rozumiem. 1%, 1,1, 1,5.
11: Dwa i coś tam.
12: Dwa i coś tam, to wszystko za
11: jeszcze
12: mało.
11: Jeszcze chwila, nawet, będzie trzy, będzie subwencja.
12: Oczywiście wierzy pan głęboko w takie rzeczy, ja rozumiem. Dzisiaj z apostoła Tomasza, nie wiem, czy pan wie, on też, ale on mówił, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Ja mam podobnie, tak, dzisiaj jest Tomasza, apostoła, uroczystość.
11: Aha.
12: Widzi pan? I on powiedział, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Ja mam na imię Tomasz też. No nie uwierzę, dopóki nie zobaczę tych 3%.
11: Wszystkiego najlepszego zakresu.
12: Ja nie obchodzę Tomasza, akurat apostoła innego, ale nieważne. Wróćmy do pytania fundamentalnego o przyszłość Polski 2050. Macie już pomysł, jak sobie poradzić z tymi sondażami? Bo opowieści, że za chwilę będzie 3, potem 8, a potem 33, 44.
11: Panie redaktorze, zdaję sobie sprawę, w jakim miejscu jest Polska 2050. Ja myślę, że nasi koalicjanci też powinni sobie zdawać sprawę z tego, jak ważne jest to, żeby taka partia jak Polska 2050 zdała...
12: 1,5 to dla nich za mało.
11: Ale żeby sobie zdali sprawę z jednej rzeczy. Jeżeli Polski 2050 na scenie politycznej w przyszłym parlamencie nie będzie, czy ugrupowania, które jest takim realnym centrum, które ma inną wrażliwość, o której pan redaktor zaczął naszą rozmowę w ogóle, że my na pewne rzeczy patrzymy inaczej, tak, bo mamy inną wrażliwość, to... w Polsce dojdzie do władzy Konfederacja Grzegorza Brauna, Konfederacja, PiS, będzie brunatna władza, a tego my nie chcemy.
0: Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu Paweł Ślis. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w faktach za godzinę, a przypomnijmy, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, jak mówiliśmy w tych faktach, przyjął już dymisję dwóch wiceprezydentek Warszawy, Renaty Kaznowskiej, która odpowiadała w ratuszu za zdrowie i edukację, oraz Aldony Machnowskiej-Góry, która zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Aldony Machnowskiej-Góry, która zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Druga punktualnie na radiowym zegarze, to czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Wołodymyr Zełenski po ataku na Sumy apeluje: presja na Rosję musi się zwiększyć. Ponad 2000 strażaków walczy z ogromnym pożarem na południu Francji. Spłonęło już 900 hektarów terenów zielonych. To będzie kolejna dogrywka w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Argentyna remisuje z Republiką Zielonego Przylądka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników do zwiększenia presji na Rosję po kolejnym śmiertelnym ataku. W rosyjskim bombardowaniu centrum Sum zginęły 4 osoby, w tym dziecko. Zełenski podkreślił, że kluczową rolę mogą odegrać Stany Zjednoczone oraz państwa G7, G20 i Europy. Zaapelował o wykorzystanie sankcji wobec rosyjskiego sektora energetycznego, floty naftowej i systemu finansowego oraz o dalsze wzmacnianie ukraińskiej obrony powietrznej. Południowa Francja walczy z pożarami. Spłonęło 900 hektarów terenów zielonych. Co najmniej kilkanaście osób zostało rannych. Premier zwołał spotkanie kryzysowe. Z płomieniami walczy ponad 2000 strażaków.
1: Płomienie zniszczyły częściowo 3 kempingi koło śródziemnomorskiego kurortu San Marie la Mer, niedaleko granicy z Hiszpanią. Na szczęście turyści zostali z nich wcześniej ewakuowani. Z powodu pożarów lasów zamknięte zostały liczne drogi oraz odcinek autostrada A9 koło miasta Orange. Według francuskiego rządu w ciągu 1,5 tygodnia wybuchło już we Francji prawie 8 tysięcy pożarów terenów zalesionych, w tym 5 wielkich pożarów na południu Francji i w Burgundii. Do ich gaszenia używane są m.in. transportujące wodę samoloty i helikoptery.
0: O czym donosił nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Teraz czas na mistrzowskie fakty w RMF FM, bo takiego wyniku chyba nikt się nie spodziewał. W regulaminowym czasie gry Argentyna remisuje z Republiką Zielonego Przylądka. Każda z drużyn podczas meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata zdobyła po jednej bramce. Tak więc piłka w grze. Argentyna, Republika Zielonego Przylądka, 1-1. Za chwilę dogrywka.
2: To są fakty ze szkoły.
0: Najwięcej punktów z języka angielskiego, najmniej z matematyki. Takie są ogólnopolskie udostępnione wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. W całym kraju w maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Co zwraca uwagę w tych zbiorczych ogólnopolskich wynikach, to sprawdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Średni wynik z języka angielskiego to 73%, z matematyki 55%, a z języka polskiego 65% punktów. To są wyniki minimalnie wyższe, ale generalnie podobne do tych sprzed roku. To potwierdza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski i wskazuje to, co ósmoklasistom poszło najlepiej.
4: Dobrze wykonywać.